0: Pierwszy kontakt z pornografią to jest około 10 roku życia. Bywa, że taką inicjację przechodzą już dzieci w przedszkolach. Zdarza się, że na takie strony trafiają przypadkiem, nie umiejąc być może odczytać napisu "jestem dorosły", wchodzę dalej. Jak wygląda pornografia w sieci? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Agata Kobylińska, pełnomocniczka do spraw dzieci i młodzieży, Urząd Miasta Łodzi.
2: Dzień dobry.
0: I Aleksandra Dulas, seksuolożka, edukatorka.
3: Dzień dobry.
0: Nie wiem, jak wielu z nas pyta swoje dzieci, czy w ogóle mają kontakt z pornografią. Może należałoby spytać, jak często bardziej niż o to, czy w ogóle, jak myślicie?
3: No ja nie wiem, czy w ogóle tak zaczynać taką rozmowę, bo nie wyobrażam sobie trochę posadzenia dziecka przed nami, powiedzenia: synu, córko, czy ty oglądasz pornografię? Bo to byłoby chyba trochę zawstydzające.
0: Czy nie pytać o to?
3: Nie, no pytać, rozmawiać w ogóle o pornografii w domu. Mhm. Natomiast nie wiem, jakoś tak niewygodne mi się wydaje tak posadzić i zapytać. I chyba też bym nie chciała jako nastolatka być w ten sposób
0: zapytana.
3: Skąd mamy
0: to wiedzieć? A skąd mamy wiedzieć, czy nasz, nie wiem, 9-10-letni syn, córka nie ma kontaktu z pornografią? Jeśli nie zapytam, to nie będę wiedzieć.
3: Ale jak zapytam, to też nie będę, bo w 90% się nie przyzna. Więc myślę, że to musi być inny sposób. Generalnie uważam, że rozmawiać, nie? Już rozmawiać i zakładać, że prędzej czy później nasze dziecko będzie miało kontakt z pornografią, po prostu.
2: Mhm. I myślę, że kluczowe jest to, żeby dziecko czuło w dorosłym na tyle wsparcie, że jeżeli ono trafi na takie treści, które go mogą też zaniepokoić, może nie do końca czuć się z tym okej, bo właśnie może na nie trafić, tak jak mówiłaś wcześniej, też przez przypadek, nie że specjalnie szukało, to żebyśmy my jako dorośli zaraz właśnie nie robili całego przepytywania, zawstydzania dziecka, stresowania, bo normalnie, w takiej normalnej relacji, jeżeli dziecko trafia na coś takiego, to przyjdzie i powie, nie wiem, mamo, tato, coś takiego mi się wyświetliło i to jest jakieś dziwne, nie wiem, o co chodzi. I wtedy rodzic musi nie zrobić jakiś cały wykład i po prostu całą tyradę wygłosić mądrości swojego życia, tylko po prostu porozmawiać adekwatnie do wieku dziecka, żeby ono miało takie poczucie, że ono ma wsparcie w rodzicu, bo jeżeli zastosujemy metodę właśnie zawstydzenia, zaraz kary, zaraz ci zabiorę wszystko, dostęp do telefonu, wiecie, internetu, do wszystkiego, to dziecko następnym razem, jak cokolwiek się wydarzy, to ono już do nas nie przyjdzie i nam już po prostu o tym nie powie.
0: No dobrze, powiedziałaś nie zawstydzać, nie robić z igły widły, bo być może rzeczywiście trafiło na taką stronę przypadkiem. No ale w jakiś sposób nasza czujność pewnie powinna troszeczkę podskoczyć w takim momencie.
3: Nasza czujność powinna być cały czas na wysokim poziomie, dlatego że no nasze dzieciaki po prostu mają dostęp do wszelkich treści w internecie. Jeśli już dopuszczamy taką myśl, że nasze dziecko korzysta z internetu i później ono korzysta z internetu, co wydaje mi się we współczesnym świecie niemożliwe do zatrzymania, no to musimy być czujni jako rodzice przez cały czas. W związku z tym w idealnym świecie byśmy towarzyszyli jak najwięcej temu dziecku przy tym poszukiwaniach internetowych. Oczywiście mieli blokady, gdzie się da na treści takie dla dorosłych, różnego typu, przecież to nie jest tylko pornografia, ale też różnego typu przemoc. No i być ostrożnym i rozmawiać z dzieckiem o tym, co ono robi w internecie. Bo może się okazać, że ono naprawdę ogląda jakieś fajne treści, bo przecież internet jest pełen ciekawych treści i poszerza horyzonty, ale może być też tak, że poszerzając horyzonty trafia na treści niepokojące. W związku z tym też zaglądać i też umówionym wcześniej być z dzieckiem, że od czasu do czasu zaglądamy w historię przeglądania. Tylko nie na zasadzie, że teraz będę
0: nie
3: szpiegować.
0: Totalna inwigilacja, tylko po prostu ja chciałabym wiedzieć, tak?
3: Tak, i dlatego, że się o ciebie troszczę i dlatego, że ty czasami możesz nie rozpoznać zagrożenia, ja tam zaglądam, a nie dlatego, że cię inwigiluję. Ja w ogóle jestem przeciwniczką tego, żeby dzieci inwigilować.
0: Ja
3: raczej
0: też
3: jestem za tym, żeby uczyć korzystania. I takiej też otwartości na nas. To, co Agata powiedziała. No jeżeli mamy do siebie zaufanie, to nasze dziecko przyjdzie i powie. Oczywiście, jeżeli mamy nastolatka, który chce zobaczyć, świadomie chce zobaczyć treści pornograficzne, no to on zobaczy. Tylko że naszą rolą jest nie wtedy już nie spowodowanie, żeby tam nigdy nie wchodził, bo myślę, że to jest walka z wiatrakami, tylko spowodowanie, żeby on rozumiał, co widzi. To znaczy rozmawiać o tym, czym ta pornografia jest.
0: A co my dzisiaj w ogóle rozumiemy przez pornografię? No bo z mojego pewnie dzieciństwa, gdybym miała spróbować wyjaśnić, czym była pornografia, no to się kojarzyła z takimi świerszczykami tak zwanymi. Czyli takimi gazetkami, tak? Gdzie właściwie no, były obrazki.
3: Jakiś tata przyjechał z RFN-u i przywiózł taką gazetkę.
0: No więc właśnie, były lepsze i gorsze zresztą, prawda? Bo były też takie bardziej teoretycznie ambitniejsze, no ale w zasadzie o to samo chodziło. Natomiast my dzisiaj przez pornografię rozumiemy chyba coś więcej niż obrazek z gołą kobietą.
2: No jeżeli chodzi
0: o gołym mężczyzną oczywiście.
2: Jeżeli chodzi o kwestie związane z internetem, no to tam mamy dostęp niestety do treści pornograficznych, który jest bardzo łatwym dostępem tak naprawdę. I to, co musimy mówić i tłumaczyć, to myślę, że Ola najwięcej by powiedziała, bo ona mnóstwo godzin
3: tłumaczy dzieciom.
2: Nie, mnóstwo godzin miałaś też warsztatów, które prowadziłaś, bo zawsze ten element dotyczący pornografii jest taką kwestią związaną z edukowaniem młodzieży. Natomiast mówienie o tym, że to, co tam się dzieje, to nie jest prawda, że to jest obraz właśnie wypaczony, że tam jest obraz, który często pokazuje bardzo dużo przemocy, że ten świat tak po prostu nie wygląda. I mówienie o tym, że ta kwestia związana z bliskością z drugim człowiekiem, to powinno być uzupełnienie tej bliskości. I dlaczego to jest ważne? To też nieraz mówiłyśmy na różnych spotkaniach z młodzieżą, że to ma być coś, powinno być coś bardziej wyjątkowego, ta bliskość z drugim człowiekiem, takie uzupełnienie miłości, i trzeba o tym mówić. Ja zawsze będę stała na straży, że trzeba o tym jak najwięcej rozmawiać, ale my po prostu jako dorośli mamy jakieś takie, wiecie, ja nie wiem skąd to jest, bo to jest 2026 rok, a ja mam i tak poczucie, że jest ogromna taka obawa przed rozmawianiem na ten temat, jakby ten temat był jakąś po prostu, nie wiem, jakąś abstrakcją, albo jakby, nie wiem, nikogo nie dotyczył, wiecie, nie? Że rozmawiam o czymś, o czym nie wiem, a my wszyscy wiemy, o co chodzi.
0: Nie, ja bym powiedziała, że to nawet jest, wiecie, to jest tak, że siada się w jakimś momencie i mówi się, synu, musimy porozmawiać.
2: Poważnie porozmawiać, pamiętaj, poważnie porozmawiać, bo ty już jesteś z tą dziewczyną, czy tam dziewczyn, tak, czy z chłopakiem, tak. Czy z dziewczyną.
0: Czy słyszałeś o tym, że są prezerwatywy?
2: Czy są, tak, jak to wygląda, więc myślę, że jeżeli właśnie osoba dorosła, nie wiem, nie czuje tego tematu i właśnie, nie wiem, ma jakiś opór wewnętrzny przed tym, no to właśnie po to jest nam potrzebna edukacja i po to też od wielu lat
0: toczymy boje,
2: nie wiem, realizujemy te spotkania, warsztaty i po prostu mówimy, znaczy ja bym po prostu przede wszystkim chciała, żeby ktoś zaczął bardziej i więcej młodzieży słuchać, bo młodzież ma bardzo dużo mądrego do powiedzenia, natomiast jeżeli my jako dorośli próbujemy wprowadzić taką aurę, taką atmosferę, że to jest taki temat, wiecie, schowany gdzieś jakby przyczajony w szafie, no to w dzieciach wzbudza młodzieży lęk i oni się po prostu nie chcą rozmawiać na ten temat, bo się tego wstydzą, bo pomyślą, że może nie wiem, że może ich ocenimy, może źle zrozumiemy. A ja na przykład będę przytaczała i uważam, że tutaj mogę spokojnie powiedzieć, że ja na przykład jestem takim przykładem osoby, że nie, moja mama, jak kiedyś stwierdziła, że właśnie przyszła ta pora też, ale ona ze mną poszła do lekarza, wiecie, też miałam pewne rzeczy wytłumaczone.
0: Tak, u dziewczynek jakby często jest ta pierwsza wizyta u ginekologa.
2: Tak, rodzic mnie jakby przeprowadził przez ten cały też proces, dlaczego pewne rzeczy są ważne, też co się będzie działo w moim ciele, te wszystkie rzeczy. Ja naprawdę czułam się taka, że ja po prostu wiem, o co chodzi. Ja
0: nie byłaś zaskoczona.
2: Nie zaczęłam tego szukać w jakichś właśnie miejscach, albo pytać się koleżanek, no bo teraz to wszystko.
3: No dobra, Agata, ale ty jesteś w takim wieku, że jeszcze to nie było takie osmotyczne, nie?
2: Wiem, tak.
3: Więc jakby nie wypominając cię oczywiście.
2: Okay.
3: Natomiast dzieciaki teraz są w zupełnie innej sytuacji, no bo one korzystają z komórek właściwie od urodzenia. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest fantastycznie, bo nie powinno tak być i ja myślę, że to się będzie zmieniać, bo my już wiemy, jak nowoczesne technologie wpływają na mózg naszych dzieci i że mózg dzisiejszych dzieci jest trochę inny niż nasz dlatego, że mamy zupełnie inne takie kwestie związane z dopaminą. Znaczy my inaczej ją po prostu przyswajamy my, inaczej przyswajają dzieci, inaczej reagują na te dopaminowe tam zastrzyki w postaci właśnie i internetu i filmów różnych, w tym pornografii. Ale zapytałaś, czym ta pornografia jest. Ja myślę, że to warto do tego wrócić, bo rzeczywiście to dzisiaj jest dużo szersze pojęcie i mało tego, że to są filmy profesjonalnie robione gdzieś tam i wypuszczane w sieci, to bardzo duża część pornografii to jest pornografia tak zwana domowa, czyli że ktoś kogoś nakręca i wypuszcza to w sieć. I te o tych treści też dzieciaki mają dostęp. Tam jest też dużo przemocy i już sam Pornhub, robiąc badania i raportując rokrocznie to, co tam się dzieje, mówi o tym, że zdarza się tak, że na ich platformy trafiają filmy, które niekoniecznie muszą być filmami kręconymi za obopólną zgodą. Więc na takie treści trafiają nasze dzieci, więc musimy się zmierzyć z tym, że to nie jest tylko tyle, że oni trafią na to, że pan z panią uprawiają seks bardziej lub mniej wyuzdany, ale że tam będzie już naprawdę realna przemoc, nie tylko taka wyreżyserowana, ale realna. Więc ja myślę, że to są te kwestie, które też trzeba koniecznie z młodymi ludźmi poruszać, że ta pornografia ma tę kwestię jeszcze etyczną za sobą. Że nie tylko to, o czym powiedziałaś Agata, nie? Z jednej strony bardzo ważne, że to nam zmieni obraz ciała drugiego człowieka, to jak ten seks wygląda, to jak jesteśmy wydolni i wydajni w tym seksie. No bo szczególnie jeśli chodzi o mężczyzn, no to co pokazują filmy pornograficzne, ma się nijak do fizjologii mężczyzny. Zresztą, umówmy się, do fizjologii kobiety też niewiele. W związku z tym dobrze jest dzieciom i potem młodym ludziom no mówić prawdę na temat tego, jak ciało ludzkie reaguje, żeby oni nie porównywali się do aktorów, aktorek pornograficznych, no bo te filmy są montowane, bo te filmy są reżyserowane, bo to nie jest realność. Oni tam na przykład kręcą 3 dni, to co potem oglądamy w 30 minut i o matko, co tam się dzieje. Ale realnie to by się nie wydarzyło. Więc warto o tym mówić, no ale bardzo ważnym też aspektem jest to, jak wygląda ludzkie ciało. To znaczy, jakie rozmiary mają piersi, pupy, penisy i jak wyglądamy, bo to też rzeczywiście powoduje, że dzieciaki mają kompleksy niesamowite i chciałyby, żeby to ciało mało tego, że było wydolne, to jeszcze, żeby ono wyglądało w określony sposób.
0: No, ale mówisz o wyreżyserowanych filmach, ale przecież tutaj już pojawiają się boty. Tutaj pojawiają się
3: oczywiście
0: te ciała, do których no, nie jesteśmy w stanie się porównać.
3: Których nie ma. Których nie ma.
0: No dokładnie. Właśnie. Więc to jest jeszcze to. Ja też pomyślałam o tym, że nie wiem, jak wy to kojarzycie, bo ja sobie myślę, że to, co kiedyś było nazywane pornografią, to dzisiaj właściwie często to jest określane jako pewnego rodzaju, no może bardziej zaawansowany erotyzm. To są filmy, które nazywamy filmami erotycznymi. No gdybyśmy się cofnęli te pewnie kilkadziesiąt lat, to by było porno. Więc my jesteśmy coraz bardziej też przyzwyczajeni do tego, że mamy takie mocniejsze akcenty. Trudno jest w takiej sytuacji pewnie wyhaczyć, gdzie jest ta cienka granica między tym, co już jest przesadą, a filmem, no właśnie, nawet w tej chwili czasem trudno powiedzieć, co jest filmem erotycznym, a co jest pornografią.
3: No myśmy z dzieciakami zawsze rozmawiali na ten temat i oni dosyć sprytnie sobie to jednak są w stanie rozdzielić.
0: Czyli
3: to znaczy
0: jak?
3: Tak, no tam, gdzie jest jakakolwiek treść, i ten akt seksualny jest w tę treść wpleciony jako...
4: Że jest jakaś fabuła.
3: Że jest sens, nie? I że jest akt seksualny, ale no to nie jest, on nie jest wyrwany z kontekstu. No i dodajmy, że fabułą nie jest to, że pani przynosi pizzę. To jest trochę za mało, nie? Więc jeżeli to jest w kontekście, w jakichś relacjach, w jakichś emocjach pokazany akt seksualny, to nawet jeśli on jest odważny, nie uznamy tego za pornografię. Jeśli jest najeżdżanie...
0: I młodzież to rozumie, tak?
3: Tak. Jeżeli jest najeżdżanie na narządy płciowe w takie ewidentne, nie, jakby wyrwane z kontekstu, że narządy płciowe grają w tym filmie, a nie ludzie, to też jest pornografia z całą pewnością. tam, gdzie generalnie nie ma pokazanej żadnej relacji, nie? Tylko ten seks. I on jest znowu tak emocjonalnie wyrwany z kontekstu. To też będzie pornografia, taka czysta. Oczywiście, bo my możemy uznać, że jest bardzo wiele filmów, które, tak jak powiedziałaś, nie, o tą pornografię zahaczają, że one są bliskie temu, ale nie uznamy tego za pornografię, jeśli ten film o czymś jest. Na przykład jest taki przepiękny film Namiętność. On jest bardzo odważny, tam są bardzo odważne sceny erotyczne, ale on jest mądry, piękny i mówi o bardzo ważnych kwestiach, oprócz tego, że pokazuje seks w dosłowności swojej. Więc to wszystko jest o tym, że ten seks zupełnie wyuzdany z tego wszystkiego, czym ten seks oprócz samego aktu jest. No to wtedy to już jest pornografia z całą pewnością.
2: Ja myślę, że też jest ważne, bo tak na przestrzeni lat, teraz na szczęście to jest taki już trend w drugą stronę, to się zmienia, ale był taki czas, że też to ciało kobiety szczególnie było tak na tyle eksponowane, że nawet, wiecie, te różnego rodzaju reklamy, które były, że nagle, nie wiem, takie praktycznie gołe ciało kobiety reklamowało, nie wiem, beton jakiś, nie wiem, wiecie, jakiś. Ja to pamiętam po prostu do dziś, jak to widzisz, że i przez to jest to, co ty mówisz, że zaczęła się zacierać taka granica, że właśnie, nie wiem, właśnie ciało kobiety,
4: które... Na ile można sobie pozwolić.
2: Tak, że jakby było do tego w taki, moim zdaniem, totalnie obrzydliwy sposób wykorzystywane, że po prostu reklama była nieadekwatna do rzeczywistości. Zobaczcie, przedmiotowe traktowanie ciała kobiety, to jest jakby, pornografia jest potem jakby obrazem tego takim bardziej, że tak powiem, konkretnym. Ale to jest przyzwolenie. Jako społeczeństwo dajemy przyzwolenie na to, że takie reklamy są okej, to my cały czas przekraczamy tą granicę i mówimy, że no może to w sumie nie jest złe, jak, nie wiem, ktoś kogoś, nie wiem, klepnie w pośladek, bo to może jest fajne, bo może mężczyzna kobietę adoruje. No, wiesz, to nie, tak, bo to jest już przekroczenie granicy. I o tym też trzeba mówić młodym osobom, bo ja się wychowałam w latach, kiedy się słyszało, że jakieś takie różne rzeczy to były tak zwane końskie zaloty. A teraz, jak ja bym miała tą świadomość, jak byłam dziewczynką, że jak ktoś mi strzela z biustonosza, że to jest też forma przemocy i przekraczania moich granic, to ja bym była zupełnie inną osobą też teraz. Po prostu, zobaczcie, to ja pamiętam, że to było normalnie, to było okej, okay, a teraz sobie myślę, że jak jakaś dziewczynka by ktoś strzelił z biustonosza, to mam nadzieję, że by zupełnie inaczej już zareagowała.
3: Też by strzeliła.
2: Możliwe, że tak by było.
3: Dobra, ale wracając jeszcze to, bo to też ciekawy jest wątek, że na to przyzwolenie, nie? Że my tak mamy rzeczywiście, że my się oswajamy z tym, że jesteśmy seksualizowani. Bo zobacz też, że to nie chodzi tylko o to, że jest to ciało, ale to jest ciało odpowiednio ubrane, odpowiednio przygotowane na to, właściwie one seksualne. I co mnie na przykład też zaciekawia, i tu widzę taką zmianę kulturową, że my się oburzamy na przykład matki karmiące. I ja nie pamiętam te 20 lat temu, jak ja moje dziecko było małe, żeby ktokolwiek, gdziekolwiek zwrócił mi uwagę, że ja go karmię. A naprawdę, ponieważ byłam matką, że tak powiem, pracująco-podróżniczą, więc byłam matką z wiecznie dzieckiem na ręku. W związku z tym karmiłam go naprawdę i w autobusie, i w banku, i w tramwaju, i właściwie wszędzie. I nikt nigdy nie zwrócił mi uwagi. Co oznacza, że jakieś przyzwolenie społeczne było większe i też nie czułam i nie słyszałam tego dyskursu, który teraz się odbywa. Natomiast zobaczcie, że to się teraz wyklucza, że to nie jest okej, nie wolno karmić dziecka piersią publicznie, ale wolno zawiesić baner na głównej ulicy miasta z panią, która ma pończochy i jest lekko tylko zakryty biust, nie? I to wolno zrobić, czyli kobieta, która jest seksualna, jest okej, kobieta, która jest po prostu
4: matką karmiącą,
3: kobietą, człowiekiem, już nie jest okej. Jakby to jest takie niepokojące i to nas trochę wiedzie w tym kierunku pornografii, no bo to jest znowu odczłowieczenie ciała ludzkiego i wyrwanie go z kontekstu bycia całością, umysłem, emocjami i ciałem.
4: Cudownie by było, żebyśmy wrócili do takiego myślenia. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Nawet zastanawiałyśmy się z Agatą przed wejściem na antenę, czy my nie okażemy się ludźmi zero-jedynkowymi, którzy się właściwie nauczą tak żyć bez specjalnie emocji. Może damy radę?
3: Nie damy.
4: No ale skąd wiesz?
3: No widzę, co mam w gabinecie, bo jestem też psychoterapeutką. Jak wyłączamy emocje, to stają się straszne rzeczy. Nie możemy dysocjować przez całe życie. Zaczynamy chorować, zaczyna nam się nie układać w życiu. Więc nie, tak człowiek jest tak skonstruowany, że emocje są mu potrzebne.
0: I w ogóle, tak.
3: I społeczeństwo jest mu potrzebne, i relacje są mu potrzebne. I te emocje naprawdę po coś są, ewolucyjnie one nam się wykształciły, żeby były, nie żeby nie było.
0: Mhm. I nie możemy tych emocji gdzieś w sieci sobie zagwarantować.
2: Znaczy właśnie to jest niebezpieczne, jak nie ma
0: relacje, myślę, wiesz, tutaj takie relacje na przykład damsko-męskie, no bo przecież coraz odważniej mówimy o miłości z chatbotami. No mówimy, czyli ludzie się zakochują.
2: No ale to myślę, że to nie jest dobra droga. Ja bym nie chciała, żeby świat w tamtą stronę poszedł, bo... No,
3: nikt by nie chciał, tylko on idzie w tamtą stronę.
2: Ja wiem, że idzie, tylko dlatego...
0: No to też, znaczy, że można.
2: Tak, ale też potem sobie czytam bardzo dużo różnych badań i widzę, że przede wszystkim ludzie są też

0: mi tym substytutem. No więc jeśli nie zaczniemy, nie zrobimy ogromnego kroku w tył i nie zaczniemy uczyć się relacji i uczyć naszych dzieci relacji, ale to nie oznacza, że będziemy je zapisywać na kolejne kursy, szkolenia i języki, tylko to oznacza, że będziemy je wypuszczać na plac zabaw, do przedszkola później, nie na kolejny znowu język i jakieś tam szkolenie z nie wiem czego, tylko żeby się te dzieciaki po prostu ze sobą bawiły, że w szkole też będziemy mieć, rozmawiamy o zakazie telefonów. Ja tam na lekcjach to bym się nie czepiała, niech korzystają jak potrzebują, ale na przerwie to bym naprawdę zabierała te telefony. I znowu nie na siłę, tylko rozmawiając z tymi dzieciakami, zobaczcie po co nam to jest, bo tak to siedzicie w tych telefonach i tam spędzacie czas. Oczywiście z drugiej strony to też jest jakieś życie społeczne, więc zabrać w ogóle dzieciakom telefony we współczesnym świecie to jest zły pomysł. Ale zacznijmy zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby relacje społeczne zaczęły być dla dzieci ważne. Bo na razie, rzeczywiście, tak jak mówisz, niestety AI potrafi zastąpić wszystko. I coraz bardziej zastępuje wszystko.
1: No, podobno psychoterapeutów też. No, niektórzy sobie chwalą, mówią, że im to pomaga. No, wychodzi z depresji i tak dalej.
0: Niestety, albo stety, psychoterapia polega na współodczuwaniu. Aha. A AI, kurczę, nie odczuje za ciebie, nie odczuje tego, co ty czujesz.
1: Ale ma na przykład taką zaletę, taką przewagę nad tobą, że może kontrolować i być dostępne cały czas. Ty
0: A
1: nie
0: właśnie,
1: będziesz miała takiej możliwości.
0: I właśnie to jest jej problem, ponieważ jak psychoterapeuta jest dostępny cały czas, to jest nieskuteczny. Bo my musimy się zbliżać i oddalać. I to też jest nauka.
1: No dobrze, dobrze. Nie, ja się nie chcę czepiać. Tak,
2: nie,
1: na dobrą
2: żartuję,
1: sprawę,
2: oczywiście.
1: Trochę cię podpuszczam.
2: Ale słuchajcie, to tak jak rozmawiamy o relacjach, to ja osobiście bardzo się cieszę, bo jednak od września będzie zmiana podstaw programowych, od edukacji przedszkolnej, od klas pierwszych, czwartych szkoły podstawowej i tam właśnie pierwszy raz od dłuższego czasu jest ten nacisk właśnie o tym, o czym mówiła Ola przed chwilą, czyli na te kwestie związane z relacjami, z tymi kompetencjami społecznymi, żeby było mniej wkuwania, więcej takiej pracy projektowej, współpracy z drugim człowiekiem, bo prawda jest taka, że stworzyliśmy właśnie świat też, że dzieci mają pędzić, nie wiadomo do czego i po co, mieć najlepsze oceny, najlepiej ze wszystkiego, a potem suma sumarum przychodzi taki młody człowiek na rozmowę kwalifikacyjną i po prostu, wiecie, tam jakby nie da się po prostu zobaczyć takiego, wiecie, żeby on chciał w ogóle pracować, jakby był w jakimś zespole, bo wszystko jest ja. I właśnie...
0: Nie zgadzam się.
2: Nie zgadzasz się? A ja właśnie uważam, że tak jest. Ja uważam, że...
1: No i dobrze, nic piękniejszego nie
2: ja
1: ma
2: uważam,
1: niż jakaś
2: że za
1: mała
2: dużo
1: awantura.
2: Jest, za duży był nacisk kładziony na pracę, tylko skupianiu się na sobie. I czasami mi brakuje tego, że właśnie, żeby pracować w grupie, w zespole, to jest ciężko, trudno. Ciężko jest niektórym osobom się teraz odnaleźć.
0: Ja się zgadzam do połowy, to znaczy to dlaczego i co się tam dzieje, to ja się zgadzam. Natomiast myślę, że to młode pokolenie, takich 20-latków z haczkiem, to jest takie pokolenie, które mówi mam dość. To jest pokolenie, które zaczyna ze sobą gadać, które rzuca i już tu nie będę pracować po 12 godzin. Ty pracowałaś.
1: Olu, my wszyscy mamy dość.
0: Tak.
1: Nie wydaje ci się, że to jest w ogóle zjawisko powszechne.
2: Tylko my nie jesteśmy nauczone, żeby o tym głośno mówić.
0: Mhm. No
2: często,
0: tak,
2: nie?
0: Musimy się nauczyć.
2: Bo tak, tak.
0: Natomiast rzeczywiście to młode pokolenie, my się nimi tam zrzymamy, oni nie chcą pracować. No pewnie, że nie chcą, bo jak widzą nas, w jakim jesteśmy stanie koło tam 40, po pracy po 12 albo 14 godzin dziennie i co my z tego ostatecznie mamy, to myślą, my nie chcemy powtórzyć tego. I ja im się nie dziwię. W związku z tym myślę, że trochę uczyć się od tych młodych i słuchać ich, to co powiedziałaś na początku, tak. Agata, nie? Że oni mają dużo do powiedzenia i słuchać ich, bo oni też w kontekście tego tematu, pornografia czy nie pornografia, czy nie relacje i jakie te relacje, oni też snują na ten temat swoje przemyślenia i naprawdę dużo wiedzą i dużo rozumieją i oni też potrzebują bliskości.
1: Strasznie daleko odeszłyśmy od tej pornografii, mam wrażenie.
2: Ale bo to jest cały czas
1: bo to wszystko
2: o relacjach.
1: Tak, bo to wszystko się w jakiś sposób łączy. Tak jak wspomniałyście, ten wiek pierwszego dostępu do pornografii przesuwa się wraz z pewnie z obniżaniem się wieku dostępu do urządzeń mobilnych, tak zwanych, prawda? A co oznacza zetknięcie się z pornografią dla takiego, no tak jak powiedzieliśmy, dziesięciolatka? Co on z tego rozumie?

0: I jakie to może mieć konsekwencje?
1: Myślę, że to jest, po pierwsze, może dziecko przerazić, obrzydzić, bo no tak nie do końca, prawda, wiadomo jakby o co, po prostu nie do końca wiadomo, o co chodzi i co to jest. Natomiast też nie mówię, że go też to może nie zaciekawić.
0: No bo to nie jest ten etap biologicznie, prawda? W którym nas by to w ogóle interesowało, chyba że mówimy o treściach zakazanych po prostu, które nas interesują pewnie w każdym wieku.
1: Ale
0: po
1: też
0: prostu
1: musimy pamiętać o uwodzeniu w sieci. Że jak taki młody człowiek, szczególnie właśnie dziecko, ja nie mówię już tylko o nastolatkach, ale dziecko, jak jest pozostawione samo sobie i właśnie rodzic mu zainstaluje, no to masz tego Instagrama, tam masz 9 lat, no to ja ci tam zainstaluję tego Instagrama, razem sobie skłamiemy, że masz już 13 lat skończone. I potem ci założę TikToka, jeszcze Facebooka i wszystko.
2: I baw się.
1: I baw się, po prostu, bo jest super. To też może być taka sytuacja, że dziecko trafi też na takie nieodpowiedzi, nie tylko pornograficzne, ale trafi na taką stronę, że może doświadczyć uwodzenia w sieci, czyli tak zwanego groomingu, który jest bardzo niebezpieczny, bo on właśnie, te osoby po drugiej stronie, musimy też pamiętać stereotypowo, że my te osoby mijamy codziennie na ulicy. To nie są jakieś obleśne, w cudzysłowie, dziadki typy, w jakichś obleśnych, białych t-shirtach po prostu, którzy nas tam, wiecie, na sam widok, jakbyśmy ich zobaczyły, to byśmy uciekły, bo by nas wzbudziły jakieś lęki. Tylko, że to są ludzie, którzy normalnie tak jak my wyglądają. I one wyszukują takie osoby, które gdzieś tam są same sobie pozostawione i zagubione. I one mogą na tyle uwieść to dziecko, na tyle wejść w taką relacje i na tyle na spokojnie sobie rozmawiać, to będzie czasami dłuższy proces, że przejdzie taki moment, że właśnie one prześlą jakąś pierwszą treść, albo na przykład swoje zdjęcie, a potem powiedzą, a teraz ty mi prześlij zdjęcie, bo przecież ja ci swoje wysłałam, bądź wysłałam. To są bardzo niebezpieczne zjawiska i to też prowadzi do takiej treści właśnie takiego, bo te osoby, które to stosują, takimi małymi kroczkami przechodzą właśnie sobie, wiecie, dalej przekraczają tą granicę, nie? Mhm. I potem przychodzi do takiego momentu, że jak rodzic się o tym dowie, to właśnie albo będzie taki bardziej wspierający i gdzieś będzie starał się z dzieckiem jakby porozmawiać i będzie towarzyszył i nie oceni, nie powie nic negatywnego, albo będziemy rodzicem takim, który właśnie zaraz zrobi także szlaban na wszystko i to dziecko się już też na tyle zamknie w sobie i będzie miało na tyle trudności, że potem właśnie będzie jakby u ciebie, Ola.
2: Tak, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli dziecko natrafia na dorosłego, który go uwodzi, to nie jest nigdy wina dziecka.
1: Dokładnie.
2: To znaczy, że ono jest bezbronne wobec tego, co robi dorosły. Bo mam wrażenie czasami, że rodzice mówią, no po co w to wszedłeś, po co w to weszłaś?
1: Dlaczego wysłałeś to zdjęcie, tak? Na przykład.
2: No, wysłała, ponieważ ktoś kilka tygodni na to pracował, żeby ona wysłała albo on wysłał. Więc to trzeba naprawdę o tym pamiętać, że dorośli, którzy to robią, mają dużą wprawę, żeby podejść dziecko. No i jeszcze jedna ważna rzecz, że dzieci to bardzo często robią z samotności. To znaczy, że już naprawdę nikogo nie mają i nagle trafiają na kogoś, kto je wysłucha, kto opowie trochę o swoim życiu, kto doradzi, kto nie będzie oceniał. I wtedy bardzo łatwo takie dziecko zaczyna się otwierać i przekraczać kolejne granice.
0: No dobrze, to powiedziałeś o jednym z zagrożeń, ale wróćmy do tych materiałów takich, takich pornograficznych. Materiały takie, no możemy powiedzieć, silnie stymulujące zapewne, natomiast pytanie, co takie materiały zrobią z psychiką człowieka, który na swoje pierwsze doświadczenia z partnerem, partnerką będzie czekał jeszcze ładne kilka lat.
2: No właśnie, to jest najbardziej niebezpieczne. To znaczy, jeżeli ktoś trafi na materiały pornograficzne po swoich, choćby jakichś pierwszych, delikatnych doświadczeniach seksualnych, to on już będzie wiedział, że to nie o to w życiu chodzi. Ale jeśli to będzie pierwszy kontakt z seksualnością, a u takich małych dzieci, no to oczywiste, że tak będzie, no to będzie budowanie sobie wizerunku właśnie seksualności na tej podstawie. I też druga rzecz bardzo ważna, to będzie bardzo silny bodziec, bo pornografia jest specjalnie tak robiona, żeby była podniecająca. I nawet dla dziecka, które nie do końca rozumie, co ogląda, no to mózg dziecka reaguje też wyrzutem dopaminy, serotoniny i różnych innych substancji, które są narkotykami. narkotykiem. Mhm. I mimo tego, że my go nie podajemy zewnętrznie, a jest po prostu dostarczany przez nasz własny mózg, no to jednak ta ekscytacja, którą powoduje, jest bardzo przyjemna. No i łatwo się od tego uzależnić.
0: Nawet jeśli my nie do końca rozumiemy, co oglądamy.
2: Tak, nawet jeśli do końca nie rozumiemy, co oglądamy. Więc to jest właśnie niebezpieczne. Mhm. A może nawet czasami bardziej, jak nie rozumiemy, bo przyjemność jest, coś tam się dzieje, ja do końca nie wiem co, nie mam z kim o tym porozmawiać, no bo jak wiem, no to wiem, to umiem to jakoś umieścić w kontekście, do swojego ciała jakoś odnieść, a takie małe dziecko jest po prostu bezbronne wobec tego.
1: Mhm. Ale też chciałabym powiedzieć o tym, że często dzieci, które są wykorzystywane seksualnie, są właśnie oswajane od najmłodszych lat z pornografią. Jeżeli na przykład osobą krzywdzącą jest ktoś z najbliższego otoczenia, to dziecko nie będzie wiedziało, że to jest nie okej. No przecież to nie jest też temat do rozmawiania z rówieśnikami. I jeżeli osoba, która krzywdzi dziecko, a najczęściej osoba, która wykorzystuje seksualnie, jest to osoba z najbliższego otoczenia, nie zawsze, ale najczęściej dziecko zna tą osobę i ta osoba też pracuje na to, żeby to zaufanie na tyle między sobą zbudować, tworząc tak zwane, że to będzie nasza wspaniała, wspólna tajemnica. I to jest taka rzecz, o której rzadko mówimy. Nie chcę mówić o wykorzystywaniu seksualnym na przykład dzieci, a to jest bardzo często ten moment, kiedy one też mają pierwszy kontakt z pornografią, czyli to ten dorosły, który krzywdzi dziecko, między innymi jest tą osobą, która też puszcza, tak, różnego rodzaju właśnie filmy, czy tego rodzaju treści. I tak jak wcześniej właśnie mówiła Ola, no u dziecka będą się wyzwalały różne emocje, właśnie różne przyjemności, które ono nie rozumie, ale jest tak przyzwyczajone i tak z tym oswajane, że ono nie wie, że ono doświadcza
2: przemocy,
1: że ono doświadcza czegoś złego, bo to jest robione w pięknym pokoiku, w ładnej atmosferze i to ma bardzo taki obrzydliwy, tak moralnie i etycznie wymiar, oczywiście mówiąc, pomijając to, że to jest po prostu przestępstwo, to jest też straszne. I dzieci mają często takie doświadczenia, te, które są wykorzystywane seksualnie i potem one w dorosłym świecie mają absolutny problem. Z kontaktach z drugim człowiekiem, z bliskością z drugim człowiekiem i ile lat czasami zajmuje to, żeby dorosła osoba w ogóle zorientowała się, że ona była wykorzystywana seksualnie, ona tego doświadczyła. To jest zupełnie taki temat, o którym też coraz więcej mówimy, ale zobaczcie, rzadko się o tym mówi.
2: Też myślę, że ważne, żeby podkreślić, bo też czasami niektórzy mają taki pomysł, żeby pokazać dziecku pornografię jako taki
1: element. Zobacz, jak to wygląda.
2: Tak, zobacz, jak to jest. Nie? Nawet powiedzmy takiemu dziecku starszemu, nastolatkowi. Pamiętajmy o tym, że jeżeli...
0: Zamiast rozmowy,
2: że to też jest przemoc seksualna i nie wolno tego absolutnie robić. A szczególnie już młodym ludziom przed 18 rokiem życia, to absolutnie i to jest przestępstwo, także to jest nadużycie seksualne i koniec, kropka, więc też myślę, czy dobrze o tym mówić, bo znam przypadki uświadomienia młodych ludzi w ten sposób.
0: Kiedy ludzie zaczynają oglądać pornografię, to, że natrafią na coś przypadkiem, być może nawet nic z tego nie wyniknie, prawda? Jakaś jednorazowa sytuacja. Natomiast no, bywają sytuacje, że ta pornografia zaczyna być oglądana codziennie, no i też nie tylko oglądana, prawda? Tylko w jakiś sposób działa, tak jak powiedzieliśmy, stymulująco. No i teraz pytanie, jak osoby, które być może masturbują się, oglądając takie, a nie inne filmy, jak one będą funkcjonowały seksualnie w takim realnym świecie? Na ile to może oznaczać bardzo poważne jakieś, nie wiem, dysfunkcje, zaburzenia?
2: No to jest dobre bardzo pytanie i fajnie o tym mówić, bo to jest prosta droga do uzależnienia się od tego bodźca. Jak zresztą od każdego bodźca możemy się uzależnić, więc wszystko to, co nie jest później częścią takiego po prostu kontaktu seksualnego, no może po prostu powodować, że my nie będziemy mogli mieć satysfakcji w życiu seksualnym. No jeżeli trudno sobie wyobrazić później partnerski seks, gdzie musimy włączyć film pornograficzny i się przy nim masturbować, żeby mieć satysfakcję seksualną.
0: Nie, bo trudno to sobie wyobrazić.
2: Trudno sobie to wyobrazić właśnie. W związku z tym, no to bardzo utrudnia i ja znam takie przypadki, że trzeba po prostu dużo pracy włożyć w to, żeby przekierować ten bodziec na inny, który też będzie dostarczał nam przyjemności. No i szczególnie mężczyźni, którzy masturbują się przy pornografii, mają dwa problemy. To znaczy po pierwsze musi być ta pornografia, ale po drugie ten ucisk na penisa określony przy tym, jak oni się masturbują i ten bodziec płynący z pornografii razem, to tylko daje im satysfakcję. No i teraz, czy to jest, nie wiem, seks waginalny z kobietą, czy jakikolwiek inny rodzaj seksu, okazuje się, że to nie jest ten bodziec i tam nie ma tej przyjemności. Ciężka praca, żeby to odkręcić.
0: Czyli taki młody mężczyzna, który uzależnia się od takiej pornografii typowej i z internetu, może nie być zdolny do normalnych uprawiania, doświadczeń.
2: Tak, uprawiania zdrowego, fajnego, przyjemnego seksu z partnerem lub partnerką.
1: I będzie się też wstydził tego, nie? Że może się też tego wstydzić, że to jest jedyna droga do tego, żeby on osiągnął satysfakcję i to jest bardzo trudne, mi się wydaje, też w budowaniu relacji. Bardzo trudno jest takim osobom wejść w takie...
2: Dużo lęku jest w
1: tak,
2: tym później.
1: Wstydu też, nie? Że to jest tylko, że to jest tylko ten jedyny moment, kiedy ktoś może poczuć rzeczywiście większą przyjemność z tego kontaktu. Dlatego cały czas, jak mantrę, pewnie będziemy mówić o tym, że dlaczego to jest ważne, że mówić, że ta kwestia związana z seksualnością to jest po prostu też bliskość, żeby tam były emocje. Mhm. Bo no to jest ważne. To jest to, co mi się mówi na wszystkich takich, jak jeżeli właśnie się patrzy pod kątem edukacji, to jest najważniejsze, żeby mówić, że to jest ważne, żeby były też do tego emocje. Że ta bliskość z drugim człowiekiem cielesna też powinna być oparta na
0: jakąś namiętność,
1: na jakąś emocjach, to, uczuciach,
0: tak,
1: żeby
0: tak.
1: właśnie tam było, że tam nie jest tylko ma być fizycznie super, nie? Że tylko, że ta bliskość jest takim uzupełnieniem tego, że ktoś jest dla nas bliski, ważny i tyle, tak?
2: Że fajnie móc później porozmawiać.
1: Dokładnie.
2: I wcześniej.
1: Dokładnie, żeby to było...
0: No poza tym ja coś mogę dla kogoś zrobić, ktoś może nie mieć czasu i tak dalej, że to jest właśnie życie. No, ale no, nie oszukujmy się, bot, który jest na wyciągnięcie ręki w każdej chwili, tak jak ten psycholog, prawda?
2: Tak, tak. Jest to kuszące.
0: No i chyba, nie wiem, można wysnuć taki wniosek. Właściwie pokolenie Z było takim pierwszym pokoleniem, które miało okazję wychowywać się gdzieś tam, doświadczać już tej pornografii takiej w sieci. No i zobaczcie, ile to przyniosło różnych takich problemów, takiej samotności, jakiejś potrzeby, nie wiem, szukania związków na portalach randkowych. Mnie się to kojarzy, ja się trochę zdziwiłam, że młodzi ludzie szukają tam związków, że przecież związki się kiedyś budowało gdzieś na studiach, czy no po prostu znamy się, znamy swój zapach, lubimy się, fajnie się nam rozmawia, no to się budowało związki, a teraz okazuje się, że to nie ma znaczenia. Ja widzę obrazek jakiejś dziewczyny, jej fotografię, ja ją wrzucam do koszyka, prawda, i
1: albo
0: my się umawiamy
1: dalej
0: na randkę. Nie wyjdzie, prawda, znikam, tak? To jest, być może to też jest efekt poniekąd takiego doświadczenia, również takich treści pornograficznych, graficznej, gdzie
2: być
0: to wszystko
2: może
0: jest łatwiejsze. No,
2: ale myślę, że przede
0: może
2: wszystkim...
0: to jest nadinterpretacja, no tutaj taki
2: znaczy, myślę, że jedno
0: wniosek.
2: I drugie, jedno i drugie, ale z drugiej strony myślę, że przede wszystkim jest to problem taki, że my coraz mniej mamy realnych kontaktów. Że ten internet zastępuje nam pójście gdzieś, zrobienie czegoś. My tyle czasu spędzamy w tej sieci, nie mamy czasu się nudzić, bo jak zaczynamy się nudzić, czy mamy lat 12 czy 50, to zaczynamy kombinować, co by z tym czasem zrobić. No to sobie pójdę do kina, do kawiarni, na spacer, coś. Tam są ludzie, jeśli są. No i wtedy można ewentualnie kogoś poznać. Natomiast no dzisiaj mnie na przykład pacjentki takie nawet starsze, nie tam 20-letnie, ale 40- i 50-letnie pytają, ale gdzie ja mam kogoś poznać? No i szczerze
0: powiedziawszy...
2: No właśnie,
0: to jest dziwne, prawda? To jest dziwne. Ja też doczytuję, że takie pytania są normą dzisiaj. Mhm. No jak to gdzie? No wszędzie.
2: Na świecie, nie? W życiu.
0: Trzeba wyjść, uśmiechnąć się, nie wiem, pogadać trochę.
2: Tak, tam ludzie są, natomiast no jest dużo też w nas lęku, co z tymi ludźmi, czy oni nas dobrze odbiorą. No jedni nas odbiorą dobrze, drudzy nie, ale badania pokazują, że ci, którzy ryzykują w relacjach, czyli albo mnie ktoś przyjmie, albo odrzuci, są dużo szczęśliwsi.
0: No to jest, myślę, taki dobra wskazówka dla nas wszystkich. A ja jeszcze tak kończąc właściwie ten temat, bo nam zleciał czas praktycznie, pomyślałam o takich bardzo ambiwalentnych uczuciach. Zresztą to w waszych przemyśleniach też się pojawiło, w doświadczaniu tej pornografii. Myślałam o tym, że to z jednej strony pewnie jest jakaś tajemnica, być może, o ile nie dochodzi do tego wykorzystywania dzieci, o którym ty też mówiłaś, Agata, być może to jest w ogóle dobry temat na kolejną audycję. Więc tutaj, o ile nie dochodzi do jakichś nadużyć, no to próbujemy się ukrywać przed rodzicami. Pojawia się trochę strachu, nie wiadomo, co ja w gruncie rzeczy robię. Myślę, że w wielu rodzinach głęboko wierzących pojawia się element grzechu i jednocześnie jakaś jednak przyjemność. Trudno jest w tym się tak dobrze odnaleźć, mam wrażenie, że tu jest bardzo dużo składowych.
2: No i idealnie właśnie o tym rozmawiać. To znaczy, jeżeli się z dzieciakiem rozmawia, że tak to jest, tak jak to teraz opowiedziałaś, no to ono jest już jakoś przygotowane na to, że są ryzyka, no jak ze wszystkim, jak jemy za dużo lodów, które są mega przyjemne, to też to niesie za sobą ryzyko próchnicy i nadwagi. W związku z czym są różne przyjemne rzeczy, z których możemy korzystać, ale nie w nadmiarze i nie ze wszystkich możemy korzystać, kiedy nie jesteśmy dorośli.
1: Ale też pamiętać o tym, że no, treści pornograficzne też z jakiegoś powodu są powyżej 18 roku życia, czyli jest tak ustalone i to też warto o tym mówić, tak?
2: I że to jest dla dobra dziecka, tak, że prawodawca tak to wymyślił, nie żeby ich krzywdzić, tylko żeby o nich zadbać.
0: No, ale wiesz, no kliknąć sobie, tak, jestem pełnoletni.
2: Nie ma problemu.
1: No wiadomo, że nie ma. No nie, no to wiadomo, że nie ma problemu, ale myślę, że jeżeli będziemy mówić o tym, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, dlaczego to jest ważne, żeby do pewnych treści, jeżeli trafimy, to powinniśmy dorastać, żeby być w określony sposób, żebyśmy też byli rozwinięci, to też będzie wyglądało inaczej i taki młody człowiek będzie miał inne podejście. Moim zdaniem podstawą to jest relacja i rozmowa.
2: Tak, no i generalnie im później, tym lepiej. To znaczy, my nie uchronimy dzieci, że kiedykolwiek tam zajrzą.
1: To jest tak samo jak z różnymi używkami. Tak?
2: Ale niech one nie mają lat 8, niech mają chociaż 14. Mhm. I wtedy jest też
0: no, chociaż
2: inaczej.
0: Szpira za oko będą wiedziały, o co chodzi.
2: Tak, i będzie już większe pole do tego, żeby rozmawiać. Dlaczego nie? Co za tym idzie? Bo to dziecko już ma przestrzeń do takiej rozmowy.
1: Ja mam jeszcze taki osobisty apel, żeby państwo, jak słuchacie tej audycji, nie bali się zapisywać dzieci na edukację seksualną, na tą część, która jest częścią do wyboru przez rodziców, dotyczącą tego zdrowia seksualnego, żebyście się tego nie bali, bo właśnie jak nie potraficie wy rozmawiać na te tematy, czujecie jakiś taki opór, wewnętrzne lęki, obawy, to właśnie po to ta edukacja też jest, żeby was dorosłych wspomóc.
2: Edukacja seksualna naprawdę chroni przed przemocą seksualną. Są na to dowody, są na to badania. Więc jak chcecie uchronić swoje dziecko przed przemocą seksualną, musi wiedzieć, musi rozumieć.
0: No to tym apelem zakończymy. Bardzo dziękuję. Agata Kobylińska, pełnomocniczka do spraw dzieci i młodzieży, Urząd Miasta Łodzi. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Aleksandra Dulas, seksualożka, edukatorka, psychoterapeutka.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Iza Berkowska. Ja też dziękuję.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
4: To jest Radio Łódź.
5: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami wiceprezes Łódzkiej Rady Lekarskiej, chirurg dr Paweł Czekalski. Dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Ekstremalne upały, temperatura może sięgnąć nawet 39 stopni. Dzisiaj odnotowano w weekend rekord pomiarów w Polsce, jeżeli chodzi o temperaturę, 40,5 stopnia Celsjusza w Słubicach na zachodzie naszego kraju. Unikać wychodzenia z domu dzisiaj, jeżeli nie musimy?
2: A myślę, że zdecydowanie tak. Powinniśmy starać się nawadniać organizm i powinniśmy starać się jak najmniej przebywać na słońcu, zwłaszcza osoby starsze. I pamiętajmy o naszych mniejszych braciach. Jeśli ktoś ma psa czy kota, one też, te zwierzęta, cierpią na upał i warto o nie zadbać.
1: A o czym najczęściej zapominamy przy takich temperaturach? Bo zwykle myślimy, że lato jest, to musi być ciepło, tak jak zima jest, to musi być zimno, ale te upały potrafią być bardzo groźne w skutkach.
2: Tak, pamiętajmy o tym, że udar cieplny, zwłaszcza dla osób starszych, potrafi być zabójczy. Do tego dochodzi jeszcze intensywne parowanie, zagęszczenie krwi i mnóstwo różnych w łańcuchu powiązanym ze sobą zdarzeń w naszej fizjologii wynikające. Pamiętajmy głównie nawadnianie i zdrowy rozsądek. Alkohol nie jest najlepszym pomysłem tutaj.
1: A zaczynamy też od tematu, który jest równie upalny i gorący, chociaż to już kolejne tygodnie, jak jesteśmy informowani o sprawie w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lekarze mają chcieć zeznawać w sprawie tej afery. Do Naczelnej Izby Lekarskiej ma się zgłaszać coraz więcej medyków pracujących w tej warszawskiej placówce medycznej. Przypomnijmy, że jak poinformował portal Zero.pl, w stołecznym szpitalu 28-letni lekarz Dawid Kacprzyk z Koalicji Obywatelskiej, radny dzielnicy Ursus, przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych, a w trakcie pełnienia dyżurów miał być poza placówką czasami, czy to na obradach rady dzielnicy, czy to udzielać wywiadu w telewizji. Do tego miał też prowadzić salonik dla VIP-ów na SOR-ze dla polityków, których miał przyjmować poza kolejnością. To, jak się okazuje, nie jedyna placówka, bo pracował także w Marszałkowskim Szpitalu Brudnowskim, a za luty, marzec i kwiecień lekarz wystawił faktury na 360 tysięcy złotych. Rzeczywiście ma pan być może takie informacje, że do Naczelnej Izby trafia coraz więcej takich zgłoszeń lekarzy, którzy chcą rozmawiać o tym, co się miało dziać w Szpitalu Południowym, bo mówimy w trybie przypuszczającym ciągle, bo nikomu nic tutaj nie udowodniono.
2: Przede wszystkim informacje, jakie mamy, to są głównie informacje medialne. Nikt z nas, wyjątkiem może prokuratury i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, nie ma informacji stuprocentowo pewnych. Rzeczywiście Naczelny Rzecznik zajmuje się tą sprawą. Nie pod kątem zarobków, bo o tym możemy dyskutować. Pan rektor powiedział, że wystawił faktury, czyli to nie była umowa o pracę. Przypomnę, że specjalista na umowie o pracę w tej chwili zarabia 11 800 zł brutto, bo o tym stanowi ustawa o najniższym wynagrodzeniu i to nie jest jakaś powalająca kwota. Natomiast umowa między firmą, czyli szpitalem, a firmą, czyli tym panem doktorem, jest umową, którą ktoś zaakceptował. Ktoś stwierdził, że warta praca tej firmy drugiej jest tyle i taką kwotę zapewnił. Wydaje mi się, że gdybyśmy spytali o inne umowy, na przykład z informatykami albo z prawnikami tego szpitala, no moglibyśmy się bardzo zdziwić.
1: Trzymając się tego konkretnego przypadku, to doktor Kacprzyk oddał 1,5 miliona złotych do Szpitala
2: Południowego. A tego nie wiemy, czy oddał, czy szpital mu z powrotem nie zwrócił.
1: Tak, bo rzeczywiście jest problem, jak to zaksięgować, bo szpital, żeby taką darowiznę zaksięgował, to by było ciężko z takiego proceduralnego punktu widzenia, ale też po publikacjach o Szpitalu Południowym pojawiła się korekta na minus 100 tysięcy złotych dla Szpitala Brudnowskiego ze strony doktora Kacprzyka, co niektórzy odbierają jako przyznanie się do winy w ten czy inny sposób.
2: Przewinieniem tutaj nie są zarobki. Przewinieniem zawodowym, bo o tym możemy jako samorząd mówić, przewinieniem zawodowym jest tutaj nieobecność na dyżurze, niefachowe zajmowanie się pacjentami. Natomiast stanowisko, jakie mu powierzono, no ktoś mu to stanowisko powierzył. To nie jest tak, że przychodzi młody człowiek w trakcie rezydentury i wie, ja chcę być koordynatorem. Nie, no ktoś mu to daje i tu bym się spytał o ten mechanizm. Natomiast nieobecność w trakcie obowiązkowych godzin pracy, jakie powinien być, to już jest przewinienie zawodowe. Brak fachowego zajęcia się pacjentem to jest przewinienie zawodowe i ono podlega ocenie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, bo na tej zasadzie działa samorząd lekarski.
1: A pan słyszał o większej liczbie takich przypadków, że lekarz podpisuje się na dyżurze ale faktycznie go nie ma. Jest na przykład gdzie indziej, no bo znamy tę historię, że ktoś pracuje po 96 godzin z rzędu na przykład. Czy, no to chyba nie jest też nowe zjawisko w medycynie.
2: Panie redaktorze, rozmawia pan z lekarzem z 40-paroletnim stażem. 17 dyżurów 24-godzinnych w miesiącu dla mnie w momencie, kiedy się uczyłem chirurgii, to była norma. Także tak to wyglądało. Natomiast inne niebezpieczeństwo jest, że dyrektorzy i menadżerowie, chcąc utrzymać jakiś oddział, zatrudniają jakiś specjalistów po to, żeby móc przed NFZ-em wykazać, że taką właśnie usługę medyczną, nie lubię tego słowa, ale tak się przyjęło, mogą sprawować i że dzięki temu mogą uzyskać wyższy kontrakt. I takie fikcyjne sytuacje mogły się zdarzać.
1: A jak pan skomentuje to, co powiedział w Kanale Zero były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym? Według doktora Emila Jędrzejewskiego w wyniku działań doktora Kacprzyka mieli umierać ludzie w wyniku czy to błędnie zleconych, błędnie przeprowadzonych procedur, tutaj niepotrzebne skreślić.
2: Panie redaktorze, to jest bardzo poważny zarzut.
1: Chyba najpoważniejszy, jaki
2: to jest,
1: może być.
2: To jest zarzut bardzo poważny i moim zdaniem w tej sytuacji jeden z tych panów musi stracić prawo wykonywania zawodu. Albo ten, który rzeczywiście doprowadzał przez brak wiedzy i umiejętności do powikłań grożących śmiercią, czy nawet ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, bo to również jest, albo ten pan doktor, który powiedział takie zdanie, nie mając do tego podstaw. Który z nich musi stracić prawo wykonywania zawodu? Takie jest moje zdanie.
1: Ograniczenie zarobków lekarzy, zakaz łączenia pracy w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej oraz sprawdzanie czasu pracy medyków to odpowiedź nowej lewicy na ten kryzys, który się teraz stworzył wokół Szpitala Południowego i opieki zdrowotnej. Pan się zgadza z którymś z tych postulatów? Chociażby z tym wprowadzeniem maksymalnego limitu zarobków.
2: Żaden z tych postulatów nie skróci kolejek. Panie redaktorze, ja byłem teraz na konferencji System Ochrony Zdrowia w Irlandii. Oni od 2011 roku robią właśnie próby takiego uzdrowienia systemu, czy może pracować prywatnie, czy może pracować. To są, nie ma jednego systemu dobrego, jakby był. Myślę, że większość krajów by to zrobiła i problem polega na tym, że trzeba rzeczywiście coś... Ja jeżeli mówimy o ograniczeniu zarobków, ja uważam, że należy rzeczywiście przyjrzeć się umowom ze szpitalami wszystkich firm, bo zarobki lekarzy, pielęgniarek, całego personelu białego tak zwanego reguluje ustawa o najniższym wynagrodzeniu. O najniższym wynagrodzeniu, jeszcze raz to podkreślam. Natomiast umowy...
1: Tylko, że to wynagrodzenie minimalne medyków rocznie rośnie w wyniku ustawy przyjętej w czasach Prawa i Sprawiedliwości, tylko nikt nie wprowadził tego limitu, do którego poziomu może urosnąć to wynagrodzenie. No i rocznie jest podwyższane.
2: Ale wynagrodzenie nie rośnie w sposób jakiś zastraszający. To po pierwsze...
1: Niecałe 10%, jeżeli to sobie porównamy.
2: To są jakieś, to są niewielkie pieniądze.
1: Niecałe 13 tysięcy brutto miesięcznie od lipca. To jest minimalne wynagrodzenie dla lekarza lub lekarza dentysty ze specjalizacją. To jest wzrost o 8,82%.
2: To nie spowoduje milionowych zarobków na pewno. Natomiast czy szpitale mają prawo podpisywać umowy z firmami na kwoty milionowe? Myślę, że taką regulację można by wprowadzić w państwowych szpitalach opracanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale niech to dotyczy wszystkie podmioty i prawników, i informatyków i wszystkie służby, które się zajmują obsługą szpitala, bo pamiętajmy, że szpital to nie jest tylko pacjent i lekarz i pielęgniarka. To jest cały sztab ludzi, którzy w jakiś sposób przez ten szpital muszą być wynagradzani.
1: Tylko wie pan, dlaczego ten przypadek Szpitala Południowego tak bardzo uderza ludzi, bo każda z nas co najmniej raz sam albo zna kogoś, kto czekał godzinami na SOR-ze i wyczekiwał tej pomocy czy też opieki medycznej. Tutaj znowu niepotrzebne skreślić usługi, świadczenia. Pozostawiam to państwu do wyboru. I warunki, mówiąc eufemistycznie, nie zawsze są królewskie i nie ma się co dziwić, bo to nie jest SPA, tylko szpitalny oddział ratunkowy. Ale jeżeli ludzie potem słyszą, że 28-latek za koordynację takim oddziałem otrzymał ponad 1,5 miliona złotych, to być może słusznie, być może nie, no ale łapią się za głowy ze zdziwienia.
2: Czas oczekiwania w szpitalnych oddziałach ratunkowych na całym świecie jest uzależniony od ciężkości stanu pacjenta. I to jest rzeczywiście na całym świecie tak. W Polsce o tyle sytuacja jest trudniejsza, że społeczeństwo nie rozumie tego, że SOR to jest miejsce ratowania życia.
1: A nie przychodnia.
2: To nie jest, prawda? Więc o tym pamiętajmy. Tu należałoby się skupić na uświadamianiu pacjentom, uświadamianiu społeczeństwu. Sorry, tu ratuje się życie. Taką akcję kiedyś Izba Lekarska podjęła. Wydaje mi się, że warto by do niej wrócić.
1: Nie powinniśmy być może jednak rzeczywiście ustawowo ograniczyć albo wprowadzić jakiegoś maksymalnego pułapu tych zarobków lekarzy, bo inni ludzie zatrudnieni w budżetówce, czy mówimy o policjancie, strażaku, nauczycielu, wszyscy wiedzą, ile maksymalnie mogą zarobić. I też są pracownikami opłaconymi z budżetu państwa. Tak samo jak lekarze w pewnej mierze.
2: Lekarz też maksymalnie może zarobić zgodnie z ustawą na umowie o pracę. Mówimy o umowach o pracę. Te wszystkie zawody, które pan wymienił, pracują na umowie o pracę. Tak, no może z wyjątkiem policjantów, które jest to specyficzne, bo jest to umowa mianowana, tak, można go relegować w każdej chwili, strażaka zresztą też. Umowy o pracę są powszechnie znane, nie ma tutaj żadnej tajemnicy.
1: Tylko taki lekarz na przykład prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie pracuje na podstawie umowy o pracę, tylko pracuje na zasadzie B2B ze szpitalem.
2: Oczywiście, że tak. Podobnie jak hydraulik, informatyk, czy też radca prawny, który broni tego szpitala przed gigantycznymi odszkodowaniami. Także to jest powszechna firmy, jest wolność gospodarcza. Informatycy, prawnicy, hydraulicy, nie wiem kto, kogo tam jeszcze możemy do tej... Wszyscy mają prawo tak pracować i tak pracują. Taki jest system.
1: A zakaz łączenia pracy w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej to jest coś, co powinno zadziałać? Bo w niektórych branżach, chociażby w mediach, jest zakaz konkurencji. To znaczy, jeżeli ja pracuję dla jednej stacji, a druga jest konkurencyjna, no to nie powinienem pracować dla obu naraz, bo interesy są sprzeczne.
2: Oczywiście i to niektóre szpitale wprowadziły i tak jest, że nie mogę na przykład wykonywać gdzieś tej samej procedury, okropne słowo, jak to ustaliliśmy, tej samej procedury w innej placówce, być konkurencyjnym. Ale wydaje się, że tu o coś innego chodzi. W wspomnianej Irlandii lekarz specjalista, konsultant pracuje na umowie, czy bo najczęściej są to kontrakty również, że tak powiem, opłacany jest przez system ochrony zdrowia, a obok jest łóżko i to jest jego prywatny pacjent. Od 2011 roku próbują z tym zrobić porządek. Nie są w stanie, dlatego że tych specjalistów jest niestety za mało. I może się ten system zawalić. Gdzie się zawali? Głównie w szpitalach powiatowych. I to nie to, że ci ludzie stracą dostęp do szpitala, bo na pewno do pewnego stopnia tak, ale padnie największy pracodawca w danym regionie. Więc to jest bardzo trudna do dobrego wyprowadzenia sytuacja i trzeba o niej z dużą dozą rozsądku rozmawiać.
1: To są jakieś perspektywy na poprawę sytuacji w polskiej opiece zdrowotnej? Bo jak tak rozmawiamy, to jest mało optymistycznie, bo rzeczywiście słyszymy o oddziałach zamykanych, słyszymy o tych najróżniejszych przypadkach, jak chociażby ten szpital południowy. Przed chwilą rozmawialiśmy o zakazie łączenia pracy w publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej, bo też raz na jakiś czas mówi się o takich przypadkach, że lekarz zaprasza do gabinetu prywatnego na konsultację i potem zaprasza na przykład na zabieg czy na procedurę, która jest wyżej wyceniana, do publicznej opieki zdrowotnej, gdzie jest ordynatorem czy też po prostu lekarzem.
2: No tak jak wspomniałem, to wymaga rzeczywiście jakichś uregulowań i w każdym kraju z tym problemem się spotykamy, podobnie jak z długotrwałym oczekiwaniem na SOR-ach. To jest powszechna sytuacja. Natomiast panie redaktorze, no dla Boga, jestem lekarzem, jesteśmy lekarzami, my mamy leczyć pacjentów. Od organizacji ochrony zdrowia są specjaliści, menadżerowie. Była kiedyś taka organizacja STOMOS się nazywa, Stowarzyszenie Menadżerów Ochrony Zdrowia. Jest w końcu minister, które ma nad tym pracować, są dyrektorzy, jest Narodowy Fundusz Zdrowia, to oni mają obowiązek względem społeczeństwa tak ustawić ten system, żebyśmy my mogli bezpiecznie leczyć naszych pacjentów.
1: Wiceprezes Łódzkiej Rady Lekarskiej, chirurg dr Paweł Czekalski, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Kłaniamy się, życzymy dobrego dnia, tygodnia i uważajcie na siebie na upałach. Dobrego dnia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, Dzień Niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, przed nami pierwszy o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rekordowy upał paraliżuje Polskę. Śledczy przesłuchali sygnalistę w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Robert Lewandowski został strażakiem. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwy deszcz i burze z gradem. Rekordowe upały dają się we znaki mieszkańcom Polski, także regionu łódzkiego. W miniony weekend w kraju padł nowy rekord temperatury. W Słubicach termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza. To najwyższy wynik od początku pomiarów meteorologicznych. W Łodzi temperatura była niższa, ale rozgrzane jezdnie i budynki potęgowały odczucie gorąca, mówią mieszkańcy.
3: Bardzo ciężko, szczególnie w pomieszczeniach. Jak są niezasłonione okna, to robi się sauna.
4: Tak, i najgorsze jest to, że nawet o 22 jest gorąco na zewnątrz. Tak, w nocy w ogóle się nie ochładza, mimo otwartych okien w nocy i tak jest gorąco i ciężko jest w ogóle zasnąć na przykład.
5: Jest ciężko.
4: Gorąco.
2: Ratownicy apelują o unikanie przebywania na słońcu i regularne nawadnianie organizmu. Ekstremalne temperatury mają też wpływ na infrastrukturę. Są awarie sieci energetycznych i przerwy w dostawach prądu. Kolejowe spółki odwołują pociągi, między innymi połączenia między Łodzią i Warszawą. Burze dotarły wczoraj do województwa łódzkiego. Nawałnica w powiecie opoczyńskim połamała drzewa, uszkodziła infrastrukturę i spowodowała problemy z przejazdem drogą krajową nr 74. Strażacy interweniowali m.in. w rejonie Grębenic i Wierzchowisk, gdzie uszkodzone zostały także linie energetyczne oraz stacja benzynowa. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, mówi kapitan Łukasz Górczyński z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Najbardziej groźne zdarzenie, do którego doszło na jednej ze stacji benzynowych. Wiatr zerwał blaszaną konstrukcję zadaszenia dystrybutorów. Uszkodzone zostały 4 pojazdy.
2: Teraz dla całego województwa łódzkiego obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałem. Rekordowe upały pokazują, że polskie prawo pracy nie nadąża za zmieniającym się klimatem. Czy pracownicy są odpowiednio chronieni podczas ekstremalnych temperatur i czy nowe uprawnienia inspektorów pracy zmienią rynek zatrudnienia? O tym w Radiu Łódź porozmawiamy dziś z Katarzyną Gałką z inicjatywy pracowniczej. To o 8.10. Przesłuchanie lekarza sygnalisty trwało 9 godzin. Wczoraj po ponad 9 godzinach zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym Szpitala Południowego. To pierwsze przesłuchanie, podczas którego były ordynator chirurgii szczegółowo odpowiadał na pytania śledczych.
7: Przed tygodniem świadek odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika. Tym razem odpowiadał na wszystkie pytania, a sporządzony po zakończeniu czynności protokół liczy 29 stron.
8: Nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
7: Mówił prokurator Piotr Skiba. Po wyjściu z prokuratury pełnomocnik lekarza, radca prawny Tomasz Jędrasiak, nie ujawnił treści zeznań. Potwierdził jednak, że świadek złożył obszerne wyjaśnienia.
9: Nie mogę żadnych informacji udzielić, no ale sam fakt, że wychodzimy po ponad 9 godzinach, no chyba można się domyśleć tak, że dość obszerne zeznania pan doktor złożył.
7: Prokuratura zapowiada teraz analizę zeznań i ich konfrontację z zabezpieczoną dokumentacją oraz relacjami kolejnych świadków.
2: Mówił Jan Olencki. Fetor śniętych ryb unosi się w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim. Jeden ze stawów na Marysinku prawie całkiem wysechł. Na dnie pozostały śnięte ryby. W weekend zawiadomił o tym służby i wójta, mieszkaniec gminy Dariusz Mysielski.
10: Z dostępnych mi informacji otrzymałem, że powyżej właśnie została zablokowana tama, żeby ratować większe zbiorniki wodne.
11: Powodem sytuacji w tym stawie, jak i na pozostałych stawach jest susza, brak opadu, brak wody w rzece, która zasilała stawy.
2: Wyjaśnia wójt gminy Andrespol Dariusz Kubus. Wójt dodał, że w miejscu wysuszonego stawu ma powstać oaza zieleni. Na razie trwają prace nad projektem.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Robert Lewandowski został strażakiem. Polski napastnik podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire, a strażacy to przydomek piłkarzy tego zespołu. Dla licznego polonijnego środowiska to wyjątkowe wydarzenie. Lewandowski jest wzorem m.in. dla młodych Polaków wychowanych w Chicago, także marzących o wielkiej piłkarskiej karierze.
12: Bardzo fajnie, bo pierw w Chicago bardzo dużo Polaków i też mam bardzo duży tak kultur piłki. To taki, żeby Chicago Fire napisało Lewandowski, to jest, ja bardzo to lubię i będzie więcej dużo kibiców na meczu.
13: Dawno Fajerzy jeszcze nie wygrali jakieś mistrzostwa, US Open Cup, MLS Cup, to może lewy strażnik pomoże, żeby coś wygrać.
14: Ja jestem bardzo happy, że przyjdzie, bo
12: lewy jest Polak i mamy duży polski population w Chicago i będzie bardzo fajnie, bo będzie dużo kibicy mecze teraz i lewy chociaż może pomagać Chicago Fire zrobić jakieś miejsce w końcu.
2: Kontrakt Polaka ma opiewać na $20 milionów i obowiązuje do 2028 roku. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź, a skrót najważniejszych wiadomości za pół godziny.
0: Trzymając się tej konwencji, teraz będzie very hot. Właściwie dzisiaj będzie very hot. No tak, fala upałów nadal nad naszym regionem, jeżeli chodzi o temperaturę, mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrze 22 stopnie. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 29 do 33 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. W trakcie burz, bo i burze mogą się dzisiaj pojawić. Porywy wiatru do 80 km na godzinę, na barometrze 1000 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6, no to rozpoczynamy kolejny gorący dzień, kolejny gorący poranek. To jest wtorek, 30 dzień czerwca. Kuba Janik audycję zrealizuje, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. Dzień dobry, no i dobrego dnia. Słyszymy się w tym składzie do 9.

10 minut po godzinie 6, człowiek wstaje, od razu takie informacje, Niemcy poza mundialem, no to jednak jest wielka niespodzianka, drużyna z naszej zachodniej Europy, za naszej zachodniej granicy połamała sobie zęby na ekipie z Ameryki Południowej, a konkretnie na Paragwaju. W podstawowym czasie gry był remis 1-1, a Paragwajczycy pokonali Niemców w rzutach karnych. W pozostałych spotkaniach Brazylia wygrała z Japonią, a dzisiaj przed nami mecz Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią. Do tego, co dzieje się na mundialu, będziemy oczywiście wracali. Najbliższy serwis sportowy u nas chwilę po godzinie 7 oczywiście w Radiu Łódź. Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarium. 51 lat temu grupa The Jacksons 5 zmieniła nazwę na The Jacksons. Jak to się stało? Otóż 30 czerwca 1975 roku zespół ogłosił przejście z wytwórni Motown do Epic Records. Bracia zmuszeni zostali jednak właśnie do zmiany nazwy na The Jacksons, ponieważ Motown posiadała prawa do oryginalnej nazwy. Dla Epic Records bracia Jacksons nagrali 7 płyt, także później dla tej właśnie wytwórni nagrywał Michael Jackson. No to słuchamy w takim razie The Jacksons.

Panie Jackson w Radiu Cioperanku. Wiem, że wiele osób nerwowo zerka na termometr. Trudno się dziwić. U nas już 22 stopnie, no a ma być sporo, ponad 30 stopni. No ale jeszcze chwila. Chwilę musimy wytrzymać jutro. Temperatura jeszcze z trójką z przodu, dokładnie 30 stopni, to będzie maksymalna temperatura w naszym regionie. Od czwartku zdecydowane ochłodzenie do 24 stopni, w piątek do 21, a więc już całkiem przyjemnie. Imieniny świętują dzisiaj Lucyna, Emilia oraz Władysław. Poza tym mamy Dzień Asteroidy, także Dzień Motyla Kapustnika. Wschód słońca 27 minut po godzinie czwartej, słońce zajdzie 4 minuty po godzinie 21. Pierwszej. Dzień potrwa 16 godzin i 37 minut. No i będzie najkrótszy, będzie krótszy od najdłuższego o 4 minuty, a zarazem dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 50 minut. Tak to będzie wyglądało. Na zegarze póki co 15 minut po godzinie 6.

0: 20 minut po godzinie 6. Bardzo nas cieszą te spotkania o poranku. Wczoraj na antenie zadebiutował nasz nowy cykl, w którym podróżujemy po Polsce i poznajemy mniej oczywiste zakątki naszego kraju. Jakie miejsce odwiedzimy dzisiaj? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jesteśmy w samym sercu Kielc, ale nie widzę samochodów ani bloków. Przed oczami mam za to potężne ściany dawnego kamieniołomu, a na głowie kask. Pod stopami zaś 40 metrów przepaści.
0: Zapowiada się bardzo ciekawie nasze radiowe podróże po kraju. Około godziny 8:40 polecamy. No a gdyby ktoś chciał polecić jakieś nieoczywiste miejsce do odwiedzenia w wakacje, no to polecamy. Kontakt z nami jak najbardziej możliwy, a nawet wskazany. Poza tym u nas ważne sprawy lokalne w Andrespolu na tak zwanym Marysinku. Wyschnął staw, mieszkańcy zachodzą w głowę. Z jakiego powodu?
2: Spuszczanie wody zaczęło się tydzień temu.
3: Tydzień temu woda została bezpodstawnie spuszczona z tego pierwszego stawu, tak?
4: Generalnie powodem sytuacji w tym stawie, jak i na pozostałych stawach, jest susza, brak opadów, brak wody w rzece, która zasilała staw.
0: Wrócimy do tego tematu. Czy będzie poranna prasa? Oczywiście, że będzie poranna prasa. Czy będzie kalendarium? Będzie powtórka z historii. Poza tym spotkanie z gościem. No i ważne pytanie w kontekście tego, co dzieje się za oknem, a więc mamy największą falę upałów ostatnich lat. Wysoka temperatura wpływa oczywiście na nasze życie, także w tym wymiarze zawodowym. Czy polskie prawo pracy jest przystosowane do tak ekstremalnych zjawisk pogodowych? Czy może wymaga zmian? Czy polska gospodarka jest na takie zmiany gotowa? Co zrobić, kiedy temperatura sięga 40 stopni? No a pracodawca każe pracować. Między innymi o to dzisiaj zapytamy naszego gościa, którym będzie Katarzyna Gałka z Inicjatywy Pracowniczej. Już teraz na to spotkanie gorąco, nomen omen, zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego. 20 minut po godzinie 6 teraz.

24 minuty po godzinie 6. Oczywiście polecamy się do słuchania, ale także proszę zaglądać na radiouciek.pl. Tam między innymi o tym, że 30 dzień czerwca to ostatni moment na złożenie wniosku o 800+. Rodzice mają na to czas do końca wtorku. 800+, to jak wiadomo, to świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia. Czas na zawnioskowanie właśnie o to świadczenie mija 30 czerwca. Wnioski o 800+ można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem platformy EZUS. Nabór

wyspy, który potrwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2027 roku. 25 minut po 6 teraz, za 5 minut u nas skrót najważniejszych informacji.

0: Wakacje z Radiem Łódź.
1: Reklama.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
1: To ostatni moment na złożenie wniosku o 800+. Rodzice mają na to czas jeszcze tylko dziś. 800+ to równo 800 zł przysługujących na każde dziecko do 18 roku życia. Czas na zawnioskowanie o to świadczenie mija dzisiaj. Wnioski o 800+ można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem platformy e-ZUS. Będzie śledztwo w sprawie śmierci dwóch kolarzy, którzy w niedzielę brali udział w amatorskim wyścigu Poland Bike Marathon w Markach. Na metę nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Jednego z poszukiwanych, 30-letniego rowerzystę, odnaleziono w niedzielę, jednak mimo podjętych działań nie udało się go uratować. Ciało drugiego zaginionego, 71-letniego mężczyzny, odnaleziono w poniedziałek rano. Polsko-szwedzkie konsultacje z wielkim finałem, czyli podpisaniem umowy wykonawczej na 3 okręty podwodne dla marynarki wojennej. Wczoraj w Gdyni odbyły się rozmowy premierów Polski i Szwecji. Brali w nich udział także szefowie resortów obrony obu państw. Punktem kulminacyjnym obrad było podpisanie wartego około 20 miliardów złotych kontraktu na zakup 3 okrętów podwodnych dla polskich marynarzy. Kardynałowie i arcybiskup kijowski apelują o pojednanie Polaków i Ukraińców. Są wśród nich dwaj łódzcy arcybiskupi, obecny kardynał Konrad Krajewski i były łódzki metropolita, a obecnie krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Patriarchowie we wspólnym liście napisali, że z bólem obserwują wzrost wzajemnego napięcia i odradzające się nastroje wrogości między Polakami a Ukraińcami. Dodali, że pierwszym krokiem ku pokojowi jest rozbrojenie języka po obu stronach. Dotyczy to nie tylko słów, ale również gestów, znaków i symboli. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
0: W dzień zachmurzenie mało umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze z możliwym gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Teraz na termometrze 22 stopni, w ciągu dnia temperatura maksymalna od 29 do 33 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W trakcie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, na barometrze 1000 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 7, a my niebawem zaglądamy do porannej prasy, w niej m.in. taki tytuł: schrony podniosą ceny mieszkań.

0: oczywiście grupa Antilafa na zegarze 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Na początek pierwsza strona Dziennika Łódzkiego tutaj o tym, że dziesiątki martwych ryb unoszący się odór i walczące o życie pojedyncze okazy. Tak wygląda jeden ze stawów na Marysinku w gminie Andraspol. Mieszkańcy nie kryją oburzenia i pytają, kto odpowiada za tę katastrofę ekologiczną. No i do tego tematu będziemy wracali w ranku w Radiu Łódź. Na miejscu był nasz reporter. Jego relacja jeszcze u nas przed godziną 9:00. Teraz rzut oka do Rzeczpospolitej. Temat, o którym już wspominaliśmy. Schrony podniosą ceny mieszkań. Pierwsi deweloperzy planują budowę infrastruktury schronowej, ale na jej wysyp w nowych blokach poczekamy rok, no może dwa lata, choć tak zwana ustawa schronowa obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku. To przepisy o miejscach doraźnego schronienia i wymogi dotyczące dokumentacji projektowej zostały doprecyzowane w ostatnich miesiącach. Oznacza to, że właśnie pierwsze inwestycje realizowane według nowych zasad są dopiero na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę, co z kolei przekłada się na to, że pierwsze takie chociażby bloki powstaną za rok, może za dwa lata. Na pewno też, jak mówią eksperci, te zmiany podniosą ceny mieszkań. Te, jak mówią deweloperzy, mogą wzrosnąć od 30 do 250 zł za metr kwadratowy. Więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej na zegarze 19 minut do 7:00.

0: 13 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to zaglądam do naszego historycznego kalendarium. 375 lat temu, a więc to był rok 1651. Wojska polskie zwyciężyły pod Beresteczkiem armię kozacko-tatarską. 232 lata temu w Paryżu została zgilotynowana polska księżna Rosalia Lubomirska. Jakubini oskarżyli ją o udział w spisku przeciwko rewolucji. W 1818 roku Pius VII zgodził się na kasatę klasztorów. Dotknęło to m.in. opactwa cysterckiego w Sulejowie i jeszcze jedna data z naszego kalendarza. 115 lat temu urodził się Czesław Miłosz, poeta, prozaik, eseista, laureat Literackiej Nagrody Dąbla w 1980 roku. Autor takich dzieł jak Zniewolony umysł, Rodzinna Europa czy Dolina Issy. Poeta zmarł w 2004 roku. Na zegarze 11 minut do 7.

Radio Łódź. Energia na cały dzień.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Radio Nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsca magiczne poza Łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocje w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą w czwartek 2 lipca od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.woźniczka@radioloc.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Mariusz Woźniczka.
3: Zapraszamy!
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
0: W wakacje nie ma nudy.
5: Jest mikrofon, zabawa i sport.
0: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
10: I dokąd wtedy jedziemy?
9: No nie wiem.
10: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
9: A, dobry komona.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana. Gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
12: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
11: Czy to konieczne?
12: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
13: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
1: Po reklamie.
14: Zbliża się siódma, czas na raport drogowy. Seweryn Potentas, dzień dobry.
15: Dzień dobry. W większych korkach kierowcy z Łodzi póki co nie utkną. Na mniejsze utrudnienia uwaga za to przy remontowanej estakadzie. Wjazd na otwarty wiadukt blokuje się od obu stron. Kilka minut poczekać trzeba też na światłach przy Rondzie Solidarności. Tu nieco więcej aut ustawia się już na dojeździe od Alei Palki. Do tego dodać trzeba już także Pabienicką, która blokuje się przy Rudzkiej i trasę WZ, która zapełnia się w okolicy ulic Przędzalnianej i Niciernianej. Na pierwsze utrudnienia natkną się też kierowcy z Kutna. Przed Sklęczkowską korkuje się dojazd od ulicy Bitwy pod Kutnem. Nieco gorzej może być też u zbiegu Łęczyckiej i Objazdowej. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
14: Tu Radio Łódź, minęła siódma. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
16: Główny inspektor sanitarny ostrzega przed skutkami rekordowych upałów. Bełchatów walczy z przepełnionymi koszami na śmieci. Znamy plany tegorocznego łódzkiego festiwalu światła. Temperatura maksymalna dziś do 31 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Możliwe dzisiaj burze, także z gradem. Unikanie słońca, chłodzenie się i dostarczanie organizmowi płynów to najważniejsze elementy ochrony przed upałami. W godzinach od 10 do 15 lepiej pozostać w domu, nie wychodzić na słońce. Bardzo ważne jest regularne picie płynów, aby się nie odwodnić, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski i apeluje o chłodzenie się wszędzie tam, gdzie jest klimatyzacja.
17: Kryjmy się, chowajmy się, czy to w sklepie, czy w jakiejś galerii, w urzędzie, gdziekolwiek, gdzie jest po prostu klimatyzacja, można na chwilę usiąść, można odpocząć, można oddać to ciepło po to, żeby nie doszło do przegrzania.
16: Doktor Paweł Grzesiowski apelował również o rozważne korzystanie z kąpielisk najlepiej strzeżonych, a także niespożywanie alkoholu. Rekordowe upały w całej Polsce, także w Łódzkiem. Ekstremalne temperatury są powodem awarii energetycznych i przerw w dostawach prądu. Informacje na ten temat zbierała reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
18: Ostatni weekend przyniósł najwyższe temperatury w historii pomiarów. W regionie też padł rekord. Termometry najwięcej pokazały w Sulejowie, bo 38,4 stopnie Celsjusza. Z powodu gorąca pojawiły się problemy z koleją. Wysokie temperatury także przeciążyły elementy infrastruktury elektrycznej. Medycy również pracują intensywnie na SOR-ach w trakcie upałów. Ludzi jest w okresie letnim więcej, mówi pielęgniarka Elżbieta Janiszewska.
19: No nie, SOR-y nie były tak przeciążone, jak są w tej chwili na pewno.
18: Niestety nie trzeba być na słońcu, aby poczuć się źle. Skutkiem może być też ryzyko zatrucia się czadem. Tak samo jak dwie kobiety, które trafiły z tego powodu do szpitala w Radomsku.
16: Synoptycy ostrzegają, to nie ostatnia fala upałów tego lata. A więcej o pogodzie w regionie tuż po wiadomościach Radia Łódź. Rekordowe upały wystawiają na próbę pracowników i pracodawców. Czy polskie prawo pracy chroni osoby pracujące w ekstremalnych temperaturach? I czy potrzebne są nowe przepisy? Dziś rano w Radiu Łódź porozmawiamy o tym z Katarzyną Gałką z Inicjatywy Pracowniczej. Śmieciowy problem w Bełchatowie. Wiele ulicznych koszy na odpadki jest przepełnionych. Można w nich zauważyć worki ze śmieciami z gospodarstw domowych, takich jak obierki z owoców czy warzyw, a nawet popiół czy gruz, mówi Kryspina Rogowska z Bełchatowskiego Urzędu Miasta.
20: To są kosze, które tak naprawdę mają służyć mieszkańcom, którzy są na spacerze, mają papierek i ten papierek wyrzucają. Na pewno nie służą do tego, żeby do takich koszy wyrzucać gruz, wyrzucać zebrane w domu bioodpady, a takie przypadki się zdarzają.
16: Kryspina Rogowska zapewnia, że miejskie służby dokładają wszelkich starań, by systematycznie opróżniać kosze. Ale, jak dodaje, to syzyfowa praca, bo kosze wypełniają się prawie od razu i to nawet kilka razy dziennie.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
16: Wczoraj w Łodzi zaczął się wielki remont drogowy. Zamknięto zachodnią nitkę estakady w ciągu Alei Włókniarzy i Alei Jana Pawła II, czyli dawnej Krajowej Jedynki przy dworcu Łódź Kaliska. To dopiero początek kompleksowej modernizacji przeprawy, przy której od blisko 30 lat nikt nic nie robił. Na czas pracy ruch w obu kierunkach został przeniesiony na sąsiednią nitkę estakady. Remont to m.in. naprawa filarów i przęseł, wymiana nawierzchni oraz systemu odwodnienia. Ta inwestycja ma zakończyć się jesienią przyszłego roku. Organizatorzy Łódzkiego Festiwalu Światła zdradzają plany na ten rok. Trasa, przy której będzie można podziwiać atrakcje 16 już Light Move Festiwalu, ma liczyć 6 km. Przygotowywane są mappingi, animacje i wiele przystanków muzycznych. Hasłem przewodnim w tym roku są marzenia, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
21: Festiwal Światła daje możliwość takiego plastycznego pokazywania tkanki miejskiej, tego co w Łodzi wyjątkowe, czyli łódzkiego centrum, tego, że miasto jest tak jak kiedyś się nazywano hipsterem miast.
22: W tym roku będą nowe budynki, na których będziemy przedstawiać projekcje artystyczne, mappingi.
16: Dodaje dyrektor festiwalu Beata Konieczniak. Jedną z nowych lokalizacji będzie kamienica przy Piotrkowskiej 50, na której światłem odmalowane będą jej historyczne detale architektoniczne, dziś już nieistniejące. Light Move Festiwal w Łodzi odbędzie się w ostatni weekend września. A więcej dobrych wiadomości w Radiu Łódź o 7.30. Zapraszam.
14: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński. Dzień dobry.
23: Dzień dobry. Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire, poinformował oficjalnie amerykański klub piłkarskiej Major League Soccer. O szczegółach Jan Pachlowski.
0: Pozyskaliśmy światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, jako zawodnika o statusie Designated Player, brzmi oficjalny komunikat. Designated Player to znaczy, że Polak jest zawodnikiem o szczególnym statusie z gwiazdorskim kontraktem. Kontrakt Roberta Lewandowskiego ma opiewać na kwotę 20 milionów dolarów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
23: A Lewandowskiego w mediach społecznościowych powitał m.in. koszykarski klub NBA Chicago Bulls. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski z Chicago Fire obowiązuje do 2028 roku. Trzy polskie tenisistki odpadły już pierwszego dnia singlowych zmagań wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Magdalena Fręch przegrała z Anną Kalińską 0-2 w setach 6-7 i 4-6. Łodzianka może żałować przede wszystkim pierwszego seta, w którym dwukrotnie wychodziła na prowadzenie z przewagą przełamania, by po chwili tracić własne podanie.
2: Na serwisie jakby było więcej prostych punktów, takich łatwych, gdzie nie byłoby już wymiany. Chociaż 1-2 w gemie to naprawdę by pomogło i mogłoby odmienić tego gema, szczególnie w którym zrobiłam bodajże dwa deble. Był on jednym z najważniejszych z perspektywy meczu.
23: Magdalena T. przegrała ze zwycięzczynią wielkoszlemowego French Open Mirrą Andrijewą 0-2, a finalistka z Paryża, Maja Chwalińska, uległa niżej notowanej Tajce Manachai Sewan Keu 1-2. Chwalińska, która wystąpiła dzięki dzikiej karcie przy piłce meczowej w drugim secie, doznała kontuzji, z którą zmagała się do końca meczu. Lepsze wieści z turnieju panów. Hubert Hurkacz pokonał Kaspera Ruda 3-0, a dzisiaj w samo południe piotrkowianin Kamil Majchrzak zagra z Alejandro Tabillo. Nie wcześniej niż o 14:30 na kort wyjdzie natomiast obrończyni tytułu Iga Świątek, która zmierzy się z Taylor Townsend. Maroko, Paragwaj i Brazylia to kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata, ale na raport mundialowy zapraszam w serwisie sportowym po godzinie 9.
14: Kolega buduje napięcie. Dobrze, niech tak będzie. My zaglądamy do prognozy pogody. Sporo chmur, przelotne opady deszczu, także burze i burze z gradem. Do tego żar tropików. Teraz na termometrach 22 stopnie. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 29 do 31 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W trakcie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę na barometrze 1000 hektopaskali.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 7 minut po godzinie 7:00, tu Radio Łódź, audycja poranna. Przed nami druga godzina porannego spotkania.

0: pół. Tu Radio Łódź na zegarze już prawie 15 minut po godzinie 7, a przed nami kolejny temat. W Andersporu na tak zwanym Marysinku wyschnął staw. Mieszkańcy zastanawiają się, z jakiego powodu, bo przecież zasilała go rzeka Miazga. Oprócz tego w okolicy zbiornika czuć fetor, a to w związku z rybami, które wraz z brakiem wody padły. Dlaczego tak się stało i czy są plany zapełnienia stawu?
1: Upały czy też ingerencja ludzka mieszkańców Andrespola zastanawia, co jest przyczyną wysuszenia stawu na Marysinku.
2: Myślę, że może być to zaniechanie w pewnym sensie ludzi, a w pewnym sensie po prostu natura. Tak myślę.
3: Podjechałam po drodze tutaj zerknąć, czy rzeczywiście tak się dzieje. No i z tego co widzę, niestety wyschło wszystko. Także mam nadzieję, że tutaj okoliczne władze coś z tym zrobią.
1: W mediach społecznościowych zrzeszających mieszkańców pojawił się wpis na ten temat.
4: Dariusz Misielski, pełnomocnik Ruchu Narodowego na Pojad Łódzki Wschodni. Pierwszy post na lokalnej grupie się pojawił. Interwencji dokonałem wczoraj, napisałem oficjalne pismo do wójta gminy, powiadomiłem szczebel wojewódzki zarządzania i ochrony środowiska. Gmina jest tutaj właścicielem terenu.
5: Katarzyna Trojak, danych rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. W związku z doniesieniami dotyczącymi złego stanu zbiornika wodnego na terenie gminy Andrespol, inspektorzy podjęli działania w terenie. Na miejscu okazało się, że zbiornik nie zawiera w ogóle wody, w związku z czym jakiekolwiek działania polegające na ewentualnym pobraniu prób wody i ich dalszych badań były niemożliwe.
6: Myślacka Marta. Byliśmy tutaj na spacerze z mężem, poczuliśmy ogromny fetor, tak? Jest bardzo dużo ryb różnej wielkości. Są to małe ryby, są to ryby takie ogromne, nawet 40-centymetrowe. Wczoraj, jak dzwoniliśmy do Wód Polskich, no niestety popłakałam się, bo nie mogłam znieść już tego widoku.
5: Wstępnie ustalono, że przyczyny takiego stanu zbiornika są naturalne. Inspektorzy po przeprowadzeniu działań poinformowali Wody Polskie, które są odpowiedzialne za stan wód na terenie kraju.
4: Wpuszczanie wody zaczęło się tydzień temu.
6: Tak. Ludzie nawet tutaj na lokalnych grupach udostępniali, że po prostu tydzień temu woda została bezpodstawnie spuszczona z tego pierwszego stawu, tak?
1: Wójt gminy Andrespol, Dariusz Kubus, zna sprawę nomen omen dogłębnie.
7: Powodem sytuacji w tym stawie, jak i na pozostałych stawach, jest susza, brak opadów, brak wody w rzece, która zasilała stawy. Stawy pierwsze dwa od strony torów obniżyły się już o 80 cm, ale one były głębsze i miały wodę i one przechwytywały wodę w pierwszej kolejności. Ten najdalej położony w stosunku do lotu rzeki już nie miał szansy na zasilanie wody z tą wodą, stąd decyzja o jego osuszeniu i niezasilaniu zupełnym i wypuszczeniu tej resztki wody, która pozostała.
6: Pierwszy staw jest jakby w pewnym sensie też naszą wizytówką. Tutaj widać, że leżą duże, małe, średnie ryby, jest ich po prostu cała masa.
1: Co pan czuje?
4: Okropny fetor, no aż mnie, nie wiem, cofa mi na wymioty, jest mi bardzo niedobrze.
7: Nie był nigdy zarybiany, więc te ryby, które tam się znalazły, no to w jakiś sposób dotarły same, nie wiem, czy ptactwo, czy kanałem zasilającym. Głównie zresztą to somiki, taki inwazyjny dosyć gatunek.
6: Tutaj coś dzisiaj wybierali, bo widzieliśmy, że tam po prostu coś tam.
4: Jeden wóz asenizacyjny stał właśnie niedaleko nas, około 50 metrów.
1: Co powstanie w miejscu wyschniętego stawu?
7: Ma zostać zamieniony już w taką oazę roślinności właśnie takiej okołostawowej. To robią fachowcy, więc ja nie chciałem się tutaj wypowiadać, ale projekt jest zlecony.
1: Można mieć tylko nadzieję, że nowe miejsce również stanie się wizytówką Andrespola.
0: Te relacje przygotował nasz reporter Damian Grosicki. Bardzo dziękujemy. Teraz na zegarze 18 minut po godzinie 7.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały.
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
11: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
12: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
13: Zbliża się 7.30, my wyjeżdżamy na drogi Łodzi regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Seweryn Potentas. Raz jeszcze dzień dobry, Seweryn, jak teraz wygląda sytuacja?
14: Na pierwsze problemy z przejazdem można natrafić w okolicy łódzkiego Parku Śledzia. Kilka zmian świateł zabiera już północna, nowomiejska i zachodnia. Zwiększa się też ruch na Zdrowiu. Najwięcej aut jest przy skrzyżowaniu Konstantynowskiej z Aleją Unii, ale pierwsze zatory czekają też na Krzemienieckiej i Drewnowskiej. Nieco gęściej może być też na ulicach prowadzących z Teofilowa do centrum. Blokować zaczęła się ulica Limanowskiego przy Włókniarzy i Rąbińska na trasie od Traktorowej do Siewnej. Na utrudnienia uwaga także na drodze krajowej 74 na wysokości Szczercowa. W obu kierunkach blokuje się przejazd na odcinku między ulicami Łaską a Piłsudskiego.

0: A kolejne informacje z dróg minutę przed 8.
1: Na zegarze 7:30.
2: Same dobre wiadomości.
1: I Małgorzata Błażewicz.
3: Norwegia ogranicza korzystanie ze sztucznej inteligencji w szkołach. Od nowego roku szkolnego uczniowie klas 1-7 nie będą samodzielnie używać AI podczas nauki. Rząd tłumaczy, że dzieci powinny najpierw nauczyć się czytać, pisać i liczyć bez pomocy gotowych odpowiedzi. Starsi uczniowie będą korzystać z AI stopniowo i pod nadzorem nauczycieli. To element szerszych zmian, które mają poprawić wyniki w nauce i ograniczyć wpływ technologii na edukację. Brytyjska księżna Kate w miniony weekend zdobyła szczyty, po jednym w Anglii, Szkocji i Walii. W ten sposób wsparła Royal Marsden, londyński szpital onkologiczny, w którym sama była leczona. Na mecie w Walii czekali na księżną najbliżsi: mąż książę William, dzieci George, Charlotte i Louis, a także jej rodzice i brat. Księżna Kate poinformowała o swojej chorobie nowotworowej w marcu 2024 roku. Na początku 2025 przekazała, że jest w remisji, a później stopniowo wróciła do królewskich obowiązków. Kakao może wspierać metabolizm i zdrowe starzenie. Tak wynika z badań naukowców z University of Illinois. Szczególne zainteresowanie badaczy budzą łuski ziaren kakaowca, dotąd uznawane za odpad. Zawarte w nich polifenole w badaniach laboratoryjnych wykazały działanie przeciwzapalne i korzystny wpływ na procesy związane z insulinoopornością. Naukowcy podkreślają jednak, że potrzebne są dalsze badania z udziałem ludzi, dlatego nie można jeszcze mówić o potwierdzonych korzyściach zdrowotnych. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8:00.
1: Wtorek w regionie przeważnie pochmurny, przelotnie popada deszcz, gdzieniegdzie może także zagrzmieć. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 22 stopnie, w ciągu dnia od 29 do maksymalnie 31 stopni. Wiatr słaby i miarkowany z kierunków północnych. W trakcie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, na barometrze 1000 hektopaskali.

Jak się Państwu podobało, to nowa muzyka od grupy The Rolling Stones, Divine Intervention, tak zatytułowana jest ta piosenka, a premiera nowego albumu grupy 10 lipca.

0: Teraz na zegarze 21 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do Rzeczypospolitej, a tutaj taki tytuł: emigracja lekarzy z naszego kraju nie jest już zagrożeniem. Z reguły dyrektorzy szpitali, którzy płacą lekarzom bajeńskie sumy, są jednocześnie najbardziej zadłużeni. Robią to za pieniądze publiczne, nie ponosząc żadnej osobistej odpowiedzialności za takie właśnie decyzje. Tak mówi doktor nauk medycznych Bernard Waśko, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Instytutu Badawczego. Kto umożliwił lekarzom osiągnięcie 6-cyfrowych zarobków w skali miesiąca w publicznej ochronie zdrowia? Pyta gazeta. Trudno przypisać to konkretnej osobie z imienia i nazwiska lub nawet ich grupie. Ten proces był wieloletni i rozłożony na etapy. Mówimy tu o perspektywie kilkunastu lat, kiedy zaczęło się masowe przechodzenie lekarzy na kontrakty po wprowadzeniu w Polsce w 2008 roku unijnych przepisów dyrektywy o czasie pracy osób zatrudnionych na umowach o pracę ograniczających maksymalnie do 48 godzin liczbę tygodniowo przepracowanych godzin. No i tu zaczęło się, mówiąc kolokwialnie, kombinowanie, jak tę dyrektywę obchodzić. No i wtedy pojawiły się na horyzoncie także kontrakty, mówi dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Bernard Waśko w rozmowie z Rzeczpospolitą. Na zegarze 20 minut do godziny 8.

0: To Monika Brodka. Teraz nam zgarza 16 minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, uwaga. No niestety, choć największa fala upałów jest już za nami, to nie oznacza to końca niebezpiecznej pogody. Klimatolodzy ostrzegają, że zgromadzona nad naszym krajem energia nadal będzie napędzać gwałtowne burze. Lokalnie mogą pojawić się ulewne deszcze, grad i bardzo silny wiatr. Jak mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki, po rekordowych temperaturach atmosfera wciąż jest pełna energii sprzyjającej gwałtownym zjawiskom.
1: Trzeba pamiętać, że te zjawiska są tak dynamiczne, dlatego że energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura. Za nami rekord temperatury, natomiast powietrze o temperaturze 33 stopni to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
0: Profesor Chojnicki podkreśla, że niestabilna pogoda utrzyma się jeszcze przez najbliższe dni. Słuchamy Radio Audycji Porannej, 15 minut teraz do godziny 8.

9 minut do godziny 8 przez Polskę. Jak wiemy, przechodzi największa fala upałów ostatnich lat. Czy polskie prawo pracy jest przystosowane do tak ekstremalnych zjawisk pogodowych? O tym porozmawiamy po godzinie 8. Naszym gościem będzie Katarzyna Gałka z inicjatywy pracowniczej. Już teraz w imieniu Macieja Trojanowskiego zapraszam na to spotkanie.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu
2: trybunału. Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
12: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9:30. Zapraszam, Damian Grosicki.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
14: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
15: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
16: No to w czym problem?
15: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
16: No i?
15: No i obawiam się, że nie zdąży.
16: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
17: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
19: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
18: Czy to konieczne?
19: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
20: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
21: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
22: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
21: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
23: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
21: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
1: Po reklamie.
24: Zbliża się 8:00, czas na raport drogowy i Seweryn Potentas.
25: Dojazd do centrum Łodzi wydłuży się kierowcom jadącym od Brzezin. Przed światłami w Nowosolnej utworzył się kilkusetmetrowy korek. Coraz trudniej także opłynny przejazd przez Rondo Solidarności. Aleja Palki blokuje się na wysokości Smutnej, a do tego zapełniają się też ulice Źródłowa i Pankiewicza. Cierpliwość przydaje się też na trasie WZ i na okolicznych ulicach. Stoi skrzyżowanie Piłsudskiego-Przędzalniana, a ruch blokuje się już na wysokości ulic Targowej, Fabrycznej i Nawrot. Nieco gęściej robi się też w Skierniewicach. Kilka minut poczekać trzeba na Krajowej 70, wjeżdżając do miasta od wsi Mokra Prawa. Poza tym zagęszczają się już ulice w centrum, jak Kozietulskiego czy Jana III Sobieskiego. A na drogi wracamy za pół godziny.
24: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8:00. Czas na najważniejsze informacje w studiu Małgorzata Błażewicz.
0: Ponad 1600 interwencji strażaków w całej Polsce. Burze dają się we znaki, a ma być jeszcze więcej, ostrzegają synoptycy. Wyschnięty staw w Andrespolu pod Łodzią niepokoi mieszkańców. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna do 31 stopni, możliwe burze z gradem. Strażacy interweniowali ponad 1600 razy w całej Polsce w ciągu ostatniej doby. To po gwałtownych burzach i silnym wietrze. Służby usuwały skutki burz i intensywnych opadów. Brygadier Karol Kroć z Biura Prasowego Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że najwięcej interwencji było na południu Polski.
3: Najwięcej interwencji było w województwie śląskim. Tam odnotowaliśmy tych zdarzeń około 1000. W pozostałych województwach sytuacja wyglądała na w miarę spokojną, co nie znaczy, że tych interwencji nie było.
0: Z powodu warunków atmosferycznych w tej chwili odwoływane są pociągi. Są to głównie połączenia regionalne. Kilkadziesiąt pociągów jest opóźnionych. Podróżni mogą korzystać z honorowania biletów w innych pociągach i powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźników. Choć największa fala upałów już za nami, to nie oznacza to końca niebezpiecznej pogody. Klimatolodzy ostrzegają, że zgromadzona nad Polską energia nadal będzie napędzać gwałtowne burze. Lokalnie mogą pojawić się ulewne deszcze, grad i bardzo silny wiatr. Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreśla, że niestabilna pogoda utrzyma się jeszcze przez najbliższe dni.
4: Do środy póki co ten scenariusz, o którym mówimy, jest możliwy. Miejmy nadzieję, że to powietrze w końcu ustąpi. Taka wysoka temperatura, wyżowy układ, one potrafią dość długo zalegać.
0: Synoptycy apelują o śledzenie ostrzeżeń pogodowych. Nawet krótkotrwałe burze mogą przynieść intensywne opady, podtopienia i niszczące porywy wiatru. Dla województwa łódzkiego Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie przed upałem. Czy w czasie rekordowych upałów pracownik może odmówić pracy i czy nowe uprawnienia inspektorów pracy zmienią rynek zatrudnienia? Za chwilę zapytamy o to Katarzynę Gałkę z Inicjatywy Pracowniczej. Na rozmowę zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego. Wyschnięty staw w Andrespolu pod Łodzią i fetor śniętych ryb. W miniony weekend zwrócili na to uwagę mieszkańcy, którzy w mediach społecznościowych zastanawiali się nad powodem wyschnięcia zbiornika. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
5: Według mieszkańców wyschnięcie wody w stawie nie zdarzyło się pierwszy raz. Teraz ucierpiały na tym ryby pływające w zbiorniku. Fetor pochodzący z ich padliny jest trudny do zniesienia, mówi Dariusz Mysielski, mieszkaniec Andrespola.
7: Pierwszy post na lokalnej grupie się pojawił. Napisałem oficjalne pismo do wójta gminy. Powiadomiłem szczebel wojewódzki zarządzania i ochrony środowiska. Gmina jest tutaj właścicielem terenu.
5: Wójt gminy Andrespol, Dariusz Kubus, przyznał, że na wyschnięcie stawu wpłynęły m.in. warunki atmosferyczne, a ryby musiały się pojawić za sprawą rzeki Miazgi, która napełniała zbiornik.
0: Władze gminy planują w miejscu stawu oazę zieleni.
18: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Polsko-szwedzkie konsultacje z wielkim finałem, czyli podpisaniem umowy wykonawczej na 3 okręty podwodne dla marynarki wojennej. Wczoraj w Gdyni odbyły się rozmowy premierów Polski i Szwecji. Brali w nich udział także szefowie resortów obrony obu państw. Punktem kulminacyjnym obrad było podpisanie wartego około 20 miliardów złotych kontraktu na zakup 3 okrętów podwodnych dla polskich marynarzy. Szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz.
8: Obrona Bałtyku wchodzi na ultranowoczesny poziom. Dzięki umowie ze Szwecją marynarka wojenna dostanie nowoczesne okręty podwodne, zdolne do długiego działania na dnie Bałtyku. To przełom i historyczne wydarzenie, mówił po podpisaniu umowy premier Donald Tusk.
26: Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych.
8: A szef MON, Władysław Kośniak-Kamysz, zwracał uwagę, że nasi marynarze wreszcie będą mogli wrócić do działań pod wodą. Co prawda pierwszy okręt pojawi się w Polsce za 4 lata, ale jeszcze w tym roku Szwecja zaprosi nas na szkolenia na pomostowym okręcie A-17.
27: Polscy marynarze, podwodniacy rozpoczną swoje szkolenia już w tym roku. Gapfiller z pełnym uzbrojeniem będzie dostępny od przyszłego roku.
8: Kontrakt to też zobowiązanie Szwecji do zamówień w naszej zbrojeniówce. Nasi partnerzy są zainteresowani okrętem ratowniczym i wyrzutniami piorun. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: A na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.30.
24: Przed nami dość pochmurny dzień, dla ochłody trochę popada deszcz, gdzieniegdzie może zagrzmieć, jeżeli chodzi o temperaturę 22 stopnie teraz na termometrze, w ciągu dnia do 31 stopni, wiatr słaby i miarkowany z kierunków północnych, w trakcie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, na barometrze 1000 hektopaskali.
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
24: 5 minut po godzinie 8, my mówimy dzień dobry po raz trzeci, no i niebawem u nas spotkanie z gościem.

0: gość Radia Łódź.
1: Już prawie 9 minut po godzinie 8. Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i państwa gościa, a jest nim Katarzyna Gałka ze Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Patrzę właśnie na termometr, 22 stopnie. Można zażartować, że straszny ziom dzisiaj na dworze. No ale tak to jest, że ciepły letni dzień w momencie, kiedy temperatury przez ostatnie dni sięgały prawie 40 stopni, a rekordy były bite w całej Polsce, rekordy pomiarów. No to taka temperatura może wydawać się naprawdę przyjemna, aż miło się idzie do pracy. Nie było tak przez ostatnie dni i o tym właśnie porozmawiamy. Za nami największa w historii pomiarów fala upałów. W wielu miejscach Polski temperatura przekraczała 40 stopni. Czy w Polsce w związku z tym potrzebna jest zmiana przepisów i prawa pracy?
2: Tak, zdecydowanie. W tym momencie prawo pracy nie nadąża za tą nową rzeczywistością, bo te ekstremalne upały, susze, gwałtowne burze, no to nie są już wyjątki, tylko nasza nowa rzeczywistość. A w tym momencie mamy bardzo niewiele takich jasnych zasad, które normują pracę w trakcie upałów.
1: No właśnie, bo powiedzmy to słuchaczom, że tak naprawdę nie ma temperatury, w której pracodawca musi zareagować. Nie ma tej maksymalnej temperatury, w której można pracować. Niektórzy mówili, że to 30, niektórzy 35, ale tak naprawdę w przepisach tego nie ma. Pracodawca po prostu musi bezpieczne warunki zapewnić pracownikom. A jakie to są już bezpieczne warunki? No to zależy i od interpretacji pracowników, i od interpretacji także pracodawcy, jak rozumiem.
2: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o takie jasne wytyczne, no to są tylko temperatury, przy których pracodawca musi zapewnić dostęp do napojów, musi zapewnić dostęp do wody pitnej po prostu pracownikom.
1: Czyli co, 38 na przykład stopni w biurze, załatwiamy napoje, załatwiamy wodę i wszystko.
2: To jest 25 stopni, kiedy pracujemy na zewnątrz, tak, na otwartym powietrzu, i 28 stopni, kiedy pracujemy w zamkniętych pomieszczeniach.
1: No ale co, dystrybutor z wodą wystarczy?
2: Tak, dystrybutor z wodą wystarczy.
1: I dobrze wiemy, jak to się kończy, jak wygląda praca w takich warunkach. Mm-hmm. Możemy pić, ile wlezie, ale i tak produktywność tak, nasza już nie mówi, ale o bezpieczeństwie.
2: Nie nadąża. Jest bardzo wąska grupa pracowników, która jest chroniona dodatkowo, i to są pracownicy małoletni, czyli takie osoby, które skończyły 15 rok życia, jeszcze nie ukończyły 18, i one faktycznie nie mogą pracować przy 30 stopniach i więcej, i przy jednoczesnej wilgotności powietrza 65%.
1: Ale
2: bardzo wąska grupa pracowników. Reszta pracowników nie ma takiej jasnej ochrony, jeśli chodzi o temperaturę.
1: No dobrze, ale pracownik według przepisów może odstąpić od pracy, jeżeli to zagraża jego bezpieczeństwu, i to znaczy, że będzie miał później problemy z pracodawcą?
2: To znaczy oczywiście, że może odstąpić. W każdej sytuacji, która zagraża naszemu zdrowiu i życiu, mamy prawo odstąpić od wykonywania pracy, nawet oddalić się z miejsca pracy, jeśli to jest konieczne.
1: No tak, ale później to sąd będzie musiał stwierdzić, bo pracodawca powie, no tak, opuścił pan miejsce pracy samowolnie, a to jest jedno z najcięższych przewinień, jakie można
2: w
1: pracy.
2: Oczywiście trzeba to bezpośredniemu przełożonemu zgłosić natychmiast, kiedy to robimy, ale tak, w momencie, kiedy pojawi się konflikt z pracodawcą, w związku z tym, że nasze przepisy nie są wystarczające, no to sąd będzie zdecydował, czy to było właśnie takie samowolne opuszczenie miejsca pracy, czy to było uzasadnione, czy to nie było uzasadnione.
1: I tak będzie na przykład w Swarzędzu, bo tam głośna w ostatnich kilku dniach sprawa dotycząca właśnie odstąpienia od pracy przez pracowników.
2: Tak, w niedzielę 28 czerwca, czyli przed chwilą, była taka sytuacja w Swarzędzu, w magazynach firmy Renus, gdzie pracownicy sygnalizowali, że ta temperatura jest zbyt wysoka właśnie, że ta praca w tych warunkach jest niebezpieczna dla nich. Pracodawca zarządził 10-minutową przerwę, co jest zupełnie niewystarczające.
1: No tak,
2: rozwiązanie.
1: Bo też
2: trzeba
1: może przerwy
2: do tego,
1: dodatkowe, prawda?
2: Tak, może, ma takie prawo, żeby dodatkowo jakoś wspomóc tych pracowników, ale 10-minutowa przerwa to jest nic. Ostatecznie połowa załogi odstąpiła od wykonywania pracy, a część pracowników została na tym miejscu pracy, ale w związku z tym tam około, nie chcę teraz zmyślać, ale chyba 7 razy podjeżdżała, czy była wzywana karetka pogotowia do tych pracowników. W związku z tym to są jasne warunki, takie niebezpieczne, zagrażające zdrowiu, a nawet życiu tych pracowników. ale nie ma przepisów, które jasno ich ochronią w tej sytuacji.
1: No i w takim razie sąd będzie musiał zdecydować, czy oni mieli rację, czy też nie?
2: No jeśli pracodawca zdecyduje się na to, żeby
1: wyciągnąć jakieś konsekwencje,
2: dyscyplinarne, a może tak zrobić, to zadecyduje sąd.
1: No dobrze, na stole jest zmiana przepisów BHP, nad którymi pracuje rząd. Długo już pracuje, bo z tego, co pamiętam, to chyba w 2024 już pojawiła się taka propozycja. Później temperatury spadły i temat nie był tak gorący, ale no, mają zostać wprowadzone od 2027 roku twarde limity temperatury, w której można pracować. To powyżej 35 stopni w pomieszczeniach, powyżej 32 ciężkich prac fizycznych wykonywanych w otwartej przestrzeni. Będą też no, określone obowiązki nałożone na pracodawcę, które będzie musiał wykonać, jeżeli taka temperatura właśnie zostanie przekroczona. Czyli to nie będzie już dowolność, nie będzie można na przykład ogłosić przerw. Trzeba będzie ogłaszać przerwy, skracać czas pracy, chłodzić pomieszczenia, na przykład za pomocą wentylatorów albo za pomocą klimatyzacji. To jest rozwiązanie w dobrym kierunku? Pani zdaniem?
2: Jak najbardziej. To jest absolutne minimum tak naprawdę, którego powinniśmy wymagać od rządu. Tak, te przepisy zostały zamrożone w grudniu 2024 roku. Może faktycznie zimą ta sytuacja nie wydawała się aż tak bardzo paląca, jak jest teraz, ale one w którymś momencie muszą po prostu wejść, dlatego że sytuacja, gdzie ktoś może po prostu zasłabnąć przy pracy, tak, dostać udaru i tak naprawdę nie ma jasnych zasad, czy może odstąpić od tej pracy, no jest niedopuszczalna. Musimy nadążyć za tymi zmianami
1: klimatu. I może skończyć
2: się
1: tragedią. Tym bardziej, że jak słucham w Polskim Radiu, profesor Zbigniew Karaczun, klimatolog, zwraca uwagę, że być może temperatury 40-stopniowe to jest ekstremum, ale to, że one będą występować coraz częściej, to już jest naturalne, to już jest nowa normalność. O, w ten sposób dokładnie takich słów użył. Czy w takim razie w ogóle my jesteśmy na to przygotowani? Mówię także nie tylko kwestii prawa pracy, ale także systemu ekonomicznego. No na Półwyspie Iberyjskim, na przykład w Hiszpanii, wszyscy dobrze wiedzą, że mają siestę. Oczywiście w Polsce uśmiechamy się, kiedy myślimy o sieście. O, to taki przyjemny południowy zwyczaj. Natomiast to jest chyba tam konieczność. Po prostu w pewnym momencie w wysokich temperaturach nie da się pracować. W Polsce chyba takie rozwiązanie wydaje się nierealne. Nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy się umówili na to, że na przykład przez półtorej godziny, przez godzinę w środku dnia robimy przerwę od pracy i idziemy na przykład schłodzić się poza firmą. Wyobraża pani to sobie?
2: Na ten moment nie. To nie jest do końca tak, że wszyscy w Hiszpanii czy w południowych Włoszech faktycznie korzystają z tej siesty. To jest nawet taka rzecz, która teraz troszeczkę odchodzi w niepamięć. Coś takiego, z czego korzystali częściej ludzie przechodzący w tym momencie już na emerytury.
1: Oczywiście, czyli to wydajność ponad tradycję?
2: Możliwe, że w momencie, kiedy w wielu zawodach jest możliwość zapewnienia klimatyzowanych pomieszczeń na przykład, to
1: już nie ma takiej,
2: nie ma
1: potrzeby.
2: Takiej potrzeby, ale no, są zdecydowanie nadal biznesy, które, mniejsze biznesy szczególnie restauracje, tak, gastronomia, które korzystają z tej siesty. Czy to jest możliwe do wprowadzenia w polskich warunkach? Na pewno jest możliwość lepszego organizowania czasu pracy, czyli jeśli wejdą te przepisy, które po prostu wstrzymują pracę w pewnych temperaturach, no to pracodawcy będą dodatkowo zmobilizowani, żeby tak zorganizować tą pracę, żeby nie ponosić jakichś dodatkowych kosztów związanych z tymi przerwami. Więc może planować tą pracę we wcześniejszych godzinach rannych, zaczynać wcześniej i kończyć w okolicach południa, kiedy te temperatury zaczynają narastać. Będą zmuszani tak organizować więcej przerw, więc może ta przerwa nie będzie równoznaczna takiej dłuższej sieście, ale możliwe, że jakaś przerwa w środku dnia to będzie coś takiego, do czego będziemy musieli się przyzwyczaić.
1: Szanowni Państwo, czyli można powiedzieć, że jeszcze parę takich gorących letnich dni i kto wie, być może pracodawcy będą takiego rozwiązania szukać, być może ustawodawcy także. Kto wie, może za parę lat rzeczywiście w Polsce wprowadzimy siestę. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Porozmawiamy jeszcze o jednej bardzo ważnej sprawie, a mianowicie już za tydzień, nieco ponad tydzień, 8 lipca wchodzą nowe nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli umowy cywilnoprawne z automatu zamieniać na umowę o pracę. Oczywiście, jeżeli taka umowa będzie tylko wytrychem i będzie spełniała znamiona umowy o pracę, dobrze wiemy, że niektórzy pracodawcy po prostu sobie zastępują, żeby płacić mniej umowy o pracę umowami o dzieło, czyli umowami śmieciowymi. To jest rewolucja, że inspektorzy będą mogli wejść do firm i z automatu zmieniać takie umowy. Zmieni to sytuację na rynku pracy. Wymiecie z niego umowy śmieciowe?
2: Chciałabym, żeby tak było. To jest na pewno ważny krok i to jest krok w dobrą stronę, ale zdecydowanie nie jest to rewolucja na rynku pracy. Trzeba powiedzieć, że tej reformie po prostu spiłowano zęby.
1: Czyli śmieciówki dalej pozostaną.
2: Myślę, że pracownicy będą mieli lepsze horyzonty, lepsze wizje na to, żeby po prostu dojść do jakiegoś sprawiedliwego rozwiązania swojej sprawy. Część tych zgłoszeń na pewno będzie kończyła się ustaleniem stosunku pracy w takich zasadach, na których on powinien od samego początku funkcjonować, czyli taka śmieciówka zamieni się w umowę o pracę.
1: A sądy nie zostaną zasypane takimi sprawami, dlatego że pracodawca będzie miał szybką ścieżkę, będzie mógł się od takiej decyzji odwołać. Zresztą ja w tym studiu rozmawiałem z Państwowym Inspektorem Pracy, który mówił, że zna przypadki, że firmy już zapowiadają, że szykują się na batalie sądowe, że tak łatwo nie odpuszczą po prostu i będą kontestować każdą decyzję inspektorów pracy w tym zakresie.
2: No docierają do nas takie wieści. Niestety w tym momencie, mimo tego, że sprawniej będzie przebiegało to właśnie ustalenie stosunku pracy, to pracodawcy nie poniosą zbyt wielkich konsekwencji takiego stanu rzeczy, jeśli prewencyjnie na przykład nie zaczną zmieniać tych umów, tak, śmieciowych.
1: Jeżeli się nie przestraszą. Pracę,
2: jeśli się nie przestraszą, no to grozi im oczywiście jakaś kara grzywny, ale nadal, tak jak do tej pory, ten proces może utknąć w sądzie. Co prawda dostaliśmy takie zapewnienie od resortu pracy, że to będą szybkie bardzo sprawy, że to będzie się zamykać w granicach miesiąca. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie, ale znacznie lepiej byłoby, gdyby było to dodatkowe ryzyko po stronie pracodawcy, że będzie musiał też zwrócić te zaległe koszty, że będzie musiał rozliczyć się
1: tak wstecznie
2: z całego tego okresu, kiedy ktoś był zatrudniony na umowie śmieciowej. No wtedy to ryzyko przyłapania go przez inspekcję pracy byłoby takim znacznie większym ryzykiem. I może wtedy więcej pracodawców prewencyjnie by się na to decydowało.
1: A nie będzie to odstraszające to, że tak naprawdę takie procedury mimo wszystko długo będą trwały? Jest kilkuset w Polsce inspektorów pracy. No właśnie, Państwowy Inspektor Pracy też, Główny Inspektor Pracy też zapowiadał, że no te kontrole trochę potrwają. Już teraz są, PIP jest zasypywana skargami. Nie mogą jeszcze podejmować w tym zakresie interwencji, dlatego że te przepisy wchodzą dopiero od 8 lipca w życie. Dopiero te, które wpłyną po 8 lipca będą rozpatrywane. No ale już wiadomo, że będzie ich zatrzęsienie i tak naprawdę niektóre sprawy mogą potrwać, na niektóre kontrole można będzie poczekać i nawet pół roku. To nie będzie zniechęcające?
2: Na pewno będzie w pewnej mierze zniechęcające. Na pewno będzie dochodziło do takich sytuacji, gdzie pracodawca będzie próbował kijem albo marchewką przekonać pracownika w momencie, kiedy już ta kontrola przyjdzie, żeby zdecydował się na jakieś inne rozwiązanie.
1: Czyli weź wycofaj tą skargę,
2: tak,
1: ja ci trochę dodam na przykład do tej umowy pieniędzy.
2: Albo jeśli dostaniesz już tą pracę na etat, to zlikwiduje się stanowisko pracy za jakiś czas, albo ja właśnie sypnę trochę pieniędzmi, te koszty dla pracodawcy będą wtedy mniejsze, a pracownik coś tam dostanie i to będzie no, taka natychmiastowa gratyfikacja, a co będzie z tą skargą, nie wiadomo.
1: I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. No cóż, życzymy Państwu w takim razie dzisiaj chłodnej pracy. Dzisiaj tylko 30 stopni, więc możemy się uśmiechnąć i naprawdę odetchnąć przynajmniej przez chwilę z ulgą, ale to nie znaczy, że to były ostatnie takie upały w tym roku. Przecież dopiero kończy się czerwiec. Bardzo dziękuję. Katarzyna Gałka ze Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10.40.
5: Joanna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
9: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
10: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
9: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
10: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
11: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
12: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
13: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
12: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
14: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
12: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
15: Zbliża się 8.30, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje. Konkretnie robi to Seweryn Potentas.
16: Uwaga kierowcy z Piotrkowa Trybunalskiego. Kolizja na drodze wjazdowej do miasta. Do zdarzenia doszło na ulicy Sulejowskiej przy skrzyżowaniu z Daleką. Przez to w ponad kilometrowym korku utknął kierowcy jadący od wsi Przygłów. Teraz Łódź i pierwsze dziś utrudnienia na Alei Włókniarzy. Ta zaczęła zapełniać się przy skrzyżowaniu z ulicą Limanowskiego, a zator czeka na trasie w kierunku Radogoszcza. W tej okolicy gęściej zrobiło się też na ulicy Pojezierskiej, co odczują przede wszystkim kierowcy jadący od Zgierskiej. W Łodzi utrudnienia utrzymują się także na Alei Palki, jadąc od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności i na trasie WZ, szczególnie przy skrzyżowaniach z Przędzalnianą i Niciarnianą. A kolejne informacje z dróg minutę przed 9:00.
15: Na zegarze 8:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
17: Niemal 560 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy ujawnili podlascy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w naczepie ciężarówki. Zatrzymano ją do kontroli na trasie S8 w województwie mazowieckim. Wobec kierowcy, 47-letniego Białorusina oraz 37-letniego Polaka, właściciela firmy transportowej, do której należał pojazd, wszczęto śledztwo. Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty tzw. paserstwa akcyzowego. Mężczyźni trafili do tymczasowego

0: Jego aresztu grozi im do 10 lat więzienia. Minionej nocy Rosja ponad 900 razy ostrzelała Zaporoże. Rosyjskie drony i pociski eksplodowały też w innych regionach Ukrainy. Natomiast Ukraińcy wysłali bojowe drony w kierunku Moskwy, Tuły, Riazania i na okupowany Krym. Politechnika Łódzka chce wyburzyć jeden ze swoich budynków. Chodzi o starą siedzibę Wydziału Chemii. Te plany budzą sprzeciw. Powstała petycja przeciwko nim. Już podpisało się pod nią kilkaset osób. Autorzy petycji zwracają uwagę na wartość historyczną budynku przy Żeromskiego 116. Podkreślają, że jest to jeden z pierwszych powojennych przykładów przekształcenia dawnej fabryki w obiekt o nowej funkcji. Autorzy petycji domagają się wstrzymania rozbiórki, złożyli też pismo w tej sprawie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Politechnika podpisała już umowę z wykonawcą. Metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski odebrał z rąk papieża Leona XIV paliusz. To jeden z najważniejszych symboli posługi arcybiskupa metropolity. Uroczystość odbyła się w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie w Dniu Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym roku paliusz otrzymało ponad 50 arcybiskupów z całego świata, w tym 4 Polaków. Wśród nich kardynał Konrad Krajewski, a także poprzedni metropolita łódzki i obecnie krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Paliusze, białe wełniane taśmy, to znak jedności arcybiskupów z papieżem i symbol ich posługi duszpasterskiej. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9.
1: Dzień zachmurzenie mały i umiarkowany, okresami wzrastający do dużego, miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze także z możliwym gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami, teraz na termometrze 23 stopnie. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 29 do 32 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W trakcie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Jeszcze rzut oka na barometr, na nim 1000 hektopaskali.

25 minut do godziny 9, gdzie by się tu wybrać? Może nie na cały urlop, ale na weekend albo na kilka dni. Ciekawe, nieoczywiste miejsca. Takich zawsze potrzebujemy. Jak najbardziej. Pomożemy, podpowiemy. Niebawem u nas drugi odcinek naszego nowego wakacyjnego cyklu. Codziennie od poniedziałku do piątku, przypomnę, będziemy wraz z przyjaciółmi z innych rozgłośni Polskiego Radia zaglądali do nieoczywistych zakątków Polski. Podróżowanie z radiem. To nasze hasło na wakacje. No i bardzo przyjemny pomysł na spędzenie tego letniego czasu. Gdzie tym razem się wybierzemy, to okaże się za kilka chwil.

0: Punktualnie na zegarze 20 minut do godziny 9, no i to jest moment, kiedy na naszej antenie pojawia się nowy wakacyjny cykl Morze, Góry, Morze, Morza, Morze, Ziemia Świętokrzyska i Kielce. Przyznam się Państwu szczerze, że nigdy w Kielcach nie byłem. Tym bardziej z wielką przyjemnością czekam na opowieść o tym właśnie miejscu i o tym właśnie mieście. No to ruszamy. Oprowadzę Magdalena Sitek z Radia Kielce.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie z radiem.
6: Dzień dobry. Jesteśmy w samym sercu Kielc, ale nie widzę samochodów ani bloków. Przed oczami mam za to potężne ściany dawnego kamieniołomu, a na głowie kask. Pod stopami zaś 40 metrów przepaści. Czuję się jednak bezpiecznie, bo jest ze mną Bartosz Świtek, współtwórca Tyrolki na Kadzielni, pasjonat wspinaczek. Witamy cię, Bartku. Co my tu właściwie robimy na takiej wysokości?
7: Witam na Kadzielni. Właśnie ruszamy na Via Ferrata Dwie Skałki. Pierwszą taką trasę w mieście w Polsce. Ale spokojnie, to poziom trudności AB, także amatorzy dadzą radę, choć nogi mogą zadrzeć, bo pod nami rzeczywiście przepaść.
6: Czy to tu kościelny zbierał jałowiec, żeby zaoszczędzić na kadzidle?
7: Tak ponoć głosi legenda o kadzielniku, choć historycy wolą wersję o dymie z pieców wapienniczych, który dusił mieszkańców Kielc. A wiesz, że zimą, gdy mróz chwyci, na tej ścianie członkowie Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego budują potężny lodospad?
6: Słyszałam i widziałam. Patrzę na te skały i muszę przyznać, że wyglądają jak z innego świata.
7: Tak, to prawda. To dno tropikalnego morza sprzed 360 milionów lat. Ta ściana to tak naprawdę fragment dawnej rafy koralowej.
6: No, widzę skamieniałości. Czy to ryby?
7: Tak, można znaleźć ślady ryb pancernych, ówczesnych, groźnych drapieżników. Jeśli nam się znudzi wspinaczka, pod nami jest system trzech jaskiń. To jaskinie Odkrywców, Prochownia i Szczelina. Połączone są w 140-metrową podziemną trasę turystyczną. Kadzielnia w ogóle jest niezwykła. A wracając do Ferraty, jak już ją przejdziemy, czeka nas gigantyczny zjazd Tyrolką. 600 metrów lotu.
6: Wow, Tyrolka, to był lot. Teraz jesteśmy w jaskini Odkrywców. To jest jakoś ciszej?
7: I chłodniej. Stała temperatura to około 10 stopni. Jak już mówiłem, na Kadzielni mamy system trzech połączonych jaskiń. Ale jeśli chcesz zobaczyć prawdziwy raj geologów, musimy podjechać dalej, 10 kilometrów do jaskini Raj.
6: Słyszałam, że tam stalaktyty liczy się w dziesiątkach tysięcy.
7: Dokładnie, 47 518 form naciekowych. To najpiękniejsza jaskinia w Polsce.
6: Tylko będąc w województwie świętokrzyskim, możesz trafić do raju. Ale obok raju mamy też piekło. Chodźmy tam. Z raju do piekła jest całkiem blisko, prawda?
7: Dokładnie. Pasmem zalejowskim przejdziemy do jaskini Piekło pod Skibami. Nie znajdziemy tu takich nacieków jak w raju, ale za to z tej 57-metrowej szczeliny, według legend, wylatywały całe chmary diabłów, by czynić zło na świecie.
6: Nasz region to prawdziwy raj dla geologów i miłośników jaskiń. To może jeszcze coś dla fanów wspinaczki.
7: Zapraszamy na Stokówkę.
6: To oferta dla fanów pionu. Kamieniołom Stokówka. Te ściany mają po 18 metrów.
7: To wspinaczkowy raj. Mamy tu około 70 dróg. Od łatwych trójek po ekstremalne sześćpiątki. Stokówka oferuje świetne tarcie na krawątkach i dziurkach. Możemy tu spędzić cały dzień, a na koniec rozpalić ognisko w samym środku wyrobiska. Warto wiedzieć, że region kielecki to geopark UNESCO. To jedyne miejsce, gdzie w jeden dzień możesz być grotołazem, alpinistą i odkrywcą prehistorii.
6: Tylko nie zapominajcie kasku i latarki. Do usłyszenia na kieleckich szlakach.
7: Do usłyszenia.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie z radiem.
0: Bardzo dziękujemy. Oprowadzała Magdalena Sitek z Radia Kielce. Teraz na zegarze 16 minut do godziny 9. My wracamy do Łodzi, naszego regionu.

12 minut do godziny 9, słuchamy Radio Ucie, audycji porannej. I teraz ważne informacje dla kierowców, bo są utrudnienia na drodze SE14. Chodzi o odcinek od węzła Dobroń do węzła Pabianice Północ w kierunku węzła Emilia. Tam bus zderzył się z ciężarówką, w związku z tym nie przejedziemy pasem lewym w kierunku węzła Emilia. Ruch odbywa się tylko pasem prawym, a i tu trzeba liczyć się z utrudnieniami. Służby szacują, że problemy potrwają ponad 2 godziny. Do informacji z dróg wrócimy tuż przed godziną 9. Teraz na zegarze 11 minut do 9.

9 minut do godziny 9 słuchamy radio w audycji porannej. Niebawem u nas najważniejsze wiadomości to punktualnie o 9 i Małgorzata Błażewicz. Wcześniej sprawdzimy, co dzieje się na drogach, także nie zabraknie doniesień z mundialu. To wiadomości sportowe oczywiście i Robert Zwoliński. Także zajrzymy do prognozy pogody.

0: to promocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
5: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
6: Niecodzienne historie,
7: problemy i ważne tematy łódzkiego,
6: ale nie tylko łódzkiego sportu.
8: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
6: Porozmawiajmy o sporcie.
7: Wtorki, godzina 20.
8: Zapraszamy Michał Malinowski,
6: Piotr Andrzejczak,
7: Robert Zwoliński,
9: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja, reklama.
10: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
12: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
11: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
13: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
11: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
14: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS. To jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
15: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
16: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
15: Czy to konieczne?
16: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
17: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
0: Po reklamie.
18: Zbliża się 9:00, czas na raporty drogowe i Seweryn Potentas.
19: Utrzymują się duże utrudnienia na wjeździe do Piotrkowa Trybunalskiego. Na Sulejowskiej przy skrzyżowaniu z Daleką doszło do kolizji. Korek może mieć już ponad 2 km. Problemy z przejazdem są też na obwodnicy Szczercowa. Trwa tam naprawa nawierzchni, a ruch sterowany jest światłami. Blokuje się tu przejazd od obu stron. Z każdą minutą coraz lepiej jest za to w Łodzi. Tu niewielkie utrudnienia czekają jeszcze przy Parku Śledzia. Najwięcej, bo do 5 minut, stracić można na ulicach Zachodniej i Północnej. Poza tym cały czas warto omijać ulicę Niciarnianą. Przejazd na odcinku od CKD do Piłsudskiego może zabierać kierowcom od 5 do 10 minut. Dziękuję i do usłyszenia.
18: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
20: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wysokimi temperaturami. Rząd natomiast szykuje ochronę pracowników przed upałami. Lekarz sygnalista przerywa milczenie. Wrócimy do sprawy warszawskiego szpitala południowego. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna do 31 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Niewykluczone, że pracownicy już od przyszłego roku będą lepiej chronieni przed ekstremalnymi upałami. Rząd wraca do zmiany przepisów, które mają m.in. ustalić górną granicę temperatur, w której można normalnie pracować. Mają pojawić się też konkretne wytyczne dotyczące działań, jakie firmy będą musiały podjąć w czasie upałów. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał o tych zmianach z Katarzyną Gałką z Inicjatywy Pracowniczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jestem.
20: Co zakładają nowe przepisy? No i czy zdaniem twojego gościa poprawią sytuację pracowników?
3: No oczywiście, że poprawią, bo teraz nie ma formalnie żadnej górnej granicy temperatury, w której można pracować. Może być nawet i 40 stopni i jak pracodawca przyniesie pracownikom wodę, sprawa jest załatwiona.
21: Dystrybutor z wodą wystarczy.
22: Dobrze wiemy, jak to się kończy, jak wygląda praca w takich warunkach.
21: Jest bardzo wąska grupa pracowników, która jest chroniona dodatkowo i to są pracownicy małoletni. Reszta pracowników nie ma takiej jasnej ochrony, jeśli chodzi o temperaturę.
3: Wyjaśnia gość Radia Łódź. Pracownik co prawda może odstąpić od pracy, kiedy warunki zagrażają jego zdrowiu, ale udowadnianie swoich racji może skończyć się w sądzie. Nowe przepisy dają szansę, że się to zmieni.
21: To jest absolutne minimum tak naprawdę, którego powinniśmy wymagać od rządu, dlatego że sytuacja, gdzie ktoś może po prostu zasłabnąć, dostać udaru i tak naprawdę nie ma jasnych zasad, no jest niedopuszczalna.
3: Zmiany w prawie dotyczące upałów mogą wejść w życie w przyszłym roku.
20: Dziękuję za informację. Co dokładnie się znajduje w tych zmianach, tego można się dowiedzieć słuchając całej rozmowy, która jest dostępna już na stronie Radia Łódź, a także w naszej aplikacji mobilnej. Przez Polskę przechodzi fala upałów, którym towarzyszą intensywne burze, a także silny wiatr. Dla wypoczywających nad wodą burze są dużym zagrożeniem, dlatego ratownicy radzą, by reagować odpowiednio wcześniej. O szczegółach mówi Maciej Szefer.
23: Opady deszczu czy lekki wiatr podczas kąpieli w jeziorze czy przebywania na plaży nie są niczym niebezpiecznym. Zagrożenie stanowi front burzowy, mówi ratownik Bartłomiej Banachowicz.
24: Ponieważ możemy spodziewać się wyładowań atmosferycznych. Jak sami wiemy, woda ten prąd niestety przewodzi, a my będąc w wodzie niestety również możemy zostać porażeni.
23: Marek Frąckowiak z WOPR-u dodaje, że wybierając się nad wodę należy brać pod uwagę ostrzeżenia i śledzić sytuację na niebie.
25: Jak już widzimy nachodzące chmury, to nie czekajmy do pierwszego pioruna, nie czekajmy do pierwszego padu deszczu, no tylko jak już zrywa się ten wiatr, robi się ciemno, to udajmy się do samochodu, na przystanek komunikacji i wracajmy do domu.
23: Ratownicy przypominają, żeby podczas burz nie szukać schronienia pod drzewami.
20: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla województwa łódzkiego. 9 godzin trwało przesłuchanie lekarza sygnalisty w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu. Emil Jędrzejewski powinien był pójść do prokuratury, a nie do mediów, jeśli wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu południowym. Takie przekonanie wyraziła w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji, posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer.
26: Jeżeli miał rzeczywiście jakiekolwiek zarzuty, jeżeli było jakiekolwiek zagrożenie życia kogokolwiek, to trzeba było zgłaszać to wtedy, kiedy widział, że są nieprawidłowości, bo każda osoba, która weźmie podejrzenie, że doszło do jakiegokolwiek przestępstwa, natychmiast powinno to zgłosić do prokuratury. Nie wtedy, kiedy chce z tego zrobić akcję medialną.
20: Wczoraj Emil Jędrzejewski stawił się w prokuraturze okręgowej w Warszawie na drugie przesłuchanie. Były ordynator chirurgii milczał podczas pierwszego przesłuchania. Nie chciał odpowiedzieć na żadne pytanie bez pełnomocnika. Emil Jędrzejewski wcześniej w Kanale Zero stwierdził, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez lekarza milionera Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. Przybywa ofert pracy sezonowej. W Łodzi można znaleźć zajęcia m.in. w sklepach, magazynach, przy obsłudze przesyłek czy na produkcji. Stawki zaczynają się od około 31 zł brutto. W wielu przypadkach nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia, mówi Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi.
27: Pracodawcy nie oczekują wiele. Przede wszystkim chęci do pracy, mile widziani są studenci. Natomiast wysokie kwalifikacje czy jakiekolwiek kwalifikacje nie są tym warunkiem, który trzeba spełnić. Pracodawcy oferują przede wszystkim umowę, zlecenie.
20: Oferty pracy można znaleźć m.in. na stronie Powiatowego Urzędu Pracy czy w serwisach ogłoszeniowych. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10:00. Zapraszam.
18: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
28: Piłkarze Widzewa Łódź są po pierwszym dniu zgrupowania w Austrii z warunków w Bad Erlach. Zadowolony jest obrońca Przemysław Wiśniewski, który odbył wczoraj pierwsze treningi z zespołem podczas letnich przygotowań.
29: Super, tutaj w Alpach fajnie jest zawsze spędzać czas, fajnie się tu trenuje też gorąco, trochę wyżej ponad poziomem morza, więc na pewno będzie ciężki obóz, ciężkie 2 tygodnie przed nami, ale myślę, że ciężką pracą, którą tu wykonujemy, później będzie skutkować podczas sezonu.
28: A podczas zgrupowania w Austrii widzewiacy zagrają też 5 sparingów, do Łodzi powrócą za 2 tygodnie. Teraz raport mundialowy, za nami 4 mecze fazy pucharowej i mieliśmy już 2 serie rzutów karnych. Po jednej z nich Paragwaj sensacyjnie wyeliminował u Niemców. W innym spotkaniu 1/16 finału Maroko pokonało Holendrów, też skuteczniej wykonując jedenastki, a wcześniej Brazylia wygrała z Japonią 2-1 po golu w 6 minucie doliczonego czasu gry. Dzisiaj o 19 czasu polskiego Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią, a o 23 Francja zmierzy się ze Szwecją, o 3 w nocy Meksyk podejmie Ekwador. Dzisiaj także kolejne polskie emocje na tenisowym wielkoszlemowym Wimbledonie. W samo południe powinno rozpocząć się spotkanie piotrkowianina Kamila Majchrzaka z Chilijczykiem Alejandro Tabillo. Nie wcześniej niż o 14.30 na kort wyjdzie Iga Świątek, która zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. A przypomnę, że wczoraj odpadły pozostałe polskie singlistki. Łodzianka Magdalena Fręch, Magdalineta także Maja Chwalińska. Do drugiej rundy awansował natomiast Hubert Hurkacz. Czeszka Lucy Svatonova i Amerykanka Cameron Swartz zostały nowymi koszykarkami Widzewa Łódź. Przypomnę, że widzewianki od nowego sezonu będą występowały w Ekstraklasie. Swartz to rozgrywająca, a Svatonova silna skrzydłowa. Obie w ostatnim sezonie grały w czeskiej Ekstraklasie. I to tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam już na radionoc.pl.
18: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Wtorek pochmurny, przelotnie popada deszcz, gdzieniegdzie zagrzmi. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 24 stopnie. W ciągu dnia do 32-33 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W trakcie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Na barometrze 1002 hektopaskale. Siedem minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za poranek. Kuba Janik, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko. No i serdecznie witamy Paulinę Klimas-Stasiak.
1: Dzień dobry.
18: Z uśmiechem.
1: Z uśmiechem. Dzisiaj Światowy Dzień Mediów Społecznościowych,
18: Naprawdę?
1: Marcinie.
18: To nie
1: tak,
18: wiedziałem.
1: Ja świętuję dzisiaj.
18: Dobrze. No to też
1: i mam nadzieję, że nasi słuchacze też będą świętować i zaglądać
18: właśnie,
1: na nasze media.
18: Nasze
1: media społecznościowe. Oczywiście zapraszamy. Będziemy sobie o tym dzisiaj rozmawiać.
18: To jak to się mówi, że trzeba polubić i zasubskrybować.
1: Zasubskrybować.
18: O właśnie, trudne słowo. Bardzo dziękuję tak. za pomoc. Dobrego dnia.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Nowy utwór Krzysztofa Zalewskiego, tak, tak. No wpada w ucho, ciekawa jestem, czy Państwu się podoba. Ja już wrzuciłam go na swoją playlistę i od czasu do czasu sobie słucham. Wspomniałam już dzisiaj, przed chwilą, w rozmowie z Marcinem, że mamy Światowy Dzień Mediów Społecznościowych, a że zajmuję się tymi mediami społecznościowymi na co dzień, no to tym bardziej świętuję. Jeżeli ktoś korzysta z naszego kanału nadawczego na Facebooku, to już wie, że właśnie wokół tego tematu będziemy dzisiaj się kręcić. studio@radiołódź.pl. Proszę sobie tego maila zapisać, a ja za chwilę zdradzę, jaki konkretnie temat dzisiaj i oczywiście jakie nagrody dla naszych aktywnych słuchaczy.

0: Oczywiście nie jestem jedyną osobą, która tymi mediami społecznościowymi w radiu się zajmuje. Razem ze mną w drużynie jest Janek, Kuba, Daria, a ostatnio dołączyli Paula i Patryk. Także niezła ekipa, którą gorąco pozdrawiam. A tak naprawdę większość osób w radiu współtworzy z nami te social media. Zachęcamy do obserwowania i proszę dać znać, czego najczęściej w mediach społecznościowych szukacie. studio@radiołódź.pl. Dzisiaj Światowy Dzień Mediów Społecznościowych, więc do tego tematu będziemy wracać. A dla aktywnych będą oczywiście nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Mam podwójne zaproszenie do kina na dowolny seans w taką pogodę. Myślę, że klimatyzowane kino to idealny pomysł na spędzenie wolnego czasu. I dorzucam jeszcze Teatr Impro, Wymyślanka dla dzieci. studio@radiołódź.pl. Czego najczęściej w mediach społecznościowych szukacie?

0: Uff, jak gorąco. Lato z Radiem Łódź.
1: Autopromocja.
0: Radio nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsca magiczne poza łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocję w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą w czwartek 2 lipca od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.woźniczka@radioloc.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Mariusz Woźniczka.
3: Zapraszamy!
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
7: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Dziewiąta 9:30 dokładnie na zegarze, a my przeniesiemy się teraz do Kalifornii razem z zespołem Martinipolis.
0: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Łódzka ekipa Martini Polis i Kalifornia. A teraz czas na stały punkt naszego wtorkowego programu, magazyn Ekonomiczna Migawka.
1: Ekonomiczna Migawka.
2: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski, witam w Ekonomicznej Migawce, a dziś gościem audycji jest oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, podkomisarz Beata Bińczyk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na wakacje się spotykamy. Administracja Skarbowa jak co roku prowadzi, czy też będzie prowadzić niebawem akcje uświadamiające, czego lepiej nie przywozić z wakacji, bo oprócz szkodzenia środowisku może nas to również słono kosztować. Zacznijmy może od tego, jakie przepisy regulują te kwestie.
3: Tak jak co roku pojawia się zwykle w okresie wakacyjnym temat, co może trafić do bagażu podróżnego, a co nie. Większość towarów, które chcemy przywieźć, są tak naprawdę bezpieczne i nie narażą nas na kłopoty. Natomiast są pewne grupy towarów, których przywozić nam nie wolno.
2: Ale jakie przepisy regulują te kwestie?
3: Przepisy, które to regulują, to właściwie jest taka międzynarodowa konwencja waszyngtońska, konwencja CITES, konwencja z 1973 roku, która mówi o handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Oczywiście, jeżeli mówimy o grupie towarów, które pochodzą z roślin i zwierząt. I przepisy, które regulują przywóz takich towarów do Unii, znajdują się również w przepisach unijnych i również w przepisach krajowych. Jest to ustawa o ochronie przyrody.
2: A jakie są najczęstsze naruszenia do tej pory, jakie były związane z przewozem gatunków chronionych?
3: Te najczęstsze naruszenia to jest tak naprawdę przywóz takich towarów, które nie mogą znaleźć się w bagażu osobistym podróżnych. Tak jak chociażby towary wykonane ze skór dzikich zwierząt zagrożonych wyginięciem, czy też pamiątki, jakieś figurki, biżuteria wykonana z kości takich zwierząt, z kości słoniowej, z rogów, czy też spreparowane ptaki, skóry, czy też różnego rodzaju pióra, a także rośliny, takie jak chociażby storczyki.
2: Łódź jest stosunkowo niewielkim portem lotniczym, jeśli chodzi o skalę kraju, czy też w ogóle Europy, ale jaka jest skala procederu w ciągu ostatnich lat przywożenia takich rzeczy w Łodzi, czy na przykład w porcie lotniczym w Warszawie?
3: Jeżeli chodzi o Łódź, to tutaj trzeba zaznaczyć, że w ostatnich latach nie mieliśmy takich przypadków, w których musieliśmy zatrzymać takie nielegalne towary. Łączymy to z tym, że Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi szereg działań takich edukacyjno-promocyjnych. Uczestniczymy w różnego rodzaju eventach, spotkaniach z mieszkańcami Łodzi i województwa i przestrzegamy, czego nie wolno przywozić. I cieszymy się z tego, że nasza akcja daje taki rezultat. Natomiast tak naprawdę co roku w skali całego kraju Łódzka, nie tyle Łódzka, ile Krajowa Administracja Skarbowa znajduje około 20 tysięcy takich nielegalnych okazów. Tych zatrzymań jest na poziomie pomiędzy 150 a 200. Więc jest to dosyć jednak duży problem.
2: To tyle w tej części Ekonomicznej Migawki. Teraz przenosimy naszą rozmowę na www.radiołódź.pl.
0: To ja tradycyjnie dodam, że naszych rozmów można też posłuchać w aplikacji mobilnej Radia Łódź.

0: Najczęściej w mediach społecznościowych poszukuję aktualnych treści medycznych. Wielu influencerów to lekarze, naukowcy i prezentują najnowsze trendy, które są bardzo istotne dla pacjentów. Sam też publikuję posty ze swojej działalności edukacyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. A kiedy nic mi się nie chce, przeglądam rolki z grami na konsolę. Lubię oglądać te przepiękne, nowoczesne grafiki, które obecnie są naprawdę na najwyższym poziomie. Również polskie studia gamingowe mają się czym pochwalić. Taką wiadomość przysłał pan Adrian, którego gorąco pozdrawiam. Pytam dzisiaj o to, czego najczęściej szukacie państwo w mediach społecznościowych, bo przypomnę, że dziś, 30 czerwca, przypada Światowy Dzień Mediów Społecznościowych. Pani Wiktoria z kolei napisała, że najczęściej czyta nasze posty na Facebooku. No bardzo nas to cieszy, tych postów dziennie i na naszym Facebooku, i na Instagramie, i na TikToku pojawia się sporo. Prezentujemy między innymi pracę naszej redakcji informacji. Nasi reporterzy dzielnie przygotowują każdego dnia filmiki, w których opowiadają o tematach, którymi się zajmują. I ten cykl przypadł państwu do gustu. Dzisiaj na przykład Asia Karp będzie taką rolkę newsową, tak to nazywamy, przygotowywać. O tym, że na Placu Wolności, doskonale państwo pewnie wiecie, że trwa remont, no to będzie pewna ciekawostka dotycząca właśnie tego remontu. Będziemy o tym mówić zarówno tutaj na antenie, jak i właśnie w naszych mediach społecznościowych. Mamy też taki cykl zdjęć pokazujących ciekawe, często nieistniejące już miejsca w Łodzi. Za ten cykl odpowiedzialny jest Janek, który od dłuższego czasu współpracuje przy tworzeniu treści w social mediach. No nie jest to łatwe trafić w gusta użytkowników, ale mam nadzieję, że nam się to przynajmniej od czasu do czasu udaje. Patrząc na statystyki, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. No dobrze, posłuchamy sobie teraz hitu męskiego grania tegorocznego, Nareszcie.
1: Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra, nareszcie. A ja tak wyglądam przez okno i mam nadzieję, bo tak z tego, co widziałam w prognozach, mogą być dzisiaj burze, ale trzymajmy kciuki, żeby tych burz jednak nie było, bo dzisiaj wielkie otwarcie polówki w Parku na Zdrowiu. Aż 3 seanse jednocześnie w różnych miejscach. 3 filmy z Bradem Pittem w roli głównej. Mieliśmy już kilka biforków przed tym oficjalnym otwarciem, ale dziś rusza już właśnie taki oficjalny festiwal polówkowy, który potrwa przez cały lipiec, sierpień i wrzesień. Czasem nawet po 3 seanse dziennie w różnych miejscach Łodzi, także warto sobie prześledzić ten line-up. A ja dodam, że również będzie można spotkać naszych radiowców. Michał Dąbrowski, Agata Gwizdała, ja również będę miała przyjemność witać się z Państwem przed seansami, na przykład dzisiaj na terenie starego Luna Parku. Także zapraszam, otwórzmy razem tę polówkę i spędźmy wakacje pod chmurką. Komu?

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Reklama.
1: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy LSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sse.loc.pl w zakładce CSR.
2: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lksloc.pl.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
4: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
5: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
4: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
6: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
4: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
9: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
10: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
11: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
9: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
12: Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
8: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź, na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
13: Inspektorzy pracy z nowymi uprawnieniami to od przyszłego tygodnia. Tragiczny weekend nad wodą, 17 utonięć jednego dnia. WOPR apeluje o rozwagę. Piotr Kowianin walczy na Wimbledonie. Za chwilę szczegóły. Dzisiaj możliwe burze z gradem, termometry pokażą do 31 stopni. W przyszłym tygodniu inspektorzy pracy zyskają nowe uprawnienia. Będą mogli swoją decyzją zamienić umowę zlecenie na umowę o pracę. Oczywiście pod warunkiem, że taka umowa jest tylko maskowaniem zatrudnienia. Już teraz Państwowa Inspekcja Pracy zasypana jest skargami na pracodawców. Kontrole będą mogły jednak ruszyć dopiero w połowie przyszłego tygodnia. To bardzo potrzebna zmiana, choć nie rozwiąże wszystkich problemów, komentuje w Radiu Łódź Katarzyna Gałka z Inicjatywy Pracowniczej.
14: To jest na pewno ważny krok i to jest krok w dobrą stronę, ale zdecydowanie nie jest to rewolucja na rynku pracy. Reformie po prostu spiłowano zęby.
15: Czyli śmieciówki dalej pozostaną.
14: Pracownicy będą mieli najlepsze wizje na to, żeby po prostu dojść do jakiegoś sprawiedliwego rozwiązania swojej sprawy.
13: Z porannym gościem Radia Łódź rozmawiał Maciej Trojanowski. Inspektorzy pracy nowe uprawnienia zyskają 8 lipca. Państwowa inspekcja, a całej rozmowy z gościem Radia Łódź można posłuchać na naszej stronie i w aplikacji mobilnej. O rozwagę nad wodą apelują ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pierwszy weekend wakacji był tragiczny. Tylko w minioną niedzielę utonęło w Polsce 17 osób. Dlatego Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego WOPR przypomina, że nie każdy moment jest dobry na kąpiel.
16: Nie wchodźmy do wody wtedy, kiedy sytuacja do tego jest niesprzyjająca, kiedy warunki falowania bądź zmrok zapadający no, nie predysponują do tego, żeby z tej kąpieli korzystać.
13: Co roku w Polsce to nie kilkaset osób, olbrzymia większość ofiar to mężczyźni. Do największej liczby tragedii dochodzi nad jeziorami i rzekami. Wśród głównych przyczyn zliczająca te dane policja podaje kąpiel na plażach niestrzeżonych i wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.
17: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Politechnika Łódzka chce wyburzyć jeden ze swoich budynków. Chodzi o starą siedzibę Wydziału Chemii. Te plany budzą sprzeciw. Powstała petycja przeciwko nim. Już podpisało się pod nią kilkaset osób. Autorzy petycji zwracają uwagę na wartość historyczną budynku przy Żeromskiego 116. Podkreślają, że jest to jeden z pierwszych powojennych przykładów przekształcenia dawnej fabryki w obiekt o nowej funkcji. Opinie studentów Politechniki są podzielone.
18: Myślę, że jako część historii to na pewno ważny element tutaj całego kampusu.
19: Z tego, co ja słyszałem od kilku profesorów, to ten budynek stanowi po prostu zagrożenie z takiej strony czysto architektonicznej, więc z tego, co wiem, nie opłacało się uczelni tego w żaden sposób remontować.
20: No, ja nie jestem fanką tego ze względu na to, że ten budynek jest historią.
21: Ładnie byłoby go zostawić, ale on nie jest zupełnie funkcjonalny w środku już.
13: Autorzy petycji domagają się wstrzymania rozbiórki. Złożyli też pismo w tej sprawie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Politechnika Łódzka podpisała już umowę z wykonawcą. Uliczne kosze w Bełchatowie coraz częściej są zapychane odpadami z domów. Mieszkańcy wyrzucają do nich całe worki ze śmieciami, czy nawet odpady po materiałach budowlanych. Pojemniki szybko się przepełniają, choć miejskie służby opróżniają je nawet kilka razy dziennie. Nasz reporter rozmawiał na ten temat z mieszkańcami Bełchatowa.
22: Za osiedlem olsztyńskim, tam jest taki park i właśnie tam ktoś na takich śmietnikach wyrzuca worki po cekolu, takie budowlane worki.
23: Ja słyszałam, że w lesie takie rzeczy ludzie zostawiają, że robią takie rzeczy, ale że tu w mieście sąsiadka mówiła, że przynoszą z tych prywatnych posesji i podrzucają śmieci.
24: Nie wszyscy są na odpowiednim poziomie cywilizacyjnym.
13: Bełchatowski magistrat przypomina, że takie kosze służą wyłącznie do wyrzucania drobnych odpadów podczas spaceru. Kamil Majchrzak rozpoczyna tenisowy turniej wielkoszlemowy na kortach Wimbledonu. W pierwszej rundzie piotrkowianin zmierzy się z niewygodnym dla siebie rywalem. O szansach Majchrzaka mówi Robert Zwoliński.
25: Kamil Majchrzak i Alejandro Tabillo zagrają ze sobą już po raz trzeci w historii. Co ciekawe, oba wcześniejsze mecze odbywały się również w pierwszych rundach turniejów wielkoszlemowych. Przed 4 laty w US Open Chiliczyk wygrał 3-1. Jeszcze krótsze było starcie w majowym tegorocznym French Open. Majchrzak przegrał 0-3 i po tej porażce na nawierzchni ziemnej piotrkowianin przeniósł się na trawę. Tam prezentował się znakomicie, zdobywając swój pierwszy tytuł ATP. Z 10 meczów na trawie Majchrzak wygrał aż 8. Tabillo po czwartej rundzie we French Open zagrał tylko 2 razy na trawie i 2-krotnie przegrał. Przed Polakiem zatem świetna szansa na pierwszą wygraną w historii z Tabillo i trzeba dodać, że Majchrzak przed rokiem dotarł do 4. rundy Wimbledonu, więc do obrony ma też wiele punktów rankingowych.
13: Mecz tenisisty z Piotrkowa rozpocznie się po godzinie 12, nie wcześniej niż o 14.30 na kort wyjdzie dzisiaj również Iga Świątek. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 11. Zapraszam.
26: No dzisiaj z tą pogodą nieco lepiej, nieco chłodniej, przynajmniej na razie. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, ale słońce będzie do nas wyglądać spokojnie. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze z gradem. Temperatura nadal wysoka, maksymalnie od 29 do 31 stopni, chociaż na razie jeszcze te termometry pomału się rozgrzewają. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, ale podczas burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: A u nas stała temperatura, przyjemna aura. Będziemy oczywiście o to dbać. Paulina Klimas-Stasiak, Kuba Janik. Rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę.

Szukam autentyczności, lubię ludzi, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, a nie tylko pokazują idealne życie. Interesują mnie tematy związane z rodziną, zdrowiem, bieganiem, psychologią i świadomym rozwojem. Światowym też może być. Chcę po prostu trafiać na treści, po których zostaje mi coś więcej niż kilka minut rozrywki. Pisze pan Rafał. Dzisiaj mamy Dzień Mediów Społecznościowych, dlatego pytam o to, czego najczęściej w tych social mediach szukamy. Cieszę się, że państwo tak chętnie na to pytanie odpowiadacie. studio@radiouch.pl. Jeszcze można do mnie pisać do godziny 12, a dla aktywnych słuchaczy przygotowałam bilety do kina. Na taką pogodę to jest świetna opcja posiedzieć 2 godziny w klimatyzowanej sali. Polecam. Polecam też posłuchać teraz razem ze mną Cyndi Lauper. Jakiś czas temu grała koncert w Łodzi i miałam ogromną przyjemność na nim być i posłuchać na żywo między innymi tego właśnie utworu. Można tańczyć.

Wspominałam już, że dzisiaj ruszają polówki, kino pod chmurką. Trzymamy kciuki za pogodę, bo ruszają też jazzowe wtorki, czyli spotkania z artystami reprezentującymi różne nurty współczesnego jazzu. W programie znalazły się koncerty m.in. Macieja Tubisa Trio, Marka Kondzieli z projektem Artificial Intuition oraz Patrycji Zarychty. Obok uznanych nazwisk publiczność będzie mogła poznać również najciekawsze projekty związane z łódzką sceną jazzową. Każdy koncert będzie prezentował inne brzmienie i spojrzenie na ten gatunek muzyki. Dzisiaj pierwszy koncert, początek o godzinie 19 przy Piotrkowskiej 3. No i dzisiaj wystąpi Ilona Damięcka Trio. Jeżeli ktoś ma ochotę na taką muzyczną ucztę, to warto się wybrać. Do 25 sierpnia w każdy wtorek będzie można podelektować się taką muzyką. A u nas teraz nie jazz, a Igo z nowym utworem, z którego, jak sam podkreśla, jest bardzo dumny. Stumilowy las. Ja polecam obejrzeć teledysk do tego utworu. Nagrywany był w Krakowie, a gra w nim m.in. Andrzej Chyra.

0: od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Autopromocja. Reklama. Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
6: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
5: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
11: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Po reklamie.
0: Najdłuższa fala relaksu.
12: Pani Ania napisała: ja w social mediach najczęściej oglądam śmieszne filmy. Gdy jest mi smutno i mam kiepski dzień, to one poprawiają mi nastrój. Często oglądamy je razem z przyjaciółką, wysyłając je sobie nawzajem. A był taki czas, że w social mediach szukałam chłopaka. Chłopaka znalazłam, ale nie tam. No jak widać, social media do różnych rzeczy mogą się przydać. Studio Małpa, radio.pl, można się dzielić.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać, gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy.

Alanis Morissette w Radiu Łódź. Ona zawsze jakoś tak pozytywnie mnie nastraja. No i bardzo dobrze, rozpoczęły się wakacje, więc ja wszystkim życzę, żeby mieli pozytywne nastroje. A jeżeli ktoś jeszcze nie ma planów na te nadchodzące tygodnie, to podpowiadam, że mamy ostatnie wolne miejsca na nasze radiowe półkolonie. Akademia Młodego Radiowca rozpoczyna się dokładnie 6 lipca, czyli w najbliższy, w kolejny poniedziałek, może tak będzie bardziej poprawnie. I tak jak wspomniałam, zostały nam ostatnie miejsca na ten turnus pierwszy, dlatego zachęcamy, można zapoznać się ze szczegółami na radiołódź.pl. Ja tylko podpowiem, że uczestnicy tegorocznej Akademii będą mogli poznać tajniki pracy radiowca dziennikarza, nauczyć się poprawnej emisji głosu i dykcji, dowiedzieć się, jak prawidłowo oddychać się podczas pracy z mikrofonem, no i co najważniejsze, spróbują swoich sił w profesjonalnym studiu nagrania. Ja mam nadzieję, że będę mogła gościć tych młodych radiowców w przyszłym tygodniu podczas moich programów i oni właśnie będą mieli szansę tutaj do mikrofonu na żywo trochę sobie pogadać. Taką opcję również dla naszych półkolonistów mamy. Będą również zajęcia sportowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe. No dużo, dużo fajnych atrakcji. Proszę zajrzeć na radiołódź.pl i skorzystać z tej szansy. Jeżeli ten lipcowy termin nie odpowiada, to mamy jeszcze ostatnie miejsca na sierpień. Proszę zajrzeć.

Media społecznościowe lubię, korzystam, pisze pani Aneta w Światowym Dniu Mediów Społecznościowych. Kłopot z nimi jest jednak taki, że kiedy zaczniemy już w nich szperać, to ucieka nam godzina za godziną. No kto tego nie zna? Często szukam w nich inspiracji do podróżowania. Lubię oglądać filmiki z ciekawymi miejscami i nieoczywistymi zakątkami. Prawda też jest taka, że kiedy sama wybiorę już jakieś miejsce na wakacje, to właśnie tam szukam podpowiedzi, nowinek co do miejsc, zabytków, ale i informacji, gdzie można fajnie zjeść albo w jaką uliczkę skręcić, żeby trafić na jakiś mural, sklep z pamiątkami, czy zobaczyć coś nietypowego. Mnie też, przyznam szczerze, zdarza się właśnie w mediach społecznościowych szukać takich podróżniczych inspiracji. A jak jest u pozostałych? Studio @radiouć.pl. Zapraszam.

Zbliżamy się do godziny 11, ależ ten czas szybko leci. Dobra muzyka, dobre towarzystwo, no nie może być inaczej. O 11 oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, ale przypominam, że można śledzić je na bieżąco na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A po 11 wrócę do Państwa maili, będą też wiadomości kulturalne.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu. Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W wakacje nie ma nudy.
10: Jest mikrofon, zabawa i sport.
3: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
11: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
12: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
11: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
13: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
11: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
14: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
15: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 11. W studiu jest Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
16: Więcej pociągów w Łódzkiem będą kursować nawet dwa razy częściej. Jest decyzja. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. W Łodzi rozbito grupę przestępczą handlującą lewym tytoniem. Za chwilę szczegóły. Kolejny dzień wysokich temperatur, ale dziś możliwe burze z gradem i przelotne opady deszczu. Rewolucja w rozkładach jazdy pociągów. Pojedziemy częściej i w więcej miejsc. Nowe bezpośrednie połączenie Łodzi z Lublinem, więcej pociągów dalekobieżnych zatrzymujących się w regionie, a także rozwój linii kolejowych i budowa nowych. Poznaliśmy założenia horyzontalnego rozkładu jazdy, planu dla całej sieci kolejowej w Polsce. Dokument zakłada nie tylko większą liczbę połączeń, ale też całkowitą zmianę sposobu organizacji ruchu kolejowego w Polsce. Największe pieniądze i zmiany czekają właśnie na województwo łódzkie. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejczyk.
17: Łódź ma stać się jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w kraju. Zgodnie z założeniami horyzontalnego rozkładu jazdy, przez miasto mają przebiegać główne trasy kolei dużych prędkości, a pociągi będą kursować w stałym takcie, nawet co pół godziny na najważniejszych kierunkach. Dla województwa oznacza to m.in. nowe bezpośrednie połączenie z Lublinem, rozwój połączeń do Kielc i Radomia oraz więcej postojów pociągów dalekobieżnych w Sieradzu czy z Duńskiej Woli. W planach są także inwestycje takie jak modernizacja linii kolejowej nr 25 z budową łącznicy do centralnej magistrali kolejowej oraz nowy ciąg Wieluń-Bełchatów-Piotrków-Trybunalski. Tam, gdzie nie dotrze kolej, czyli do powiatów Rawskiego i Pajęczańskiego, pasażerów do stacji mają dowozić autobusy skomunikowane z pociągami. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
16: Docelowy system ma zostać wdrożony wraz z rozkładem na przełomie 2034 i 2035 roku.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Przypomnijmy, chodzi o plany budowy biurowców przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości w centrum Warszawy. Ostatnio w tej sprawie zeznawał prezes PiS Jarosław Kaczyński, a ta sprawa wyszła na jaw w 2019 roku, a jej szczegóły zna Przemysław Lis.
19: Inwestycja miała być zrealizowana na terenie w centrum Warszawy, a dokładnie na działce należącej do spółki Srebrna, która jest związana z PiS-em. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, odmówiono wszczęcia śledztwa. O ponownym przyjrzeniu się sprawie zdecydowała w lutym ubiegłego roku prokuratura okręgowa w Warszawie. Po ponad 7 latach od wybuchu afery na początku czerwca prokuratura przesłuchała w tej sprawie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dziś prokuratura poinformowała jednak, że w sprawie nie ma znamion czynu zabronionego. Przemysław Lis, Polskie Radio.
16: Szczegółowe podstawy umorzenia ma podać po sporządzeniu tłumaczenia na język niemiecki. Sprzedawali niezarejestrowany tytoń, grozi im nawet do 15 lat więzienia. Rozbito gang, który przez blisko 4 lata sprowadził z Bułgarii do Polski niemal 200 ton liści tytoniu. Ten oficjalnie miał trafiać na Litwę. Ostatecznie sprzedawany był na polskich rynkach i bazarach, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
7: Po przekroczeniu granicy polskiej przewożono go głównie w okolice Łodzi, gdzie był krojony w zaaranżowanych w tym celu magazynach. W ten sposób unikano przez długi czas kontroli. Na Litwę tytoń w ogóle nie docierał, a w Polsce nie widniał w żadnej ewidencji. Do transportów wykorzystywano busy wynajęte w wypożyczalniach.
16: Grupa składała się z 12 osób z województw łódzkiego i śląskiego, a kierował nią 58-letni łodzianin.
7: Opracował plan, rekrutował członków grupy oraz rozdzielał zyski. Kolejne osoby odpowiedzialne były za wykonywanie transportów, krojenie tytoniu, dystrybucję na rynkach, a również za podpisywanie dokumentów w imieniu fikcyjnie działających spółek litewskich.
16: W czasie swojej działalności grupa okradała państwo na ponad 100 milionów złotych. Oskarżonym grozi kara nawet do 15 lat więzienia. Pakowanie walizek i przygotowania do drogi. W te wakacje przy przekraczaniu granicy wciąż potrzebny jest tradycyjny paszport albo plastikowy dowód. Co jednak zrobić, gdy dokument został w domu? Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja mObywatel, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Tanderski.
20: Jeżeli chcemy wyrobić dokumenty tymczasowe na lotnisku w Polsce, to też możemy do wyrobienia tych dokumentów potwierdzić naszą tożsamość mObywatelem i mamy takie przypadki.
16: Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje, warto też zarejestrować się w systemie Odyseusz, czyli Polak za granicą. W telefonie znajdziemy wtedy poradniki na temat kraju, do którego się wybieramy i wszystkie niezbędne adresy i telefony. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
15: Nawet 31 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj termometry. Na razie jest nieco chłodniej, więc rozkoszujmy się tą nieco niższą temperaturą. Zachmurzenie w całym regionie umiarkowane. Promienie słońca co jakiś czas wyglądają do nas. Tym, którzy mają dość upałów, powiem, że z każdym dniem ta temperatura ma być coraz bardziej znośna. Będzie letnio, ale już bez upałów.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: I w kolejną godzinę wchodzimy z utworem Crazy, a zaraz potem zapraszam na garść kulturalnych newsów. Come here.

0: Czas na kulturę.
1: Dokładnie tak, czas na kulturę. Ania Grobnińska już w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zamieniamy się w słuch.
2: No, częściowo to ty dzisiaj już przedstawiłaś w Wiadomości Kulturalne słuchaczom, zatem przypomnę tylko, że rusza dzisiaj polówka w Parku na Zdrowiu, a tam właśnie w 2008 roku odbył się pierwszy pokaz polówki. A zatem nawiązanie do tego faktu podczas 19. edycji i dzisiaj trzy filmy z Bradem Pittem w różnych miejscach właśnie w Parku na Zdrowiu. W amfiteatrze F1 film z 2025 roku, Ocean's Eleven, ryzykowna gra z 2001 roku. Jak to szybko czas mija, dopiero co to był nowy film, ty to w ogóle tego nie pamiętasz, Paulina,
1: pamiętam,
2: a dzisiaj tak? A dzisiaj będzie można zobaczyć właśnie ten film na Polance za pomnikiem czynu rewolucyjnego i pewnego razu w Hollywood w reżyserii Quentina Tarantino, świetny film z 2019 roku na terenie Luna Parku, no a 160 ponad wydarzeń łącznie będzie podczas polówki. Wakacje na Piotrkowskiej też już wspominałaś, jazzowe wtorki. Piotrkowska 3, Pasaż Róży, tam dzisiaj Ilona Damięcka Trio, ale ja może przy tej okazji powiem w ogóle o wakacjach na Piotrkowskiej, bo to nie tylko Pasaż Róży, to także cykl Piotrkowska Kameralnie, czyli Pasaż Rubinsteina, to w środę o 20:00 koncerty. Stand-up Piotrkowska to z kolei w Pasażu Schillera, czwartki o 21:00. Potańcówki z muzyką na żywo i silent disco to znów Pasaż Róży, bo to w piątki najpierw potańcówki o 18:00, a o 21:30 właśnie silent disco, forma, która cieszy się coraz większą popularnością. Mamy przecież też na Piotrkowskiej, właściwie u zbiegu Piotrkowskiej 6 sierpnia Songwriter Łódź Festival, czyli soboty 21:00, ale i balkon na 102. Tak nazywa się cykl koncertów właśnie pod numerem 102 w sobotę o 21:30. No i jeszcze Baśniowa Piotrkowska, to są bajki dla dzieci przedstawiane przez kameralne teatry w Pasażu Róży znowu w niedzielę o godzinie 12:00. Ciekawe spotkanie dzisiaj w Bibliotece Wolność. Blizny, krajobrazy po Przemyśle. To będzie spotkanie autorskie z Martą Tomczok, która napisała opowieść o terenach, gdzie to, co tradycyjne i przyrodnicze, musiało ustąpić industrializacji. W okresie PRL-u potężny proces uprzemysłowienia potrzebował surowców i w związku z tym wiele miejscowości przestało istnieć, a to zginęły pod hałdami wykopów, a to znowu zostały zalane przez wodę, przez sztuczne zbiorniki wodne i to na przykład Opolno i Rybarzowice na Łużycach, Kazimierz Biskupi i Pątnów w Konińskim, Bogomice i Rapocin pod Głowowem, czy Piaski i Wola Grzymalina w Łódzkiem. O tym wszystkim dzisiaj o 17:30 w Bibliotece przy Placu Wolności 4 będzie mowa, a spotkanie poprowadzi dr Tomasz Romanowicz z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. A w samym Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w wakacje zajęcia dla dzieci. We wtorki o godzinie 14:00, czyli już niedługo, a w czwartki nieco później, bo o 17:00 będą się rozpoczynać rozmaite tematy zajęć z edukatorami i to jest propozycja dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat z opiekunami. Para uczestniczy w takich zajęciach. Dziecko z opiekunem i trzeba się zapisać mailowo bądź telefonicznie. I na zakończenie o tym, że w Galerii Politechnika dzisiaj otwarcie wystawy prac Zgierzanki Moniki Dałek, rocznik 1981. To absolwentka Wydziału Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a na wystawie Imagine, zainspirowanej bardzo znanym utworem muzycznym oczywiście, Johna Lennona, Monika Dałek przedstawi cykl abstrakcyjnych obrazów, abstrakcyjnych z jednej strony, ale my tam możemy rzeczywistość rozpoznać i odniesienia do relacji międzyludzkich, do bliskości i do idei porozumienia ponad podziałami. Kompleks Politechniki Jeromskiego 114-116. Otwarcie wystawy dzisiaj o 15:30.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękuję. I oczywiście zapraszamy.

Już ostatnia szansa, żeby do mnie napisać. studio@radiołódź.pl. Zaraz będę wręczać bilet do kina za aktywność. A pani Wiesia napisała: dla mnie media społecznościowe są źródłem wiedzy o tym, co dzieje się w naszym mieście w dziedzinie kultury. Śledzę wszystkie teatry, filharmonie i inne instytucje kulturalne, no i oczywiście Radio Łódź. No bardzo nam miło. Chcę być na bieżąco, bo jako aktywna osoba dużo z kultury korzystam. Z mediów społecznościowych wiele można się dowiedzieć i to wcześniej niż z innych źródeł. Szukam też recenzji wydarzeń, opinii o książkach i filmach, bo nie da się wszystkiego obejrzeć czy posłuchać, a warto wyrobić sobie wstępny pogląd na sprawę. Media społecznościowe to wspaniały wynalazek, ale jak każdy wynalazek, mogą być dobrze albo źle wykorzystywane. Dlatego warto zachować umiar i zasadę ograniczonego zaufania. Pełna zgoda, pani Wiesławo. Dziękuję za wiadomość i pozdrawiam ciepło.

0: Światowy Dzień Mediów Społecznościowych. Pytałam naszych słuchaczy, czego najczęściej w tych mediach społecznościowych szukacie. No i zamykam już tę dyskusję, ale bardzo dziękuję za te wszystkie wiadomości, które w naszej skrzynce pojawiły się od godziny 9. Obiecywałam, że za aktywność będę coś dla Państwa miała. No i oczywiście tradycyjnie mam.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I do tego kina wysyłam dzisiaj pana Adriana. Zaproszenie jest podwójne, więc można kogoś ze sobą zabrać i komuś poprawić dzisiaj nastrój. Przypuszczam, że znajdzie się taka osoba. Kino to doskonała opcja na te upały. Jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę na taki bilet, to proszę z nami zostać. Po godzinie 12 stery przejmuje Patryk Lewy. I jestem przekonana, że też coś dla Państwa przygotował. Zresztą jeszcze przed godziną 12 zapytamy go o to.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach.

0: Michał Dąbrowski. Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy ESSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
3: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
1: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Jedenasta 11:30 dokładnie na zegarze, a my porelaksujemy się teraz przy nieco spokojniejszej muzyce. Cortez i Hejwy.
7: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Mówiłam, że zapytamy Patryka osobiście o to, co też przygotował dzisiaj po godzinie 12. No właśnie, trochę nowości, już pewnie Państwo wiecie. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Patryku, dzisiaj poprowadzisz po godzinie 12 nasz nowy muzyczny program. Przypomnij proszę nazwę.
1: Piosenki na walizkach.
0: No właśnie. I tak przez całe wakacje, lipiec, sierpień, po godzinie 12 zamiast magazynu, to jest temat serwujemy Państwu muzykę. I jaki temat Ty dzisiaj będziesz miał? Bo to codziennie jest jakiś inny temat.
1: Dzisiaj przygotowałem piosenki idealne na wycieczkę rowerową.
0: O proszę, pogoda coraz lepsza na takie wycieczki rowerowe, bo wczoraj nikomu bym nie polecała takiej wycieczki rowerowej przy tych temperaturach. Dzisiaj już nieco przyjemniej, jutro ma być jeszcze lepiej, więc jak taką playlistę Patryk przygotował, to można sobie ją gdzieś zapisać i na takie wycieczki rowerowe wykorzystać. A zdradzisz, jakie utwory między innymi, chociaż jeden albo dwa?
1: To może ja zdradzę wykonawców, bo na pewno będzie różnorodnie. Będzie Queen, czyli coś dla fanów klasyki. Będzie też Monika Wrotka w tym nowszym wydaniu, nie tylko tym klasycznym, ale też formacja Kraftwerk czy Katie Melua, tak trochę nostalgicznie.
0: A proszę, jaki klucz przyjąłeś przy wyborze tych piosenek? Bo rzeczywiście różnorodni wykonawcy.
1: Myślę, że kluczem i taką jedną rzeczą, która łączy te wszystkie piosenki, jest rower jako wolność. Że faktycznie można gdziekolwiek pojechać. Teraz, gdy ta pogoda już później trochę będzie lepsza faktycznie na ten rower, to po prostu można zapomnieć o wszystkim. I te piosenki też nawiązują do tego czasu wolnego, do chwili takiego odetchnięcia od codzienności i przede wszystkim tej wolności.
0: No świetnie. To zapraszamy po godzinie 12 i dodamy też, bo Patryk, jak zacznie swój program, to obiecał, że wrzuci również relacje w mediach społecznościowych. To ja tylko dodam, że Patryk również jest częścią naszego zespołu social mediowego i my dzisiaj świętujemy, Patryku, bo dzisiaj Światowy Dzień Mediów Społecznościowych, także wszystkiego najlepszego.
1: Dla ciebie również i dla całej naszej ekipy z mediów społecznościowych.
0: Dokładnie tak, już wymieniałam dzisiaj wszystkich podczas programu. To tylko dodajmy, że w naszej relacji na Instagramie i na Facebooku pojawi się taki wpis od Patryka i będziemy prosić o to, żeby również Państwo podsyłali nam pomysły na tematykę tych właśnie muzycznych programów. Zgadza się?
1: Dokładnie tak. studio@radiolot.pl. Tutaj czekamy na Państwa propozycje.
0: A z Patrykiem spotkacie się po godzinie 12, także do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

No to jeszcze raz przypominam, po godzinie 12 nowy format piosenki na walizkach. Zapraszam w imieniu Patryka Lewego, który dzisiaj zaserwuje Państwu piosenki idealne na przejażdżki rowerowe. A skoro o muzyce mowa, to ja zapraszam na naszą stronę radio.pl, gdzie pojawił się kolejny artykuł z cyklu Ludzie Radia, bo pewnie Państwo wiecie, że taki cykl Radio to Ludzie, Ludzie Radia prezentujemy. Nawet powstała taka książka Radio to Ludzie, w której prezentujemy naszych radiowców. Na co dzień możecie nas Państwo posłuchać, a w tej książce trochę więcej się o nas dowiedzieć. Powstają nowe właśnie wywiady z kolejnymi osobami i tym razem zapraszam do przeczytania rozmowy z Piotrem Stańczykiem, którego doskonale na pewno Państwo znacie. W obszernej rozmowie z Mariuszem Janikiem wspomina radiowe początki, festiwale w Opolu i Sopocie oraz 10-godzinnego Sylwestra na antenie. Opowiada też o wyjątkowej relacji z Krzysztofem Krawczykiem, sile słuchaczy i o tym, dlaczego w mediach prawdy nie da się udawać. Radio Łódź.pl. Zachęcam do przeczytania tego wywiadu.

Daria Zawiałow i malinowy chruśniak. No i przy takich przyjemnych dźwiękach zbliżamy się do godziny 12:00, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, a ja nawiążę jeszcze raz, ostatni dzisiaj tutaj, do tego Światowego Dnia Mediów Społecznościowych. Gorąco Państwa zapraszam do śledzenia naszych profili w social mediach. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, TikToku i na LinkedInie, a od jutra ruszamy z nowym projektem na YouTubie, także trzymajcie kciuki i obserwujcie. To będzie taki letni cykl, tyle mogę zdradzić, a po resztę odsyłam właśnie do naszych radiowych social mediów.

0: Reklama.
1: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
3: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
2: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
3: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: 12 na zegarze.
13: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
14: Uwaga kierowcy, działa już kolejny odcinkowy pomiar prędkości na A1 w Łódzkiem. Wiemy, kto zostanie nowym rektorem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, znamy nazwisko. Policja bada sprawę nastolatków ewakuowanych z Orlej Perci w Zakopanem. Kolejny dzień wysokich temperatur, ale dziś możliwe burze z gradem i przelotne opady deszczu. Uwaga kierowcy, mamy kolejny odcinkowy pomiar prędkości w Łódzkiem. System uruchomiono na autostradzie A1 na odcinku od Radomska do Śląskiego Mykanowa. Urządzenie monitoruje przewinienia kierowców od piątku. To rekordowy odcinek pomiarowy, który ma około 19 km, mówi rzecznik Głównego Inspektora Transportu Drogowego Wojciech Król.
15: Jest to jeden z najdłuższych odcinków pomiarowych, jeżeli chodzi o wszystkie systemy, które nadzoruje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Tam dozwolona prędkość dla osobówek to jest 140 km na godzinę, samochodem ciężarowym 80.
14: To już kolejny odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1. Kilka tygodni temu taki sam system uruchomiono na ponad 13-kilometrowym odcinku między Kamieńskiem a Radomskiem. W najbliższym czasie odcinkowy pomiar prędkości ma zacząć działać jeszcze w jednym miejscu na A1, a w którym dokładnie, to można sprawdzić na naszej stronie.
13: Więcej na radiołódź.pl.
14: Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi coraz bliżej. Poznaliśmy nazwisko rektora uczelni. Zostanie nim pułkownik profesor Marek Saracyn. Informacje w serwisie X opublikował Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Przypomnijmy, zgodnie z ustawą podpisaną przez prezydenta Karola Nawrockiego, WAM ma zostać powołana 1 lipca. Pułkownik profesor Marek Saracyn jest lekarzem i naukowcem, specjalistą chorób wewnętrznych, nefrologii oraz endokrynologii. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej, a tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w 2023 roku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nominacja nie ma charakteru politycznego. Wynika z doświadczenia, przygotowania i ukształtowania. Zmiany w cenach paliw. Kończy się program osłonowy CPN wprowadzony w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zakończenie programu oznacza, że od jutra ceny paliw na stacjach będą mogły być różne. Przestaje bowiem obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, wygaszanie programu CPN rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast do dziś obowiązuje niższa stawka VAT. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że wprowadzenie tego programu było konieczne.
16: Czyli wybuchła wojna, teraz te ceny się ustabilizowały i to był program interwencyjny, konieczny.
14: Rządowy program CPN obowiązywał w Polsce od końca marca. Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci w Zakopanem. Wczoraj w czasie burzy ratownicy Tobr śmigłowcem ewakuowali z rejonu Kozich Czub 8 młodych sportowców. Nie byli odpowiednio przygotowani do górskiej wyprawy najtrudniejszym szlakiem w Tatrach. A o szczegółach Paweł Pawlica.
17: Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. Nastolatkowie utknęli na grani podczas gwałtownej burzy. Wzywając pomoc, mieli powiedzieć ratownikom Topr, że są ubrani jak na plażę. Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków 3 razy musiał lecieć śmigłowiec. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
14: Policja bada, czy opiekun nastolatków trener nie naraził ich na niebezpieczeństwo i posiadał odpowiednie uprawnienia. Jeszcze tylko dzisiaj można zdecydować o przyszłości swojego osiedla i całego miasta. Dobiega końca głosowanie w 14. edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Łodzianie po raz kolejny mogą wpłynąć na to, co zmieni się w mieście. Zgłoszone projekty dotyczą m.in. inwestycji drogowych, zwiększenia terenów zielonych czy wydarzeń kulturalnych i społecznych, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
18: Mamy 725 propozycji przygotowanych przez samych łodzian i łodzianki. To mogą głosować wszyscy. Meldunek nie jest problemem. Wystarczy, że tutaj żyjemy, mieszkamy.
19: Głosujemy jak co roku na 5 projektów osiedlowych z maksymalnie 2 różnych osiedli, 5 projektów ponadosiedlowych. Pula środków przeznaczona w tej edycji to jest 34 700 000 zł.
14: Dodaje Agata Burlińska z Biura Aktywności Miejskiej. Głosować można przez internet na stronie łódzkiego budżetu obywatelskiego, a zwycięskie pomysły poznamy 8 lipca. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13. Zapraszam.
12: Nieco niższa temperatura dzisiaj w Łodzi i regionie, ale nadal gorąco, do 31 stopni. Dziś, jutro maksymalnie 28 i od jutra faktycznie taką ulgę zaczniemy odczuwać. Dzisiaj w regionie może przelotnie popadać, ale będzie też wyglądać słońce. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura w nocy od 17 do 20 stopni. Pięć minut po godzinie 12. Ja już się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za te 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Kuba Janik. I Kuba zostaje, a dołącza do niego Patryk Lewy. Jeszcze raz cześć, Patryku.
20: Jeszcze raz cześć, dzień dobry.
12: No to ja wsiadam na rower i będę słuchać tej muzyki, którą Patryk nam dzisiaj przygotował.
20: Zapraszam.

A dzisiaj w naszym programie Piosenki na walizkach wybrałem dla Państwa utwory związane, tak jak już przed momentem wspomniała Paulina, właśnie z wycieczkami rowerowymi. W końcu wakacje to idealny czas, by spędzić je aktywnie, na przykład na dwóch kółkach. Patryk Lewy, witam i zapraszam do godziny 16, a na początek dobrze znany utwór zatytułowany Bicycle Race i formacja Queen. Muzycznie to może wydawać się radosna i przyjemna piosenka do jazdy na rowerze, jednak pod warstwą dynamicznej melodii i charakterystycznych dzwonków rowerowych kryje się głęboki manifest indywidualizmu i chęci ucieczki od narzuconych norm społecznych. Dodajmy, że powstanie tego utworu ma też bardzo ciekawy wydźwięk. Freddie Mercury obserwował z okna hotelu przejeżdżający etap wyścigu Tour de France i właśnie ten widok stał się natchnieniem dla utworu, który zamiast o sporcie opowiada o potrzebie zachowania własnej tożsamości w świecie pełnym narzuconych autorytetów i trendów. Posłuchajmy.

10 minut po godzinie 12 trwa program Piosenki na walizkach, dzisiaj w klimacie letnich i rowerowych wycieczek. Przed nami w Radiu Łódź już za chwilę Brodka w utworze Warsowi i można śmiało powiedzieć, że utwór w sam raz na ten nadchodzący lipiec, który już jutro się zaczyna. A wokół pragnienia wolności i nowego początku towarzyszy też cały refren tej piosenki tutaj, między innymi wersy Wake Me Up In July czy All I Need Is My Bike. Lipiec w utworze Brodki ma być symbolem letniej beztroski, która radykalnie odcina się od zimowej szarugi. W tej ucieczce towarzyszy nam rower jako symbol prostoty i autonomii, a łapanie spadających gwiazd na tle nieba w tekście piosenki to z kolei piękna metafora w pogoni za magią i dziecięcą niewinnością, będąca ucieczką od szarej, dorosłej codzienności. Spróbujmy zatem na kilka minut od tej szarej codzienności uciec.

Za nami Mark Ronson i The Bike Song. W tym utworze rower ma stanowić wolność między presją społeczną a autentycznym życiem na własnych zasadach. A refren to prawdziwa i przede wszystkim własna definicja szczęścia, niezależna od tego, co myślą inni. Teraz natomiast muzycznie cofniemy się do 2005 roku i piosenki Rower, którą na pewno dobrze Państwo znają z naszej codziennej radiowej playlisty.

Jak przyjemnie i wakacyjnie zrobiło się właśnie w Radiu Łódź. 24 minuty po godzinie 12, a przed chwilą na naszej antenie Katie Melua i 9 Million Bicycles, czyli refleksyjny utwór o miłości. Tekst utworu porównuje niepodważalne fakty z zakresu matematyki i astronomii z absolutną, emocjonalną pewnością uczucia, jakim darzy się drugą osobę. Piosenkarka zestawia te kosmiczne odległości z przyziemną liczbą rowerów, by podkreślić, że jej miłość do partnera to po prostu pewnik. Dodajmy, że inspiracją do stworzenia utworu była właśnie podróż piosenkarki do Chin, podczas której lokalny przewodnik opowiedział jej o tej liczbie rowerów w stolicy, czyli o tych 9 milionach. W audycji Piosenki na walizkach dzisiaj tematyka rowerowych wycieczek, więc nie mogło zabraknąć dwóch znanych utworów. Już za chwilę orkiestra symfoniczna Hymn Wyścigu Pokoju, a następnie zmienimy muzycznie klimat. Formacja Kraftwerk i Tour de France. Przypomnę także, że propozycje zarówno utworów, jak i tematów do programu Piosenki na walizkach mogą także nam Państwo przesyłać na adres mailowy studio@radioloc.pl. Od poniedziałku do piątku, między 12 a 13, będziemy właśnie tak wakacyjnie grali, a że chcemy, by to była nasza wspólna audycja, czekamy na propozycje. studio@radioloc.pl.

A już za chwilę w programie Piosenki na walizkach przeniesiemy się do roku 1968. To za sprawą utworu Bicyclette, czyli słynnej francuskiej piosenki, którą śpiewał Yves Montand. Pełna uroku, nostalgiczna, a przy okazji bardzo filmowa opowieść. Piosenka opowiada o grupie młodych przyjaciół, którzy w każdy niedzielny poranek wyruszają na wycieczkę rowerową za miasto. Zaczyna się niepozornie. Niemniej, główny motyw utworu to wspólne zauroczenie pewną dziewczyną. Dziewczyną o imieniu Paulette, czyli córką miejscowego listonosza. Wszyscy chłopcy z paczki są w niej skrycie lub też całkiem jawnie zakochani i na różne sposoby próbują zwrócić na siebie jej uwagę podczas właśnie tych rowerowych wycieczek. Prężą muskuły, udają silniejszych niż są w rzeczywistości, często też trochę nieodpowiedzialnie wykonują akrobacje na rowerach, ryzykując tym samym upadek, byleby tej dziewczynie zaimponować. Każdy z nich ma jeden cel. Marzy o tym, że pod koniec dnia to właśnie jego, ta dziewczyna, czyli Paulette, odprowadzi do domu. Muzycznie piosenka ma lekki, rytmiczny i radosny klimat. Ma on naśladować tempo pedałowania na rowerze. Utwór kończy się jednak nutą melancholii, bo okazuje się, że Paulette ostatecznie wybiera kogoś zupełnie innego –

najprostszego, najcichszego z nich, czyli syna bankiera, który jako jedyny nie jechał na rowerze, lecz szedł pieszo. Na koniec narrator wspomina tę chwilę z perspektywy czasu z nostalgią, myśląc o minionej młodości, beztrosce i tamtych niedzielnych porankach. Posłuchajmy.

Piff Paff, utwór Rower na 19 minut przed godziną 13. A my w Radiu Łódź powrócimy teraz do roku, tym razem 2012. To audycja Piosenki na walizkach, dzisiaj w klimacie wycieczek rowerowych. Przed nami utwór, który swego czasu nie schodził z list przebojów, choć jego tekst potrafi od czasu do czasu wywołać lekki rumieniec na twarzy. Mowa o singlu Come On Let Me Ride w wykonaniu zjawiskowej Skylar Grey, którą w tym utworze wspiera nie kto inny jak sam król rapu i hip-hopu, czyli Eminem. O czym tak naprawdę jest ten numer? Na pierwszy rzut oka, a raczej ucha, mogłoby się wydawać, że to prosta, urocza piosenka o jeździe na rowerze. W tym utworze Skylar Grey śpiewa przecież i nawiązuje w refrenie do kultowego motywu zapożyczonego z legendarnego utworu grupy Queen o tytule Bicycle Race, którego słuchaliśmy na początku naszego programu. Ale uwaga, nie można dać się zwieść tym pozorom, bo cały utwór to jedna wielka, pełna humoru i bardzo dosadna satyra. Skylar i Eminem bawią się tutaj dwuznacznościami oraz popkulturowymi kliszami. Pod płaszczykiem niewinnej przejażdżki rowerowej kryje się tu masa sarkazmu i ironicznych odniesień do współczesnych relacji oraz do tego, jak media i przemysł muzyczny potrafią przesadnie je opisywać. Eminem rapuje tutaj swoim klasycznym, lekko zwariowanym stylem, idealnie balansując między żartem a ironią. To produkcja, która łączy energetyczny pop, a także rap, która nie traktuje samego siebie zbyt poważnie i ma przede wszystkim wprawiać słuchaczy w dobry i lekko imprezowy nastrój. Zatem proszę podgłośnić odbiorniki i posłuchajmy Skylar Grey, Eminem i ich szalona przejażdżka w utworze Come On Let Me Ride.

Za nami utwór Bikes autorstwa Lucy Rose. Piosenka opowiadająca o próbie ucieczki przed własnymi myślami. Tekst utworu na początku to opis zasypiania przy włączonym telewizorze, co ma być sposobem na zagłuszenie własnego umysłu i przy okazji odwrócenie uwagi od problemów. Ważny w tym utworze jest również refren, w którym padają słowa o jechaniu na tylnym siedzeniu i zbyt mocnym trzymaniu się. To metafora sytuacji, w której czujemy, że tracimy wpływ na własny los, a wydarzenia wokół nas dzieją się same, wywołując lęk i bezradność. A w programie Piosenki na walizkach już za chwilę On a Bicycle Built for Two w wykonaniu Dinah Shore, czyli urocza i niezwykle popularna amerykańska piosenka. Prosta i radosna historia miłosna o zakochaniu w dziewczynie o imieniu Daisy. Mężczyzna prosi o rękę i wyznaje, że choć jest biedny i nie stać go na luksusowe powozy czy wystawny ślub, to jego miłość jest prawdziwa, a jako rozwiązanie ich skromnej sytuacji finansowej proponuje wspólną podróż przez życie na rowerze tandemie.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Niecodzienne historie,
8: problemy i ważne tematy łódzkiego,
7: ale nie tylko łódzkiego sportu.
9: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
7: Porozmawiajmy o sporcie.
8: Wtorki, godzina 20.
9: Zapraszamy. Michał Malinowski,
7: Piotr Andrzejczak,
8: Robert Zwoliński,
7: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sse.loc.pl w zakładce CSR.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, do Brickomana.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brickomana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brickomana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Łódź, jest 13. Czas na wiadomości. Wiktoria Makowska.
15: Śmiertelny wypadek nad wodą. Policja i prokuratura badają okoliczności utonięcia w miejscowości Kodrąb. Kolejne problemy na Placu Wolności w Łodzi. Wysokie temperatury doprowadziły do dodatkowych usterek. Rosjanie chcą natychmiastowego zakończenia wojny. Tak wynika z najnowszych badań. Kolejny dzień wysokich temperatur, ale dziś możliwe burze z gradem i przelotne opady deszczu. Tragedia na kąpielisku w powiecie radomszczańskim. Dzisiaj przed godziną 11 ze zbiornika Kodrąb wyłowiono ciało mężczyzny. Nie wiadomo, jak długo znajdowało się w wodzie, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Radomsku, starszy kapitan Marek Jeziorski.
16: Zaraz przy brzegu znajdował się mężczyzna. Trudno określić, jaki wiek. Został przez strażaków wyciągnięty na brzeg, ale z uwagi na znaczny rozkład ciała odstąpiono tam od udzielania pierwszej pomocy.
15: Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury. Od kwietnia w całej Polsce utonęło już 101 osób. Kolejna usterka na Placu Wolności w Łodzi. W ostatnich dniach wybrzuszyły się płyty chodnikowe w rejonie Fontanny i od strony ulicy Północnej. Plac Wolności został oddany do użytku w marcu 2024 roku. Wkrótce okazało się, że kamienna kostka sprawia problemy i wymaga naprawy. Obecnie jest wymieniana na betonową nawierzchnię. Jak informuje Radio Łódź, Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu, przyczyną kolejnych uszkodzeń mają być wysokie temperatury.
17: Winne zaistniałej sytuacji są skrajnie wysokie temperatury, które mają wpływ na niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany w nawierzchni. Wykonawca poprawi podniesione płyty najszybciej, jak tylko to możliwe.
15: A zdaniem radnego Marcina Chęcza warto sprawdzić nie tylko przyczynę usterki, ale również jakość wykonania prac i nadzór nad inwestycją.
18: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
15: Najgorętszy w tym roku weekend za nami, jednak to nie oznacza końca upałów. Na dziś i jutro IMGW wydało alerty drugiego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia obejmują całe województwo łódzkie i obowiązują do jutra, do godziny 20, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
19: Dziś w województwie upalnie z temperaturą maksymalną od 29 do 31 stopni. W regionie nadal przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Zjawiska te miejscami mogą być bardzo gwałtowne, z silnymi porywami wiatru.
15: Jeszcze jutro w regionie będzie upalnie, dlatego nadal należy pić dużo wody, chronić ciało i głowę. Odczuwalne ochłodzenie prognozowane jest na środę. Poza tym przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie, a także burze. A więcej o pogodzie po wiadomościach. Rosjanie chcą natychmiastowego końca wojny. Tak wynika z danych Niezależnego Instytutu Badań nad Konfliktem i Analiz Rosji, który mieści się w Kijowie. Co najmniej 81% Rosjan oczekuje zakończenia działań zbrojnych, choćby jutro. Tylko 9% Rosjan chce prowadzenia wojny bezterminowo do zwycięstwa, a 58% Rosjan wiąże poprawę warunków życia z jak najszybszym zakończeniem wojny. Szczegóły tego badania zna Maciej Jastrzębski.
20: Instytut socjologiczny wskazuje, że największe niezadowolenie Rosjan w ostatnich tygodniach wywołują w kolejności brak internetu, brak paliwa i nowa fala represji. Już wcześniej mówiłem o tym w audycji Prawdziwa Rosja w Polskim Radiu 24, rosyjska dziennikarka Maria Makarowa.
21: Taka emocja, która się pojawia w tych sondażach, to jest ogromny niepokój i lęk. I to się zwiększa oczywiście na tle kolejnych uderzeń Ukrainy. To się zwiększa na tle tych wakacji, które zupełnie nie wypaliły, bo nie da się wyjechać, albo można wyjechać ryzykując życiem na rosyjski jug, na rosyjskie południe nad morze, albo na okupowany Krym, który jest coraz bardziej zablokowany.
20: Jastrzębski, Polskie Radio.
15: Kryzys paliwowy w Rosji wywołały ataki ukraińskich dronów. Część okupowanych przez Rosję terytoriów, w tym Krym, zostały pozbawione dostaw żywności i lekarstw. Kino plenerowe, pikniki i bieg charytatywny. Tak zapowiada się lato w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W te wakacje odbędą się 3 pikniki. Bajkowy, sportowy i historyczny. Jak mówi prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz Sadzyński, nowością jest kino plenerowe.
22: W sumie będziemy mieli 4 projekcje, 3 z nich będą dzień wcześniej niż będzie wydarzenie piknikowe u nas na strefie. Jeżeli ten projekt w tym roku nam wyjdzie, myślę, że będziemy go kontynuowali.
15: Oprócz tego w ramach biegu fabrykanta Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została patronem Mili Gromana. Dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji Dom w Łodzi. Potrzebne jest 6 milionów złotych. Zapisy na bieg fabrykanta już trwają. Pula miejsc jest ograniczona. Na Mile Gromana organizatorzy przygotowali 150 miejsc. W tej godzinie to wszystko, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź oczywiście o 14.
14: –28 stopni aktualnie na termometrach w Łodzi i regionie. W dzień czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu i gdzieniegdzie burze z gradem. Temperatura maksymalna dziś do 31 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, a w trakcie burz porywy wiatru mogą osiągnąć nawet do 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 17 do 20 stopni. Pięć minut po godzinie 13. Patryk Lewy, Kuba Janik, witamy się z Państwem raz jeszcze i przechodzimy z audycji Piosenki na walizkach do programu Najdłuższa fala relaksu. Przypomnę, że Wasze ulubione wakacyjne utwory i tematy do naszej muzycznej audycji można przesyłać na studio@radiolots.pl. Zagramy je od poniedziałku do piątku między 12 a 13.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: Dokładnie tak. Teraz najdłuższa fala relaksu do godziny 16. Patryk Lewy, zapraszam.

Muzyczny klasyk Rod Stewart i Baby Jane to w Radiu Łódź. W Radiu Łódź także najdłuższa fala relaksu, która trwa do godziny 16. W niej jak zawsze najlepsza muzyka, sprawdzone informacje i konkursy. Sprawdzimy teraz, co w tej godzinie w naszym programie. A na pewno porozmawiamy o tym, co warto przeczytać na radioloc.pl i w naszej aplikacji. To już za kilka minut, ale będzie także po części nasza ramówkowa nowość, czyli mapa zbrodni w nieco krótszej wersji. Ta dłuższa w każdą środę o 23:00 oczywiście w Radiu Łódź, ale przed godziną 14:00 nasze studio odwiedzi prowadząca ten program, czyli Agata Zielińska, i spróbujemy dowiedzieć się, jaka zbrodnia czeka nas właśnie w tym programie w środę o 23:00. Muzycznie natomiast przed nami takie utwory jak Fala, Shotgun czy Heavenly.

0: 18 minut po godzinie 13. Najdłuższa fala relaksu i oczywiście Radio Łódź. Pewne elementy naszego popołudniowego programu są niezmienne, jak na przykład to, że zawsze mamy tutaj naszych radiowych gości. Mariusz Janik jest ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I opowiemy o tym, co słychać na radioloc.pl i w naszej aplikacji.
1: Informujemy m.in. o tym, że Marek Saracyn został rektorem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Dokładnie pułkownik, profesor, doktor habilitowany Marek Saracyn, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Więc no, kolejny element tej układanki dotyczącej WAM-u, który ma rozpocząć, ta akademia ma rozpocząć działalność już od 1 lipca. Nowa uczelnia będzie kształcić wojskowych lekarzy, ratowników medycznych i specjalistów potrzebnych armii oraz systemowi ochrony zdrowia, a jeżeli Państwo chcą się dowiedzieć więcej na temat nowego rektora, czym się interesuje także w czasie prywatnym, polecamy naszą stronę internetową. Piszemy również o kolejnym odcinkowym pomiarze prędkości w Łódzkiem. Tym razem uruchomiono go na autostradzie A1 na odcinku od Radomska do Śląskiego Mykanowa. Urządzenie monitoruje przewinienia kierowców od piątku już i do tej pory jest to rekordowy odcinek pomiarowy, który ma około 19 km. Więc no, kierowcy noga z gazu, bo odcinkowe pomiary prędkości no to zmora. Kierowców, sam się ostatnio o tym przekonałem, jak jechałem i zobaczyłem, że jest odcinkowy pomiar prędkości, no więc noga z gazu i jedziemy kulturalnie.
0: Dokładnie tak. Apelujemy zawsze o bezpieczeństwo, żeby tej prędkości nie przekraczać i zgodnie z przepisami jeździć. Tak swoją drogą mam propozycje. Być może kiedyś na radioloc.pl zrobimy jakiś poradnik, gdzie te odcinkowe pomiary prędkości są, gdzie warto dodatkowo uważać, bo to nasze kolejne spotkanie, jak tutaj rozmawiamy właśnie z redakcją Nowych Mediów, i ja mam wrażenie, że może nie co tydzień, ale tak co 2 tygodnie ja słyszę o tym, że kolejny odcinkowy pomiar prędkości gdzieś uruchomiono.
1: I co najciekawsze, te informacje zawsze, mówiąc tak naszym językiem, się klikają. Więc nasi czytelnicy, czy też słuchacze Radio Łódź, którzy zaglądają na naszą stronę internetową, szukają takich informacji, no bo to jest naprawdę istotne, bo nikt nie chce mieć lżejszego portfela ze względu na zbyt ciężką nogę.
0: A szczególnie teraz, gdy już chyba za nami ta fala upałów, mam taką nadzieję, to jednak czasami gdzieś ta koncentracja, czy też nieuwaga mogą się wkraść i nawet czysto przypadkowo przekroczy się tą prędkość o kilka kilometrów na godzinę i koniec końców później taka nieprzyjemna niespodzianka może się pojawić.
1: To a propos nieprzyjemnych niespodzianek, to muszę ci powiedzieć, że na dzisiaj i jutro Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 2 stopnia przed upałami. Ostrzeżenia obejmują całe województwo łódzkie i obowiązują do jutra do godziny 20, więc tych upałów chyba jeszcze się tak nie pozbyliśmy.
0: Na szczęście ta noc, która przed nami, już będzie chłodniejsza od 17 do 20 stopni. Jak chyba wczoraj zobaczyłem na termometrze 25 stopni czy 26 stopni, gdzieś między wieczorem a nocą, tak to nazwijmy, to jak próbowałem zasnąć, to ja byłem w szoku. Ja się nie czułem jak w domu, tylko jakbym spał niemalże pod gołym niebem.
1: No mamy tropiki, to prawda. Czytałem, że przedwczoraj w Krakowie była temperatura wyższa niż w Egipcie, więc no to już o czym się świadczy. Wysokie temperatury sprzyjają kąpielom wodnym. No i niestety mamy kolejną tragedię, tym razem nad zalewem Kodrąb. Wyłowiono zwłoki mężczyzny dzisiaj po godzinie 10. Nie wiadomo, jak długo ciało znajdowało się w wodzie. Lekarz stwierdził, skąd przybyły na miejsce. Natomiast rozmawiałem ze strażakami i usłyszałem, że ze względu na znaczny rozkład ciała odstąpiono od udzielania pierwszej pomocy. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury rejonowej w Radomsku, a od kwietnia w całej Polsce utonęło już 101 osób, więc no, ta woda zbiera może nie krwawe, ale no, zbiera bardzo poważne żniwo. Ale żeby nie kończyć tak nieoptymistycznie, no to może przenieśmy się do Londynu, a właściwie na trawiaste korty Wimbledonu. Tam Kamil Majchrzak rywalizuje z Alejandro Tabilo, z Chilijczykiem. W pierwszym secie Piotr Kowianin wygrał, w drugim prowadzi, więc jest na najlepszej drodze do awansu do 1/32 finału.
0: Trzymamy zatem kciuki, a jak się uda, to serpentyny na pewno mogą się pojawić i pojawią się one także muzycznie już za chwilę w Radiu Łódź. A w naszym studiu Mariusz Janik, redakcja Nowych Mediów. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
1: Autopromocja.
0: Radio nocą.
2: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsca magiczne poza Łodzią, Ryszard?
3: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocje w Turcji.
2: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą w czwartek 2 lipca od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.woźniczka@radioloc.pl.
3: Ryszard Bonisławski
2: i Mariusz Woźniczka.
3: Zapraszamy!
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.

0: się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: Na zegarze już 13.30, Patryk Lewy, Kuba Janik i najdłuższa fala relaksu właśnie w Radiu Łódź. Proszę słuchać uważnie, bo już za kilka minut nasz pierwszy popołudniowy konkurs.

Przed południem Paulina Klimas Stasiak już doskonale opowiedziała Państwu o Światowym Dniu Mediów Społecznościowych. Przypomnę, że Radio Łódź nadaje też właśnie tam, czyli na Facebooku, Instagramie, TikToku, YouTubie czy LinkedInie. Tam mogą Państwo zobaczyć kulisy naszej pracy.

A na docenienie zasługuje też praca naszych reporterów i reporterek. Oni przygotowują codziennie dla Was rolki informacyjne. A tak się składa, że poza pracą na antenie ja też jestem właśnie w dziale naszych mediów społecznościowych i myślę, że skoro świętujemy, to tutaj warto te osoby docenić. Na pewno wspomnianą już wcześniej Paulinę Klimas-Stasiak, naszą szefową, i tę osobę, która przekazuje Państwu i też nam wszystkim w radiu mnóstwo pozytywnej energii. W naszym zespole jest także Janek Jarmusz, odpowiedzialny za Facebooka, za różne ciekawostki z historii Łodzi i nie tylko. Kuba Jędrzejewski, którego również mogą Państwo znać z naszej anteny. On także prowadzi różne radiowe pasma, działa w mediach społecznościowych i jako reporter, można powiedzieć, murarz, tynkarz, akrobata w cudzysłowie, bardzo uzdolniony młody człowiek, a także te osoby, z którymi ja najbliżej współpracuję, czyli Daria i Paula. One z kolei odpowiadają za bardziej rozrywkową część naszej pracy, ale nie tylko, bo jutro na naszym YouTubie zadebiutuje zupełnie nowy format. O tym na pewno będę jeszcze dzisiaj Państwu mówić. Jeżeli chodzi o docenienie naszych kolegów, koleżanek z mediów społecznościowych, to na pewno jest jedna rzecz, ale skoro o social mediach mowa w naszym programie, to z tym będzie także związany konkurs. Na studio@radioloc.pl proszę napisać, z jakiej platformy korzystają Państwo najczęściej i co ciekawego tam Państwo znajdują. studio@radioloc.pl to nasz adres mailowy, a dla kogoś z Was na pewno będę mieć przygotowane podwójne zaproszenia zarówno do teatru, jak i do kina.

0: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
1: W Radiu Łódź prawdziwie tajemniczy nastrój się zrobił. Będzie trochę mniej tajemniczo, bo w naszym studiu jest Agata Zielińska, autorka audycji Mapa zbrodni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Która opowie nam o tym, co w pełnej wersji programu w środę po godzinie 23. Dzisiaj takiego zalążka tajemnicy państwu uchylimy. A ja, jak widzę, będziemy mieli temat zabójstwa, ale takiego niezwykłego zabójstwa, bo w tle historia miłosna.
2: Dokładnie. I będziemy o tej historii mówić już jutro, po godzinie 23. To historia z 2007 roku, kiedy doszło do zabójstwa w kamienicy przy ulicy Składowej w Łodzi. Dzisiaj już tej kamienicy nie ma. Stoi tam nowy budynek. 32-letni mężczyzna został w tej kamienicy, dokładnie na korytarzu kamienicy, zastrzelony. I była to swoista egzekucja. Strzały z broni palnej oddane zostały z bliskiej odległości. A dlaczego ten wątek miłosny w tle? Okazuje się, że oskarżony o zlecenie tego zabójstwa został ojciec dziewczyny tego mężczyzny. Ta córka miała wtedy 26 lat, poważne problemy zdrowotne i w trakcie jednego z pobytów w szpitalu poznała 31-letniego Konrada. Była nim początkowo bardzo zauroczona, nie wiedziała o jego przeszłości, nie wiedziała, że cierpiał na przewlekłą chorobę psychiczną, że brał narkotyki, że nie mieszkał z bliskimi i często nocował w schronisku dla osób bezdomnych. Poza tym był konfliktowy, arogancki do tego stopnia, że w końcu zakazano mu wstępu do szpitala, w którym leżała dziewczyna, i myślę, że to już dawało jej do myślenia, jak się zachowuje, a potem w zasadzie to było jeszcze gorzej, bo Konrad, ten jej chłopak, ukradł pieniądze jej ojcu. Ojciec wyprosił mężczyznę z domu, zakazał mu wszelkich wizyt. Niedługo ktoś porysował mu auto, więc można się było domyślać, że to również Konrad. I w końcu dziewczyna zauważyła, co się dzieje, i zerwała z nim relacje.
1: Ale wcześniej faktycznie była ta historia miłosna, tak? Ona dopiero w jakimś określonym momencie przejrzała na oczy.
2: Tak, jak mówię, ta historia, tak, miłosna gdzieś oczywiście była w tle, jest właściwie tylko tłem dla tych wydarzeń. Natomiast no, na pewno była to jakaś relacja, która niestety przez to zachowanie Konrada no coraz bardziej się stawała taką relacją. Znaczy, nie miała tych podstaw, żeby było to coś trwałego. I z tych wszystkich historii, które udało mi się zebrać, no to właśnie Konrad robił wszystko tak naprawdę, żeby ta relacja nie przetrwała, bo właśnie tutaj jeszcze nie nadmieniłam, że ostatecznie swoją dziewczynę też okradł, bo ukradł jej telefon i zegarek, i właśnie dopiero wtedy ona zakończyła relację. No i to właściwie do przewidzenia było, że Konrad nie przyjmie tego spokojnie, wypisywał rozmaite wulgaryzmy pod adresem dziewczyny na elewacji budynku w pobliżu jej miejsca zamieszkania, na elewacji budynku lekarza, do którego chodziła, wydzwaniał nocami do domu, kradł korespondencję ze skrzynki pocztowej. No i ojciec dziewczyny w końcu nie wytrzymał. Poprosił o znalezienie osoby, która sprawiłaby, żeby Konrad po prostu, no tutaj mówiąc kolokwialnie, odczepił się od jego córki. Chodziło o pobicie. W końcu, jak się później okazało, w grę wchodziło także zabójstwo. Pośrednik znalazł wykonawców zlecenia, dostali zaliczkę. I ojciec Anety nie odpuszczał, mimo że od pewnego czasu Konrad nie niepokoił już jego rodziny. Posłuchajmy teraz, co w sądzie mówił ojciec dziewczyny.
3: Nie miałem żadnego kontaktu z Konradem. Już od paru miesięcy przed jego śmiercią miałem ten święty spokój z jego strony. Roxana wówczas na bazie wcześniejszych znajomości potrafiła samodzielnie porównać i ocenić negatywne zachowanie Konrada. By podziękować mu później za znajomość 6 miesięcy przed jego śmiercią. Konrad również nie chciał dalej tej znajomości kontynuować. To utrzymywanie i rozpowszechnianie tego, że rzekomy mezalians był przyczyną śmierci Konrada, jest niezgodne z prawdą.
2: Ojciec nie przyznawał się do końca do tego, że zlecił zabójstwo, twierdził, że zlecił jedynie pobicie, a sprawy po prostu wymknęły się spod kontroli. Dodam jeszcze, że w sądzie zabójca mówił, że gdy zauważył Konrada na klatce schodowej, przedstawił się jako funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego, zapytał o tożsamość, a potem oddał 2 strzały w plecy oraz głowę. Mężczyzna nie mógł tego przeżyć, mimo prób reanimacji, wezwania pogotowia, zmarł. I zapraszam do wysłuchania tej historii. Jutro państwo się dowiecie, jak policja dotarła do sprawców zabójstwa i zleceniodawcy, jakie zapadły wyroki i czy sąd uwierzył w wersję ojca. To zapraszam do słuchania jutro po 23.
1: Ja trochę nie wierzę, więc dopytam. To naprawdę był 2007 rok?
2: Tak, 2007 rok ta rzecz się wydarzyła. Ojciec został zatrzymany w 2008 roku. Nawet było to takie spektakularne zatrzymanie na lotnisku Okęcie. No, ale to taka historia, która myślę, że mogłaby się zdarzyć także dzisiaj.
1: Miejmy nadzieję, że tak się jednak nie stanie. Mimo wszystko, chociaż dzięki temu masz do swojego programu mnóstwo historii.
2: Ale wolałabym, żeby ludzie w ten sposób nie załatwiali trudnych spraw.
1: Zdecydowanie. Nie polecamy takiego rozwiązania tych spraw. Ja tylko jeszcze nadmienię, że mapa zbrodni w nowej formie, także tej bardziej rozszerzonej, już wkrótce pojawi się na naszym radiowym YouTubie, więc będzie można nie tylko posłuchać tych historii, ale także po części je
2: obejrzeć.
1: Obejrzeć, tak.
2: A dodajmy jeszcze, że króciutkie rolki mogą państwo też w social mediach obserwować. Tam też znajdują się zapowiedzi i zaproszenia do słuchania.
1: To tak idealnie spuentowałaś, bo wiesz, że dzisiaj Światowy Dzień Mediów Społecznościowych?
2: A nie wiedziałam.
1: A, no to idealnie się złożyło. Mapa zbrodni autorstwa Agaty Zielińskiej w każdą środę na antenie Radia Łódź po godzinie 23.
0: Mapa zbrodni.

Maja Kleszcz i utwór Eon. 7 minut pozostało do godziny 14. Teraz przeniesiemy się do mojej, w cudzysłowie, ulubionej historii, czyli niekończącej się opowieści o Placu Wolności. Jak wiemy, w lipcu rozpoczął się tam remont nawierzchni, która ma być trwalsza. Jak jednak czytam na radiolot.pl, pojawił się kolejny problem. Jak widać, upały nie tylko doskwierają nam, ale także łódzkim inwestycjom. Mianowicie w ostatnich dniach na Placu Wolności wybrzuszyły się płyty chodnikowe w rejonie Fontanny i od strony ulicy Północnej. Winne temu mają być skrajnie wysokie temperatury. Jak tłumaczył Radiu Łódź Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu, mają wpływ na niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany w nawierzchni, a wykonawca ma te podniesione płyty jak najszybciej poprawić. Także łódzcy radni zgadzają się, że są jakieś problemy jednak z jakością tej inwestycji, a jak obecnie wygląda Plac Wolności, można to zobaczyć na zdjęciach na radiolot.pl.

0: Reklama.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy LSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
4: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lksloc.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest 14. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
9: Kolejne utonięcie w Łódzkiem. Policja apeluje o ostrożność. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi coraz bliżej. Poznaliśmy nazwisko rektora uczelni. Powiemy też o zmianach w komunikacji miejskiej w Pabianicach. Kolejny dzień wysokich temperatur, ale dziś możliwe burze z gradem i przelotne opady deszczu. Rekordowe upały w całej Polsce, także w Łódzkiem. Policja alarmuje. Uważajmy, gdy wchodzimy do wody. Tylko od początku sezonu w regionie utopiło się 5 osób. Jedno ciało zostało wyłowione dzisiaj ze zbiornika Kodrąb w powiecie radomszczańskim. Policja pod nadzorem prokuratury rejonowej w Radomsku ustala tożsamość mężczyzny, a zgłoszenie wpłynęło po godzinie 10, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Radomsku, aspirant Dariusz Kaczmarek.
10: Na zbiorniku wodnym w Kodrębie wędkarz zauważył przy brzegu ciało mężczyzny muszące się na wodzie. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego, a także Państwową Straż Pożarną. Obecny na miejscu lekarz potwierdził zgon.
9: Nie wiadomo, jak długo zwłoki znajdowały się w wodzie. Z uwagi na znaczny rozkład ciała odstąpiono od udzielenia pierwszej pomocy. A choć wakacje już się zaczęły, na wielu kąpieliskach wciąż nie ma ratowników. Część nadmorskich miejscowości sezon na plażach zaczyna oficjalnie dopiero jutro. WOPR apeluje o ostrożność, bo pomoc w razie problemów może przyjść z opóźnieniem. Tematem zajęła się Aneta Łuczkowska.
11: Takich miejsc jest dużo w Ustroniu Morskim, Sianorzętach, Łazach, Łebie czy na Helu. Sezon kąpielowy ruszy dopiero jutro i dopiero jutro na wieżach pojawią się czuwający nad bezpieczeństwem plażowiczów ratownicy. W Darłowie w minioną niedzielę doszło do tragedii. Tam też plaża była formalnie niestrzeżona, mówi Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego WOPR.
12: Byli tam ratownicy, którzy przygotowywali to kąpielisko do uruchomienia. Cztery osoby zawisły na ostrogach w wyniku właśnie tej niedużej, ale niebezpiecznej fali. Niestety jedna z nich zniknęła pod powierzchnią wody.
11: Część nadmorskich kurortów do końca czerwca utrzymuje ratowniczą obsadę tylko na części kąpielisk. Ratownicy apelują o szczególną ostrożność. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
9: A od kwietnia w całej Polsce zatonęło już 101 osób.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Pułkownik profesor Marek Saracyn został rektorem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Wicepremier, minister obrony narodowej wręczył żołnierzom nominacje na nowe stanowiska służbowe. Podczas uroczystości Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że obecna sytuacja wymaga wzmocnienia Wojskowej Służby Zdrowia.
14: Bardzo na to liczymy, że te dokonania dadzą podstawy do stworzenia wspaniałej uczelni, która będzie kształcić najlepszych lekarzy, personel medyczny, ratowników medycznych, będzie przygotowywała w praktyce działań na czas wojny, kryzysu, ale również na czas pokoju, służby wobec każdego człowieka.
9: Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi zacznie działać od jutra, a kształcenie rozpocznie nie później niż od roku akademickiego 2027-2028. W Pabianicach niektóre autobusy jeżdżą inaczej. Od wczoraj obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej na linii numer 2. W kursowaniu kilku linii wprowadzono korekty godzin odjazdów. Z kolei na czas przebudowy drogi w Kudrowicach dwie linie kursują objazdem, mówi Marcin Chmielewski z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Pabianicach.
15: Zmieniły się też rozkłady jazdy linii 3, 4, 6 i 7. Tymczasowo zmieniły się trasy linii 260 i 262. Autobusy do odwołania zawracają na tymczasowej pętli przy OSP w Piątkowisku.
9: Wszystkie zmienione rozkłady jazdy można znaleźć na stronie Pabianickiej Komunikacji Miejskiej i na radio.pl. I na koniec sport. Tegoroczny 37. wyścig Solidarności i Olimpijczyków zapowiada się bardzo emocjonująco. Jutro o godzinie 10 z Łodzi wystartuje prawie 140 kolarzy, w tym tegoroczny mistrz Polski Kacper Maciejuk, zapowiada prezes Polskiego Związku Kolarskiego Marek Leśniewski.
16: 37. wyścig Solidarności Olimpijczyków zapowiada się fascynująco. Na starcie będziemy mieli mistrza Polski elity, mistrza Polski U23, świeżo upieczony z poprzedniej niedzieli.
17: Ja swojego faworyta wczoraj przedstawiłem. To jest ten, któremu brakło 2 sekundy 2 lata temu, a należy mu się zwycięstwo, bo jest prawdziwym, charakternym walczakiem. Mówię to o Patryku Stoszu.
9: Dodaje przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Waldemar Kręc. Pierwszy etap wyścigu zakończy się w Bełchatowie, a jeszcze tego samego dnia kolarze pojadą ze Zduńskiej Woli do Sieradza. W czwartek peleton przejedzie z Koluszek do Skierniewic, a kolejne 2 etapy odbędą się poza regionem łódzkim. Impreza zakończy się 4 lipca w Jaworznie. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
8: Dziś maksymalnie 32 stopnie, a aktualnie 29 stopni w Łodzi i regionie. Temperatura odczuwalna podobna, więc z tą falą upałów powoli się żegnamy, ale witamy się, jak przewidują synoptycy, z burzami, z gradem. Po południu i wieczorem prognozowane zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, niewykluczony także grad. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru nawet do 65 km na godzinę. Pierwszy dzień lipca, czyli jutro, przywita nas zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami. Niewykluczone przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Temperatura maksymalna podobnie jak dziś, od 28 do 32 stopni na wschodzie województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, jednak proszę uważać w czasie burz. Wtedy też porywy wiatru do 90, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: 6 minut po godzinie 14 trwa najdłuższa fala relaksu, w której towarzyszą Państwu Patryk Lewy i Patrycja Wojsznis. Muzycznie w tej godzinie przed nami m.in. Redbox, Kasia Nosowska czy Charlie Puth. Zapraszamy do 16.

w naszym programie Wakacyjne Przeboje, więc mam nadzieję, że nawet jeśli słuchają nas Państwo w pracy, to i tak jest trochę przyjemniej. W Radiu Łódź oczywiście nie tylko gramy, ale też na bieżąco informujemy o tym, co ważnego dzieje się w naszym województwie. Już za kilka minut w naszym studiu pojawi się wydawca programu Słuchasz, Wiesz, Beata Janowska. Sprawdzimy, o czym będziemy mówić po godzinie 16. A już teraz w Radiu Łódź Kasia Nosowska i utwór Na całych jeziorach Ty.

0: 18 minut po godzinie 14, program Najdłuższa Fala Relaksu, a ze mną w studiu Beata Janowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Która jest odpowiedzialna za dzisiejszą popołudniówkę, czyli za program Słuchasz i Wiesz, i która najlepiej wie, czym dzisiaj zajmują się nasi reporterzy i nasze reporterki.
1: Między innymi zajmujemy się kolejną usterką na Placu Wolności w Łodzi. Na placu, na którym, przypomnę, trwają prace przy usuwaniu wcześniej wykrytej usterki. Wtedy brukowa kostka wyskakiwała przy torowisku, zastąpi ją beton. A ten nowo odkryty problem to jest wybrzuszenie płyt chodnikowych w okolicy fontanny. Jak to wygląda, można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Według zarządu drogi transportu przyczyną mają być upały, bardzo wysokie temperatury. Z kolei radny Marcin Hędż uważa, że należałoby sprawdzić jakość wykonania prac i nadzór nad inwestycją. Zarząd drogi transportu zapewnia, że ta usterka zostanie usunięta. Nie wiemy jeszcze kiedy, jak najszybciej. A gruntowny remont Placu Wolności, przypomnę, zakończył się w marcu 2024 roku, czyli nie tak dawno. Powiemy też, to dobra wiadomość, o horyzontalnym rozkładzie jazdy dla Łódzkiego. Nowy system będzie dotyczył całego kraju i ma obowiązywać dopiero za kilka lat, od rozkładu 2034-35, ale plany dla naszego województwa wydają się bardzo obiecujące. Łódź ma się stać jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce. Pociągi będą kursować prawie dwa razy częściej. W Sieradzu i Zduńskiej Woli będzie się zatrzymywać więcej pociągów dalekobieżnych. Bełchatów zyska połączenie kolejowe, bo powstanie linia Piotrków-Wieluń. Ma być także więcej połączeń w kierunku Kielc i Radomia. Zresztą więcej szczegółów w programie. Dla kolejowych ekspertów oczywiście tworzenie takiego horyzontalnego rozkładu jazdy to jest potężne wyzwanie, ale dla pasażerów bardzo korzystne zmiany, chociaż oczywiście za kilka lat.
0: Czyli już nie tylko te koluszki będą tym słynnym węzłem przesiadkowym w naszym województwie, ale także faktycznie i Łódź, tak?
1: Podobno. A głównym założeniem tego horyzontalnego rozkładu jazdy jest stabilność oferty. Taki cykliczny rozkład ma być. Chodzi o to, że pociągi na głównych trasach będą kursować regularnie, na przykład co pół godziny, albo dokładnie co godzinę, czy dokładnie co dwie.
0: Czyli tak, podobnie jak tramwaje, autobusy.
1: Tak, żeby pasażerowi było łatwiej.
0: To miejmy nadzieję, że prościej będzie i że może uda się ten horyzontalny rozkład jazdy nieco wcześniej wprowadzić. Dobrze by było, ale przynajmniej są próby.
1: Zapowiem jeszcze jeden temat. Zajrzymy do Teatru Muzycznego w Łodzi, bo ta scena przygotowuje się do inscenizacji musicalu Kraina Lodu. Już informowaliśmy w Radiu Łódź, że Teatr Muzyczny pozyskał od Disneya licencję i dlatego zaprezentuje ten spektakl jako pierwsza scena w Polsce. Reżyser Tadeusz Kabicz zapowiadał realizację na światowym poziomie. Na razie trwa casting do ról, a zainteresowanie artystów z całej Polski było olbrzymie. Trudno się dziwić, bo chyba dobrze jest mieć w swoim CV taką rolę. Zgłosiło się do castingu ponad 500 osób, a jak on wyglądał? O tym po godzinie 16.
0: Po godzinie 16, także magazyn Słuchasz i Wiesz nad Wartą dla mieszkańców Sieradza, Zduńskiej Woli, Wielunia i okolic. W tym programie między innymi rozmowa z gościem. W programie Słuchasz i Wiesz nad Wartą dzisiaj gościem będzie wójt gminy Zduńska Wola Antoni Wójda. I przypominamy, że w tej audycji także na bieżąco informacje o utrudnieniach w ruchu i wszystko co najważniejsze dla mieszkańców Sieradza, Zduńskiej Woli i okolic.

0: to promocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikro.

0: w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
1: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Ostatni dzień czerwca, a do godziny 15 pozostało niecałe 29 minut. Patryk Lewy, Patrycja Wojsznis, zapraszamy na najdłuższą falę relaksu. Przed nami teraz Sting. I'm so happy I can't stop crying. W sumie, czy jest ktokolwiek, kto nigdy nie płakał ze szczęścia?

Łódzkie metro. Niekończąca się opowieść, o której piszemy więcej na radioloc.pl. Póki co możemy tylko marzyć, że szybko się nim przejedziemy, dlatego ja proponuję Państwu inny rodzaj wycieczki. Podróż muzyczną z Chapel Roan i utworem Subway.

0: 20 minut pozostało do godziny 15. Czas zatem na stały punkt naszego programu, czyli audycję Nawiasem Mówiąc. Zaprasza Małgorzata Warzecha.
1: Nawiasem Mówiąc.
2: I wracamy do tematu naszych dużych i małych liter, nowych zasad ortografii, zmian, które są zaproponowane od stycznia w pisowni języka polskiego, bo rzeczywiście największe chyba te uproszczenia, jak się zdaje, do czego pani doktor nas próbuje przekonać, zaszły właśnie w pisowni wyrazów dużych i małych.
3: Tak jest. Dzisiaj przedstawimy takie trzy grupy problemów dotyczących pisowni, które rzeczywiście były na przykład często zgłaszane w naszej internetowej poradni językowej, czyli użytkownicy, czyli użytkownicy mieli z tym kłopoty. Pierwsza z nich dotyczy pisowni tak zwanych nazw miejskich, czyli nazw różnorodnych obiektów tworzących struktury miejscowości, ulic, placów, osiedli, parków i tym podobne. Do tej pory wyrazy wskazujące na rodzaj obiektu pisane były małą literą. Czyli na przykład Aleja Róż, Aleja małą literą, Róż wielką. Osiedle Piastowskie, osiedle małą, Piastowskie dużą. Kopiec Kościuszki, kopiec małą, Kościuszki dużą. Park Staromiejski, park małą, Staromiejski dużą.
2: Ale jak już mówimy
3: dużą.
2: Aleja, to ulica też nam tutaj się od razu na myśli.
3: A to zaraz, bo tu jest jeden wyjątek.
2: Do tej pory pisane małą literą.
3: Tak, wyraz tak zwany gatunkowy, co to jest za obiekt małą, a potem ta właściwa nazwa własna. Obecnie te określenia traktujemy jako część nazwy własnej i wszystkie piszemy wielkimi literami. Tak? Czyli jak będzie Aleja Róż, to aleja też będzie wielką literą. Kościół Mariacki, kościół też wielką literą. Pomnik ofiar getta, słowo pomnik też piszemy wielką literą. Od tej nowej reguły jest jeden wyjątek, właśnie wyraz ulica, który
2: nie awansował,
3: piszemy go małą literą.
2: No i tu bym polemizowała, ale rzeczywiście teraz przemianowywanie wszystkich, powiedziałabym, to tak z praktycznego punktu widzenia, wszystkich dokumentów, w których ulica cały czas występuje jako mała, w skrótach również, no to byłoby za dużo.
3: Tak jest.
2: I tutaj już językoznawcy postanowili nie rozrabiać.
3: Tak jest. Kolejna zasada jest podobna. Dotyczy natomiast nazw lokali usługowych, gastronomicznych i kulturalnych. Do tej pory wyrazy takie jak sklep, księgarnia, kino, hotel, teatr, schronisko, zajazd, restauracja, apteka pisane były małymi literami. Czyli na przykład księgarnia PWN, księgarnia małą, skrótowiec wiadomo dużą. Kino Charlie, kino małą, Charlie dużą. Hotel Andels, hotel małą, Andels dużą. Teatr wielki podobnie, teatr małą, wielki dużą. Od tej pory traktujemy je także jako element nazwy własnej i w związku z tym wszystkie piszemy wielkimi literami.
2: Ja mam wrażenie, że z teatrem to już tak było od jakiegoś czasu, że jednak sama promocja dbała o to, żeby na plakatach, czy na afiszach, czy na programach jednak teatr wielki był zapisywany jeden człon i drugi dużą literą, czy teatr powszechny, teatr Jaracza imienia, a tu właśnie, bo tu jeszcze mieliśmy teatr imienia.
3: O to właśnie nas często pytały osoby korzystające z poradni. Na przykład jak ktoś tworzył firmę, to czy kancelaria adwokacka Mariola Kowalska, czy wszystkie nazwy piszemy, wyrazy piszemy wielką literą, czy małą. No i trzeba było tłumaczyć, że zależy, co sami uważamy za nazwę własną. Czy całość, czy tylko tę ostatnią część, co nie wszystkich przekonywało. A teraz mamy jasne, prawda, tutaj reguły. Ja rozumiem, że one, osoby przyzwyczajone do starych reguł, trochę niepokoją, prawda? No ale cóż, każde zmiany wprowadzają taki niepokój. Trzecia zmiana, ostatnia z wprowadzonych, to ta, która dotyczy nazw orderów, odznaczeń, nagród i tytułów honorowych. Na przykład nagroda Nike. Nagroda małą, Nikę dużą. Nagroda Polskie Noble. Nagroda małą, Polskie Noble dużą. A jeżeli nazwa nagrody występowała w dopełniaczu, na przykład Nagroda Nobla, to wtedy wyraz nagroda pisany był wielką literą. Obecna reguła ujednolica obie grupy. W obu tych przykładach wyraz oznaczający rodzaj wyróżnienia pisany jest zawsze wielką literą.
2: No to też trzeba sobie będzie przyswoić, zapamiętać, przyzwyczaić się, używać może w kolejnych dorastających rocznikach uczniowskich, jeśli się uda za kilka lat.
3: No zgadza się i dlatego czekamy na nowy słownik ortograficzny.
2: Języka polskiego czekamy wspólnie. Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha.

Zbliżamy się powoli do godziny 15. Wtedy też w naszym programie najważniejsze wiadomości. Sprawdzę także dla Państwa pogodę na najbliższe dni. A w międzyczasie przypomnę, że trwa nasz konkurs dla dwóch zwycięzców. Mam albo zaproszenie do kina, albo do teatru. Ten konkurs na pewno rozwiążemy w programie po godzinie 15, a temat związany jest ze Światowym Dniem Mediów Społecznościowych, który dzisiaj obchodzimy. Na studio@radioloc.pl proszę napisać, z której platformy społecznościowej korzystają Państwo najczęściej i dlaczego? Nieważne, czy to będzie Facebook, Instagram czy TikTok.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały.
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu. Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
10: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 15. W naszym programie teraz serwis informacyjny, Wiktoria Makowska.
14: Więcej pociągów w Łódzkiem będą kursować nawet dwa razy częściej. Uwaga kierowcy, zmiany w cenach paliwa. Dziś kończy się rządowy program CPN. Powiemy też o nowym placu zabaw w Sieradzu. Kolejny dzień wysokich temperatur, ale dziś możliwe burze z gradem i przelotne opady deszczu. Rewolucja w rozkładach jazdy pociągów. Pojedziemy częściej i w więcej miejsc. A to dlatego, że województwo łódzkie jest jednym z największych beneficjentów horyzontalnego rozkładu jazdy. To plan, który ma zmienić sposób organizacji ruchu kolejowego w Polsce i zwiększyć liczbę połączeń między regionami. Dla łódzkiego oznacza to m.in. bezpośrednie połączenie Łodzi z Lublinem, więcej postojów pociągów dalekobieżnych w Sieradzu i Zduńskiej Woli oraz rozwój tras m.in. do Kielc i Radomia. W planach są również nowe inwestycje. Kacper Fischer z portalu Rynek Kolejowy w rozmowie z Radiem Łódź mówi, że pasażerowie będą mogli liczyć m.in. na stabilność oferty.
15: Ten rozkład ma zawierać takie rozwiązania systemowe w rodzaju po przyjeździe każdego pociągu z danego kierunku. Będziemy mogli odjechać łatwo, przesiąść się w innym kierunku, co ma ułatwić podróżowanie pomiędzy wszystkimi miastami w Polsce, w tym województwa łódzkiego.
14: Horyzontalny rozkład jazdy zakłada, że najważniejsze połączenia będą odbywać się w stałych odstępach czasowych, nawet co pół godziny. Kiedy zostanie wdrożony system, to można sprawdzić na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
14: Ekstremalnie gorący weekend już za nami, jednak to nie oznacza końca upałów. Ostrzeżeniami drugiego stopnia przed upałami zostało objęte dziś całe województwo łódzkie. Alerty zaczną obowiązywać o godzinie 16 i potrwają do jutra, do godziny 20. Dokładnie pogodę sprawdził dla nas Sebastian Dziuda.
6: Po weekendowym apogeum ciepła upały dalej dają o sobie znać, dlatego bądźmy ostrożni, bo temperatura powyżej 30 stopni będzie utrzymywać się w regionie jeszcze dziś i jutro. Poza tym dziś w nocy czekają nas burze, silne opady deszczu, a nawet gradu i mocne porywy wiatru, lokalnie do 90 km na godzinę. IMGW wydał alertę pierwszego stopnia na niemal całe województwo. Mocniej zagrzmi w zachodniej części regionu, gdzie dla 7 powiatów wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Obowiązują one dziś od 21 do 8 rano jutro. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
14: Wysokie temperatury w weekend spowodowały też utrudnienia w dostawie prądu, szczególnie w mieszkaniach w rejonie Placu Wolności w Łodzi. Tylko w Łodzi w samą niedzielę wystąpiło 7 awarii, przez co około 4000 łodzian zostało bez prądu. W środę możemy spodziewać się ochłodzenia. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Uwaga kierowcy, będą zmiany w cenach paliw. Kończy się program osłonowy CPN wprowadzony w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zakończenie tego programu oznacza, że od jutra ceny paliw na stacjach będą mogły być różne. Przestaje bowiem obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, wygaszanie programu CPN rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast do dziś obowiązuje niższa stawka VAT. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex spodziewa się w związku z tym pewnego wzrostu cen detalicznych.
16: Nie da się skompensować tej zmiany ani marżą detaliczną, ani też właściciele stacji nie wezmą na siebie całego ciężaru wyższego VAT-u. Także te podwyżki z dniem 1 lipca na pewno nastąpią. Może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji stacji, od operatora stacji, ale co najmniej 30-50 groszy na litrze.
14: A rządowy program CPN obowiązywał w Polsce od końca marca. W Sieradzu powstanie nowy plac zabaw, ale nie w lokalizacji obiecanej mieszkańcom, tylko w pobliżu innego, już istniejącego. O miejsce do zabawy dla dzieci od kilku lat starają się mieszkańcy ulicy Paszkiewicza. Ich zdaniem plac zabaw jest bardzo potrzebny w tej okolicy. Mógłby on powstać na tamtejszej pętli autobusowej.
17: Powiem panu, tutaj trójka malutkich dzieci do 3 lat, tutaj maleńkie 3 lata, to już jest pani w ciąży, tutaj dwójka dzieci. Jest dzieci w tej w obecnej chwili, tak?
18: Dużo rodzin z dziećmi.
19: Koniec tematu, tyle lat i nie ma.
14: Miasto Sierad zapowiedziało, że wybuduje plac zabaw. Ze względów bezpieczeństwa wskazano jednak inne miejsce. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej Męcka Wola, 2 kilometry od pierwotnej lokalizacji, w pobliżu innego placu zabaw. Miasto jest już na etapie finalizowania umowy ze Strażą Pożarną. Więcej na ten temat piszemy oczywiście na naszej stronie internetowej i w naszej aplikacji mobilnej. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź w skrócie o 15.30.
13: Na radiostacji na ten moment 30 stopni, popołudnie i wieczór, te z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami także dużym. Możliwe przelotne opady deszczu i co najważniejsze, niestety burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. W czasie burz porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę. Jutro, podobnie jak dziś, do 30 stopni, jednak większa szansa na burze z gradem i silny wiatr. Porywy wiatru lokalnie mogą osiągnąć nawet do 100 km na godzinę. W czwartek nieco chłodniej, do 25 stopni, ale na szczęście bez opadów.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Już prawie 6 minut po godzinie 15, najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź jeszcze do 16. Program realizuje Patrycja Wojsznica, przed mikrofonem Patryk Lewy. Na początek tej godziny utwór, od którego ostatnio nie mogę się oderwać, czyli tańczę. Vito Bambino, Zalia i Igor Herbut. Po prostu męskie granie.

13 minut po godzinie 15 trwa nasz konkurs. Zgłosił się do niego m.in. pan Michał, który napisał, że gdybym miał porównać jego wtedy i teraz w mediach społecznościowych, to bezkonkurencyjnie rządziła wtedy u niego nasza klasa. Właściwie u mnie też, panie Michale, jak tak sobie przypominam, to był ten pierwszy portal, choć ja miałem wtedy kilka lat, jak dobrze pamiętam. To raczej nie służyło to do tego, czemu panu służyło, bo pan Michał właśnie napisał, że człowiek miał te 20 parę lat, wchodził tam z ogromną nostalgią, żeby odszukać ekipę z podstawówki czy liceum i sprawdzić, kto i jak bardzo się zmienił i organizować jakieś spotkanie po latach. No, u mnie to po prostu był kontakt ze znajomymi, ze szkoły, z przyjaciółmi i gadu-gadu jeszcze u mnie dominowało. Natomiast wracając do pana Michała, który pisze, że dziś już będąc bliżej 40, to dla niego numer jeden to zdecydowanie Facebook. Jest to dla niego takie centrum dowodzenia. Obserwuje tam profile łódzkich instytucji, sprawdza, co dzieje się w mieście i jakie są remonty. Jest też na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi i jest też kontakt online ze znajomymi, z rodziną. I co ciekawe, pan Michał tutaj napisał, że najbardziej interesujące są dla niego grupy osiedlowe, bo wbrew pozorom, mimo spamu, który czasami w tych grupach się znajduje, pojawia, można się bardzo wiele dowiedzieć. Nasza klasa łączyła nas z przeszłością, a Facebook trzyma pana Michała na bieżąco z teraźniejszością. I dziękujemy oczywiście też za pozdrowienia. Pana również pozdrawiam i przypominam, że do naszego konkursu wciąż można się zgłaszać. Z jakich mediów społecznościowych korzystacie najczęściej i dlaczego? studio@radioloc.pl. Przypomnę, mam podwójne zaproszenie zarówno do kina, jak i do teatru.

Mel Torm, Coming Home, Baby, to przed momentem w Radiu Łódź. Teraz informacja dla kierowców, być może też dla tych, którzy na wakacje wyjeżdżają, bądź też z nich wracają, a rozchodzi się o kolejny odcinkowy pomiar prędkości w Łódzkiem. System uruchomiono na autostradzie A1 na odcinku od Radomska do Śląskiego Mykanowa. Jak czytam na radiolots.pl, jest to rekordowy odcinek pomiarowy, bo jego długość to łącznie 19 km i przypomnijmy, że to już kolejny odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1. Kilka tygodni temu taki sam system uruchomiono na ponad 13-kilometrowym odcinku między Kamieńskiem a Radomskiem.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Radio nocą.
3: Moje magiczne miejsce to temat najbliższego Radia Nocą. Czy masz swoje miejsce magiczne poza łodzią, Ryszard?
4: Oczywiście, nie jedno. I to w kraju, ale także za granicą. No, w kraju chociażby przepiękne cerkwie w Beskidzie Niskim, zabytki Dolnego Śląska, jest ich tam do wyboru mnóstwo. A za granicą, no chociażby Kapadocje w Turcji.
3: I właśnie z Ryszardem Bonisławskim, przewodnikiem po Łodzi, Polsce i świecie, zapraszamy Państwa do opowiedzenia nam o Państwa miejscach magicznych w Radiu Nocą w czwartek 2 lipca od 23.05 do 1.00, a już teraz do ich opisywania na m.woźniczka@radioloc.pl.
4: Ryszard Bonisławski
3: i Marzysz Woźniczka.
4: Zapraszamy!
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
7: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: Nieznane opowieści zza kulis polskiej kinematografii.
10: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
9: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
11: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
9: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
12: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
13: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
12: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
15: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
1: Po reklamie.
16: Choć rozpoczęły się wakacje, to nie widać tego na drogach, o czym już teraz powie Państwu Kuba Jędrzejewski.
17: Dzień dobry, zaczynamy od Łodzi, gdzie popołudniowe godziny szczytu dają się już kierowcom we znaki. Ciasno jest m.in. na Kopcińskiego, tu kierowców czeka kilka minut opóźnienia, zarówno dojeżdżając do Ronda Solidarności, jak i jadąc w kierunku skrzyżowania Marszałków. Spory ruch i utrudnienia też przy Kaliskiej Estakadzie, gdzie oczywiście trwa remont i kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Pabianicka i Brzezińska, jeszcze na tych ulicach zrobiło się już ciasno. I na koniec trasa S8 między S14 a Łaską. Kierowcy zgłaszają na mapie natężenia ruchu, że doszło tu do wypadku, a zatem podróżujący w kierunku Wrocławia lepiej zdjąć nogę z gazu. Teraz to tyle. Informacje z dróg również minutę przed 16.
16: Jest 15.30. W Radiu Łódź czas na skrót najważniejszych wiadomości. Wiktoria Makowska.
18: Kolejna usterka na Placu Wolności w Łodzi. W ostatnich dniach wybrzuszyły się płyty chodnikowe w rejonie Fontanny i od strony ulicy Północnej. Plac Wolności został oddany do użytku w marcu 2024 roku. Wkrótce okazało się, że kamienna kostka sprawia problemy i wymaga napraw. Obecnie jest wymieniana na betonową nawierzchnię. Jak informuje Radio Łódź Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu, przyczyną kolejnych uszkodzeń mają być

0: nie byli odpowiednio przygotowani do górskiej wyprawy najtrudniejszym szlakiem w Tatrach. Policja bada, czy opiekun nastolatków, trener, nie naraził ich na niebezpieczeństwo i posiadał odpowiednie uprawnienia. Kino plenerowe, pikniki i bieg charytatywny. Tak zapowiada się lato w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W te wakacje odbędą się 3 pikniki. Bajkowy, sportowy i historyczny. Nowością jest kino plenerowe. Oprócz tego w ramach biegu fabrykanta Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została patronem Mili Gromana. Dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji Dom w Łodzi. Potrzebne jest 6 milionów złotych. Zapisy na bieg fabrykanta już trwają. Pula miejsc jest ograniczona. Na Milę Gromana organizatorzy przygotowali 150 miejsc. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
1: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu oraz burze także z gradem. Temperatura maksymalna jeszcze dziś do 32 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych w czasie burz. Natomiast porywy wiatru mogą osiągnąć do 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Także przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, zwłaszcza na zachodzie województwa. Temperatura w nocy od 20 do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę.
2: Najdłuższa fala relaksu.
1: A przed nami muzycznie m.in. Maria Sadowska, Ring Springfield czy Dawid Podsiadło. To wszystko do godziny 16. Patrycja Wojsznis, Patryk Lewy. Zapraszamy.

0: 22 minuty pozostały do 16. Przed momentem Maria Sadowska i utwór Jest Dobrze. Mam zatem nadzieję, że u naszej słuchaczki po zdobyciu nagrody nie tylko będzie dobrze, a może nawet i jeszcze lepiej.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Na studio@radiolot.pl napisała do nas tym razem pani Kaja, która najczęściej korzysta z Instagrama, bo jak twierdzi, można się tam zarówno pośmiać, jak i znaleźć coś wartościowego i ciekawego. Wskazuje też na to, że jest to bardzo różnorodna platforma i świetna przestrzeń dla osób, które zaczynają robić coś artystycznego, na przykład fotografują czy też tworzą muzykę. Pani Kaja sama w dużej części z tego korzysta i bardzo często w taki sposób znajduje niszową muzykę czy też sztukę, ale z drugiej strony może wysyłać do znajomych na przykład śmiesznego kotka lub pieska, co też jej zdaniem jest bardzo dobre, bo można się wspólnie, choć online, pośmiać. Na Instagramie można też bardzo łatwo rozpocząć z kimś kontakt i zdaniem pani Kai jest to fajne rozwiązanie dla nieśmiałych osób, które boją się nawiązać ten kontakt na żywo, a zawsze przecież można zwrócić na siebie uwagę, odpowiadając na relacje lub wysyłając komuś rolkę. Pani Kaja sama z tego korzysta i potwierdza, że działa. Ja przyznam się Państwu szczerze, że w 100% się z tym zgadzam, sam z Instagrama korzystam i choć czasami jest we mnie ta nieśmiałość, to faktycznie łatwo ją przełamać w momencie, gdy w jakiś sposób się pewną osobę, jeszcze nieznajomą, w cudzysłowie mówiąc, zaczepi. Do pani Kai wędruje podwójne zaproszenie do kina. Ciekawe, tak swoją drogą, z kim pani pójdzie. Czy będzie to osoba poznana przez Instagram, czy może ktoś inny? Proszę śmiało napisać i oczywiście gratuluję zdobycia nagrody w naszym radiowym konkursie.

Rick Springfield to przed momentem w Radiu Łódź, a ja na radioloc.pl doczytałem informację, może nie sprzed chwili, ale bardzo aktualną, a to informacja szczególnie ważna, bo mamy sukces naszego tenisisty pochodzącego z Piotrkowa. Kamil Majchrzak, bo o nim mowa, wygrał swój pierwszy mecz na tegorocznym Wimbledonie. Piotrkowianin w trzech setach pokonał wyżej notowanego Chilijczyka Alejandro Tabilo. Jak czytam, w pierwszym secie tylko jedno przełamanie serwisu rywala wystarczyło, a jak ten mecz przebiegał później, jeżeli Państwo nie oglądali, to ja tego teraz nie powiem, tylko zachęcę, żeby wejść na radioloc.pl i zobaczyć wszystkie szczegóły tego meczu, jak to dokładnie wyglądało. Trzymamy zatem kciuki za drugą rundę Kamila Majchrzaka.

Do godziny 16 pozostało już tylko 8 minut, co oznacza, że powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego programu Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Już za chwilę spojrzymy w dobrą stronę, a to za sprawą Dawida Podsiadło, który nam o tym zaśpiewa. Choć prawdę mówiąc, mi w dobrą stronę ciężko patrzeć, mając świadomość, że ten utwór miał premierę aż 11 lat temu. Ja wciąż mam wrażenie, że ta premiera była znacznie później. Posłuchajmy. No.

0: Reklama.
1: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy ESSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
2: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
9: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
8: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Za minutę będzie 16:00. Ponownie sprawdzamy sytuację na drogach. Kieruje Jakub Jędrzejewski.
11: Uwaga, kierowcy podróżujący S8 w kierunku Wrocławia. Między S14 a węzłem Łask doszło do zderzenia busa z samochodem ciężarowym. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. W wyniku tego wypadku ranna została jedna osoba. Na miejscu pracują służby i utrudnienia mogą potrwać do 18:00. Zatem warto wybrać inną trasę i zdjąć nogę z gazu. Przenosimy się do stolicy województwa. W Łodzi korkują się m.in. trasa WZ, w szczególności przy estakadzie skrzyżowaniu Marszałku Winni Ciernianej, spory ruch też na skrzyżowaniu Włókniarzy z Aleksandrowską i na Waltera Jankę oraz przy rondzie lotników. A kolejne informacje dla zmotoryzowanych za pół godziny. Zapraszam.
10: Słuchają Państwo Radia Łódź. Zbliża się 16:00. A wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
12: Kolejne problemy na Placu Wolności w Łodzi. Wysokie temperatury doprowadziły do dodatkowych usterek. W Rzymie kardynałowie z Polski i Ukrainy apelują o pojednanie. Wśród nich jest kardynał Krajewski. Piotrkowianin Kamil Majchrzak awansował do kolejnej rundy Wimbledonu. Kolejny dzień wysokich temperatur, ale dziś możliwe burze z gradem i przelotne opady deszczu. Kolejny problem na Placu Wolności w Łodzi. Choć plac został oddany do użytku w marcu 2024 roku, to wkrótce okazało się, że kamienna kostka sprawia problemy i wymaga napraw. Ale to nie koniec. W ostatnich dniach pojawiły się kolejne ubytki. Tym razem wybrzuszyły się płyty chodnikowe. Miasto tłumaczy, że winne mogły być ostatnie upały. A o szczegółach Joanna Karp.
13: Tym razem bohaterką nie jest kostka brukowa, a płyty chodnikowe. Na Placu Wolności w kilku miejscach, między innymi przy fontannie i od strony ulicy Północnej, nawierzchnia wyraźnie się wybrzuszyła. Jak tłumaczy Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu, to najprawdopodobniej skutek wysokich temperatur.
14: Winne zaistniałej sytuacji są skrajnie wysokie temperatury, które mają wpływ na niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany w nawierzchni.
13: Przypomnę tylko, że Plac Wolności został oddany do użytku w marcu 2 lata temu. Niedługo później okazało się jednak, że kamienna kostka sprawia problemy, dlatego teraz obecnie jest wymieniana na beton. Miasto zapewnia, że wykonawca usunie usterkę jak najszybciej. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie ruszą prace. Joanna Karp, Radio Łódź.
12: A jak wygląda teraz Plac Wolności? Zdjęcia są już na naszej stronie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
12: Kardynałowie z Polski i Ukrainy apelują o pojednanie. Przypomnijmy, wczoraj wydano oświadczenie, w którym polscy i ukraińscy hierarchowie wzywają do pojednania, odwołując się do nauczania papieży. Wśród sygnatariuszy znaleźli się obecny metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski, jak i były łódzki pasterz Grzegorz Ryś. O czym napisano w dokumencie? O tym nasz reporter Sebastian Dziuda.
15: Wystosowany apel o pojednanie na konsystorzu w Rzymie to odpowiedź na rosnące napięcia polityczno-historyczne między tymi narodami. Biskupi piszą w nim o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach, podkreślając, że chodzi nie tylko o słowa, ale też o gesty i symbole. Kardynałowie odwołali się też do nauczania papieży. Powołali się m.in. na list Jana Pawła II, napisanego w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Papież wzywał w nim, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Hierarchowie podkreślają również, że pamięć historyczna nie może prowadzić do wzajemnej nienawiści i zachęcają do budowania uczciwego dialogu. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
12: Pod apelem podpisał się także kardynał Kazimierz Nycz i ukraińscy duchowni, kardynał Mykola Byrczuk i arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Lodówka społeczna na wakacje. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przypomina, by wyjeżdżając na urlop nie wyrzucać jedzenia. Żywność, szczególnie ta, która w trakcie wyjazdu mogłaby się zepsuć, może trafić do lodówek społecznych. Od dziś w Łodzi działa 12 takie urządzenie, które stanęło przy parafii świętego Andrzeja Boboli w Nowosolnej, mówi jej proboszcz ksiądz Damian Czerwiński.
16: W tej kategorii religijnej są to dary Boże, które trzeba wykorzystać. Dlatego w tym miejscu ta lodówka jest, myślę, bardzo ważna i bardzo pożądana.
17: Przed wyjazdem zajrzyjcie do swojej lodówki, zobaczcie, co można wykorzystać przed wyjazdem, a co właśnie fajnie włożyć do lodówki społecznej. Jeżeli to są produkty, z których części już korzystaliśmy, a chcemy podzielić się resztą, dołóżcie karteczkę, kiedy to zostało włożone, co jest w środku.
12: Dodaje dyrektor łódzkiego MOPS-u Piotr Kowalski, który zapewnia, że lodówek społecznych w mieście będzie stale przybywać. Kolejna ma zostać uruchomiona już we wrześniu. Przypomnijmy, że do lodówek społecznych nie wkładamy surowego mięsa i jajek, żywności przeterminowanej czy produktów z zawartością alkoholu. I na koniec sport. Piotrkowianin Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5 i 7-5. Następnym rywalem Majchrzaka będzie Hiszpan Pablo Jamas Ruiz lub Amerykanin Zachary Swajda. W drugiej rundzie jest także Hubert Hurkacz, który rywalizować będzie z Austriakiem Sebastianem Offnerem. Właśnie trwa mecz Igi Świątek. Polka rywalizuje z Amerykanką Taylor Townsend. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
10: Pogodnie i słonecznie na radiostacji, aktualnie na termometrach 31 stopni. Proszę jednak nie dać się zwieść, bo po południu i wieczorem mogą pojawić się burze z gradem i silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Przed nami także ciepła noc od 20 do 21 stopni. Obowiązuje jednak ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Jutro prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niewykluczone przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni na zachodzie regionu do 32 stopni na wschodzie województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, jednak w czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć lokalnie nawet do 100 km na godzinę. W czwartek bez opadów i będzie nieco chłodniej, choć ciepło, do 25 stopni. Pięć minut po godzinie 16 w naszym studiu Jarosław Turek. Dzień dobry, Jarku.
18: Dzień dobry.
10: Cieszysz się, że wreszcie będzie trochę chłodniej?
18: Nie. Ja lubię, jak jest gorąco.
10: Czyli ten weekend, gdzie było 37 stopni, to idealnie skrojony dla ciebie?
18: Nie, no może rzeczywiście tego gorąca już troszkę za dużo. Zmieni się jutro, będzie przechodził front burzowy, o którym tak malowniczo i długo opowiadałeś w prognozie pogody, no to trochę będzie ulgi, ale być może jeszcze fala upałów przyjdzie, zobaczymy. Mnie upał nie przeszkadza, ale rzeczywiście za długo to jest męczące.
10: Zdecydowanie tak. A zatem program Słuchasz i Wiesz i Jarosław Turek to już teraz w Radiu Łódź. A ja, Patryk Lewy, dziękuję Państwu za ostatnie 4 godziny i słyszymy się ponownie w niedzielę po godzinie 11.
2: Słuchasz i Wiesz.
18: Patrycja Wojśnic pozostaje za konsoletą. Popołudniowy program wydaje Beata Janowska, dodam na początek, zapraszając do słuchania oczywiście, o czym będziemy rozmawiali, między innymi o tym, że na kolei zapowiada się poważna zmiana, która ma wyjść na dobre pasażerom lubiącym podróżować pociągami. To jest wdrożenie planu nazywanego horyzontalnym rozkładem jazdy, który ma zmienić organizację ruchu na kolei i zwiększyć liczbę połączeń między regionami.
19: Pasażerowie skorzystają dwojako.
20: Horyzontalny rozkład jazdy oznacza więcej pociągów. Cykliczny rozkład jazdy.
21: Żeby system działał, to musi być skończony tunel pod Łodzią.
18: Na razie plan jest taki, że system ma działać póki co bez tunelu. Nie ma szczęścia, odnawiany ciągle Plac Wolności w Łodzi. Nie dość, że wciąż wymaga remontów po remontach, to teraz jeszcze niespodziewanie wybrzuszyły się tam płyty chodnikowe, co jest kolejną nieprzyjemną niespodzianką.
14: W innej zaistniałej sytuacji są skrajnie wysokie temperatury, które mają wpływ na niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany w nawierzchni.
22: Tak, tak, a zimą mróz.
23: W przypadku Placu Wolności może jakoś ten odbiór zawiódł. My też to będziemy weryfikować, czy tutaj urzędnicy nie mogli lepiej się przyłożyć do swojej pracy.
18: Na razie pewne i udowodniono jest, że na Placu Wolności coś zawiodło. Będziemy też w Sieradzu, bo tam powstanie nowy plac zabaw, ale nie w takiej lokalizacji, jaką obiecano mieszkańcom, tylko w pobliżu innego, już istniejącego placu zabaw. Więc nasuwa się pytanie, czy jest sens wydawać na to pieniądze.
24: W Sieradzu powinniśmy realizować zadania z głową, a nie w przeciwnym kierunku, bo szkoda wydawać też środki, których aż tak nie ma za dużo na realizację różnego rodzaju zadań w Sieradzu.
18: A mówimy o placu zabaw, o który od dawna zabiegają mieszkańcy, tylko że w innej lokalizacji. No i będziemy też mówić o przygotowaniach do wystawiania na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi słynnej Krainy Lodu Disneya. Te przygotowania to przede wszystkim casting, na którym pojawił się tłum kandydatów do ról w spektaklu, chociaż stawka chętnych w drugim etapie, bo to już drugi etap jest znacznie węższa, a tym również w naszym programie do 17. No jak zawsze można zadzwonić, kontaktować się z nami. Stały numer telefonu 606 78 78 78, także mailowo na studio@radiołódź.pl.

0: Jakby nawiązując do słów tej piosenki o Placu Wolności, można by powiedzieć jeszcze tyle remontów przed nami.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo na Placu Wolności w Łodzi pojawił się kolejny problem. Od początku czerwca trwa tam wymiana, jak wiadomo, kostki brukowej na beton, żeby trochę przypominał tą brukową. Teraz zauważono dodatkowo, że nawierzchnia wyraźnie się wybrzuszyła w kilku miejscach, między innymi przy fontannie i od strony ulicy Północnej, czyli zapowiadają się kolejne poprawki. Sprawą zainteresował się łódzki radny Marcin Chęcz.
2: Upały rzeczywiście prawdopodobnie spowodowały uszkodzenie nawierzchni, tym razem chodników. O ile w przypadku tej kostki, która jest obecnie naprawiana, no to trudno było nie dochodzić do takiego wniosku, że jednak jakość tych prac była kiepska. No tutaj jest troszkę inna sytuacja. No prawdopodobnie nastąpiła po prostu deformacja spowodowana tymi ekstremalnymi temperaturami, co no sporadycznie w przypadku takich płyt chodnikowych się zdarza. To zwłaszcza się pojawia problem w sytuacji, gdy coś znajduje się pod powierzchnią, co zmienia strukturę gruntu. No, w tym przypadku jest to fontanna.
3: Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi potwierdza, że winne tej sytuacji są upały. Słyszymy również, że problem zostanie szybko naprawiony. Jak szybko? Tego nie wiemy, dlatego że nie podano konkretnej daty.
4: Winne zaistniałej sytuacji są skrajnie wysokie temperatury, które mają wpływ na niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany w nawierzchni. Wykonawca poprawi podniesione płyty najszybciej, jak tylko to możliwe. Jednak Łódź i Plac Wolności nie są odosobnionym przypadkiem. Podobne sytuacje miały miejsce w Gdańsku czy Częstochowie, gdzie nawierzchnia deptaków uległa odkształceniu na skutek wysokich temperatur.
5: Radni obserwują, radni alarmują i właśnie czego oczekujecie?
2: Ja rozumiem, że pewne problemy się mogą pojawiać na różnych, mniej reprezentacyjnych częściach miasta, ale zwłaszcza teraz, kiedy zaczyna się sezon turystyczny, kiedy my także zachęcamy masowo całą Polskę do odwiedzania Łodzi, do przyjeżdżania na festiwal, no musimy być wyczuleni, żeby te takie najbardziej reprezentacyjne, turystyczne miejsca w naszym mieście były no dopieszczone całkowicie, żeby też łodzianie się czuli dumni i widzieli, że te pieniądze, które płacą każdego dnia w podatkach, są jednak no, właściwie pożytkowane i możemy się tym wszystkim cieszyć.
3: Jak już wiemy, nie będą to pierwsze poprawki na Placu Wolności, ale mamy nadzieję, że ostatnie.
2: Trzeba powiedzieć wprost, no, Plac Wolności ma pewne problemy, które rzeczywiście wychodzą z jakością realizacji, ale co do samej chyba formy realizacji, myślę, że większość łodzian odbiera pozytywnie to, co się zdarzyło właśnie na placu. Może jakoś ten odbiór zawiódł, my też to będziemy weryfikować, czy tutaj urzędnicy nie mogli lepiej się przyłożyć do swojej pracy.
3: Remonty i kolejne usterki nie umknęły uwadze mieszkańców.
6: Przyzwyczaiłam się, co chwilę są remonty. Staram się pozytywnie do tego podchodzić, bo jeździ się coraz lepiej.
7: Ciągle utrudnienia z tymi remontami. Na Okrągła, przecież dopiero był remontowany Plac Wolności.
8: Na ten bałagan, to wie pani, brak słów. Tak zostało zrobione, niestety. A te tory, to jak się rozleciało. No. Podbudowa jest niewłaściwa.
3: Podobno winne są temu upały.
8: Tak, tak. A zimą mróz, to ręce opadają po prostu.
0: No trochę tak. Przypomnijmy, że Plac Wolności po przebudowie został oddany do użytku w marcu 2 lata temu. Ale szybko się okazało, że kamienna kostka sprawia problemy i wymaga napraw, bo wyskakuje. Obecnie jest wymieniana na betonową nawierzchnię, która ma już nie wyskakiwać. Tak wygląda, jak to ujął radny Chęcz, dopieszczanie tego reprezentacyjnego łódzkiego placu. A rozmawiała na ten temat nasza reporterka Joanna Karp. Wolność kocham i rozumiem, ale remontów na Placu Wolności już zliczyć nie umiem. To mi się taki wierszyk nasunął przy okazji tej sytuacji z płytami chodnikowymi. A co nam przed nami jeszcze? Porozmawiamy o kolei, bo na kolei zapowiada się poważna zmiana, która ma wyjść na dobre pasażerom. To jest wdrożenie planu nazywanego horyzontalnym rozkładem jazdy, który ma zmienić zupełnie organizację ruchu na kolei, a przede wszystkim w efekcie zwiększyć liczbę połączeń między regionami.
9: Pasażerowie skorzystają dwojako.
10: Horyzontalny rozkład jazdy oznacza więcej pociągów. Cykliczny rozkład jazdy.
11: Żeby system działał, to musi być skończony tunel pod Łodzią.
0: Więcej powiemy o tym za chwilę. A przypomnę nasz telefon, gdyby ktoś chciał się wypowiedzieć na temat tego, co zaobserwował ostatnio na Placu Wolności, to bardzo proszę 606 78 78 78. Można też mailować na studio@radiołodzi.pl.

0: Popołudniowy program Radia Łódź. Teraz o tym, że czekają nas spore zmiany na kolei.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Dobra informacja dla tych, którzy lubią podróżować pociągami, bo w regionie będzie więcej połączeń kolejowych. Powstaną też nowe linie. Tak ma być za kilka lat, gdy wejdzie w życie horyzontalny rozkład jazdy. Nasze województwo będzie jednym z największych beneficjentów tego właśnie systemu. Horyzontalny rozkład jazdy to jest plan, który ma zmienić sposób organizacji ruchu kolejowego w całym kraju i zwiększyć liczbę połączeń między regionami, a ma obowiązywać od roku 2034. To jeszcze trochę, ale plan jest. Dla Łódzkiego oznacza to m.in. nowe połączenia, więcej pociągów dalekobieżnych zatrzymujących się w mniejszych miastach, a także modernizację linii kolejowych i budowę nowych. A o szczegółach mówi nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
2: Horyzontalny rozkład jazdy to jeden z największych projektów zmian w polskiej kolei od lat, który ma całkowicie przebudować sposób planowania i funkcjonowania połączeń pasażerskich. Zamiast corocznych modyfikacji rozkładu jazdy, system ma opierać się na stałych, wieloletnich założeniach, które zapewnią większą przewidywalność i spójność sieci kolejowej, mówi członek zarządu spółki CPK, realizującej budowę lotniska Port Polska, Piotr Rachwalski.
3: Horyzontalny rozkład jazdy oznacza więcej pociągów, lepszą ofertę, lepsze wykorzystanie tych miliardów zainwestowanych w kolej, cykliczny rozkład jazdy oparty o stały takt.
4: Pasażerowie skorzystają na wprowadzeniu horyzontalnego rozkładu jazdy dwojako. Kasper Fischer, rynek kolejowy. Po pierwsze, będą mogli liczyć na większą stabilność oferty. To znaczy, jeżeli w danym roku będą mieli dane dogodne dla nich połączenie, będą mogli zakładać, że w przyszłym roku i w kolejnych latach nie zniknie ono tak łatwo z rozkładu jazdy, jak to ma miejsce dziś. Drugim aspektem jest to, że ten rozkład ma zawierać takie rozwiązania systemowe w rodzaju po przyjeździe każdego pociągu z danego kierunku. Będziemy mogli odjechać, łatwo przesiąść się w innym kierunku.
2: Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju jest budowa i integracja kolei dużych prędkości w ramach tzw. linii Y, która ma połączyć Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań z planowanym węzłem przy nowym lotnisku Port Polska.
5: Linia KDP to nie tylko przewozy międzyaglomeracyjne,
2: mówi wicedyrektor Biura Wdrażania Strategii i Planowania w spółce CPK Bartosz Uryga.
5: Ale też może dać efekt dla tych miejscowości położonych koło tej linii. Sieradz, Duńska Wola, Brzeziny. One mogą skorzystać na tym, że dowieziemy z tych miejscowości szybkim pociągiem regionalnym rozpędzającym się do 200 km na godzinę do większej miejscowości.
2: W systemie przewidziano również szybkie połączenia typu Aeroexpress między Łodzią, Warszawą i portem lotniczym z prędkościami sięgającymi 200 km na godzinę oraz integracją z przystankami w tunelu średnicowym w Łodzi między Kaliską a Widzewem.
6: Żeby system działał, to musi być skończony tunel pod Łodzią. Remigiusz Kozłowski, Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Bez skończenia tego tunelu ten system po prostu nie zadziała tak, jak został zaplanowany. Nie będzie generował korzyści, o których jest mowa i które tak dużo pracy kosztowały i nakładów inwestycyjnych w innych częściach Polski.
2: Duże zmiany mają objąć także mniejsze miejscowości regionu. W planach znajduje się m.in. modernizacja linii kolejowej nr 25 wraz z budową łącznicy do centralnej magistrali kolejowej, co ma poprawić przepustowość i skrócić czas przejazdu. Przewidziano również nowe linie jak Wieluń, Bełchatów, Piotrków Trybunalski i Łódź, Poddębice, Uniejów, Konin, które mają zakryć dotychczasowe białe plamy na kolejowej mapie regionu.
6: Uzupełnienie tej sieci pozwoli mówić o tym, że mamy zapewnioną w miarę porządną dostępność transportu kolejowego, która w przyszłości będzie uzupełniona skorelowanym z tym transportem systemem transportu na przykład autobusowego.
2: W miejscach, gdzie nie ma infrastruktury kolejowej, pasażerowie mają być dowożeni do najbliższych węzłów przesiadkowych, skąd będą mogli korzystać z połączeń kolejowych, dalekobieżnych i regionalnych. Tak ma być w przypadku powiatów Rawskiego i Pajęczańskiego.
4: To rozwiązanie mieszkańcy województwa znają, ponieważ połączenia dowozowe od dłuższego czasu uruchamia Łódzka Kolej Aglomeracyjna i tam, gdzie te autobusy kursują, cieszą się coraz większą popularnością.
2: Stałe godziny odjazdów i powtarzalne relacje mają ułatwić pasażerom planowanie podróży, a także sprzyjać rozwojowi gospodarczemu miejscowości położonych przy liniach kolejowych.
6: Uda się dostosować zarówno zwyczaje mieszkańców, jak i również kolejne elementy systemu. W wielu miejscowościach, w których znajdują się stacje kolejowe, no będą się po prostu szybciej rozwijały gospodarczo.
2: Horyzontalny rozkład jazdy miałby zacząć obowiązywać na przełomie 2034 i 2035 roku.
0: Czyli jeszcze trzeba trochę poczekać, ale zmiany obejmą wtedy cały kraj. Łatwiejsze ma być podróżowanie nie tylko po województwie łódzkim, ale po całej Polsce. Mówił o tym Jakub Jędrzejewski.

0: A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w godzinach szczytu na drogach. Mówi o tym Jakub Jędrzejewski.
1: Zaczynamy od wypadku na drodze S8 w kierunku Wrocławia. Między S14 a węzłem Łask doszło do zderzenia busa z samochodem ciężarowym. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. W wyniku tego wypadku ranna została jedna osoba. Na miejscu pracują służby i utrudnienia mogą potrwać do 18. Utrudnienia na S8 powodują też wzmożony ruch na trasie S14 przy węźle Dobroń i w tym miejscu także na drodze wojewódzkiej 482. Zaglądamy teraz na krajową 14 przy węźle Stryków na A2. Tu spory ruch, szczególnie jadąc od Strykowa właśnie do A2. A jeśli chodzi o natężenie ruchu w Łodzi, to dodatkowa zmiana świateł czeka kierowców na Limanowskiego przy Włókniarzy, Rondzie Solidarności i trasie WZ. A kolejny raport z dróg tuż przed 17.
0: Na zegarze jest 16:30. Zapraszam na serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
2: Pułkownik profesor Marek Saracyn został rektorem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Wicepremier, minister obrony narodowej wręczył żołnierzom nominacje na nowe stanowiska służbowe. Podczas uroczystości Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że obecna sytuacja wymaga wzmocnienia Wojskowej Służby Zdrowia. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi zacznie działać od jutra, a kształcenie rozpocznie nie później niż od roku akademickiego 2027-2028. Rekordowe upały w całej Polsce, także w Łódzkiem. Policja alarmuje, uważajmy, gdy wchodzimy do wody. Tylko od początku sezonu w regionie utopiło się 5 osób. Jedno ciało zostało wyłowione dzisiaj ze zbiornika Kodrąb w powiecie radomszczańskim. Policja pod nadzorem prokuratury rejonowej w Radomsku ustala tożsamość mężczyzny, a zgłoszenie wpłynęło po godzinie 10. Mówi oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Radomsku, aspirant Dariusz Kaczmarek.
3: Na zbiorniku wodnym w Kodrębie wędkarz zauważył przy brzegu ciało mężczyzny muszące się na wodzie. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego, a także Państwową Straż Pożarną. Obecny na miejscu lekarz potwierdził zgon.
2: Nie wiadomo, jak długo zwłoki znajdowały się w wodzie. Z uwagi na znaczny rozkład ciała odstąpiono od udzielania pierwszej pomocy. Sprzedawali niezarejestrowany

0: W tej okolicy mógłby powstać na tamtejszej pętli autobusowej. Miasto zapowiedziało, że wybuduje plac zabaw. Ze względów bezpieczeństwa wskazano jednak inne miejsce, przy Ochotniczej Straży Pożarnej Męcka Wola, 2 kilometry od pierwotnej lokalizacji, w pobliżu innego placu zabaw. Miasto jest już na etapie finalizowania umowy ze Strażą Pożarną. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17.
1: Na termometrach w regionie w tej chwili 31-32 stopnie, na barometrze prawie 1000 hektopaskali. Ciśnienie bardzo wysokie, ale niebawem zacznie konsekwentnie spadać, bo zbliża się całkiem głęboki niż związany z frontem atmosferycznym. Mamy ostrzeżenie przed burzami, które lokalnie mogą tworzyć się od wieczora właściwie do jutrzejszego wieczora i możemy się tego spodziewać. W nocy spadek temperatury, ale tylko do 20 stopni, więc kolejna bardzo ciepła noc. A jutro w ciągu dnia znowu gorąco, do 27 stopni. No i jak mówiłem, może być burzowo.
2: Słuchasz i wiesz.
1: My zajrzymy za chwilę do Śradza w sprawie tego placu zabaw, który obiecano, że wybudują mieszkańcom i owszem wybudują, ale nie tam, gdzie się tego mieszkańcy spodziewali, tylko 2 kilometry obok.

0: 606-78-78-78 to nasz telefon dla Państwa, studio Małpa, Radio Łódź.pl, a my teraz na chwilę zaglądamy do Sieradza.
1: Słuchasz i wiesz.
0: W takiej oto sprawie, że mieszkańcy ulicy Paszkiewicze w Sieradzu od kilku lat zabiegają o plac zabaw dla swoich dzieci. Zależy im na tym, żeby powstał niedaleko oczywiście ich domów. Więc miasto zamierza wybudować nowy plac zabaw dla dzieci, ale nie przy Paszkiewicza, tylko tak mniej więcej 2 kilometry dalej. Czyli dla mieszkańców i ich dzieci z Paszkiewicza w zasadzie nic się nie zmieni, bo już teraz do najbliższego takiego ogródka zabaw mają właśnie około 2 kilometrów. Tej sprawie przygląda się nasz reporter Kacper Rafalski.
2: W 2021 roku mieszkańcy ulicy Paszkiewicza w Sieradzu utworzyli petycję w sprawie budowy placu zabaw. Ulica znajduje się na obrzeżach miasta, na osiedlu Męka. Okolicę zamieszkuje bardzo dużo rodzin z dziećmi, które nie mają się gdzie bawić. O to, czy taki plac zabaw przydałby się w takim miejscu, pytaliśmy dziś mieszkańców ulicy Paszkiewicza.
3: Tutaj trójka malutkich dzieci do 3 lat, tutaj maleńkie 3 lata, to już jest pani w ciąży, tutaj dwójka dzieci. Jest dzieci w tej w obecnej chwili.
4: Przydałoby się bardzo, bo tu jest dużo takich małych dzieci. Trzeba właśnie dalej chodzić na ten plac zabaw, albo tam do Męskiej Woli, albo do Sieradza jechać, żeby się bawili.
2: Jak wspomniała mieszkanka, najbliższy plac zabaw znajduje się 2 kilometry dalej w Męskiej Woli. Miasto obiecało podjąć się realizacji tego zadania. Mieszkańcy jako lokalizację placu zabaw dla dzieci zaproponowali im pętlę autobusową. Ten pomysł jednak nie doszedł do skutku.
5: Tak, dużo rodzin z dziećmi.
4: Koniec tematu, tyle lat i nie ma.
2: Jak się okazuje, ze względu na to, że zaproponowany przez mieszkańców teren okala droga, budowa tego placu nie byłaby zgodna z przepisami. Jak mówi przewodniczący Rady Miasta Michał Pabich, miasto może rozważyć budowę placu zabaw w innym miejscu, ale nadal przy ulicy Paszkiewicza.
6: Warto by było przejrzeć jeszcze mapę miasta Sieradza i zastanowić się nad relokacją po prostu tego placu zabaw. Myślę, że najlepszym sposobem byłoby wydzielenie części nieruchomości, ale nie strażnicy OSP w Męskiej Woli, ale na przykład na terenie szkoły podstawowej numer 6 i myślę, że taki narożnik można by było wydzielić i byłby to narożnik taki ogólnodostępny dla mieszkańców.
2: Nowe miejsce planowanej budowy, a więc ogród przy OSP Męska Wola jest o tyle niefortunne, że zaledwie 300 metrów dalej już jest plac zabaw, jednak formalnie nie znajduje się on w Sieradzu, a w miejscowości Męska Wola. Ten szczegół sprawia, że ten istniejący plac zabaw nie należy do miasta, a do gminy. Dużo wskazuje na to, że faktycznie drugi plac zabaw tam powstanie. Na ostatniej sesji Rady Miasta dowiedzieliśmy się, że miasto jest już na etapie finalizowania umowy z OSP Męska Wola na udostępnienie gruntu pod budowę placu zabaw.
6: Myślę, że wystąpi z oficjalnym takim pismem, bo powiem szczerze, ja zostałem zaskoczony na sesji Rady Miejskiej, że już tworzą się jakieś umowy pod czy użyczenie, czy wydzielenie takiego gruntu ze strażnicy OSP w Męskiej Woli.
2: Jak dodaje Pabich, to ważne, że takie inwestycje mają miejsce, ale równie ważne jest ich efektywne realizowanie.
6: Naprawdę ja doceniam ten akurat ruch ze strony pana prezydenta, że pan prezydent chce to zrealizować, aczkolwiek w Sieradzu powinniśmy realizować zadania z głową, a nie w przeciwnym kierunku, bo szkoda wydawać też środki, których aż tak nie ma za dużo na realizację różnego rodzaju zadań w Sieradzu.
2: Jak więc słyszymy, temat budowy placu zabaw jest rozwojowy. Czekamy zatem, czy faktycznie powstanie on przy OSP Męska Wola. Być może uda się znaleźć miejsce przy ulicy Paszkiewicza, a może będzie to zupełnie inne miejsce.
0: No to się okaże, a ten na dzisiaj przekazywał nasz reporter Kacper Rafalski. Z drugiej strony no, miał być plac zabaw, to będzie, ale 2 kilometry dalej to już nie jest takie zabawne, bo dla dzieci z osiedla Męka dojście do tego placu to byłaby jakaś męka.

0: to popołudniowy program Radia Out, w którym za kilka minut jeszcze będziemy mówić o przygotowaniach do wystawienia na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi słynnej Krainy Lodu Disneya. Bardzo na czasie, przy tych upałach. Te przygotowania na razie to przede wszystkim casting, na którym zjawiły się tłumy kandydatów do ról w spektaklu. Teraz jest już drugi etap, więc kandydaci coraz bardziej, że tak powiem, przesiani, ale wszyscy mają nadzieję.
1: Bardzo się cieszę, że ten tytuł spowodował tak ogromne zainteresowanie teatrem muzycznym.
2: Bardzo trudne zadanie, żeby wybrać, szczególnie, że zgłosiło się wiele wspaniałych artystów.
3: Ja mogę powiedzieć, że jest to mój pierwszy casting, więc jestem bardzo zestresowana, ale też podekscytowana, że mam szansę sprawdzić się w takiej dużej roli, jaką jest Anna.
0: Tu zajrzymy na casting w sprawie Krainy Lodu za chwilę. Jak mówiliśmy o kolejnej usterce na Placu Wolności, to jednego z naszych słuchaczy aż zmroziło, tak się zdenerwował.
4: Jako rodowity łodzianin, jako podatnik, domagam się podania całkowitego kosztorysu wykonania poprzedniej budowy, jak i kosztorysu bieżących napraw tego Placu Wolności. Panie Adamie Pustelnik, proszę o ujawnienie całej dokumentacji. Zastanawiam się nad kandydowaniem do przyszłej Rady Miasta, bo nie mogę po prostu patrzeć na to wszystko i słuchać tego, co się dzieje w naszym mieście. Ktoś musi wreszcie zapanować nad tym bałaganem. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy również serdecznie. Jak ktoś tak się zdenerwował, że aż grozi, że będzie kandydował na radnego, to znaczy, że żarty się skończyły. Jeszcze jeden mail na ten temat pisze słuchacz. Moim zdaniem dużym błędem było umieszczenie na Placu Wolności fontanny. Problemy wzięły się stąd, że woda z tej fontanny rozlewa się w kompletnym bezładzie, a do tego teraz doszły jeszcze wybrzuczenia. No, woda zazwyczaj rozlewa się jakoś tak bezładnie.

0: Jeszcze a propos Placu Wolności, pisze kolejny słuchacz, tak? Na Placu Wolności roślinność, która została posadzona, wygląda cudnie. Dobrze by było, gdyby odmalować jeszcze kamienice okalające plac, a co do nawierzchni, to nie zauważyłem, aby coś było nie tak. Ale przyjrzę się jutro w drodze do pracy na rowerze. Bardzo proszę, może będzie kolejny kandydat na radnego.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A teraz o tym, że Teatr Muzyczny w Łodzi przygotowuje się do inscenizacji musicalu Kraina Lodu. Jak informowaliśmy, łódzka scena pozyskała od Disneya licencję i zaprezentuje ten spektakl jako pierwsza w Polsce. Dzisiaj w Teatrze Muzycznym zorganizowano drugi, już ostatni etap, czyli casting na ważne role. Biorą w nim udział artyści z całej Polski, wybrani spośród ponad 500 osób wcześniej kandydujących. Podczas przesłuchań wokalnych i choreograficznych zostaną teraz wyłoniani od twórcy głównych ról, m.in. Elzy, Anny, Krzysztofa i Olafa.
2: Księżniczka Anna z Arendel.
3: Nie, księżniczka. Wasza wysokość.
2: Nie, nie jestem was taką wysokością, nie.
4: Już za rok będziemy mogli obejrzeć Krainę Lodu w wersji broadwayowej, który to występ jako pierwszy w Polsce zrealizuje Teatr Muzyczny w Łodzi. Obecnie trwa drugi etap castingu, który wyłoni obsadę.
5: Bardzo się cieszę, że ten tytuł spowodował tak ogromne zainteresowanie Teatrem Muzycznym w Łodzi.
4: Mówi Marcin Zawada, dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi.
5: Na casting zgłosiło się prawie 500 osób. Jesteśmy w trakcie przesłuchiwania mniej niż połowę z nich, ale to są wszystko bardzo dobrzy artyści, właściwie gotowi aktorzy teatru musicalowego.
6: No będzie to nasza polska wersja Krainy Lodu, natomiast oczywiście no, staramy się to zrealizować w taki sposób, żeby zaspokoić oczekiwania publiczności, która ma bardzo dużo skojarzeń z tym tytułem. Każdy prawie widział w Polsce tę bajkę, dużo osób też widziało tę wersję broadwayowską albo westendową.
4: Wyjaśnia Tadeusz Kabicz, reżyser spektaklu.
6: Więc no, musimy się poruszać również ze względu na ograniczenia licencji, musimy się poruszać w pewnym spektrum tego, jak to ma wyglądać, ale staramy się też tutaj wprowadzić troszeczkę naszej własnej interpretacji.
4: Realizatorzy zdradzają, że to, co dzieje się w spektaklu, to inna wersja znanej bajki. W teatralnej wersji jest sporo piosenek, których nie ma na ekranach. To Anna gra tutaj główną rolę, mówi kierownik muzyczny Jan Stokłosa.
7: Prowadzi nas Anna przez ten spektakl, więc ona tak na jej barkach tak naprawdę spoczywa przeprowadzenie widza przez cały spektakl, więc ona nie tylko musi dobrze śpiewać, ale musi być też bardzo dobrą aktorką i też zmieniać swoje usposobienie, swój charakter. Natomiast Elza przede wszystkim musi wspaniale śpiewać. Te niuanse faktycznie są bardzo małe, dlatego mamy no, bardzo trudne zadanie, żeby wybrać, szczególnie, że zgłosiło się wiele wspaniałych artystów.
4: Zapytałam się też aktorów, którzy ubiegają się o rolę, jak przewidują swoje szanse.
8: Każdy z nas ma dokładnie takie same szanse, więc chyba po prostu to wszystko zależy od tego dnia i tego, jaką mamy energię na scenie.
9: Ja mogę powiedzieć, że jest to mój pierwszy casting, więc jestem bardzo zestresowana, ale też podekscytowana, że mam szansę sprawdzić się w takiej dużej roli, jaką jest Anna.
4: Wszystko trzeba było znać na pamięć, wyjaśnia zasady dzisiejszego castingu jedna z uczestniczek.
10: W pierwszym etapie to była jedna piosenka i jeden monolog, a teraz na drugi etap to są trzy duety i jedna scena dialogowa, tak, trzyosobowa, więc no jest materiału trochę, ale to sama przyjemność śpiewać piosenki Disneya, więc bez problemu myślę, że przygotowałyśmy tak, ten materiał.
9: Damy sobie radę, będzie super.
0: No chyba tak. Dzisiaj w Teatrze Muzycznym była z mikrofonem nasza reporterka Wornika Skibińska. Dodajmy, że reżyseruje Tadeusz Kabicz, a kierownictwo muzyczne objął Jan Stokłosa. Łódzką premierę musicalu zaplanowano 13 marca w przyszłym roku. Kraina Lodu wystartuje wiosną, no ale także na lato będzie jak znalazł. I niech wystąpią najlepsi.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
12: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
13: Za chwilę wiadomości, ale teraz jeszcze najświeższe informacje z dróg przekazuje Kuba Jędrzejewski.
14: Cały czas są utrudnienia po wypadku na drodze S8. Między S14 a węzłem Łask doszło do zderzenia busa z samochodem ciężarowym. Ranna została jedna osoba. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Na miejscu pracują służby i utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. W związku z wypadkiem na S8 wzmożony ruch jest też na drodze wojewódzkiej 482 przy węźle Dobroń na trasie S14. Popołudniowe godziny szczytu dobiegają końca i widać to na ulicach Łodzi. Samochodów jest już mniej, ale są miejsca, w których jest jeszcze ciasno, to m.in. Aleja Włókniarzy przy Limanowskiego czy ulica Kopcińskiego przy Rondzie Solidarności. A zatem szerokiej drogi.
13: Na zegarze jest 17. Słuchają państwo Radia Łódź, a my zapraszamy teraz na serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
15: Fala upałów w Łódzkiem trwa, obowiązują ostrzeżenia synoptyków, możliwe są także burze. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi coraz bliżej, poznaliśmy nazwisko rektora uczelni. W Łodzi rozbito grupę przestępczą handlującą lewym tytoniem, za chwilę szczegóły. Kolejny dzień wysokich temperatur, ale dziś możliwe burze z gradem i przelotne opady deszczu. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 2-1 w całym meczu. W setach było 6-1, 2-6 i 6-3. W następnym meczu rywalką Świątek będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. W Wimbledonie do kolejnego etapu awansowali też Hubert Hurkacz i piotrkowianin Kamil Majchrzak. Najgorętszy w tym roku weekend za nami, jednak to nie oznacza końca upałów. Na dziś i jutro IMGW wydało alerty drugiego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia obejmują całe województwo łódzkie i obowiązują do jutra do godziny 20:00, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
16: Dziś w województwie upalnie z temperaturą maksymalną od 29 do 31 stopni. W regionie nadal przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Zjawiska te miejscami mogą być bardzo gwałtowne, z silnymi porywami wiatru.
15: Jeszcze jutro w regionie będzie upalnie, dlatego należy pić dużo wody, chronić ciało i głowę. Odczuwalne ochłodzenie prognozowane jest na środę. Poza tym przewidywane jest umiarkowane zachmurzenie, a także burze. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Przypomnijmy, chodzi o plany budowy biurowców przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości w centrum Warszawy. Ostatnio w tej sprawie zeznawał prezes PiS Jarosław Kaczyński, a ona wyszła na jaw w 2019 roku. O szczegółach Przemysław Lis.
17: Inwestycja miała być zrealizowana na terenie w centrum Warszawy, a dokładnie na działce należącej do spółki Srebrna, która jest związana z PiS-em. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, odmówiono wszczęcia śledztwa. O ponownym przyjrzeniu się sprawie zdecydowała w lutym ubiegłego roku prokuratura okręgowa w Warszawie. Po ponad 7 latach od wybuchu afery na początku czerwca prokuratura przesłuchała w tej sprawie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dziś prokuratura poinformowała jednak, że w sprawie nie ma znamion czynu zabronionego. Przemysław Lis, Polskie Radio.
15: Szczegółowe podstawy umorzenia ma podać po sporządzeniu tłumaczenia na język niemiecki prokuratura. Sprzedawali niezarejestrowany tytoń, grozi im nawet do 15 lat więzienia. Rozbito gang, który przez blisko 4 lata sprowadził z Bułgarii do Polski niemal 200 ton liści tytoniu. Ten oficjalnie miał trafiać na Litwę. Ostatecznie sprzedawany był na polskich rynkach i bazarach, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
18: Po przekroczeniu granicy polskiej przewożono go głównie w okolice Łodzi, gdzie był krojony w zaaranżowanych w tym celu magazynach. W ten sposób unikano przez długi czas kontroli. Na Litwę tytoń w ogóle nie docierał, a w Polsce nie widniał w żadnej ewidencji. Do transportów wykorzystywano busy wynajęte w wypożyczalniach.
15: Grupa składała się z 12 osób z województw łódzkiego i śląskiego, a kierował nią 58-letni łodzianin.
18: Opracował plan, rekrutował członków grupy oraz rozdzielał zyski. Kolejne osoby odpowiedzialne były za wykonywanie transportów, krojenie tytoniu, dystrybucję na rynkach, a również za podpisywanie dokumentów w imieniu fikcyjnie działających spółek litewskich.
15: W czasie swojej działalności grupa okradła państwa na ponad 100 milionów złotych. Przestępstwa ujawniono dzięki współpracy z prokuraturą z Litwy i Bułgarii. Oskarżonym grozi kara nawet do 15 lat więzienia.
19: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
15: Pułkownik profesor Marek Saracyn został rektorem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Wicepremier, minister obrony narodowej wręczył żołnierzom nominacje na nowe stanowiska służbowe. Podczas uroczystości Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że obecna sytuacja wymaga wzmocnienia Wojskowej Służby Zdrowia.
20: Bardzo na to liczymy, że te dokonania dadzą podstawy do stworzenia wspaniałej uczelni, która będzie kształcić najlepszych lekarzy, personel medyczny, ratowników medycznych, będzie przygotowywała w praktyce działań na czas wojny, kryzysu, ale również na czas pokoju, służby wobec każdego człowieka.
15: Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi zacznie działać od jutra, a kształcenie rozpocznie nie później niż od roku akademickiego 2027-2028. A o 17.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
13: Cały czas mamy upał w regionie na termometrach 31-32 stopnie, na barometrze 998 hektopaskali. Ciśnienie cały czas wysokie, ale już będzie teraz konsekwentnie spadać, co jest związane ze zbliżającym się do nas frontem atmosferycznym. Ten front na razie na zachodzie kraju jest widoczny. Jutro będzie się przemieszczał przez centrum i przyniesie nam burzę po południu i wieczorem. Ale ostrzeżenie przed burzami już teraz mamy. To mogą być takie burze konwekcyjne związane z nagrzaniem podłoża i wypiętrzaniem chmur. Lokalne i w zasadzie trudno przewidzieć, w którym miejscu dosyć nieprzewidywalne. W każdym razie trzeba uważać. Jutro na termometrach do 20 stopni, w ciągu dnia znowu gorąco, 27 stopni i po południu burzowo.
19: Popołudnie bez pośpiechu.
21: Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 17. Patrycja Wojczni z Bartosz Florczyk. Witamy serdecznie.

Obiecywałem Państwu, że podzielę się na gorąco, bo to chyba jest najlepsze słowo, wrażeniami z sobotniego koncertu zespołu Pulp w Berlinie, na którym byłem. No, oczywiście muzyka to jedno, natomiast sytuacja pogodowa drugie, coś co o czym właściwie wiedziałem, wybierając się do stolicy Niemiec. Natomiast 42 stopnie to jest coś abstrakcyjnego, co trudno sobie wyobrazić, jeżeli się tego wcześniej nie przeżyje. A więc 42 stopnie w mieście to jest pewnie 45 stopni normalnie, bo te wszystkie mury, betony są nagrzane niemiłosiernie. W dodatku okazuje się, że znaleźć miejsce z klimatyzacją w Niemczech, w Berlinie, to nie jest taka prosta sprawa. A więc jakoś udało się do tego koncertu dotrwać, no a później w przepięknej sali Tempodrom, która trochę z zewnątrz wygląda jak namiot cyrkowy, ale to jest stała konstrukcja, zresztą piękna od środka. Tam już pomieszczenie było klimatyzowane, chociaż kiedy około 2000 fanów zgromadziło się w środku, to znowu było gorąco i zespół wyszedł kilka minut po godzinie 20. Rozpoczął koncert, który trwał 2,5 godziny. Stara szkoła, proszę Państwa, nie ma odpuszczania mimo tego, że jest gorąco. Jarvis Cocker cały koncert zaśpiewał w marynarce, cały czas szalejąc, tańcząc, skacząc, właściwie nie oszczędzał się. No i kiedy już wszyscy byliśmy na oparach dosłownie, to zaproponował na sam koniec, że przygotowali jeszcze jeden utwór, którego nie grali ponad 30 lat, no i może by go dzisiaj akurat wykonali. I tak było, dołożyli jeszcze jedno nagranie. Kapitalny, absolutnie muzycznie koncert, natomiast to była walka z żywiołem, nie tylko słuchanie muzyki, ale też radzenie sobie z całą sytuacją pogodową, nie mówiąc już o następnym dniu, bo było równie gorąco. Pociągi się spóźniają. Myślę, że wszyscy to przerabialiśmy w ostatni weekend. Mam nadzieję, że bez jakichś bardzo traumatycznych i złych doświadczeń. Pewnie jutro opowiem po godzinie 21 o tym koncercie zespołu Pulp nieco bardziej szczegółowo. Kilka piosenek pojawi się też, które fantastycznie wypadły, które sprawiły, że na nowo właściwie pokochałem niektóre z nich, o niektórych sobie przypomniałem. No i tylko żal, że nie ma ich tutaj gdzieś w pobliżu na koncercie, bo przecież występowali chociażby na festiwalu Open Air kilka lat temu. No i Pulp ma do siebie to, że kiedy gra, to warunki pogodowe są ekstremalne, bo wtedy na Open Airze była niemiłosierna ulewa, no a teraz nieprawdopodobny upał. To podobno był najcieplejszy dzień roku, właśnie ta sobota 27 czerwca. Koncerty, bo ich będzie mnóstwo w najbliższych tygodniach. Rozpoczyna się za chwilkę festiwal Open Air, a tam jedną z gwiazd będzie zespół The Cure.

The Cure będą na festiwalu Open Air, no i pewnie ten utwór także pojawi się w repertuarze, bo to jest koncertowy klasyk Fascination Street, oczywiście płyta Disintegration. No nie jest to najbardziej pogodna płyta, jaką kiedykolwiek nagrano. I pewnie rzadko przy tej pogodzie, przy takim słońcu Państwo słyszą tę muzykę, ale świetny utwór, pomyślałem, że dzisiaj niech on zabrzmi. No a koncert zespół The Cure zostanie także pokazany w telewizji, co jest, myślę, że bardzo atrakcyjne. Zobaczymy, jak zespół prezentuje się, kto nie wybiera się na openera. Marcin Tercek jest na openerze i na pewno opowie Państwu szczegółowo o tym, co się działo przez tych kilka dni. Na zestaw wykonawców naprawdę jest w tym roku, myślę, satysfakcjonujący. Miałem od tego zacząć, że kamień spadł mi z serca, bo Iga Świątek dzisiaj wygrała ten swój pierwszy mecz na Wimbledonie. No właśnie, bo to jest najtrudniej postawić ten pierwszy krok, kiedy wszyscy mówią ci, że jesteś faworytem, faworytką. No i nawet pojawiały się jakieś takie słowa, że to formalność, chociaż to w sporcie nigdy nie ma formalności, o czym przekonujemy się oglądając chociażby Mistrzostwa Świata i też wczorajsze wyniki. No myślę, że niewiele osób postawiłby na reprezentację Paragwaju, chociażby w starciu z Niemcami. O sporcie jeszcze pewnie coś tam powiem, bo podglądam sobie to, co dzieje się na Wimbledonie chociażby. Mary z Polski sięga po kultowe nagrania zespołu Kontrola W ze Zduńskiej Woli. Będzie ich więcej.

0: historia pewnej piosenki.
1: Utwór The Bike Song powstał podczas prac nad albumem Record Collection, który Mark Ronson nagrywał w 2010 roku. Piosenka została wydana jako drugi singiel z płyty i gościnnie wystąpili w niej Kyle Falconer oraz Spank Rock. Okoliczności powstania piosenki były spontaniczne. Współautorem był Dave McCabe z zespołu The Zatons. McCabe przyjechał do Nowego Jorku z zestawem przygotowanych utworów, jednak podczas sesji w studiu zaczął żartobliwie pisać nowy o jeździe na rowerze. Inspiracją była chęć spełnienia nowojorskiego marzenia, czyli przejazdu rowerem przez monumentalny nowojorski Brooklyn Bridge. McCabe jest fanem filmu Dawno temu w Ameryce Sergio Leone, gdzie most pojawia się w jednym z najsłynniejszych kinowych ujęć. Zresztą do dzisiaj tysiące turystów robi sobie zdjęcia z widokiem na most brukliński właśnie w miejscu, w którym kręcono ten film. Dave pytał wszystkich w studiu, czy mają rower, ale nikt nie mógł mu go pożyczyć. Z nudów i dla zabawy napisał więc The Bike Song. Początkowo nie sądził, że Ronson będzie w ogóle zainteresowany pomysłem, jednak wszyscy muzycy bardzo dobrze zareagowali na piosenkę, a Mark Ronson postanowił umieścić ją na albumie. Artysta wyjaśnił później, że inspiracja była bardzo dosłowna, bo McCabe po prostu uwielbiał jeździć na rowerze po rodzinnym Liverpoolu. Producent żartował, że utwór jest wyrazem jego niechęci do dorastania i przy okazji chęcią zachowania dziecięcej radości z prostych przyjemności. I rzeczywiście tekst, mimo lekkiego tonu, opowiada o tęsknocie za prostszym życiem, wolnością i młodzieńczą beztroską, a motyw roweru staje się symbolem tych uczuć. Posłuchajmy oto Mark Ronson i The Bike Song.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja. W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Autopromocja. Reklama.
8: W wakacje nie ma nudy.
9: Jest mikrofon, zabawa i sport.
8: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiolódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
10: Jak smakuje łódzkie? Lokalnymi produktami, pasją ludzi, którzy je tworzą i spotkaniami przy wspólnym stole. Już 4 lipca od godziny 12 w hotelu Pod Klasztorze w Sulejowie festiwal Taste Łódzkie. Poczuj smak regionu. Degustacje regionalnych specjałów, pokazy kulinarne, warsztaty, strefa rodzinna, atrakcje edukacyjne oraz koncert Ani Dąbrowskiej. Nie możecie tam zabraknąć. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
11: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
12: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
11: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
14: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Po reklamie.
15: Słuchają Państwo, Radio Łódź, jest 17.30. A w naszym programie czas na skrót wiadomości, który przygotował Remigiusz Fladrowski.
16: Dzień dobry. Nadal trzeba uważać na upały. Ostrzeżeniami drugiego stopnia przed gorącym powietrzem zostało objęte całe województwo łódzkie. Alerty obowiązują do jutra do godziny 20, później ma przyjść niewielkie ochłodzenie. Jest kolejny odcinkowy pomiar prędkości w Łódzkiem. System uruchomiono na autostradzie A1 na odcinku od Radomska do Mykanowa na Śląsku. Urządzenie monitoruje za szybką jazdę od piątku. Ten rekordowy odcinek pomiarowy ma około 19 km długości. Przepisy regulujące najem krótkoterminowy najwcześniej zaczną obowiązywać jesienią. Rząd znowu przełożył obradowanie nad projektami zmian w przepisach, bo do projektu ministra sportu kontrpropozycję złożyła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym miały wejść w życie pod koniec maja. Termin przedłużono do połowy października. Opracowanie wspólnego stanowiska na szczyt NATO będzie celem jutrzejszej rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. To element przygotowań przed szczytem w Ankarze, który odbędzie się 7 i 8 lipca. Pułkownik profesor Marek Saracyn został rektorem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. WAM w Łodzi zacznie działać od jutra, a kształcenie rozpocznie nie później niż od roku akademickiego 2027-28. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przypomina, żeby wyjeżdżając na urlop nie wyrzucać jedzenia. Żywność może trafić do lodówek społecznych. Od dziś w Łodzi działa 12 takie już urządzenie, które stanęło przy parafii świętego Andrzeja Boboli w Nowosolnej. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Tomasz Owianin pokonał Chilijczyka Alejandro Tabiro 6-3, 7-5, 7-5. Iga Świątek pokonała Amerykę.

0: musimy się przygotować znowu na kolejny dzień upałów, nawet do 32 stopni na wschodzie województwa.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
0: Na naszym zegarze 33 minuty po godzinie 17. Podglądam jednym okiem, co dzieje się w Londynie. No tam chyba aż tak gorąco nie jest, jak u nas. Zaraz sprawdzę zresztą, jak to wygląda, jeżeli chodzi o stolicę Anglii. Mówiliśmy o tym, że Iga Świątek po ciężkim naprawdę boju, takim emocjonalnie, widać, że wyczerpującym, też poradziła sobie jednak w pierwszej rundzie. No a jej wielka rywalka Jelena Rybakina, która jest taką murowaną kandydatką do finału, zdaniem wielu bukmacherów. Pierwszego seta wygrała swojego pojedynku 6-4, no ale w drugim poległa 6-1, a więc to jest ogromny stres na pewno i tak jak powiedziałem, w sytuacji, kiedy wydaje się, że ktoś jest murowanym faworytem, to w sporcie bardzo często działają paraliżująco czasami na tych właśnie faworytów. Czas na muzykę. Joshua Aiden, słuchaliśmy już jego nagrań w tym roku. Kolejne, znowu znakomite.

Niby taki klubowy utwór, ale z drugiej, no mający sobie wszystkie elementy dobrej piosenki pop. Dzisiaj zapraszamy Państwa oczywiście po godzinie 19 na takie pasmo publicystyczne, które zawsze wieczorem w Radiu Łódź. Dzisiaj oczywiście wieczór samorządowy po godzinie 19, ale po 20 nowa propozycja Porozmawiajmy o sporcie. Nasza ramówka wakacyjna odrobinę się zmieniła. Wszystkie informacje znajdą Państwo oczywiście na stronie radioloc.pl. No a dzisiaj porozmawiamy o sporcie. Dariusz Postolski i Marek Brzeziński. Legendarny korespondent z Paryża, z Francji. No, dwóch mistrzów, można powiedzieć, konwersacji na dowolny temat, no ale będą rozmawiać na temat szalonego mundialu. To chyba będzie mundial roku 1998, skoro Marek Brzeziński, no bo Francja, ale to już muszą się Państwo przekonać. Na pewno mnóstwo fantastycznych historii, anegdot, no i niepodrabialnego też humoru, wdzięku i stylu. A więc zapraszam Państwa po godzinie 20. Po 21 oczywiście Adam Kołaciński, kołatanie przedsionków. No to teraz jeszcze też trochę piłkarsko, tak samo z siebie wyszło, no bo kto wczoraj zakładał, że to się tak skończy, jak skończyło w rzutach karnych. Lechia Nerka, Paragwaj.

Kolorowy odlot na Paragwaj. Legionerka oczywiście. No, w Paragwaju wszyscy wczoraj odlecieli, kiedy ich reprezentacja pokonała w rzutach karnych reprezentację Niemiec, no bo nikt się tego specjalnie nie spodziewał. No i to jest kolejny dowód na to, że w sporcie oczywiście umiejętności to są jakby podstawa i są najważniejsze, ale gdzieś ten duch walki, ta chęć pokazania się, ta zadziorność, ten charakter czasami równoważy pewne deficyty w tym czysto sportowym rzemiośle technicznym na przykład. I tak było w przypadku wczorajszego spotkania. Mówiłem, że dzisiaj czekają nas burze i to oczywiście zawsze się musi wydarzyć przy okazji takich upałów. Gdzieś to się wszystko musi rozładować. Więc potraktujmy ten kolejny utwór jako taką małą przepowiednię.

Let it rain. Eric Clapton niczym szaman zapowiedział nam opady deszczu. No, będą w całym województwie łódzkim i nie tylko, do tego jeszcze bardzo silne powiewy wiatru. No to już nawet można chyba inaczej określić, bo do 90 km na godzinę. A więc proszę uważać. Nowe piosenki, bo te cały czas się pojawiają i nawet jestem zaskoczony, jak wiele ich pojawiło się w ostatnich kilku dniach i jak wiele wartych Państwa uszu. Między innymi ta od Barbary Wrońskiej.

Bardzo mocno kibicuję Barbarze Wrońskiej, już od czasów Pustek, no ale także jako solistce, bo raz, że piszę utwory we własnym stylu, absolutnie gdzieś nie patrząc na modę, na to, co się dzieje w muzyce, jeżeli chodzi o taką czysto komercyjną stronę. W dodatku ona prowadzi warsztaty dla młodych twórców, zachęca ich do tego, aby pisali sami teksty, aby sami uczyli się produkcji, a więc to też jest niezwykle istotna działalność. Teraz pojawi się zespół Duran Duran, wspomnienia lat 90. MTV. Jak to było, że człowiek potrafił spędzić kilka godzin przed telewizorem, oglądając teledyski, zachwycony? Ten to jest jeden z tych, który mnie najbardziej utkwił w pamięci.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza na pikniki Growmania. 12 lipca piknik bajkowy, 26 lipca piknik sportowy, a 9 sierpnia piknik historyczny. Trzy wyjątkowe niedziele pełne atrakcji dla całych rodzin. Yeah! Wszystkie pikniki odbywają się na terenie parku przy OSSE, ulica Tymienieckiego 22G. Szczegóły na stronie sselots.pl w zakładce CSR.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie drzwi i podłogi otrzymasz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
5: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
4: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
6: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
4: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
7: Jest 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: W kalendarzu wtorek, 30 czerwca, czas na wiadomości, Remigiusz Wadrowski.
8: Łodzianie bronią zmian w miejskich lasach. Nie podoba im się pomysł ścieżki w koronach drzew. W województwie łódzkim planowane są nowe i częstsze połączenia kolejowe w ramach horyzontalnego rozkładu jazdy. Szykuje się pierwsza w Polsce broadwayowska produkcja musicalu Kraina Lodu. Wystawi ją Teatr Muzyczny w Łodzi. W nocy w regionie przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Temperatura minimalna 20 stopni. Łodzianie stają w obronie miejskiej zieleni. Pikietowali przed Urzędem Miasta Łodzi i apelowali o ochronę Ogrodu Botanicznego oraz Lasu Łagiewnickiego. Protestujący zwracali uwagę, że oba miejsca pełnią ważną funkcję rekreacyjną, edukacyjną i przyrodniczą i nie chcą m.in. ścieżki w koronach drzew, mówił Adam Sęczyński z grupy Zieloni w Łodzi.
9: Chcielibyśmy, żeby pani prezydent Hanna Zdanowska i radni usłyszeli głos łodzian. Korony drzew są dla ptaków, nie dla ludzi. Kamperownia w Lesie Łagiewnickim, myślę, że to również jest chybiony pomysł.
10: Nie, to nieprawda. Kiedy ten projekt Lasu Łagiewnickiego został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski, natychmiast cała dyskusja była po pierwsze na sesji, później na Komisji Ochrony Środowiska, gdzie wszyscy ci protestujący byli, a przynajmniej główni, później na wielu spotkaniach z mieszkańcami.
8: Komentuje Marcin Masłowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi. Prace wokół projektu są koordynowane z leśnictwem, a całe przedsięwzięcie jest możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu.
0: Więcej na radiołódź.pl.
8: Szansa dla rozwoju ruchu kolejowego w Łódzkiem. Ma się to do tego przyczynić horyzontalny rozkład jazdy. W jego ramach w województwie planowane są nowe i częstsze połączenia. Dalekobieżne pociągi zatrzymają się m.in. w Sieradzu i Brzezinach. Przewidziano także komunikację na linii Wieluń-Bełchatów, Piotrków-Trybunalski i nową linię z Łodzi do Konina przez Poddębice i Uniejów. Zmiany obejmą również nowe połączenia z Lublinem oraz rozwój tras w kierunku Kielc i Radomia, wyjaśnia Piotr Rachwalski z zarządu CPK.
11: Horyzontalny rozkład jazdy oznacza więcej pociągów, lepszą ofertę, lepsze wykorzystanie tych miliardów zainwestowanych w kolej. Cykliczny rozkład jazdy oparty o stały takt.
12: Linia KDP to nie tylko przewozy międzyaglomeracyjne, ale też może dać efekt dla tych miejscowości położonych koło tej linii. Sieradz, Duńska Wola, Brzeziny. One mogą skorzystać na tym, że dowieziemy z tych miejscowości szybkim pociągiem regionalnym rozpędzającym się do 200 km na godzinę do większej miejscowości.
8: Dodaje wiceszef Biura Strategii i Planowania w spółce CPK Bartosz Uryga. Łódź ma stać się jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w kraju. Docelowo horyzontalny rozkład jazdy ma zostać wdrożony za 9 lat. Nowa pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa mówi, co jest dla niej najważniejsze. Została nią wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która wymieniła m.in. budowę autonomicznej ściany dronowej i unowocześnienie systemów rakietowych. To ma być również koło zamachowe dla krajowej gospodarki.
13: Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, tak żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii. Jeżeli wydajemy najwięcej na obronność w regionie, największy procent PKB, to powinniśmy mieć też najsilniejszy przemysł zbrojeniowy.
8: Resort Obrony deklaruje, że obecnie już połowa naszego budżetu na zakupy zbrojeniowe trafia bezpośrednio do krajowych zakładów. Pierwsza w Polsce broadwayowska produkcja musicalu Kraina Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Zakończył się właśnie drugi etap castingu do tej inscenizacji. Na przesłuchaniach na żywo pojawili się kandydaci wyłonieni spośród rekordowej liczby prawie 500 zgłoszeń nadesłanych z całego kraju.
14: Każdy chyba chciałby. To jest piękny tytuł, to jest piękna historia disneyowska przede wszystkim, więc chyba każdy bardzo by chciał.
15: Księżniczka Anna z
16: Anny. Wasza
15: wysoka. Nie.
17: W pierwszym etapie to była jedna piosenka i jeden monolog, a teraz na drugi etap to są trzy duety i jedna scena dialogowa, tak, trzyosobowa, więc no jest materiału trochę, ale to sama przyjemność śpiewać piosenki Disneya, więc bez problemu myślę, że przygotowałyśmy ten materiał.
15: Damy sobie radę, będzie super.
8: Próby do spektaklu rozpoczną się w grudniu, a premiera zaplanowana jest na marzec przyszłego roku. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
7: Cały czas bardzo ciepło w Łodzi i województwie, 31 stopni na termometrach, ciśnienie 998 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, będzie przelotnie padać, ale możliwe są także burze z gradem. Temperatura od 20 do 22 stopni. W czasie burz poryw wiatru sięgną się 80 km na godzinę. Jutro z kolei możemy spodziewać się kolejnego upalnego dnia, ale też opadów i burz z gradem. I w czasie tych burz, i tutaj mała korekta, porywy wiatru sięgną nawet 100 km na godzinę.

Jeżeli powiem The Dream Academy, to pewnie ta nazwa może wydawać się nieco enigmatyczna, ale myślę, że Państwo pamiętają ten utwór The Edge of Forever, lata 80. 40 lat ma to nagranie, a ono zostało wykorzystane w kultowej komedii lat 80. Dzień Wolny Ferrisa Buellera. Komedia, w której poznajemy takiego chłopaka z liceum, trochę takiego cwaniaka, można powiedzieć, natomiast bardzo sympatycznego, którego trudno jest nie lubić. Oczywiście pojawia się wątek miłosny, także jego wierny przyjaciel obok. No, chodzi o to, że po prostu Ferris Bueller idzie na wagary i musi to wszystko potem tak poskładać i tak cały dzień przeprowadzić na wagarach, aby jego rodzice się nie dowiedzieli, a dzieje się po drodze mnóstwo różnych niespodziewanych rzeczy. Jedna z tych niezapomnianych komedii lat 80., która fantastycznie ten 80-sowy klimat przywołuje. No i muzyka zespołu The Edge of Forever, The Dream Academy także jest niezwykła. Nawiasem mówiąc, to zespołowi w ogóle w takim pierwszym etapie kariery bardzo pomógł David Gilmour z zespołu Pink Floyd, nawet produkował ich nagrania. David Gilmour ma w sobie coś takiego, że pomaga młodym artystom. Tutaj możemy podać chociaż Kate Bush, chociażby jako przykład. No, ostatnio 40-lecie filmu Dzień Wolny Ferrisa Buellera, bo on miał swoją premierę 11 czerwca 1986 roku. No i z tej okazji aktorzy, odtwórcy głównych ról, Matthew Broderick, Alan Ruck, pojawili się, udzielali różnego rodzaju wywiadów. Matthew Broderick, proszę Państwa, jeżeli Państwo spojrzą na zdjęcie aktora, to momentalnie rozpoznają, jeżeli ktoś nie kojarzy nazwiska. Dzisiaj ma 64 lata, ale on właściwie niewiele się zmienił. To jest trudno sobie wyobrazić, ale ma tego typu urodę, że nadal ma w sobie coś z tego takiego zawediackiego nastolatka. No i Alan Ruck podobnie, powiedziałbym. Mnóstwo ciepłych słów z całego świata w kierunku aktorów płynęło, bo to jest jedna z tych absolutnie kultowych komedii, na których wychowało się całe pokolenie dorastające w latach 80. No a w naszym przypadku trochę także, jeżeli chodzi o lata 90. No dobrze, to teraz kolejne nagranie. Jak to mawiał legendarny komentator siatkówki Zbigniew Ambroziak, rozpoczęliśmy już wsteczne odliczanie.

A państwo mnie znają, moją słabość do Rolling Stonesów. No, trochę życia temu zespołowi oddałem i jeżeli chodzi o kolekcjonowanie płyt, jeżdżenie na różne koncerty i tak dalej, i tak dalej. I bardzo cieszę się na to, że za chwilkę będzie nowa płyta zespołu The Rolling Stones, 10 lipca premiera. Natomiast no, ja trochę czasami kręcę nosem, że to już nie jest tak jak w latach 60-tych, 70-tych. To nie są już tak epokowe rzeczy i pewnie nigdy już nie będą. Natomiast po kilkunastu, a czasami kilkudziesięciu przesłuchaniach stwierdzam, że to są cały czas świetne piosenki. Jealous Lover, tutaj trochę tak soulowo, funkowo. Znamy już 4 nagrania z nowej płyty Rolling Stonesów. No to teraz Coles w nagraniu Basen. Ależ marzyłem o jakimś basenie, o czymkolwiek, jadąc tym pociągiem w niedzielę do domu. No ale trzeba było poczekać i to jeszcze kilka ładnych godzin. A więc Coles w nagraniu Basen, a chwilkę później już Piotr Bielawski i Płyta Tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Agata Kulisz, Liberty and Identity. Proszę Państwa, to jest album, który pokazuje, jak wiele rzeczy można przywieźć tu do naszego kraju, zachwycając się nimi, inspirując się nimi i stworzyć z tego muzykę, która też ma znamiona, czy też elementy takiej naszej formy muzycznej, bo Agata jest stąd i to też słychać chociażby w jej zaśpiewie. A że zachwyciła się doskonałym śpiewaniem, że wyjechała do Stanów Zjednoczonych, dokładnie do Bostonu, żeby studiować i tam tak naprawdę stworzyła swój pierwszy album, przypomnę, Come a Little Closer, to prawda, tyle, że te doświadczenia stały się jedynie podstawą dla jej dalszego poszukiwania muzycznego, dla dalszej twórczości. Po prostu w pełni oddaje Agatę Kulisz. Oddaje i też w pełni stanowi znakomite piosenki. Rzeczywiście bardzo ambitne, bo też i w tych piosenkach słychać podstawę jazzową, soulową, słychać to R&B, z którego wypływa w ogóle miłość do muzyki Agaty Kulisz. Jednak, jak wspomniałem, jeśli ktoś usłyszy chociażby zaśpiew nasz słowiański, to proszę się nie dziwić, jest on tutaj w tym wszystkim. I jest perfekcyjnie wręcz włożony w taką amerykańską muzykę. Perfekcyjnie włożony, bo też i wymyślony. I wcale Agata nie zamierza oszukiwać, że nie pochodzi stąd, że jest z jakiejś innej kultury. Agata Kulisz z nową płytą, na którą myślę, że wielu już w tej chwili czekało. Mam nadzieję, że niebawem będę miał okazję z nią o tym porozmawiać, ale gdyby ktoś chciał bliżej poznać Agatę Kulisz, to zapraszam. Jest taki wywiad z 2018 roku na YouTubie Radia Łódź i tam właśnie o poprzednich jej dokonaniach rozmawiam. A dziś kolejna piosenka z tej nowej płyty Liberty and Identity. To jest album, który polecam w tym tygodniu. Thank you.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Dom to miejsce, gdzie jesteś sobą, gdzie z rodziną wychodzi się najlepiej, gdzie czujesz się dobrze. To miejsce pełne dobrych emocji. Dla nas to ŁKS Łódź, dla nas to Stadion Króla, dla nas to dom, w którym każdy mecz pisze nową historię. Kup karnet na nowy sezon i bądź częścią tej historii od pierwszego do ostatniego meczu. ŁKS, to jest mój dom. Karnety dostępne na bilety.lkslots.pl.
6: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.

Misia Furtak i Kasia Nosowska we wspólnym nagraniu pod tytułem Nie bój się. Już to mówiłem Państwu ostatnio, że Kasia Nosowska bardzo często udziela się jako taki gość w różnych nagraniach. No pewnie dobrze byłoby, żeby może z zespołem Hej coś się wydarzyło w najbliższym czasie. Zobaczymy. Patrzę dalej na korty Wimbledonu. No, Jelena Rybakina jednak poradziła sobie ze swoją przeciwniczką mimo fatalnego drugiego seta. Trochę jak Iga. No ale to są właśnie te wielkie, klasowe zawodniczki, które w tych krytycznych momentach podnoszą się i jednak to doświadczenie procentuje i przy...

Boris Blank, Dieter Meier powracają. Yellow z nowym nagraniem Around the Sun, a wcześniej The Model Kraftwerk w anglojęzycznej wersji, ten utwór. O, tak skojarzyło mi się, bo będąc w Berlinie, taki budynek zwrócił moją uwagę, który wyglądał trochę jak elektrownia w centrum miasta. I tak nie bardzo wiedziałem, co to jest, ale po chwili okazało się, że to kościół. No ale miałem trochę racji, że wygląda jak elektrownia, bo taka potoczna nazwa tego miejsca to jest Jesus Werk, czyli taka elektrownia Jezusa. No to tak troszeczkę na marginesie. Ostatnio Państwa pytaliśmy o to, jakie piosenki chcieliby Państwo usłyszeć i cały czas pytamy o to w Radiu Łódź, no, w tym paśmie 12-13, przede wszystkim wakacyjnym, bo piosenki na walizkach, piosenki związane z wakacjami, ale tam ktoś napisał, że Massive Attack, Unfinished Sympathy. Może to nie jest najbardziej wakacyjny i słoneczny utwór, ale niech zabrzmi.

Z drugiej strony, jeżeli ktoś spędza wakacje w angielskim Bristolu, skąd pochodzi zespół Massive Attack, no to możemy uznać, że to jest taka piosenka na walizkach. Unfinished Sympathy, jedna z najpiękniejszych kompozycji lat 90. Zdążymy jeszcze z Beatlesami, bo lada moment, parada żółtej łodzi podwodnej w Łodzi 7 lipca. Szczegóły za chwilę.

Hey Bulldog, to są właśnie czasy filmu Żółta Łódź Podwodna. Ta piosenka też powstała na płytę z melodiami, które pojawiły się w filmie. 7 lipca o godzinie 18 start w Pasażu Schillera w Łodzi, meta o godzinie 19 w Piotrkowska, parada Żółtej Łodzi Podwodnej, orkiestra będzie grała, piosenki Beatlesów i to wszystko w urodziny Ringo Stara. Gościnnie Piotr Metz będzie opowiadał pewnie o zespole The Beatles, no a jak wszystko dobrze pójdzie, to też Piotr opowie trochę o tych czasach Żółtej Łodzi Podwodnej tutaj do naszego mikrofonu. Na sam koniec dzisiejszej audycji Joe Cocker pojawi się, bo tak myślę, że ten utwór też ta orkiestra wykona pewnie w innej wersji. Joe Cocker sięgnął po niego na festiwalu Woodstock. With a little help from my friends, małą pomocą przyjaciół, Joe Cocker właściwie podbił świat tym nagraniem. A dla nas, myślę wielu z nas, to też wspomnienie fantastycznego serialu Cudowne Lata i tej niezapomnianej czołówki. Tyle dzisiaj. Bardzo dziękuję za to popołudniowe spotkanie. Usłyszymy się jutro. Bartosz Florczak. Do usłyszenia.

0: the greatest band and myself. Thank you very much indeed. See you again. Beautiful.
1: Reklama. Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
2: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
1: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
2: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komana.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowiaję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Są ostrzeżenia o burzach i zakazy wstępu do lasu również w Łodzi. Polscy i ukraińscy kardynałowie apelują o pojednanie. Sprawdziliśmy dokładnie, co znalazło się w apelu. Uwaga kierowcy, od jutra będą utrudnienia w związku z kolarskim wyścigiem Solidarności i Olimpijczyków. Leśnicy apelują o ostrożność w związku ze zbliżającymi się do Polski gwałtownymi burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Dodatkowo w związku z usuwaniem skutków poprzednich nawałnic do niektórych lasów wciąż nie można wchodzić, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
10: Wprowadziliśmy czasowe zakazy wstępu do lasu w rejonach, gdzie prowadzone są prace i istnieje ryzyko dla odwiedzających. Dotyczą one wybranych terenów m.in. na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Szczecinie, Łodzi i Zielonej Górze.
9: Przed wycieczką do lasu warto sprawdzić również aktualny stan zagrożenia pożarowego, a IMGW jeszcze na jutro wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Polscy i ukraińscy kardynałowie apelują o pojednanie. Duchowni w oświadczeniu wydanym wczoraj na konsystorzu w Rzymie wyrazili swoje zaniepokojenie rosnącymi napięciami polityczno-historycznymi i wezwali do pojednania obu narodów. Wśród sygnatariuszy znaleźli się obecny metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski, jak i były pasterz łódzkiego kościoła kardynał Grzegorz Ryś. O tym, co zawarto w apelu, mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
11: Biskupi w oświadczeniu piszą o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach. Kardynałowie odwołali się również do nauczania Jana Pawła II. Papież w liście napisanym na 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu wzywał, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Apel niesie też przesłanie ewangeliczne, o czym mówi ksiądz Arkadiusz Lechowski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.
12: Jest przypomnieniem Ewangelii, przypomnieniem nauczania Kościoła rzymskokatolickiego, który oczywiście mówi o potrzebie poszukiwania prawdy, ale zawsze w duchu zrozumienia, szacunku.
11: Hierarchowie podkreślają, że pamięć historyczna nie może prowadzić do wzajemnej nienawiści. Zachęcają tym samym do budowania uczciwego dialogu opartego na prawdzie, trosce i gotowości przebaczenia. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
9: Poza kardynałem Krajewskim i kardynałem Rysiem pod apelem podpisał się jeszcze kardynał Kazimierz Nycz i ukraińscy duchowni. Kardynał Mykoła Byrczok i arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Uwaga kierowcy, szykują się utrudnienia w związku z międzynarodowym kolarskim wyścigiem Solidarności i olimpijczyków. Najwięcej będzie w miastach startów i finiszów poszczególnych etapów. Dwa z nich odbędą się już pierwszego dnia, czyli w środę 1 lipca. Wyścig wystartuje z Łodzi, ale tym razem nie będzie utrudnień w samym centrum, mówi rzecznik wyścigu Mariusz Gos.
13: Startujemy o 10.15 z ulicy Skorupki, jedziemy Wólczańską do Pabianickiej, dojeżdżamy do Chocianowickiej. Dojeżdżamy do Bełchatowa, gdzie będą się kolarze ścigać na pętlach. 1 maja Dąbrowskiego, Okrzei, Kwiatowa, Czyżewskiego, Staszica.
9: Pierwszy etap zakończy się około godziny 12.30, później peloton przeniesie się do Zduńskiej Woli, gdzie o 18.00 rozpocznie się drugi etap.
13: Ruszamy z ulicy Łaskiej przy Zespole Szkół Elektronicznych. Mamy pętelkę ulicami Piwną, Kobusiewicza, Jagieły. Potem kolarze wracają na Łaską, gdzie zaczyna się ostry start.
9: Meta drugiego etapu znajdzie się na placu wojewódzkim w Sieradzu. Krótkich miejscowych utrudnień należy spodziewać się też na całej trasie, którą znaleźć można na stronie wyścigu. Rodziny z dziećmi w Sieradzu dopięły swego. Po kilku latach apeli doczekają się placu zabaw. Jest jedno ale. Obiekt nie powstanie przy ulicy Paszkiewicza, gdzie mieszka wiele rodzin z dziećmi. Władze miasta chcą go wybudować 2 kilometry dalej. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Kacper Rafalski.
14: Huśtawki, zjeżdżalnie i inne atrakcje są bardzo wyczekiwane przez mieszkańców ulicy Paszkiewicza. Plac zabaw miał powstać przy pętli autobusowej, jednak przepisy drogowe uniemożliwiają realizację tej inwestycji. O innych możliwościach mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Michał Pabich.
15: Myślę, że najlepszym sposobem byłoby wydzielenie części nieruchomości, na przykład na terenie szkoły podstawowej numer 6 i myślę, że taki narożnik można by było wydzielić i byłby to narożnik taki ogólno dostępny dla mieszkańców.
14: Miasto planuje jednak wybudować plac zabaw nie w okolicach ulicy Paszkiewicza, a 2 kilometry dalej przy OSP Męcka Wola. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
9: Na razie nadal nie wiadomo, gdzie dokładnie ta inwestycja zostanie zrealizowana. Teraz to tyle na kolejne wiadomości w Radio Łódź. Zapraszam o 20.00. W nocy w regionie przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, zwłaszcza na zachodzie województwa łódzkiego. Temperatura minimalna 20 stopni. W środę też możemy zobaczyć grad. Nadal będzie upalnie do 32 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany zmienny. W czasie burz porywiste.

0: Wieczór samorządowy.
1: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Beata Tomczyk. Dzisiejszy wieczór samorządowy poświęcamy wydarzeniom, które w ostatnich dniach wywołały wiele dyskusji w Sieradzu. Rada Miejska nie udzieliła prezydentowi Pawłowi Osiewale ani wotum zaufania, ani absolutorium. I to nie pierwsza taka sytuacja w jego trzeciej kadencji, ale tym razem warto zastanowić się, co ten wynik oznacza dla miasta i jego mieszkańców, zwłaszcza, że do końca obecnej kadencji pozostały jeszcze 3 lata. Do rozmowy zaprosiłam 2 radnych, którzy podczas tych głosowań zajęli odmienne stanowiska. Dzięki temu będziemy mogli spojrzeć na tę sytuację z 2 różnych perspektyw i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy jest to przede wszystkim polityczny spór, czy rzeczywiście różnica w ocenie sposobu zarządzania miastem. W drugiej części programu porozmawiamy o planowanej budowie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Kłodzku. Inwestycji, która od miesięcy budzi zainteresowanie mieszkańców i wciąż czeka na realizację. A moimi gośćmi są dziś pani dr Sylwia Dęga Frontczak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Radna Rady Miejskiej w Sieradzu z Prawa i Sprawiedliwości oraz Krzysztof Pawłowski, radny Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Proszę państwa, zaczniemy właśnie od owego absolutorium. Tutaj teraz pierwsze pytanie kieruję do pana Krzysztofa Pawłowskiego. Otóż Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli w skrócie RIO, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Komisja Rewizyjna również wystąpiła o udzielenie absolutorium, a mimo to Rada absolutorium nie udzieliła. Co zatem założyło na decyzji radnych w pana opinii?
3: Pełna zgoda. Natomiast jest pewna różnica pomiędzy ocenami, to znaczy oceną Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ma całkiem inne kompetencje i całkiem inaczej ocenia. Ona ocenia budżet tak naprawdę pod kątem prawidłowości finansowej, no mówiąc oględnie księgowej, tak? Natomiast radni robią to znacznie szerzej, oceniają tak naprawdę gospodarność, efektywność wydawania środków, jaki był stopień wykonania dochodów i wydatków, czy pewne inwestycje były trafne, czy nie były trafne. No i tak to mniej więcej wygląda. Tak? Także nie powinno to nikogo dziwić, że RIO oceniło pozytywnie, a radni mają swoją ocenę.
1: Pani doktor, pani zagłosowała za udzieleniem absolutorium. Czy uważa pani, że podczas sesji oceniano wykonanie budżetu, czy bardziej relacje między radą a prezydentem?
2: Wykonanie budżetu, proszę państwa, przypominam, chociaż już można sobie sesję odsłuchać, za 2025 rok sięga 90%. To w ocenie mojego klubu i innych radnych naprawdę niezły wskaźnik. Zawsze chciałoby się więcej.
1: Ale co 10 złotówka nie została rozliczona.
2: Jednak założenie, ale to pani redaktor, tak jak w naszych gospodarstwach domowych, w naszych budżetowych kwestiach, zaplanujemy jakąś inwestycję, remont, malowanie, zakup, tak? Mamy na to jakiś czas. Nie zawsze się uda. Nie zawsze te ceny są takie, jak przewidywaliśmy w projekcie, tak? Więc uważam, że to niemal 90% wykonanie nie jest złe. Zresztą podobnie jak to było w 2024 roku.
1: Wiem, że pani tutaj, choć nie chciałam tutaj drążyć, co podoba się państwu na przykład w tej ocenie, to jednak pani ma swoje zdanie. Wiem, że podzieliła się pani w mediach społecznościowych, a przynajmniej u nas na antenie Radia Łódź nad Wartą, wypowiedzi, co na przykład podoba się pani, że zostało wykonane. Co
2: to tak, proszę państwa, no blok dla 48 rodzin w ramach SIM-u. To Sieradzkie Centrum Kultury z naszym bardzo, bardzo potrzebnym kinem i wiele innych. Naprawdę trzeba się cieszyć i tak jak powiedziałam, chciałoby się więcej. Jednak uważam i dlatego głosowałam za, bo zobaczcie państwo, nasz sąsiad samorządowy z Duńska Wola. Tam zadłużenie, słyszałam od radnych z duńskowolskich, że w tej chwili jest 123 miliony. U nas 22 miliony 500. To są konkretne liczby. Ja lubię, mimo że mam to humanistyczne podejście do życia, to lubię też obserwować i analizować liczby. Tak? Deficyt u nas 15 milionów z groszem. W Zduńskiej Woli 18 milionów 800 tysięcy. Znowu liczby. Więc tak jak powiedziałam, chciałoby się jeszcze lepiej, jednak nie mogłam zagłosować inaczej.
1: A panie przewodniczący, z powodu jakiego projektu czuje się pan na przykład rozczarowany?
3: No tak, pani radna mówiła o plusach, wobec tego ja będę mówił o minusach.
1: No bo zagłosował pan
3: według mnie nie zrealizowano bardzo kluczowej inwestycji, a mianowicie obwodnicy od ulicy Sikorskiego do ulicy Rejmonta. Ta inwestycja ciągnie się już kilka lat, niestety ma swój finał w sądzie. No ale to była kluczowa inwestycja, która tak naprawdę na chwilę obecną mogłaby w pewnym sensie odkorkować miasto. Tak?
1: Podczas sesji wielokrotnie padło zdanie, że problemem nie jest zdobywanie pieniędzy, a tempo realizacji inwestycji i stąd właśnie co dziesiąta złotówka nie została wydana. Czy to dziś największy problem miasta? Do pana kieruję to pytanie.
3: Jeżeli mówimy o tempie, to ja mogę podać taki przykład, że są pewne inwestycje, gdzie nie musimy się spieszyć, ale są pewne inwestycje, gdzie musimy po prostu dobrać czas. Taką przewlekle uciążliwą inwestycją jest nadal trwające prace budowlane, drogowe i parkingowe na nowym osiedlu.
1: No dobrze, bo jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że właśnie pan prezydent zwrócił uwagę na to, że to tempo jest takie, a nie inne, ponieważ na drodze stają różne rzeczy. Właściwie byliście państwo zgodni co do tego, że te inwestycje, że pozyskiwanie pieniędzy idzie dobrze. Że ma dobry zespół do pozyskiwania pieniędzy, tylko właśnie to tempo, więc o tym pamiętam.
3: Tak, ale pani redaktor nie dała mi skończyć. Mhm. Więc tak jak powiedziałem, w pewnym sensie tempo okej, natomiast jeżeli ktoś przez 3 lata robi inwestycje drogowe na nowym osiedlu, no to tak naprawdę mieszkańcy są zirytowani, tak? Brak dostępu, brak możliwości przejazdu, więc tą inwestycję ewidentnie uważam, że powinno skończyć się już w tamtym roku.
1: Dużo, dużo wcześniej.
3: Dużo, dużo wcześniej.
1: Mhm. To wpłynęłoby w ogóle na ocenę?
3: Tak mi się wydaje.
1: Mhm. A czy pani zgadza się z taką diagnozą? O tym tempie.
2: Mówiliście państwo o radni Koalicji Obywatelskiej, wskazywaliście ten powód, ale też bardzo wybrzmiał powód, zresztą podnoszony też w protokole, w opinii komisji rewizyjnej, że zaniedbano taki zakres braku realizacji inwestycji dotyczący ochrony ludności i obrony cywilnej. Proszę państwa, myślę, że to powinno dzisiaj wybrzmieć. Pieniądze, które otrzymał, pozyskane właśnie z dotacji, wsparcia wojewody łódzkiego, pieniądze przyszły, proszę państwa, w listopadzie 2025 roku z wykorzystaniem na drony, na różne tego typu rzeczy związane z tym działem obronności do końca roku. Więc przy tak gigantycznych pieniądzach, milionowych już kwotach, wiemy, z czym to się wiąże, z konkretną procedurą przetargową. Na to są konkretne paragrafy. I teraz to proszę państwa, jakieś kpiny. To jest jakiś chichot. Nie wiem, czy celowe. I to zostało na przykład podniesione też, tak? No dla mnie przykra kwestia, bo samorządy ościenne, gminy, które podostawały po 200 tysięcy, owszem, wykonały to. Mało tego, dostały te pieniądze w październiku. Mm-hmm. A takie miasto jak Sieradz otrzymuje je w listopadzie do wydania do końca grudnia. Przecież to musi być zaangażowany sztab ludzi.
1: A kto miałby celowo to sprowokować?
2: Nie wiem. To jest też podnoszone, że między innymi dlatego nie otrzymał pan prezydent właśnie absolutorium. Tak? Bo rzeczywiście te pieniądze wchodzą w ten składnik, o którym pani powiedziała, co dziesiąta złotówka, bo one również generują właśnie tę co dziesiątą niewydaną, tak? I teraz rzeczywiście procedury są, jak wiemy, rozległe w takim temacie przetargów do końca roku. No proszę państwa, no naprawdę może to wydać samorząd, który otrzymał 200-300 tysięcy, ale nie miliony.
3: 1 700 000, dokładnie,
2: no to,
3: tak?
2: No to już ponad milion, tak? To nie jest mało. To są naprawdę potężne pieniądze, które można było spożytkować, bo jest potrzeba, ogromna potrzeba. Więc, więc jaki był cel wysyłania takich pieniędzy w listopadzie? Myślę, że maksymalnie do końca września. No może październik by się udało, tak? Ale możemy gdybać, a my nie jesteśmy od gdybania.
1: Pan też widzi w tym problem?
3: Znaczy nie, ja to potwierdzam, co mówi pani radna. Faktycznie prezydent obszernie nam wyjaśnił tą sytuację. Faktycznie wygląda na to, że miasto nie miało możliwości szybkiego wydatkowania. Niestety, 1 700 000 nie zostało wydane.
1: Pan prezydent po nieuzyskaniu absolutorium, bo co 10. złotówka nie została wydana, bo też właśnie taki argument był właśnie podniesiony, zdradził swoją filozofię zarządzania. Wolniej, ale bezpieczniej. Natomiast radni mówią, skoro wpisaliśmy inwestycje do budżetu, to mieszkańcy mają prawo oczekiwać tej realizacji. To są dwie filozofie zarządzania. I teraz kieruję pytanie do państwa i myślę, że może pani Dęga-Frontczak odpowie mi, czy lepiej zrealizować mniej inwestycji, ale bez ryzyka nadmiernego zadłużenia, czy też raczej realizować wszystko, co zostało zapisane w budżecie, nawet jeżeli oznacza to większe obciążenie finansów miasta?
2: Powiedziałam już o tym, że jeżeli zaplanowaliśmy konkretne pieniądze w danym roku, nie udało się, myślę, że też z jakichś powodów, mówiliśmy też już o powodach,
0: tak.
2: I mamy taki stan, że ktoś mówi o spowolnieniu. Ja jestem też zwolenniczką wprowadzania przemyślanych projektów i w momencie, kiedy je zrealizowaliśmy, to nie sposób je też zrealizować, ale sposób utrzymać. Widziałam to przez te wiele lat swojej pracy w samorządzie. Nie sposób, szanowni państwo, by budować coś, ale sposób to utrzymać. I myślę, że to się sprawdza.
1: Czyli tutaj pani zwraca uwagę bardziej na utrzymanie niż na sposób, czas wykonywania inwestycji. Że raczej, żeby przerzucić jakby uwagę na coś innego.
2: Można też w jakimś trybie pilnym, nawet tutaj te kwestie Sikorskiego, zgadzam się, ta obwodnica jest bardzo potrzebna, tak? Wyczekiwana. Jednak zaistniały inne, naprawdę myślę, że nie przewidział ich prezydent i urzędnicy, fakty bardzo konkretne, tak? I sprawa rzeczywiście jest w sądzie. Więc to są też rzeczy, które nieraz, niestety, muszą poczekać, tak? Z innych, niezależnych często od nas kwestii.
1: Ja też chciałabym, żeby pan się ustosunkował do tych dwóch różnych filozofii. Co pan myśli na ten temat?
3: No właśnie, tutaj padło takie kluczowe słowo jak ryzyko. A na chwilę obecną mamy takie ryzyko przy obecnej inwestycji przy hali przy ulicy Rycerskiej. Tam jest niestabilny grunt i tak naprawdę to jest ryzyko. Ja ostatnio słyszałem od starszych osób, że w latach 70. chciano tam właśnie przy Rycerskiej postawić basen, ale już wtedy było wiadomo, że tak naprawdę ta inwestycja nie ma sensu z uwagi właśnie na niestabilny grunt i nie podjęto tego ryzyka. Natomiast tutaj mamy ewidentne ryzyko, tutaj mamy prawdopodobnie większe koszty. Przecież już dwukrotnie w Radzie Miejskiej spotykaliśmy się, żeby podnieść budżet na tą inwestycję. Na chwilę obecną to jest około 24 milionów. Same 2 miliony zostały wydane na palowanie, czyli wzmocnienie gruntu, czyli wtłoczenie betonowych beli, które będą stabilizowały grunt. No więc ryzyko, tak?
1: My rozmawialiśmy podczas ostatniego wieczoru samorządowego tutaj z panią Dęgą Frontczak i z panem Michałem Pabichem na ten temat. To zapytam pana, jaki pan widzi koniec tej inwestycji? Ona rozbuduje się?
3: Nie, no ja jej na dzień dzisiejszy kibicuję. Ta inwestycja musi się udać.
1: Musi.
3: Tak? Zrobimy wszystko, żeby się udała. Natomiast ryzyko jest tutaj duże.
1: Pan prezydent powiedział też po nieuzyskaniu absolutorium, do tanga trzeba dwojga, na co pan Michał Pabich, przewodniczący Rady Miasta, odpowiedział w skrócie: to prawda, ale nigdy pan nie zadzwonił. No to po raz pierwszy podczas sesji tak naprawdę publicznie padło, że problemem może być nie tylko realizacja inwestycji, ale również sposób komunikowania się prezydenta z Radą. Czy naprawdę zabrakło rozmowy? To kieruję do pani Dęgi Frontczak to pytanie teraz.
2: Ja myślę, drodzy państwo, pani redaktor, że tu chyba chodzi bardziej o, ja tak odbieram, o takiego, mówiąc kolokwialnie, straszaka. Taki trochę straszak, jakiś haczyk na prezydenta. Może o to chodzi, nie wiem. Ale mam wrażenie na tej sesji też taki trochę teatr.
1: No tam pojawiało się sporo
2: naprawdę
1: metafor.
2: Zgadza się, pani redaktor.
1: No było.
2: Może to właśnie taki trochę teatr, tak? Bo jeśli chodzi, wracamy do punktu wyjścia, o wykonanie budżetu, to nie są to zarzuty i uwagi takiego kalibru, aby nie udzielić absolutorium. W mojej ocenie, w ocenie mojego klubu, bo w ten sposób to właściwie musielibyśmy co drugiego, co trzeciego włodarza w ten sam sposób potraktować, nie udzielić mu absolutorium. Naprawdę to nie jest ten kaliber, że tak powiem. To jest jakby jedno, a drugie jeszcze może dodam, że nie jest przecież to pierwsza, jak wiemy, sesja tego typu. Jeśli można było pracować przez rok, miasto funkcjonowało przez rok, to dlaczego ma tak nie być? Zobaczmy, jak to się dalej wszystko rozwinie w tych relacjach, bo pani też redaktor wspomniała, no to chyba trzeba już tutaj pytać kolegę radnego o właśnie te kwestie relacji, tak?
1: Myślę, że poproszę pana teraz o odpowiedź, czy z pana perspektywy jest jeszcze przestrzeń do budowania zaufania.
3: Szanowni państwo,
1: mówiliśmy tutaj, moment, prawda?
3: Tak, mówiliśmy tutaj o metaforach. Bardzo mi się podobało to słowo, do tanga trzeba dwojga.
1: Oczywiście, ale pan nie zadzwonił.
3: Oczywiście pełna zgoda, ale według mnie najpierw trzeba się nauczyć tańczyć to tango. To tak naprawdę jeden z najbardziej popularnych tańców na świecie i z tego co pamiętam, tam się zdecydowane kroki wykonuje na
1: bliskości i intymności.
3: Liczne zatrzymania i jakieś cofania. I tak naprawdę ja właśnie życzę panu prezydentowi, żeby nauczył się tego tanga, żeby nauczył się tej współpracy, żeby nie zapominał, że jest tak naprawdę dwuwładza, jest rada, tak, która uchwala i jest pan prezydent, który wykonuje. No i gdzieś tutaj coś, co stawię kropeczki.
1: No dobrze, ale to w takim razie nie było tego telefonu. Ani z jednej strony, ani z drugiej strony. Jak to? Państwo mają jakieś opinie na ten temat? Słusznie podjęto tę metaforę, do tanga trzeba dwojga. Faktycznie prezydent i przewodniczący Rady Miejskiej nie komunikują się?
2: Ja nie mam wiedzy na ten temat. To trzeba by zapytać przewodniczącego Pabicha i pana prezydenta Osiewały. Myślę, że te wszystkie kwestie takie związane z funkcjonowaniem Rady dzieją się, tak, z informowaniem nas radnych, przekazywaniem stosownych dokumentów. Ja tutaj nie mam zastrzeżeń. Z panem prezydentem wielokrotnie rozmawiałam i sam na sam, i z klubami. I myślę, że zawsze jest jakaś przestrzeń, mogę mówić tylko o swoim klubie, do rozmowy, do składania jakichś propozycji. I też nie jest tak, że zawsze jest kolorowo i wspaniale. Jest naprawdę rozmowa, są pytania, od tego jesteśmy, by pytać. Więc wielokrotnie pytamy pana prezydenta Osiewałę, pytamy jego pracowników urzędu, tak naprawdę, którzy są też dla nas, tak? Więc różne rzeczy podnosimy. Ja na przykład ostatnio wielokrotnie rozmawiałam z prezydentem, złożyłam stosowną interpelację dotyczącą parkingów przy planowanej Alei Zwycięstwa, notabene też podnoszonej wśród zarzutów niewykonalności, że tak powiem ogólnie, gdzie odpowiedź prezydenta na moją interpelację dotyczącą zabrania tak naprawdę miejsc parkingowych jest taka, że i tu dyskutowałam. Mogę o tym podzielić się z państwem na antenie, bo uważam, że to jest tak ścisłe centrum, że należy walczyć o każde miejsce. Gdzie w poniedziałek bodajże robiłam zdjęcie nawet, stało ponad 50 aut pod sądem, proszę państwa, gdzie wiemy, że spotyka się tam tak wiele instytucji i odpowiedź prezydenta, zresztą na podstawie planu, który już jest opracowany, miejscowego planu zagospodarowania, zakłada tam tak naprawdę 26 miejsc, 7 z tych, które teraz są i 3, powiedzmy, takie funkcyjne dla pracowników sądu, dla tych aut specjalnych. To jest bardzo mało. Wjazd od Jana Pawła, o tym też z prezydentem rozmawiałam, tak, żeby nie generować tego ruchu, tego smogu, bo takiego miejsca petent nie znajdzie i pojedzie dalej i będziemy my, mieszkańcy, to wdychać. Są jakby przestrzenie, które się znajdują, które prezydent przyjmuje, słucha. Na przykład tak było z podatkami. Notabene 25 rok, bo jesteśmy w tym czasie, tak? Kiedy była propozycja prezydenta o 15% podwyżki, powiedziałam, że absolutnie nie ma na to mojej zgody. Nawet 10%. 5, 8, tak jak mówił wskaźnik inflacji, tak? I rzeczywiście w 25 roku po wielu perturbacjach podniesione zostały do 5%, tak? Więc no, to też nie jest tak, że z wszystkim się zgadzamy i że nie ma dialogu, że nas nie słucha, czasami słucha, czasami zareaguje później, czasami trzeba jeszcze raz. Także jakby podzieliłam się z Państwem konkretami, myślę, dotyczącym tych relacji.
1: Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, jak pan dyskutował z panem prezydentem, panie przewodniczący, bo temat kolumbarium to jest między innymi dyskusja między panami i tutaj też chodziło o interpelację. Ale ja jeszcze tutaj pana zapytam o to, co konkretnie miałoby się wydarzyć w najbliższych miesiącach, żeby za rok ta sama Rada mogła zagłosować inaczej, jeśli chodzi o absolutorium. Kończąc temat absolutorium, bo za chwilę wchodzimy w temat zaufania, wotum zaufania.
3: Szanowni Państwo, no ja się może powtórzę, ale ja też często czuję się zaskakiwany na sesji i moim zdaniem brakuje czegoś takiego jak rozmowy i dyskusji pana prezydenta, chociażby spotkanie z liderami, tak? Naszych ugrupowań. Omówienie tego, tak? Tego nie ma. No ja liczę, że rok 2026 przyniesie wotum zaufania i pozytywnie absolutorium. Właśnie nadal w to osobiście wierzę.
1: Nieudzielenie prezydentowi wotum zaufania jest przede wszystkim oceną sposobu sprawowania władzy, a nie wyniku finansowego miasta. To już wchodzimy teraz w kolejny temat. Nadal jednak z sesji Rady Miejskiej. Co pana zdaniem, panie przewodniczący, było tym momentem albo zbiorem decyzji, które sprawiły, że większość Rady uznała jednak, że nie może już wyrazić prezydentowi zaufania?
3: Każdy z nas przed podniesieniem ręki zadał sobie pytanie, czy ufam panu prezydentowi.
1: No właśnie.
3: No, ja nie ufam panu prezydentowi na chwilę obecną, aczkolwiek bardzo bym chciał. Tak naprawdę uważam, że zarządzanie miastem to jest zespołowe zadanie i należy współpracować ze wszystkimi.
1: Dlaczego pan nie ufa?
3: Dlaczego nie ufam? No, mieliśmy kilka kompromisów, mieliśmy kilka rozmów z panem prezydentem przy pisaniu budżetu. Pan prezydent je dopisał, a mimo wszystko ich nie zrealizował. Więc to wszystko potęguje na brak zaufania.
1: Bo nie
3: ale
1: może pan
3: zaznaczam,
1: mówić.
3: Jestem dobrej myśli, liczę, że w końcu to zaufanie przyjdzie.
1: A pani doktor zagłosowała za udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Co z kolei uznała pani za taki wystarczający argument, żeby powiedzieć, że mimo zastrzeżeń ten sposób zarządzania nadal zasługuje na zaufanie? Gdzie przebiegała ta pani granica tej oceny?
2: Przedstawione uwagi przez Koalicję Obywatelską.
1: Trzecią drogę.
2: Koalicję głównie. Dla mnie nie przekonały mnie, tak, by nie udzielić tego wotum. Tak jak powiedziałam, ufam, że otworzy się też na różne sugestie, które składam. Mam taką nadzieję, te, o które prosiłam, większość egzekwował. Nadmienię tutaj jeszcze, że bardzo leży mi na sercu to, że urząd tak naprawdę jest zamknięty dla mieszkańców Sieradza. Ponieważ spotykamy się tylko na dole, na parterze, tak, z pracownikami, tu przy biurze obsługi. To jest rzecz, która... Osobiście leży mi na sercu, jak wspomniałam, i gdybym była prezydentem, absolutnie, jeszcze zwłaszcza, że już nie obowiązują kwestie covidowe, ograniczenia covidowe, absolutnie otworzyłabym ten urząd dla wszystkich mieszkańców, czyli tak jak było przed covidem, tak, że każdy mógł wejść do wskazanego, wybranego przez siebie wydziału. I myślę, że to jest też taka przestrzeń, gdzie po różnych innych kwestiach, które prezydent egzekwował z moich próśb, że i nad tą się pochyli i tę wprowadzi. No i wspomniany parking przy Alei Zwycięstwa, czy w ogóle nawet jadąc tutaj do studia. Zauważyłam zamknięty, ja już widziałam go wcześniej, zamknięty parking tutaj z tyłu Urzędu Miasta. Ja wiem, że rzeczywiście jest ta, może być ta potrzeba w ciągu dnia, ale tak jak teraz, po południu, czy w weekendy, gdzie wielu mieszkańców ościennych gmin przyjeżdża do Sieradza, czy w ogóle wielu Sieradzan, przychodzi na spacer, na lody, przyjeżdża nawet zwoźnik, powiedzmy, mówiąc tak kolokwialnie, czy męki, czy z zapusty, tak? Nie przyjdą na nogach, rzadko na rowerze, chcieliby gdzieś zaparkować. Wiemy, jak niewiele jest tych miejsc parkingowych w rynku. Wobec tego przydałby się chociaż przez weekend otwarty ten parking tutaj, który dzisiaj, teraz, o tej godzinie świeci pustkami.
1: Ja zauważyłam w ogóle, że on kiedyś, kiedy jeszcze był otwarty, też świecił pustkami, nawet jeżeli były większe imprezy, bo wszyscy myśleli, że tutaj jest teren zamknięty dla urzędników. Czy widział pan może takie duże zainteresowanie wtedy, kiedy był ten parking otwarty?
2: Ale popołudniami tylko... nie. Przepraszam, wejdę w słowo. Popołudniami ja wielokrotnie widziałam naprawdę...
1: Że jednak tak, ludzie tak, korzystali, tak?
2: Tak, tak. Tak.
1: Myślałam, że to po prostu takie z nadania, że tutaj jest urząd i ludzie właściwie tutaj nie wjeżdżali. Jutro na przykład mógłby być otwarty, bo będzie zamknięty parking przy Hermesie, a jutro będzie ważne wydarzenie i to o godzinie 20 tutaj właśnie w Sieradzu, prawda? Peleton będzie przejeżdżał. Tak, dokładnie. To o tym właśnie informujemy. To jeszcze tak może przy okazji kierowcy muszą mieć to właściwie na uwadze, że właśnie w związku z organizacją 37. Wyścigu Solidarności i Olimpii, który będziemy gościć w Sieradzu, już jutro wprowadzone zostaną właśnie zmiany w parkowaniu właśnie 1 lipca. I tutaj właśnie będzie ten plac wojewódzki bezpośrednio przy Urzędzie Miasta oraz dawnym domu handlowym Hermes Warta zamknięty. Proszę Państwa, czy po czwartkowym głosowaniu mieszkańcy powinni odczytywać ten brak zaufania, wotum zaufania jako sygnał politycznego kryzysu w Sieradzu? Czy raczej jako próbę wywarcia presji na zmianę sposobu współpracy pomiędzy prezydentem a radą? Co pani myśli na ten temat, pani doktor? Co mają myśleć mieszkańcy? Że kryzys jest?
2: Myślę, że nie można wykluczyć politycznego podejścia do tej całej sytuacji. Ja nie mówię, że tak. Nie mówię tutaj, nie stawiam tezy, ale hipotezę, że być może tak. Państwo usłyszeliście już dzisiaj wiele faktów, konkretów, liczb i myślę, że wyciągniecie sami wnioski.
1: A pan co na ten temat sądzi, panie przewodniczący?
3: Znaczy, mi się wydaje przede wszystkim, że ten brak zaufania to nie jest na pewno decyzja polityczna. To jestem przekonany. Ta rada już tak naprawdę pracuje 2 lata z panem prezydentem i uważam, że najwyższy czas, abyśmy wszyscy mówili jednym językiem i wszyscy patrzyli przez te same okulary. No i może wówczas przyjdzie jakaś współpraca, bo o nią tu się rozchodzi.
1: Jeszcze sobie tak właśnie myślę, co a propos tej sesji zapytać państwa, bo mieszkańcy biorą w niej udział.
3: Tak, mogą. Oczywiście.
1: Mogą, tak, jakie było zainteresowanie teraz, bo to była sesja bardzo ważna, absolutoryjna. Jakie było zainteresowanie mieszkańców tą sesją?
3: Nie przypominam sobie, żeby był jakiś wzmożony ruch.
2: Niewielkie. Był pan, który zgodnie z procedurami obowiązującymi złożył...

0: młodych ludzi, którzy odważają się przyjść. Pan był bardzo cierpliwy, czekał do końca, bardzo długa, jak wiemy, sesja. Więc uważam, że dobrze, że przychodzą, dobrze się angażują. Trzeba słuchać młodych ludzi, szczególnie młodych.
1: No ale mimo wszystko zainteresowanie było małe.
0: Bardzo.
1: No bardzo, tak ważna sesja. Można byłoby coś powiedzieć, coś przysłuchać się na żywo tak naprawdę, no absolutorium, wotum zaufania i nagle po prostu pustki. To jest w ogóle na każdej sesji, tak? Takie zainteresowanie nikłe mieszkańców? Panie przewodniczący.
2: No nie, no ja sobie przypominam, że podczas tej kadencji mieliśmy już kilka wizyt mieszkańców. Mieszkańców, którzy mieli jakieś tam problemy. Mhm. Kiedy mieli problemy na przykład z wieżą Playa, kiedy mieli problemy z dyskoteką Deja Vu, gdzie tam powiedzmy...
0: Z
2: imigrantami. Więc no, jeżeli są takie tematy, to mieszkańcy przychodzą.
1: Tak? A jakie to potem ma rezultaty? Jak bardzo ich głos owocuje właściwie podczas obrad rady? Czym owocuje?
2: Ja myślę, że jest większa presja i
1: większa
2: możliwość
1: presja.
2: Większej skuteczności, tak?
1: Czyli namawialiby Państwo mieszkańców na to, żeby
2: oczywiście.
1: Brać
2: oczywiście.
1: Można online też brać?
0: Nie.
2: Nie, no można oglądać podczas...
0: Znaczy, oglądać tak, oglądać. Ale zabrać głos...
2: Brać udział nie, oczywiście nie.
1: Czyli tam nawet nie wchodzą w komentarze.
2: Nie ma takiej możliwości.
1: Nie ma w ogóle nie, sesji, nie. Że na przykład oglądający komentują na bieżąco i mogą się wtrącić, czy też wyrazić swoją opinię.
0: Mhm. Ona jest na żywo, ale tylko jeśli chodzi o wizję i fonię, tak?
1: No to w takim razie mieszkańcy nie są tak zaangażowani w sesję Rady Miejskiej, bo co? Bo nie mają czasu, bo sesja jest w nieodpowiednim momencie? Mają
0: trudno,
1: Państwo na to jakiś przepis?
0: Powiem Pani redaktor, że nie zastanawiałam się nad tym, ponieważ zawsze ktoś jest, zawsze jest jakiś problem, zawsze przecież też jest czas na interpelacje, gdzie wybrzmiewa ten głos mieszkańców, odpowiedzi prezydenta na wcześniejsze interpelacje. Pamiętam też sesję, kolega radny może będzie miał lepszą pamięć, gdzie przyszedł również młody człowiek i mówił o... prosił o, złożył taką ustną prośbę o stoły do ping-ponga w miarę możliwości w kilku miejscach, ale tak naprawdę wskazał jedno. Mhm. I to się udaje. Rzeczywiście jest wpisane w budżet na 2026 rok i to będzie. Także myślę, że warto, tak jak wspomniałam i jakby kończąc tę myśl, warto rozmawiać.
1: Bardzo
0: nawet
1: dobrze.
0: Z prezydentem.
1: Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Przejdźmy teraz do drugiego tematu naszego spotkania, budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Kłodzku. To sprawa, która budzi zainteresowanie mieszkańców od wielu lat. W maju radny i przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Krzysztof Pawłowski, który jest właśnie gościem dzisiejszego wieczoru samorządowego, złożył do prezydenta Sieradza interpelację, o której już właśnie wspomniałam, a teraz ten temat rozwijamy. W tej interpelacji pytał pan m.in. o stan przygotowania inwestycji, o harmonogram, o koszty i źródła finansowania. Ta interpelacja jest w ogóle dostępna, każdy może sobie ją przeczytać. Z odpowiedzi prezydenta wynika, że na razie oszacowano jedynie koncepcję tego właśnie kolumbarium. Nie ma jeszcze projektu budowlanego, nie ma harmonogramu realizacji, ani wskazanego źródła finansowania. Począwszy od tego, kiedy właściwie ta sprawa się zaczęła, no to trochę czasu minęło i nadal nie ma nic. Miasto tłumaczy, że dalsze prace są uzależnione od zakończenia procedury przekazania cmentarza spółce komunalnej. Wiadomo również, że podczas konsultacji społecznych zakończonych w lutym 2024 roku 183 osoby opowiedziały się za budową kolumbarium. Więc tutaj skieruję do zainteresowanego pytanie, czy oczekuje pan teraz konkretnych terminów i konkretnych etapów realizacji, czy na obecnym etapie odpowiedź prezydenta pana satysfakcjonuje?
2: Znaczy tak, no na chwilę obecną tak naprawdę to jest tylko koncepcja. To jest jedyny dokument, który służy do planowania tej inwestycji. No miasto napisało, że na chwilę obecną nie ma źródła finansowania, więc zakładam, że rok 2026 nie przyniesie żadnych zmian.
1: No tak.
2: Natomiast no, wydaje mi się, że moglibyśmy wpisać to do budżetu na rok 2027. I tu bym się nawet zobowiązał publicznie na antenie, że będę namawiał wszystkich radnych, również moją koleżankę ze studia, aby stała murem za tym pomysłem. Ten pomysł jest, uważam, rewelacyjny.

0: Naprawdę zwróćcie Państwo uwagę, że nasz cmentarz komunalny, no on nie jest z gumy, tak mówiąc dziwnie, prawda?
1: No.
0: On się zapełnia. A kolumbarium to tak naprawdę też takie, takie coś, co powoduje oszczędność powierzchni, tak? No i daje też wybór mieszkańcom.
1: Teraz właściwie ten cmentarz komunalny rozbudowuje się. Dzisiaj podawałam informacje na ten temat. Między innymi dziennikarze z Dziennika Łódzkiego opublikowali dziś artykuł, że poszerza się. Zresztą tam przejeżdżając widać już pracę. Tak mi właśnie taka myśl mi przychodzi do głowy, że może miasto jest opieszałe w decyzjach na temat kolumbarium, dlatego że jeżeli to będzie ten teren, który właśnie teraz jest poszerzany, będzie do dyspozycji ludzi, którzy będą stawiać tam mogiły, to zawsze miasto na tym zarobi, a na kolumbarium musi teraz wydać pieniądze.
0: No tak, ale nie zawsze chodzi o zysk, tak mi się wydaje.
1: No a może tam teraz chodzi o zysk właśnie prezydentowi, czy nie?
0: Trudno mi powiedzieć.
1: Co pani na ten temat sądzi? Może 183 osoby są nieprzekonujące w swojej liczbie, żeby tym kolumbarium zająć się w miarę szybko, pani doktor?
2: W temacie kolumbarium. Mhm. Szanowni Państwo, nie jestem zwolenniczką tego typu rozwiązań, ponieważ nasza polska tradycja to właśnie groby, to mogiły. Ale jeżeli będzie wzrastało to zainteresowanie, bo wiemy, że świat się zmienia, pan radny to o tym wspomniał, tak jest.
1: A może niedługo będzie to przymus?
2: Więc no, nie jesteśmy Łodzią,
1: czy też
2: akropolią taką jak właśnie Łódź, Poznań, etc. Ale mimo tego, że nie jestem zwolenniczką, bo rzeczywiście uważam, że ta pamięć przy mogiłach, te obchody wszystkich świętych, zielonych świątek, gdzie przychodzi ta refleksja, to bycie z całą rodziną przy tym grobie jest niezastąpione. Jednak jeżeli będzie, tak jak wspomniałam, wzrastało to zainteresowanie, a większość radnych będzie za, również z opozycji, ja też nie jestem osobą, która będzie się tutaj opierała, absolutnie. Tu apel...
1: Że poprze pani, tak, oczywiście.
2: Tak, jak najbardziej, to tak. To jak najbardziej... Tu bym zastanawiała się nad inną kwestią, ponieważ jestem też osobą, która jakby nie patrzy w przyszłość na 3 lata, 5, tylko trochę więcej, tak? Mhm. I teraz wspomnieliśmy tutaj, no może tak trochę niedelikatnie, te kwestie finansowe. Kolumbaria, one też są kosztowne. One potrafią kosztować ponad 100 tysięcy i tak dalej.
1: Cmentarz żeby takie miejsce zbudować, tak?
2: Tak, ponad na 18 na przykład, że tak powiem, kwater, tak? Potem na 20 parę ponad 100 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. O tym pewnie w późniejszym czasie będzie można rozmawiać.
0: Nie, ja już otrzymałem jednak oszacowaną kwotę.
2: Tak, tak, to
0: około
2: zapoznałam się.
0: No właśnie, zapoznałam się z tą. 24 nisze, bo to się
2: tak,
0: nazywa
2: nisze. I teraz, proszę Państwa, czy te 183 osoby, pani redaktor o tym mówi, to dużo? No, ktoś powie tak, miasto z naszego budżetu wydaje, buduje kolumbarium, gdzie jeszcze cmentarz się rozrasta, jak wspomnieliśmy, tak, gdzie są miejsca, nawet na starym jeszcze, ale ja wolałbym oświetlenie przy moim domu, bo jest strasznie ciemno, na całej ulicy, bo ja wolałbym chodnik. Więc to też pytanie, to jakby jedno, o te opłaty. Dwa, myślę, że cenowo, tak jak się orientowałam, przygotowując się do studia, nie jest to wielka różnica. Naprawdę, ponieważ też wykup, że tak powiem, takiego miejsca jest bardzo podobny do wykupu miejsca do pochówku takiego tradycyjnego. Następna rzecz, właśnie ta odległa w czasie. Co jeżeli dana rodzina, bo będzie na przykład wprowadzona opłata, jak to jest na cmentarzach w tej chwili, za coroczne za utrzymanie grobu przez rodzinę, przez bliskich, tak? Co jeżeli 30, 40, 50 z danego kolumbarium przestanie opłacać za swoich tam przodków, czy na przykład nie będzie miał kto opłacać za danego mieszkańca? Co wtedy? No właśnie może, jak się też ma jakiś pomysł, panie radny, to myślę, że trzeba w miarę możliwości poszukać jeszcze trosze, ja taką jestem osobą, tak? I to się sprawdza. Poszukać, jakie by jeszcze tutaj się rodziły problemy, jakie pytania. Czy będzie wtedy, nie wiem, przeniesienie, ja się na tym nie znam. Ale myślę, że na tym już etapie trzeba by zadać sobie pytanie. Jakaś mogiła zbiorowa, no bo wiemy, że prochy w takiej mogile tradycyjnej po 20-30 latach rozkładają się, inna rodzina przejmuje ten grób. Jest to możliwe z poszanowaniem pamięci i tych cząstek naszych przodków. A tutaj, co z tymi urnami? Jak to rozwiązać też, tak? Będą stały, kolumbarium się zapełni i co dalej? I kto dba, kto utrzymuje, jeżeli nie będzie stosownej opłaty? To są tematy trudne, mówimy, dotykamy takich bardzo delikatnych tematów, ale myślę, że jeżeli ktoś pyta o taką kwestię, to powinien postawić sobie właśnie też takie pytania, tak? No i co pan radny na to powie? Czy ma pan już dzisiaj rozwiązanie? Że nie wiem, to będzie mogiła zbiorowa. Ja wiem, że ktoś powie, no daleki czas, no ale komuś to zostawiamy. Zostawiamy jakimś z kolei naszym przodkom, bo wiecznie żyć nie będziemy.
0: Znaczy, pani radna, ja bym chciał po prostu, żeby ludzie mieli wybór. Tak? Nie wszyscy w taki tradycyjny sposób do tego podchodzą. Te kolumbaria tak naprawdę to są konstrukcje modułowe i gdyby się okazało, że będzie duże zainteresowanie, można zostawić kolejny moduł, tworząc z tego taki mur, tak? No, dajmy po prostu ludziom
2: dobrze,
0: wybór.
2: Tak jak powiedziałam, słucham, obserwuję, jak najbardziej jestem za, ale rodzą się pewne pytania, może właśnie podpowiadam jedno z nich pomysłodawcy.
1: Bo muszę państwu podpowiedzieć, że znam sytuację z życia, z autopsji tak naprawdę, kiedy rodzina zdecydowała o tym, żeby jednak spalić prochy, żeby jednak spalić ciało i prochy jednak umieścić w jak to się nazywa?
2: W niszę.
1: Tak. Choćby nawet ze względów właśnie finansowych, bo jak już sam pan prezydent wypowiadając się na temat kolumbarium, ten jego wypowiedź jest dostępna w sieci. Jakiś czas temu, powiedzmy dwa lata temu, przy 2024 roku, kiedy miało dojść do tego referendum, kiedy doszło do tego referendum, sam zwrócił uwagę na to, że to właśnie sprawa finansowa też musi być jakby przestrzenią, że to też jest kwestia wyboru. Nie każdego stać na to, żeby opłacił miejsce, które warte jest kilku tysięcy samego nagrobka, a potem mogiłę stawiać taką przyzwoitą za 20 tysięcy. Bo teraz właśnie taki koszt jest. Więc tutaj może nie tyle moglibyśmy rozmawiać na temat kolumbarium, tak jak pan przewodniczący powiedział, dać ludziom wybór i nie tylko na poziomie świadomości, moralności, czy sposobu chowania swoich bliskich, ale też z uwagi na finanse. No nie? Znaczy ja nie jestem zwolenniczką jakiejkolwiek tutaj opcji. Fakt, że chciałabym też mieć wybór, prawda? Na razie jeszcze przed takim nie stoję, ale no, myślę, że warto byłoby mieć taką opcję w mieście. I właśnie teraz jeszcze tak do pani Sylwii Dęgi-Frontczak. Jak odbiera pani odpowiedź prezydenta? Tu właśnie odpowiedź na to, na tę interpelację złożoną przez pana przewodniczącego. Czy mieszkańcy mogą czuć się spokojnie, że inwestycja jest przygotowywana? Mimo, że na razie jeszcze to są takie wstępne sprawy, koncepcja?
2: Myślę, że konkretna odpowiedź.
1: Tak?
2: Bo zawiera również kwoty. I znów podejrzałam naszego sąsiada. W Duńskiej Woli są etap wcześniej, etap przed nami. To pokazuje, że chyba jest u nas mimo wszystko nieźle.
1: Jeszcze raz proszę powtórzyć, że są
2: dopiero w fazie, tak.
1: Aha, a my już mamy interpelację, odpowiedź na interpelację.
2: Zainteresowanie tematem,
1: referendum.
2: Ono funkcjonuje. W Zduńskiej się zastanawiają dopiero nad taką koncepcją, nad takim projektem, a miasto, tak jak wspomniałam, zbliżone również wielkością mieszkańców.
1: Czy pana zdaniem ten projekt ma szansę na realne takie, na realne szanse na rozpoczęcie w najbliższym czasie?
0: Tak jak powiedziałem wcześniej, w tym roku zakładam, że nie będzie żadnych szans, natomiast jeżeli dogadamy się z radnymi, będziemy w stanie wpisać tą inwestycję na rok 2027.
2: A wiecie państwo, o czym jeszcze dzisiaj już pewnie tak na zakończenie pomyślałam? Mm-hmm. Tak zupełnie nie sprawdziwszy, A może właśnie do budżetu obywatelskiego za rok, jako inwestycyjny. Warto by się zastanowić, posprawdzać. Dzisiaj tak zupełnie roboczo.
1: Bo inwestycyjny ile zakłada pieniędzy na przeznaczenie, na realizację?
0: Do 400 tysięcy.
1: Do 400 tysięcy.
0: Tak, tak.
1: To by się zmieściło?
2: No zobaczcie Państwo. Dzisiaj tak... Ale nie chcę tutaj, jakby nie zagłębiłam się, czy nie będzie jakichś obwarowań innych, tak?
1: Fakt, że mamy tutaj z tej pierwszej edycji taki projekt łączony, tak. Jeśli chodzi tak i to inwestycyjny i właśnie ten drugi.
2: I wówczas społeczny. Mieszkańcy dokonają wyboru, tak? Ten, kto będzie, o czym pan radny mówił, pani redaktor, będzie chciał, aby takie kolumbarium było, bo uważa, że być może będzie z niego korzystał, zagłosuje, pójdzie i... zagłosuje w budżecie obywatelskim, a ten, który będzie wolał oświetlenie, nie poprze tego projektu.
1: A w ogóle z mieszkańcami rozmów z mieszkańcami, przepraszam, jak państwo, jakie czują tutaj takie perspektywy, to rośnie zapotrzebowanie, czy w ogóle temat jest jakoś podnoszony tutaj w mieście teraz?
2: W moim otoczeniu nie.
1: A u pana?
0: Znaczy, no jeżeli...
1: No bo to nie jest taki powszechny temat, prawda?
0: Dokładnie, no ludzie tego nie widzą, tak? Więc tak. Zakładam, że nie pytają o to.
1: Pan też
0: ale
1: teraz odświeży ten temat.
0: Gdyby to widzieli, mieliby na pewno wybór, tak jak powiedziałem. A to jest najważniejsze.
1: To patrząc na obecny stan przygotowań, co dziś jest największym wyzwaniem? Kwestie formalne, organizacyjne, czy finansowe, czy moralne? I co powinno wydarzyć się w najbliższych miesiącach, żeby mieszkańcy zobaczyli, że ten projekt rzeczywiście zmierza do realizacji? Bo to, że nie zostanie podjęta realizacja do końca tego roku, to jest jedno, ale co mogłoby nam dać do myślenia na przykład, że jednak jest ta kwestia podjęta? I co za tym stoi, że nie jest podjęta? Faktycznie finanse, może faktycznie, no co? Jak państwo sądzą? Skąd
2: czy jest
1: ta dla jednych opieszałość?
2: No czy jest takim taką wielką potrzebą, tak? Myślę, że takie pytanie można by postawić. Pewnie finansowe też. Bo łączy się z konkretnym wydatkiem.
1: No tak, ale też i z konkretnym wydatkiem ze strony użytkownika tego kolumbarium, tak, prawda? Bo społeczeństwo nam się tak naprawdę przerzedza, ale też no, powiedzmy ubożeje. Coraz wyraźniejsze są granice między tymi, którzy mają pieniądze, a tymi, którzy nie mają pieniędzy. No i tutaj mogłoby być pole dla tych wszystkich, którzy chcieliby zaoszczędzić na pochówku. Dobrze idę? Dobrze myślę?
0: Bardzo dobrze, pani redaktor.
1: No to więc co w pana opinii na przykład stoi za niekontynuowaniem tego, że aż musiał pan złożyć interpelację?
0: Znaczy, ja sobie przypomniałem, w tamtym roku powstała na temat kolumbarium również petycja.
1: Tak?
0: Tak, rozpatrywaliśmy ją na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. To była petycja, nie pamiętam w tym momencie, ale jakiegoś środowiska seniorów. I oni też zabiegali o kolumbarium, poruszali chyba temat spalarni. I tak naprawdę przypominam sobie, że wtedy chyba zaistniał ten temat. To było dokładnie rok temu. A ja po prostu po roku odświeżyłem temat, pytając, co dalej.
1: Czy to petycja czasami nie jest od słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
0: Być może tak. Nie jestem tego w stanie potwierdzić, ale prawdopodobnie tak.
1: I petycja to właściwie co to jest? Z czym to się wiąże? Jaki to może mieć rezultat? Kto na nią odpowie? Panie przewodniczący.
0: Petycje rozpatrywane są na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
1: Tam, gdzie to się składa?
0: Do Urzędu Miasta. Tam podpisują się osoby, pisząc wprost swój postulat. Rada Miasta ma obowiązek udzielić odpowiedzi, bądź scedować odpowiedź na prezydenta. Na chwilę obecną nie przypominam sobie, w jaki sposób została załatwiona. Nie chciałbym tutaj na antenie jakichś złych informacji przekazywać.
1: Ale to raczej prezydent.
0: Ale na pewno taka petycja była.
1: Słyszała pani, pani doktor, o niej?
2: Tak, słyszałam i wiem, że w konkluzji jest napisane, że no została oddalona na ten czas, ale rozważa się. Nie potrafię dokładnie zacytować, że rozważa się taką... takie rozwiązanie, taką budowę, tak?
1: A odpowiedzi nie mają jakiegoś deadline'u tam? Jakieś granice, do której należy się ustosunkować? Mówię o Radzie Miasta i o prezydencie miasta, który podejmuje właśnie, czy też odpowiada zgodnie z jakimś czasem na to?
2: Tak, są oczywiście obwarowania czasowe i te formalne, o których mówię, ale wiem, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem i teraz Rada uznaje petycję za zasadną lub nie, podobnie jak ze skargami, tak? Jest odpowiedni czas i procedura.
1: Uznaje, czy jest ona zasadna?
2: Tak.
1: O, jest zasadna.
2: Dlatego mówię o konkluzji, która wybrzmiała, że jest na tę chwilę niemożliwa do zrealizowania, ale jak najbardziej zasadna.
1: Dobrze, dziękuję Państwu za udział w audycji. To był Wieczór Samorządowy z Sieradza. Porozmawialiśmy o dwóch ważnych rzeczach, które wydarzyły się w ostatnim czasie, bo to właściwie nawet interpelacja, to jest odpowiedź prezydenta miasta Pawła Osiewały z 1 czerwca. Prawda? No i za nami sesja absolutoryjna. Dziękuję bardzo. Dziś w Wieczorze Samorządowym brali udział pani dr Sylwia Dęga-Frontczak, radna Rady Miejskiej w Sieradzu z Prawa i Sprawiedliwości. Z Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Dziękuję i dziękuję również panu Krzysztofowi Babłowskiemu, radnemu Koalicji Obywatelskiej i przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za udział w Wieczorze Samorządowym.
0: Dziękuję państwu, dziękuję za uwagę.
1: Dziękuję bardzo również i ja państwu zapraszam na kolejny Wieczór Samorządowy, zawsze co wtorek od godziny 19 do 20. Dziś miałam tę przyjemność poprowadzić rozmowę z Sieradza Beata Tomczyk. Dobranoc, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Idą burze, ostrzeżenie przed upałami obowiązuje do jutrzejszego wieczoru. Premier rozmawiał z minister zdrowia, czy i ile trzeba będzie dorzucić do kasy NFZ. Plac Wolności w Łodzi znowu ujawnia usterki, tym razem sprawcą ma być upał. Upały nie dają za wygraną. Ostrzeżeniami drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami objęte jest od popołudnia całe województwo łódzkie. I tak będzie do jutra do godziny 20. O szczegółach reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
9: Po weekendowym apogeum ciepła upały dalej dają o sobie znać. Dlatego bądźmy ostrożni, bo temperatura powyżej 30 stopni będzie utrzymywać się w regionie jeszcze jutro. Poza tym dziś w nocy czekają nas burze, silne opady deszczu, a nawet gradu i mocne porywy wiatru, lokalnie do 90 km na godzinę. IMGW wydał alertę pierwszego stopnia na niemal całe województwo. Mocniej zagrzmi w zachodniej części regionu, gdzie dla 7 powiatów wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Obowiązują one dziś od 21 do 8 rano. No jutro. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
8: A do prognozy pogody wrócimy jeszcze po wiadomościach sportowych.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia było jednym z tematów spotkania premiera Donalda Tuska z szefostwem NFZ. W rozmowach uczestniczyli również minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i minister finansów Andrzej Domański.
10: Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany przez dziennikarzy o spotkanie premiera z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiedział dość lakonicznie.
11: Spotkanie z udziałem pana premiera, pani minister zdrowia, z szefostwem NFZ-u. Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u.
10: Premier Donald Tusk zapowiedział tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szef rządu mówił, że po aferze z ogromnymi zarobkami lekarza ze Szpitala Południowego liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii uważa, że bez kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia nie uda się uzdrowić finansów funduszu.
12: Trzeba będzie po prostu dołożyć pieniędzy z budżetu państwa po to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia się spiął.
10: Tylko w tym roku w budżecie NFZ na leczenie brakuje 16 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
8: Plac Wolności w Łodzi nie ma szczęścia do wykonawców. Jest kolejna usterka. Tym razem nie chodzi o zapadającą się kostkę brukową, tylko o wybrzuszony chodnik. W kilku miejscach, m.in. przy fontannie i od strony ulicy Północnej, nawierzchnia wyraźnie się wybrzuszyła. Według Zarządu Dróg i Transportu to efekt wysokich temperatur. Uszkodzony fragment został wygrodzony, co nie umknęło uwadze mieszkańców.
13: Tak zostało zrobione, niestety. No też widzi pani, się rozleciało. No, podbudowa jest niewłaściwa.
14: Podobno winne są temu upały.
13: Tak, tak, a zimą mróz.
15: W przypadku Placu Wolności może jakoś ten odbiór zawiódł. My też to będziemy weryfikować, czy tutaj urzędnicy nie mogli lepiej się przyłożyć do swojej pracy.
8: Dodaje łódzki radny Marcin Chęcz. Miasto zapowiada szybką naprawę. To już kolejny problem na Placu Wolności w Łodzi. Od zakończenia przebudowy ponad 2 lata temu kostka brukowa była naprawiana kilkukrotnie. Ostatecznie się nie sprawdziła i teraz trwa remont, w wyniku którego zostanie zastąpiona betonem. Straż Miejska w Łodzi świętuje 35-lecie działalności. Z tej okazji w nadchodzący weekend odbędą się jubileuszowe wydarzenia, a główną atrakcją będzie międzynarodowy turniej mundurowych formacji konnych. Największa tego typu impreza w kraju. Ale atrakcji będzie więcej, wymienia Adrianna Amroszkiewicz ze Straży Miejskiej w Łodzi.
16: Będą food trucki, dla maluchów będą dmuchańce, zjeżdżalnie, więc myślę, że to tutaj największa dla nich atrakcja. Będzie również nasze stoisko, gdzie będą pokazy pierwszej pomocy przedweterynaryjnej dla zwierząt. Będziemy mieli także straż graniczną, gdzie tu już bardziej, myślę, edukacyjnie poznać pracę danych instytucji.
8: Obchody rozpoczną się w piątek o godzinie 16 uroczystą paradą konną ulicą Piotrkowską w Łodzi. A teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
17: A zaczynamy od tenisowego Wimbledonu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy. Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim tenisista pokonał w swoim pierwszym meczu w Londynie w tym roku Alejandro Tabillo, rewanżując się tym samym Chilijczykowi za porażkę w pierwszej rundzie ostatniego French Open.
18: Bardzo dobrze wykorzystywałem trawę, grałem bardzo konsekwentnie i odważnie od samego początku. Troszkę serwując na mecz w trzecim secie, dałem się ponieść emocjom, natomiast świetnie na to zareagowałem i od razu przełamałem ponownie, żeby już potem pewnie wyserwować na mecz.
17: Mecz trwał ostatecznie niespełna 2 godziny, a Majchrzak wygrał 3-0 w setach 6-3 i dwukrotnie po 7-5. Rywalem piotrkowianina w kolejnym spotkaniu będzie Amerykanin Zachary Swajda. Do drugiej rundy awansowała dzisiaj także Iga Świątek. Broniąca trofeum Polka wygrała w 3 setach z Amerykanką Taylor Townsend, choć miała w tym spotkaniu duże problemy.
19: Na pewno cieszę się, że w pewnym sensie pokonałam te rzeczy, które mi nie wychodziły i w drugim secie równie dobrze mogłam sobie nie poradzić z tą sytuacją, że mój poziom spadł i zaczęłam robić więcej błędów, więc przede wszystkim najbardziej dumna jestem po prostu z tego, jaką pracę wykonałam.
17: Rozstawiona w Londynie z trójką Świątek zagra teraz z Czeszką Karoliną Pliszkową, a w drugiej rundzie z polskich singlistów jest jeszcze Hubert Hurkacz, który zmierzy się teraz z Austriakiem Sebastianem Hofnerem. Piłkarze Widzewa Łódź podczas zgrupowania w Austrii zagrają jeden sparing mniej. Jak poinformował łódzki klub, amerykańska drużyna New England Revolution zrezygnowała z obozu w Europie, w związku z czym niedzielny mecz został odwołany. Widzewiacy w Austrii przebywają od wczoraj i to był też pierwszy trening w letnich przygotowaniach dla kilku piłkarzy. Wśród nich jest obrońca Przemysław Wiśniewski.
20: Super tutaj w Alpach, fajnie jest zawsze spędzać czas, fajnie się tu trenuje też gorąco, trochę wyżej ponad poziomem morza, więc na pewno będzie ciężki obóz, ciężkie 2 tygodnie przed nami, ale myślę, że ciężką pracą, którą tu wykonujemy, później będzie skutkować podczas sezonu.
17: Podczas zgrupowania Widzewiaków czekają zatem teraz 4 mecze sparingowe, do Łodzi powrócą 14 lipca. LeBron James nie podpisze nowej umowy z Los Angeles Lakers, informują amerykańskie media. James występował w drużynie jeziorowców 8 lat, zdobył w tym czasie 1 tytuł, a teraz być może będzie kontynuował karierę w Golden State Warriors, ale na oficjalne informacje musimy jeszcze poczekać. Przemysław Płocheta został natomiast piłkarzem występującego w lidze MLS Austin FC. 28-letni pochodzący z Łowicza skrzydłowy podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029 i jest też opcja przedłużenia o kolejny rok. Ostatnich 6 lat Płocheta grał w angielskich klubach i jeszcze krótki meldunek mundialowy. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu 1/16 finału Mistrzostw Świata piłkarze reprezentacji Norwegii prowadzą do przerwy z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-0. W tym momencie rozpoczęła się druga połowa, a już za chwilę jeszcze więcej sportu i jeszcze więcej o piłkarskich Mistrzostwach Świata na antenie Radia Łódź. Tematem premierowego odcinka nowego programu Porozmawiajmy o Sporcie są szalone piłkarskie Mistrzostwa Świata. Na rozmowę z dziennikarzem Markiem Brzezińskim zaprasza Dariusz Postolski.
8: W nocy w regionie przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, zwłaszcza na zachodzie regionu. Temperatura minimalna 20 stopni.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: No właśnie, proszę Państwa, porozmawiajmy. Okazja jest znakomita, bo trwają piłkarskie mistrzostwa świata, a doskonale wiemy, jak wygląda sytuacja, jeśli nie ma tam polskiej drużyny. I właściwie przyznam się szczerze, że zanim myślałem o gościu, którego miałbym zaprosić do audycji, to najpierw myślałem o tym i zdominowały mnie właściwie dwa uczucia. Czy należy się cieszyć z tego, że nas nie ma na Mistrzostwach Świata, czy też błogosławić ten moment, kiedy odpadliśmy. Marek Brzeziński jest moim gościem. Człowiek niezwykle znany i popularny nie tylko w Łodzi. Kochający sport co najmniej tak jak ja, albo więcej. To o ilości spędzonego czasu przed telewizorem i nie tylko świadczy. Witam cię, Marku.
2: Wiesz, jest radość rozsadza moje serce, że mogę być naprzeciwko ciebie, że mogę cię widzieć, że mogę z tobą być w tym samym studio. Tak, sport, narciarstwo alpejskie przede wszystkim, to jest akurat chyba taki sport, który nie jest najbliższy twemu sercu, ale na drugim miejscu już jest sport, który nas łączy, piłka nożna. Na trzecim jest piłka ręczna, uwielbiam piłkę ręczną, siatkówka. Także no, sportowo to raczej może moglibyśmy się dogadać.
1: No właśnie, proszę Państwa, bo pierwotnie, może nie, źle mówię, ale grając pierwotnie w piłkę, jak graliśmy pod wodzą nowego szkoleniowca, doszliśmy do tego, że Szwecja wyeliminowała nas, mimo że nie grała w najlepszym składzie. Musimy wrócić do tamtej sytuacji, że odpadliśmy po starciu ze Szwecją, która jest, jak wiemy, na Mistrzostwach Świata.
2: No tak, ale to jest
1: serce
2: trochę
1: ci tak krwawi?
2: Nie, to jest trochę takie wróżenie z fusów, bo co by było gdyby? No dobrze, załóżmy, że to nie Szwedzi odpadli, że Polacy przeszli dalej i teraz co się dzieje? Polska gra z Francją. Dla mnie...
1: W finale.
2: Oczywiście. Dla mnie...
1: Już to widzę.
2: Dla mnie to jest wybór oczywisty. No chyba trochę gorzej byłoby dla moich dzieci, które jednak urodziły się, czy spędziły 99% życia swojego, te starsze, we Francji. Ale też to byłaby Polska.
1: No właśnie, jest jedna rzecz, która mnie zaskakiwała, to jak bardzo zmienia się moje nastawienie do tego, czy jesteśmy na Mistrzostwach Świata, czy nie. Teraz to błogosławię to, że nie udało nam się zakwalifikować, bo jak patrzę na inne zespoły, już nie chcę mówić o tu zachód, ty od razu zacząłeś od Francji, a więc bardzo mocne uderzenie na wstępie, ale chciałbym widzieć nasz mecz z Koreą, przecież oni tak szybko biegają. Kiedyś zapytałem jednego ze swoich znajomych, słuchaj, ty się interesujesz piłką, przecież patrzysz na to, jak grają inne reprezentacje, podpowiedz mi, czego brakuje Polakom, że nie ma nas na Mistrzostwach Świata? Czego? Wszystkiego, odpowiedział mój kolega i podsumował najbardziej,
2: chyba tak,
1: najlepiej,
2: chyba
1: dosadnie.
2: Tak, chyba tak. Natomiast te mistrzostwa mi się szalenie podobają, a to z tego względu, proszę Państwa, ja nie jestem antyniemiecki, ja nie jestem antyholenderski. Nie mam nic przeciwko Holendrom, Niemcom, ale bardzo mi się podoba to, że Holendrzy i Niemcy odpadli. Bardzo mi się podoba to, że Paragwaj i Maroko przeszło dalej. Maroko, które według Francuzów jest właściwie, francuskich komentatorów, jest właściwie takim kandydatem do, no jeżeli nie półfinału, to finału, a jeżeli nie finału, to półfinału. Wydaje mi się, że tu jest mnóstwo takich niespodzianek. To jest to, że masz małe państewko, który ma obszar niewiele większy od Warszawy, który ma tak mało mieszkańców, a jednocześnie w tym państewku grają tacy chłopcy, którzy grają z ogromnym entuzjazmem. To, co mi się podoba na tych mistrzostwach, to jest entuzjazm, to jest chęć, to jest radość życia przez radość gry. No i teraz, co się dzieje? Taki Paragwaj, czy też właśnie Maroko. No, Maroko dla mnie jest rewelacyjne. Tutaj jest ciekawa historia, bo Francuzi, o których mówiłeś na początku, że dla mnie są faworytem. Tak, są faworytem, ale ich pierwsza połowa meczu z Senegalem to była no, To była żałość.
1: Męka, to była męka po prostu.
2: To była tragedia. Oni po prostu nie wiedzieli, jak ugryźć tę grę. Proszę wybaczyć za ten kolokwializm, ale tak to było. No i teraz co się dzieje? I teraz w drugiej połowie to jest Dr. Jekyll, Mr. Hyde. To jest zupełnie inny mecz. To jest zupełnie inny obraz. Oni nagle zaczęli grać na poziomie mistrzów świata i na poziomie mistrzów Europy. To była inna Francja. Tyle tylko, że tak. Oni z tymi Senegalczykami, oni się znają jak łyse konie. Bo tak, część Senegalczyków urodziła się we Francji, grała we francuskich klubach, wychowała się we francuskich klubach. Część tych francuskich piłkarzy, ja bardzo jestem niechętny tym wszystkim komentarzom, które mówią o tym, patrz, ale jaka jest ta reprezentacja Francji? Ona jest cała czarna. No i co z tego? Ale to są Francuzi. Francuzi, którzy mówią po francusku, którzy śpiewają marsyliankę i którzy są Francuzami. W moim miasteczku 14 tysięcy mieszkańców, 117 narodowości. Ty sobie wyobrażasz? To jest w ogóle jakieś piekiełko narodowościowe, jakiś tygiel. I jednocześnie to jest fantastyczne.
1: Powiedziałeś coś takiego, co mnie zastanowiło. To, że teraz startujemy w 48 zespołów, 45, które tak. wywalczają albo muszą się dostać do finału i 3 drużyny, które są gospodarzami. Czy to, że jest 48 drużyn, to odświeżyło mundial?
2: Ja nie wiem, czy to akurat odświeżyło, ale to, że parę takich zespołów, które przyszły zupełnie z B-klasy, z C-klasy, w ogóle z jakiejś ligi okręgowej, nazwijmy to tak w naszym języku polskim, to odświeżyło to niesamowicie. Bo te zespoły, ja pamiętam taką rozmowę, to we francuskiej telewizji słyszałem właśnie wywiad z chłopakiem, który mówił, no tak, my jesteśmy w ogóle na poboczu, my jesteśmy w ogóle czwarta liga, ale my chcemy grać. My chcemy pokazać, że my potrafimy. I oni pokazali, że potrafili. Paragwajczycy pokazali. Marokańczycy pokazali, że potrafią grać. Nie tylko zresztą oni. No słuchajcie, jeżeli Niemcy i Holendrzy są out za burtą, to ja bardzo przepraszam, ale to naprawdę jest nowe. Coś powiało nowego.
1: Ale ja ci powiem, że wynika to z tego, że te dwie drużyny, które przed chwilą wymieniłeś, niestety zlekceważyły rywali. Miałem takie wrażenie, że jak ktoś prowadzi 1-0, do końca jest niewiele czasu. Co oni nam mogą zrobić właściwie, tak?
2: Kto nam chulnie?
1: No, kto nam tu podskoczy? Nikt nam nie podskoczy.
2: Dokładnie.
1: Bo my mamy medale poprzednich mistrzostw świata, słuchaj, mamy znanych ludzi.
2: Słuchaj, Darek, ty doskonale wiesz o tym, że uprawiałem sport 15 lat wyczynowo. I ja wiem jedno. Nie wolno sobie pozwolić na zarozumialstwo, na to, żebyś ty myślał, że ty jesteś na tyle dobry, że ty... kto mi chulnie? Kto mi podskoczy? Nikt. Nie, nie. Ty musisz każde zawody traktować na równym poziomie.
1: Jako oddzielny rozdział.
2: Kompletnie. To jest nowy rozdział, to jest nowa kartka. Zapiszesz ją od nowa, bo to jest biała karta, którą ty musisz zapisać. I teraz posłuchaj, startujesz na Mistrzostwach Świata, no to wiadomo, że to jest już najwyższa półka, ale startujesz też na Mistrzostwach, no moje dzieci grały w piłkę ręczną w lidze regionalnej. Tam nie wolno było lekceważyć przeciwnika.
1: Tam trzeba było grać do końca i o to chodzi.
2: Dokładnie.
1: Teraz chciałbym, żebyś pomógł mi przeanalizować, gdzie tkwi błąd. Dlaczego nas tam nie ma? Mnie to irytowało na początku. Kiedy wychodziły drużyny i wiedziałem, że nie będzie biało-czerwonych flag, irytowało mnie to potwornie i mówię, niemożliwe, jakich czasów dożyłem, że Polacy nie przebili się do Mistrzostw Świata. A z każdym meczem później mówiłem, nie, z tym to mielibyśmy problemy. Z tym małym chłopcem, co tam biega po skrzydle, na niego by trzeba było uważać, kto go zatrzyma.
2: No dobrze, ale to patrzysz na to z punktu widzenia ostatnich 20-30 lat. 20 lat. No od 74 roku.
1: No bo my żyjemy 74.
2: Chwileczkę, kolego. Wiesz, ja jestem starszym panem. W no związku tak. z tym weź pod uwagę jedną rzecz, że pamiętam takie czasy, kiedy o Polakach się w ogóle nie śniło. Kiedy to ten wyczyn na Wembley, kiedy Polacy weszli, wreszcie zakwalifikowali się dalej, to był jakiś, to był cud. I teraz weź łaskawie pod uwagę jedną rzecz, że my jesteśmy kopciuszkiem piłkarskim Europy. I tak jak grają Polacy, to niestety gra się no w czwartej lidze.
1: Światowej.
2: Światowej.
1: No właśnie. Mamy coraz lepsze bazy, coraz lepsze stadiony, mamy coraz młodszych i dobrze wyszkolonych trenerów. Mamy jednak chęć do uprawiania piłki
2: i wielkie
1: nożnej.
2: Talenty, proszę wybaczyć.
1: Wielkie talenty, które gdzieś tam wpadną i już ich nie ma.
2: Czarną dziurę.
1: Co za tym gdzie?
2: Tak. Ja ci coś powiem. W tym miasteczku, w którym mieszkam, pod Paryżem, znowuż przywołuję to miasteczko, ale słuchajcie, jeżeli jest 14 tysięcy mieszkańców i jest 12 boisk piłkarskich i z tych boisk, z 12 boisk, poczekaj, żebym nie palnął teraz głupoty, ale chyba 6 albo 7 jest ze sztuczną trawą.
1: Nawierzchnią, tak.
2: Tak, nawierzchnią. Tam przychodzą chłopaki, takie maluchy fantastyczne, pod kranem z zimną wodą myją buty, myją nogi po meczu. Wiesz, te korki, oni wszyscy mają korki, dlatego że takie korki w sklepie zwykłym, normalnym, jak kupowałem mojemu synowi, który grał, i mojej córce, która grała, a właśnie dziewczyny, nie zapominajmy o dziewczynach, grała w piłkę nożną, no to kosztowały 7 euro. Buty z korkami 7 euro dla dzieci. No to nie jest fortuna. I po drugie, ta infrastruktura jest niesamowita. Tam było tych trenerów do diabła i trochę. No oczywiście, mój syn wyleciał szybciutko z boiska, bo nie chciał się nagiąć do tego rygoru, który narzucił trener. Przerzucił się na piłkę ręczną, no i grał w lidze regionalnej, w piłkę ręczną, w drużynie ligowej. Bardzo dobry był. Po prostu nie to tamto, tylko popatrz, w jednym miasteczku obok siebie są boiska piłkarskie, są boiska, są sale do piłki ręcznej, są stadiony, bo w tym małym miasteczku, w górnej części tego miasteczka jest stadion autentyczny, z trybunami. Oni grają, ta drużyna seniorów gra chyba w piątej lidze, czyli to w ogóle jest liga okręgowa chyba? Ja myślę, że to jest na poziomie ligi okręgowej. Ale zwróć na to uwagę, że oni są niesamowicie usportowieni. Oczywiście, ponieważ to jest miasteczko na obrzeżach Paryża, no to takie, a nie inne sporty. Z szermierką już miałbym problem, bo chciałem, żeby moje dzieci uprawiały szermierkę, bo mają do tego predyspozycje fizyczne. Z narciarstwem alpejskim, który jest moim ukochanym sportem, tak jak powiedziałem, no już miałbym większe problemy. Aczkolwiek moje dzieci startowały na zawodach fisowskich, właśnie w narciarstwie alpejskim. No tak, ale to trzeba mieszkać w Val d'Isère albo w Tignes i jeździć tam latem na lodowcach. Czyli jednocześnie te warunki naturalne muszą jakoś sprzyjać temu wszystkiemu. Ale jeżeli tych warunków naturalnych nie ma, to buduje się te stadiony, buduje się te pływalnie, na których oni pływają. Jakich oni mają fantastycznych pływaków. Weź pod uwagę.
1: To dobrze, to chcesz powiedzieć, że Francuzi większą wagę przykładają do kultury fizycznej, do sportu, większe są nakłady finansowe?
2: Ja nie wiem, czy są większe nakłady finansowe, ale na pewno ta infrastruktura jest bardziej rozbudowana i na pewno kształcenie młodych ludzi jest na znacznie wyższym poziomie.
1: Dobrze. Wytłumaczyłeś mi częściowo się z tobą zgadzam, a częściowo nie. Dlaczego, że kiedyś Polacy było takie powiedzenie, im gorzej, tym lepiej. W im gorszych warunkach uprawiałeś sport, to znaczy, że kształtowałeś charakter, że jakby no, nie bałeś się później podjąć walki. Ja myślę, że to więcej jednak zależy od człowieka.
2: Wiesz co, ja ci coś powiem w tym momencie. Rozmawiałem kiedyś z Andrzejem Bachledą, seniorem, curusiem, i on mi powiedział tak, panie Marku, na pańskie pytanie panu tak powiem, bo ja go zapytałem, dlaczego Francuzi, mając tak fantastyczne góry, taką infrastrukturę i takie możliwości, no jak jeździć na nartach, to tylko we Francji. No, dlaczego nie mają takich wyników? Od Jean-Claude Killy, od Sióstr Guachel, tam nie było takich rezultatów fantastycznych. A on powiedział mi tak, bo widzi pan, bo to jest mieszczańskie środowisko. A mieszczańskie środowisko zakłada to, że nie można ryzykować, bo można stracić. I to jest bardzo pięknie powiedziane. Ja się nad tym potem zastanawiałem wiele razy, wielokrotnie analizowałem, bo co to znaczy? Aha, że jeżeli ja ryzykuję, to ja mam 50% szansy na to, że wygram. A mieszczańskie środowisko mówi, ja mam 50% na to, że stracę. Wolę nie stracić, niż zyskać. To mi powiedział Ołuś, Andrzej Bachleda. Ja myślę, że tu jest kwinta i esencja, jak pisał François Rabelais.
1: Czyli zachowawczość też może pomóc, żeby się człowiek rozwinął sportowo?
2: Nie.
1: Nie, no musi sięgać, no nie ma wyjścia.
2: Nie. Absolutnie zachowawczość jest czymś, co jest kulą u nogi.
1: Tak, trzeba walczyć w sporcie. No Marku, teraz wiedząc o tym, że Mistrzostwa Świata odbywają się w 3 krajach, wiedząc tak. O tym, co dzieje się w tych 12 grupach, ja pozwoliłem sobie wynotować na jakie, powiedzmy, dla mnie niespodzianki. Jestem ciekaw, czy ty też będziesz to traktował jako niespodziankę. W grupie A awansowały do tych gier Meksyki RPA, a odpadła Korea, która no, narobiła mnóstwo zamieszania. Przepadli za to absolutnie Czesi.
2: Przepraszam, ja powiem szczerze, że trzymałem kciuki za RPA i uważałem, że oni są na tyle dobrzy. Wiesz, w czasach apartheidu to było tak, że w piłkę nożną grali czarni. Tak. A w rugby to była piłka ta, którą uprawiali biali. I w momencie, kiedy się apartheid skończył, nie w sensie instytucjonalnym, ale w sensie mentalnym, kiedy przestało to ich dzielić, to zaczęła się mieszanka. Tu i tu. I dla mnie RPA to jest jedna z najlepszych drużyn w rugby. Obok oczywiście Kiwis, New Zealand, Australii, Argentyny obecnie, Francji naturalnie.
1: No i zasłużony awans z drugiej pozycji.
2: No i teraz piłka nożna. I ja jestem absolutnie za RPA.
1: Rozumiem.
2: Jedziemy dalej.
1: Grupa B to Szwajcaria. Na drugim miejscu uplasowała się Kanada. Trzecia Bośnia i Hercegowina. I ci, którzy rzekomo mieli sobie kupić każdą drużynę, stworzyć, Katar na 4. miejscu. Nie jest to dla ciebie zaskoczeniem? Przecież mówiło się, że kto ma pieniądze, to może mieć bardzo dobrą drużynę.
2: Nie. Dla mnie... Widzisz, tutaj przeniosę się znowuż na grunt francuski razem z moją córeczką Ireną.
1: Miłość bije z tych twoich słów, aż ci momentami zaczynam zazdrościć, wiesz?
2: Nie cierpimy PSG.
1: PSG, no dobrze.
2: Tak,
1: no
2: mój synek z kolei uwielbia PSG. No, natomiast my jesteśmy z Olimpikiem Marsylia. I między innymi nie lubimy, dlatego że PSG jest po prostu... No takim bankiem ogromnym, katarskim, prawda? I tam są niesamowite pieniądze za tym idą. Natomiast mnie wcale nie zaskoczyło to, że Szwajcaria jest tak wysoko. Helweci potrafią grać. Helweci no. Mają w swoich szeregach wielu ludzi, którzy, no wiesz, być Szwajcarem, to niekoniecznie musisz mówić po francusku, niemiecku, czy po włosku, albo tym normańskim jeszcze takim, romańskim, przepraszam, językiem. Natomiast to już 1% tylko tym mówi. Natomiast Szwajcarzy to są też Albańczycy. I tam gra sporo Albańczyków i różnych narodowości. I to, wiesz, to jest to.
1: Grupa C to dwie twoje chyba ulubione drużyny. To jest Maroko, dla którego no, mógłbyś się wybrać za chwilę pieszo na Plac Wolności. I Brazylia. Odpadła Szkocja, którą ja tak lubię.
2: Ja też.
1: I Haiti, więc co? Tutaj nie chodzi o to, żeby lubić jakąś drużynę, tylko żeby ta drużyna grała jak Szkocja. Oni nie grali jak Szkocja.
2: Stanowili absolutnie dla mnie
1: absolutnie negatywne, wszystkie negatywne cechy zebrali.
2: Ja ci to powiem za Robertem Burnsem. My heart's in the highlands. My heart is not here. My heart's in the highlands, chasing a deer, chasing a wild deer and following the doe. My heart's in the highlands, wherever I go. To jest jedna z takich pieśni szkockich, które ja uwielbiam. Uwielbiam Szkotów. No może nie przepadam tak bardzo za Anglikami, jak za Szkotami. Natomiast powiem ci, że Maroko, no cóż, tam to bym się chętnie wybrał. Tylko, że cię zaskoczę teraz niesamowicie. W góry Atlas zimą na narty. Tam są 3 ośrodki narciarskie założone przez Francuzów.
1: Proszę, jak ładnie. Grupa D. Stany Zjednoczone, Austria i Paragwaj.
2: Paragwaj.
1: A odpadła Turcja, która miała ogromny apetyt na to, żeby rozbić po drodze wszystkich, a Turcy grali jak spętani dosłownie.
2: Jak Turcy.
1: Tak, tam emocje paraliżowały ich absolutnie.
2: Kompletnie.
1: Dlatego nic nie osiągnęli, bo 4. miejsce w grupie to jest w ogóle porażka absolutna.
2: Ja ci coś powiem, ja byłem za Turkami w tym znaczeniu, że byłem, nie kibicowałem im, ale byłem przekonany, że Turcja wejdzie.
1: No to pięknie. No i teraz grupa, gdzie już wiemy, jaka jest ogromna niespodzianka, to odpadnięcie Niemców, którzy wygrali grupę. Na 2. miejscu Wybrzeże Kości Słoniowej, na 3. Ekwador i na 4. Curaçao? Jak to właściwie mówić?
2: Curaçao.
1: I co? Wybrzeże Kości Słoniowej coś zmieni?
2: Ale Curaçao strzelił bramkę.
1: I to jest historyczna bramka.
2: To jest absolutnie niesamowite.
1: I to ten był mały przepiękny kraj, gol.
2: Tak, i ten mały kraj, który ma ile tam? 150 tysięcy mieszkańców? W górę, nie?
1: Tak. I on awansuje do mistrzostw świata.
2: To jest w ogóle, dla mnie to jest...
1: I zdobywa bramkę.
2: To jest właśnie ten rodzynek na torcie.
1: Znowu jakaś bramka. Patrzę, a to w meczu Norwegii. Znów Norwegowi albo Norwedzy, bo różnie ludzie wymawiają.
2: No to ja ci powiem,
1: się zagapili.
2: Norskie
1: też.
2: I Kefersztore,
1: i stracili bramkę. Proszę bardzo.

0: proponował,
1: no,
0: żeby połączyć ich ze Szkotami? Jedną drużynę? A
1: nie,
0: może akurat?
1: Nie, nie.
0: I na trzecim miejscu...
1: Tu kobzy, a tutaj tak, ty, tak. Miecze?
0: I na trzecim miejscu nasi rywale z eliminacji, czyli zespół
1: Szwecka.
0: Szwecji. Czwarta Tunezja, tu nie ma niespodzianki, nikt chyba nie wierzył,
1: nie,
0: że oni cokolwiek zrobią. W grupie G, Belgia na pierwszym miejscu, Egipt na drugim, na trzecim Iran, na czwartym Nowa Zelandia. I tu jestem troszkę zaskoczony.
1: Ja jestem rozczarowany, bo myślałem, że Nowa Zelandia będzie wyżej. Liczyłem na to, ale ja po prostu mam do nich słabość, to dlatego... Natomiast kto powiedziałeś, że był pierwszy?
0: No kto? Belgia.
1: Belgia. No Czerwone Diabły.
0: Tak, tak. Czerwone Diabły pokazały raz jeszcze,
1: że
0: na wielkie imprezy potrafią się zmobilizować.
1: Absolutnie.
0: I potrafią dobrze zagrać.
1: Nigdy ta ekipa nie wzbudzała mojego zachwytu, jeśli chodzi o styl gry. Nigdy. Natomiast o skuteczność i efektywność, tak.
0: Dobrze. Grupa H. Każdy o tym wie, że na pierwszym miejscu Hiszpania.
1: Viva España.
0: Śpiewać będziemy później. Republika Zielonego Przylądka na drugim miejscu.
1: To jest bomba. I to jest dla mnie kolejny przykład tego, że warto było te igrzyska oglądać. Capo Verde. Jaki malutki kraj. Właściwie... Przylądek składający się z kilku wysp.
0: I proszę, potrafią zagrać? Dobrze?
1: Ale to jest coś niebywałego.
0: I wyszli z grupy. To już w ogóle jest sensacja.
1: Dla mnie też.
0: Urugwaj.
1: Kurczę.
0: Rusi nie byli w stanie wyjść. I także odpadła Arabia Saudyjska.
1: Dobrze,
0: stanowi.
1: Arabia Saudyjska, przepraszam z całym szacunkiem, ale ja mówię o piłce nożnej, nie
0: o
1: kraju.
0: O pieniądzach.
1: Nie o pieniądzach. PAL 6, natomiast Urugwaj, no pierwsi mistrzowie świata. Wiesz, to, że Urugwaj...
0: Słynny mecz na Marakanie, prawda?
1: Kurczę.
0: I zwycięstwo, no to...
1: To jest dla mnie sensacja.
0: 100 tysięcy płaczących Brazylijczyków.
1: No dobrze, a Capo Verde weszło? Zielony Przylądek?
0: No proszę bardzo. No i Arabia Saudyjska, nie będziemy o tym mówić, już jesteśmy w grupie I.
1: Czyli?
0: Francja.
1: A.
0: Druga Norwegia. Trzeci Senegal. Te trzy drużyny awansowały. No i na czwartym miejscu Irak, czyli odpadł. I Iran... I Irak.
1: Mogę powiedzieć coś o Francji?
0: Bardzo proszę, cały czas mówiłeś o Francji. Od początku, jak tylko tu wszedłeś, to już tu było.
1: Czyżby?
0: Ui!
1: Kurczę, jestem taki à la française?
0: Oczywiście.
1: Niemożliwe.
0: Jest to prawda na pewno.
1: No nie.
0: O Francuzach powiem jedno. Jeden z faworytów. To jest taki zespół.
1: Dla mnie to jest jeden z głównych faworytów.
0: Czyli
1: a teraz jak
0: postawić?
1: Już nie ma Niemców i Holendrów, to już stawiam na Francję. Chociaż ja za Francją nie przypadam, bo ja moim klubem i moim klanem to jest Anglia.
0: No właśnie, a dziś o 23:00 Francja zagra ze Szwecją. No piękny wieczór.
1: Piękny wieczór.
0: Patrzę jeszcze tylko
1: będzie France, Svenska. To będzie rzeczywiście tak. Bardzo ciekawy mecz. Ale zwróć uwagę na jedną historię. Pierwsza połowa meczu z Senegalem. Oni kompletnie byli jak dzieci. Oni tak grali jak na podwórku. Oni nie wiedzieli, co zrobić z tym Senegalem. Mało tego...
0: Nie kopmy ich, bo doszli już bardzo daleko.
1: Oni się wszyscy znają doskonale. No bo przecież część Senegalczyków urodziła się we Francji, wychowała się we Francji.
0: Mówiłeś o tym, Marku.
1: Tak. Natomiast drugi mecz z Irakiem, oni nie potrafią grać z drużynami azjatycko, afrykańsko, południowoamerykańskimi. Natomiast dlatego właśnie myślę, że ten mecz ze Szwecją będzie super.
0: Teraz grupa J, Argentyna, Leo Messi oczywiście, Austria, to jest niespodzianka absolutna, no i Algeria, która zawsze potrafi spłatać jakiegoś psikusa, odpadł Jordan, prawda? Jordania odpadła.
1: No tak, to było do przewidzenia. Natomiast jeśli chodzi o Argentynę, to jest obok Francji dla mnie jeden z dwóch głównych kandydatów do mistrza świata.
0: Nie Portugalia? która gra w grupie
1: trzecia.
0: K.
1: Trzecia.
0: Portugalia.

0: Portugalia druga.
1: Ale ja Portugesz, zawsze uwielbiałem. Mickiewicza, Luisa Waszdy-Camoensa, który napisał przecudny taki, no coś w rodzaju pana Tadeusza. Och, Henri Navigateur, to z francuskiego mówię, ale Henryk Żeglarz.
0: Żeglarz.
1: Fantastyczne dzieło. Uwielbiam Portugalczyków. Poza tym, jak oni żyją, jak oni jedzą, jak oni do siebie się odnoszą. To jest cudo.
0: Kolumbia. Pierwsze miejsce. Drugie miejsce Portugalia. Trzecie miejsce Demokratyczna Republika Kongo. No i Uzbekistan, który szarpał, walczył. Na pewno wstydu nie przyniósł, a jednak dalej się nie zakwalifikował.
1: Podobała mi się postawa Uzbekistanu. Podobała mi się. Dlatego, że była, oni walczyli do końca. Oni nie odpuszczali. Jedziemy dalej.
0: To grupa L nam tylko została. Anglia. No. Twój gdzieś tam schowany.
1: Rule Britannia, Britannia, all the world.
0: Na pierwszym miejscu Brytania, na drugim Chorwacja. Na trzecim Ghana i to już jest niespodzianka. I na czwartym Panama.
1: Ja ci coś powiem. Tutaj mam bardzo podzielone uczucia. Bo z jednej strony uwielbiam Anglię, a z drugiej strony tak bardzo pokochałem Chorwację, że się nauczyłem po chorwacku.
0: Wszystkiego nie, ale parę zwrotów.
1: Kurzysz na chorwacką? Bo ja kurzym na chorwacką.
0: No tak, tak. Ale coś cię wciągnęło w tym języku. Przelecieliśmy
1: I powiem ci, że to nawet nie chodziło o Chorwatki, tylko raczej ich sposób życia, ich otwartość, ich uśmiech na co dzień. A poza tym, Boże, jaką oni mają kuchnię śródziemnomorską, pełną owoców morza.
0: Jak tak mówisz, to przypomniało mi się stwierdzenie o Polakach. Jeden z mędrców kiedyś powiedział tak. Wy, Polacy, to jesteście tacy Rosjanie, którzy myślą, że są Francuzami.
1: O Boże.
0: No to, Boże. Ale to najlepiej podsumowuje, jak bardzo skomplikowany jest nasz naród, prawda? Przy okazji zawadzimy i o politykę w tym momencie.
1: No to,
0: nowości.
1: To zawadziliśmy mocno. Świata.
0: Mocno, ale odbiliśmy się. Nowości. Zasłanianie ust ręką lub jakimś innym elementem stroju. Po to, żeby tam coś
1: nie wymskło się.
0: Nie wymskło się, tylko brak konsekwencji, bo raz dostał człowiek czerwoną kartkę, ale już w następnym meczu nawijał ten, który zapomniał, że nie wolno i nie dostał. Trzeba uważać na to. Wejście na boisko i ma zająć tylko 20 sekund. Tak. To jest, wiesz, bardzo skrócony. Nawet powiedziałbym, że mniej, co jagodą. 10 sekund. 5 sekund jest na wybicie piłki z autu. I również 5 na wybicie piłki od bramki. To ma służyć przyspieszeniu gry. Po interwencji medycznej człowiek, który jest opatrywany, schodzi i pojawia się dopiero na boisku po minucie. Więc nie bardzo się opłaca, wiesz, korzystać z tych wszystkich innowacji.
1: No ale to jest po to, żeby ożywić grę, bo
0: oczywiście.
1: Weź pod uwagę jedną rzecz, że zastanawiamy się czasami nad tym wejściem właśnie na boisko. Jak ci chłopcy schodzą?
0: Ledwo.
1: Noga za nogą, tak powoli lokomotywa.
0: Powinien być taki szlak ułożony z butli do, wiesz, tlenu, żeby mieli sobie co chwilę możliwość zaczerpnięcia tlenu. No i mamy dwie przerwy na nawodnienie.
1: A to jest fajne.
0: Po 22 minucie i po 67. To jest przerwa,
1: ja uważam, że to jest fantastyczne.
0: Tak, przerwa, która konsoliduje zespół. Poza tym zorientowali się działacze również, że w czasie tej przerwy medycznej nie wolno robić tak zwanej interakcji. Nie wolno się zbierać przy zawodniku, który jest kontuzjowany, bo trenerzy sprytnie każdą taką przerwę wykorzystywali
1: oczywiście
0: na taktykę, tu przesunąć i tak dalej. No i teraz chcąc, nie chcąc, musimy porozmawiać o tych, dla których ludzie stoją w długich kolejkach, żeby obejrzeć mecze mundialu, a zatem o gwiazdach. Myślę, że najprzyjemniejsze jest to, że te gwiazdy się bronią. Wybronił się Cristiano Ronaldo, który w wywiadzie do telewizji portugalskiej powiedział, no tak, wygraliśmy, to Ronaldo był w niezłej formie, a gdybyśmy zremisowali, to byście tu zaraz pomówili o tym, że Ronaldo jest w kiepskiej dyspozycji. Mbappé, no to człowiek, kosmos. Starcie z tym człowiekiem...
1: Mój sąsiad.
0: Twój sąsiad?
1: Tak.
0: Przychodzicie do siebie, on do siebie i ty do siebie.
1: Nie przychodziliśmy do siebie, ale Mbappé mieszka w sąsiednim miasteczku, w tym, do którego moje dzieci jeździły do szkoły. No i tam dosyć dobrze dzieci znały ludzi z otoczenia Mbappé. I mówili mi bardzo fajne rzeczy o Mbappé, a szczególnie o ojcu Mbappé. Dlatego, że tata chciał, żeby ten chłopiec jak najbardziej się rozwinął. To znaczy, żeby znalazł coś, co będzie jego, prawda? I to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o nasze dzieci, żeby te nasze dzieci mogły znaleźć jakąś swoją drogę. No i chodził na muzykę, chodził na malarstwo, rysunek. On rysował, pięknie rysuje, Mbappé pięknie rysuje, jest uzdolniony muzycznie, ale on w pewnym momencie powiedział ojcu, tatusiu, ja bardzo przepraszam, ale ja będę grał w piłkę. Dobrze, synku.
0: Haaland prawie do pustej bramki, znakomita akcja Norwegów, prowadzą 2-1. Jak widać, ci, którzy mają wygrywać w naszych ocenach, wygrywają. Następna gwiazda.
1: Haaland?
0: Jamal. Znakomity zawodnik, tak no, dojrzały już, nawet po kobietach, którymi się otacza, widać, że już wszedł w dojrzały wiek. Tym bym się nie sugerował.
1: Pozwolisz, że to pominę milczeniem?
0: Dobrze, jest, milcz dalej. O Ronaldo mówiliśmy, Vinicius.
1: Ronaldo, na temat Ronaldo to uważam, że jest... Nie. Nigdy nie byłem jego fanem.
0: Nigdy?
1: Nie, bo Ronaldo jest takim... Fircykiem.
0: Messi, który tak. Ma być absolutną...
1: Tak.
0: Widać po nim, że ma ogromny kapitał, mimo że wszyscy już wiedzą, jak gra Messi.
1: I mało tego, to słuchaj, to będzie tak zakrawało, jak powiem na antenie, że jedna baba drugiej babie opowiadała różne sobie rzeczy. Natomiast od dziewczyny, która... była blisko Ronaldo, Messiego, wiem o tym, że to jest naprawdę fantastyczny facet w takich kontaktach codziennych.
0: Czyli nie ma jakiegoś tam zadartego nosa i
1: nie,
0: tak dalej.
1: Nie. Może ma
0: to
1: zadarty,
0: dobrze, że gwiazdy.
1: Może ma zadarty nosek, ale nie ma zadartego nosa.
0: I o kim jeszcze nie mówiliśmy? O Jamal mówiliśmy, o Mbappé też, o Viniciusie.
1: A no tak.
0: No Vini jest piłkarzem, który każdym kopnięciem pokazuje, tak, że jest kawałkiem mięsa w gulaszu. I to jest to, co on tam chce znaleźć.
1: On ma w swoim nazwisku coś z rzymskiego patriarchy. I na boisku to udowadnia.
0: Tak, i widać o tym w każdym jego ruchu.
1: Tak.
0: W każdym kopnięciu, że jest to gwiazdor.
1: Jest absolutnie.
0: On troszkę... spoważniał, mało...
1: On gwiazdorzy trochę.
0: Trochę gwiazdorzy, ale mało dostaje takich głupich kartek, bo on dostawał za różne takie dziwne dyskusje, za różne wyrażenia w stosunku do arbitra, głównie z sędziami się szarpał. Przyznasz, że wymieniliśmy piątkę, od której bardzo dużo na tych mistrzostwach się...
1: Jest jeszcze jeden, o którym zapomniałeś.
0: Z Maroka zaraz powiesz mi.
1: Nie.
0: Myślałem, że powiesz mi...
1: Anglia.
0: Anglii, tak. No i Wellington, nie. No to kto nam został?
1: No ten.
0: Ken.
1: Oczywiście.
0: Tak jest, to jest zawodnik świetny.
1: Mało tego. On się potrafi znaleźć w każdej sytuacji. On jest klasycznym angielskim piłkarzem. On potrafi znaleźć się w każdej sytuacji i czuje to. On czuje grę. On widzi to. Mało tego, on potrafi się cofnąć. I potrafi...
0: To ci chciałem powiedzieć, że jego przesunięcie do tyłu wcale nie zaszkodziło zespołowi
1: Anglii.
0: A jemu? Nie. On ma taki przegląd.
1: On widzi wszystko. To jest naprawdę facet, który na boisku, no nie chcę być tutaj jakimś takim egzaltowanym kibicem czy komentatorem, broń Boże, ale on jest piłkarskim prorokiem, bo on widzi to, co się dzieje na boisku. On się cofa i podaje chłopakom, którzy są z przodu, w takiej sytuacji, w której on wie, że z tego padnie bramka. Jest rewelacją dla mnie.
0: Sześciu ludzi. Sześciu różnych charakterów.
1: No to jeszcze jednego potrzebujemy.
0: Siódmego?
1: No w piłkę ręczną siódemkę gra.
0: Ale oni, to jest piłka nożna.
1: Ach,
0: pana,
1: kocham,
0: no.
1: Zapomniałem.
0: Że... Żebyś chciał znowu ich wypuścić na boisko do piłki ręcznej, żeby spotkali się z twardą obroną. Nie.
1: No.
0: Jest sześciu ludzi i ta szóstka,
1: dobra,
0: gdyby grała w jednej drużynie.
1: Teraz tak. Wszyscy ci ludzie to są z pola, ci, o których mówiłeś.
0: O bramkarzach chciałeś powiedzieć.
1: No jasne, grałem przez całe swoje życie na bramce i w piłkę ręczną, w piłkę nożną.
0: Pomińmy to, proszę.
1: Dlaczego?
0: Pana, milczeniem, bo to ja nie słyszałem, przeglądałem te wszystkie wydawnictwa i nie ma tam twojego nazwiska, Marek, choćbyś nie wiem, jak się starał.
1: No mojego
0: udało
1: nie ma,
0: ci
1: ale
0: się
1: ale
0: odbić
1: jest...
0: parę razy?
1: No parę razy udało mi się.
0: A to przez parę rozumiemy dwa.
1: No jak para, to para.
0: Marku, bramkarze na Mistrzostwach Świata są znakomici, trzeba przyznać, że wszyscy są sprawni. Można mieć tylko zastrzeżenia, że chyba Neuer nie był w najwyższej formie.
1: Wiesz
0: coś
1: co?
0: Się z nim
1: rozczarowanie
0: działo.
1: Rozczarowanie było ogromne. Neuer nie był w formie, nie miał refleksu i rzeczywiście był kiepski. Natomiast musisz przyznać, że bramkarz Francuzów, rewelacja.
0: Czyli co? Będą decydować bramkarze jednak, z tego by wynikało. Skoro chwalimy zawodników z pola,
1: bo
0: mówimy,
1: ja
0: że
1: powiem jedną rzecz.
0: Mamy jeszcze
1: weź
0: znakomitych bramkarzy.
1: Weź pod uwagę taką historię. Teraz jest mecz Maroka z... Kogo oni wyeliminowali? Holendrów. Z Holendrami. Są rzuty karne.
0: No.
1: I co robi bramkarz marokański? Trzy karne broni.
0: To były dziwne rzuty karne, przyznam się szczerze. Właściwie już mieli ich na widelcu chyba. 1-0 prowadzili.
1: Tak.
0: Drugi
1: rzut karny, a potem się poleciało. Bo
0: posypało
1: bramkarz
0: się.
1: Marokański był rewelacyjny. Wiesz dlaczego? Bo wydaje mi się, że ci chłopcy z Afryki, z Azji są niesamowicie skoczni, niesamowicie sprawni. I nie mają...
0: No
1: nie...
0: i jakie warunki? 2 metry wzrostu?
1: No to ja już pomijam, bo to jest normalka.
0: No Mareczku, no.
1: To jest normalka, nie?
0: Ja, tak, dla nich tak, dla mnie nie. Dla mnie wydarzenie.
1: Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Są sprawni, skoczni i są niesłychanie elastyczni. Są
0: i to się również bardzo, bardzo liczy. Zresztą przy rzutach karnych widać było, że jest tylko kwestią czasu, kiedy on zacznie odbijać te piłki. No cóż, proszę
1: ja ci
0: państwa.
1: Powiem, zadam ci jedno pytanie. Czy ty kiedykolwiek stałeś w bramce takiej
0: piłkarskiej?
1: Wiesz,
0: jak jest daleko? Z jednej i z drugiej strony, jak jest daleko, jak jest wysoko.
1: Słuchaj, ja mam 1,87 m. I no. Powiem ci, że dla mnie to była przestrzeń nie do ogarnięcia. A okazuje się, że ci chłopcy, to oni fruwają od jednej belki do drugiej belki.
0: Młodość, panie Marku, młodość. Młodość.
1: Ale mi przywalił.
0: No nie, no
1: jest
0: tak
1: miły,
0: musimy na to spojrzeć. Tak. Mają po 20 kilka lat, są wytrenowani, zdrowi. Ty byś chciał, żeby stali przy jednym słupku. Nic z tego.
1: Słuchajcie, niby tak ładnie wygląda i taki sympatyczny, a jak przywalił. Jeszcze mi powie, że na tych tyczkach slalomowych, to już też mi się nie udaje tak szybko jeździć. No nie udaje się.
0: Marku,
1: bo jak to
0: prawda.
1: Powiedzieli Anglicy, i to jest wielka prawda, że z każdym rokiem stoki są dla narciarzy coraz bardziej strome.
0: Oczywiście. Albo na przykład z każdym rokiem w małżeństwie też jest taka teoria.
1: Tego nie wiem.
0: Też
1: natomiast
0: każde
1: narciarstwie...
0: nowonarodzone dziecko to jest 10 metrów bliżej, tak kiedyś tłumaczono. Dlaczego skoczkowie narciarscy zaczynają skakać coraz bliżej, no bo mają świadomość tego, że mają rodzinę, że lepiej nie szarżować, tylko skoczyć bliżej, ale przynajmniej osiągnąć sukces. Teraz na meczu Norwegów awantura, ale do końca tego spotkania to już jest czas doliczony. Nadal.
1: No to trochę się leją. Tak, natomiast Norwegia. Jest jeden problem, jeśli chodzi o skoczków, bo akurat w kręgu skoczków narciarskich dosyć dużo przebywałem i znam to środowisko, to zawsze mówili tak, skoczek się kończy wtedy, kiedy nauczy się lądować.
0: No tak, masz rację. Marek Brzeziński, proszę państwa, był dzisiaj naszym gościem.
1: Z wielką przyjemnością.
0: Gościem. Rozmawialiśmy o piłkarskich mistrzostwach świata. Masz krótki czas tylko na odpowiedź, kto będzie mistrzem świata.
1: Francja.
0: A ja mówię, że Brazylia. I z takim uczuciem i z takimi typami żegnamy się z państwem, życząc miłego wieczoru, zapraszając na mecz Mistrzostw Świata o 23:00.
1: Na finał Brazylia-Francja. Copacabana się kłania.
0: Dariusz Postolski i Marek
1: Brzeziński.
0: Kłaniam się.
1: Dziękujemy.
0: Państwu. Dobranoc.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Strażacy podsumowują upalne i burzowe dni i ostrzegają przed kolejnymi. Nowy odcinkowy pomiar prędkości kontroluje kierowców na autostradzie A1. Polskie pociągi będą jeździć częściej i w więcej miejsc. Najbardziej na horyzontalnym rozkładzie jazdy zyska Łódź. W nocy w regionie przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Temperatura minimalna 20 stopni. Ponad 2000 interwencji Straży Pożarnej związanych z pogodą. Tyle razy strażacy wyjeżdżali do zgłoszeń atmosferycznych w ciągu minionej doby. Na najbliższą noc synoptycy przewidują gwałtowne burze w większości kraju. Niebezpiecznie może być również w Łódzkiem. Brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że należy śledzić prognozę pogody oraz alerty RCB.
5: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie województwa śląskiego. Tam tych zdarzeń było ponad 1200, łącznie ze zgłoszeniami, które odbieraliśmy już wczoraj. Mam informację o 2 osobach poszkodowanych. Tutaj na razie ta liczba nie wzrosła.
4: W ciągu minionej doby poszkodowany został nastolatek, który ucierpiał wskutek powalania się drzewa, oraz kobieta przebywająca w samochodzie, w który uderzył piorun. Została im udzielona pomoc medyczna, a ich życiu i zdrowiu nie grozi niebezpieczeństwo.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Nowy odcinkowy pomiar prędkości kontroluje kierowców. Działa na 19 km autostrady A1 od Radomska w Łódzkiem do Mykanowa na Śląsku. To rekordowy odcinek pomiarowy, który ma 19 km, mówi rzecznik Głównego Inspektora Transportu Drogowego Wojciech Król.
6: Jest to jeden z najdłuższych odcinków pomiarowych, jeżeli chodzi o wszystkie systemy, które nadzoruje Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Tam dozwolona prędkość dla osobówek to jest 140 km na godzinę, samochodem ciężarowym 80.
4: W najbliższym czasie odcinkowy pomiar prędkości ma zacząć działać jeszcze w jednym miejscu na A1C, w którym dokładnie to można sprawdzić na radiołódź.pl. Szykuje się rewolucja w rozkładach jazdy pociągów. Pojedziemy częściej i w więcej miejsc. Łódź zyska połączenie z Lublinem, a więcej pociągów dalekobieżnych zatrzyma się w województwie łódzkim. To niektóre założenia horyzontalnego rozkładu jazdy planu dla całej sieci kolejowej w Polsce. Przełoży się to na całkowitą zmianę sposobu organizacji ruchu kolejowego w kraju. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
7: Łódź ma stać się jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w kraju. Zgodnie z założeniami horyzontalnego rozkładu jazdy, przez miasto mają przebiegać główne trasy kolei dużych prędkości, a pociągi będą kursować w stałym takcie, nawet co pół godziny na najważniejszych kierunkach. Dla województwa oznacza to m.in. nowe, bezpośrednie połączenie z Lublinem, rozwój połączeń do Kielc i Radomia oraz więcej postojów pociągów dalekobieżnych w Sieradzu czy z Duńskiej Woli. W planach są także inwestycje takie jak modernizacja linii kolejowej nr 25 z budową łącznicy do centralnej magistrali kolejowej oraz nowy ciąg Wieluń-Bełchatów-Piotrków-Trybunalski. Tam, gdzie nie dotrze kolej, czyli do powiatów Rawskiego i Pajęczańskiego, pasażerów do stacji mają dowozić autobusy skomunikowane z pociągami. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
4: A docelowy system ma zostać wdrożony wraz z rozkładem na przełomie 2034 i 2035 roku. Prokuratura nie poda szczegółowych podstaw umorzenia sprawy Dwóch Wież, dopóki postanowienie nie zostanie przetłumaczone na język niemiecki. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy i potencjalne wręczanie korzyści majątkowych. Ostatnio w tej sprawie zeznawał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Sprawa wyszła na jaw w 2019 roku. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna działce w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Prokuratura stwierdziła, że w sprawie nie ma znamion czynu zabronionego. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. W nocy w regionie przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, zwłaszcza na zachodzie regionu. Temperatura minimalna wyniesie 20 stopni. W środę też możemy zobaczyć grad. Nadal będzie upalnie do 32 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany zmienny, w czasie burz porywisty.

0: kołatanie przedsionków.
1: Sahara. Wyruszamy w muzyczną podróż przez spaloną słońcem pustynię naszych emocji, szukając oazy spokoju.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Tydzień temu koła to nie zaczęliśmy od La Habanera i proszę Sahara. To dziś odczarowujemy. Obiecuję, że będzie intensywne chłodzenie. Patrycja Wojszny z Sadem Kołaciński. Dobry wieczór. Zaczęliśmy od wysokiego C, bo prosto w paszczę lwa. Kiedy słońce pali, najmocniej możemy obudzić w sobie pierwotną energię. Iggy Pop, ojciec chrzestny punk rocka, produkowany tutaj przez samego Davida Bowie. Iggy mimo swoich niemal 80 teraz lat na karku, wciąż ma w sobie to dzikie dziecko, które nie narzeka na temperaturę na pewno. On ją po prostu podkręca. Było to widać, słychać i czuć podczas jego wizyty kilka lat temu na Offie. Bądźmy dziś tacy jak on, dzicy, wolni i wdzięczni za każdą kroplę potu. A skoro o dzieciach mowa, kącik piosenek Tadzika na swoim miejscu. Nie mogło być dziś innej piosenki niż ta właśnie.

No i wyobraźcie sobie takiego powolnego, majestatycznego diplodoka, który w pełnym słońcu szuka cienia dla swojej rodziny. Ten to ma powierzchnię, która się nagrzewa. No, upał potrafi przenieść w czasie, kiedy ziemia jest tak sucha i rozgrzana. Tym łatwiej sobie wyobrazić czasy, kiedy biegały po naszej planecie dinozaury. Cezik dzieciom w kapitalny sposób przypomina nam, że rodzina i wspólne przetrwanie, nawet w trudnych, prehistorycznych warunkach, to podstawa. No i dobrze być łagodnym, z uśmiechem, bez narzekania. Spoglądajmy na świat oczami takiego łagodnego, wielkiego, roślinożernego jaszczura. Skoro o dinozaurach mowa, a nawet śpiewo gra, to wiecznie żywi stąsi wydali drugi singiel promujący nowy album.

0: Mają werwę panowie, ale z drugiej strony przed chwilą w tym studio Darek Postolski i Marek Brzeziński. Tak samo. MIG 82, KIF 82, RONI 79 i nowy, gorący, gęsty Jealous Lover. Drugi singiel zapowiadający nowy album Foreign Tongues, który ukaże się dokładnie 10 lipca. Gościnne występy m.in. Paula McCartneya, Steve'a Winwooda i teraz powiem wow Roberta Smitha i powiem podwójne wow Chada Smitha, między innymi. No to czekam. Przyjmijmy te emocje takimi, jakie są i jak obiecałem, zaczynamy chłodzenie. Oto piosenka wprost idealna na te upały.
1: Niech mnie obrośnie i cześć.

Uf, uf, uf, prawdziwy muzyczny, chłodny kompres na rozgrzane ciało. Jakby coś sprawdziłem, salwinia to mała pływająca paproć wodna, która chroni zbiorniki przed nadmiernym parowaniem. Salwinia to tytuł piosenki zupełnie nowej, ciepłej Zuzanny i Justyny Jary. Zuzannę znamy choćby z piosenki Niedźwiedzie sprzed kilkunastu tygodni. Wtedy przyczepiła mi się do języka salwinia. Pięknie ochłodziła. Tydzień temu śpiewał nam Man in Black a propos ochłodzenia albo gorączki. Dziś powróci, bo od tych kilku dni przyczepił mi się do języka inny, genialny kawałek, który na wyżyny wprowadził właśnie Johnny.

Stara piosenka Nila Diamonda nie porusza w oryginale tak jak wersja właśnie Johnny'ego Cash'a. Nawet w najwspanialszym gronie przyjaciół przychodzi taki moment, w którym człowiek staje twarzą w twarz z samym sobą. Człowiek w czerni całe życie zmagał się z własnymi demonami, no a pod koniec drogi, nagrywając słynną czarną serię American Recordings, odnalazł spokój i wdzięczność za każdy przeżyty dzień i nagrał wielkie kamienie milowe muzyki. Tchnął w tę piosenkę zupełnie nowe, surowe życie, a później, rok później dokładnie, zdobył za nią nagrodę Grammy. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash, co do więzienia jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę, tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Tak śpiewał Pablo Paweł wśród piosenek chłodzących właśnie on. Gościnnie u pani Momo.

0: Kiedy słońce zaczyna chylić się ku zachodowi, niebo przybiera niesamowite barwy. Różowo-niebieskie. Pablo Pavon, mistrz wielkomiejskiej poezji, razem z Momo maluje nam obraz miejskiego lata. Piosenka o spotkaniu dwóch osób w dekoracjach rozgrzanego betonu. Zamiast narzekać na duchotę w mieście, oni widzą w nim poezję. Celebrujmy tę chwilę, kiedy dzień spotyka się z nocą.
1: A sky.

0: Sunset i oto jest zachód słońca. Moment, na który wszyscy czekaliśmy przez ten upalny dzień. Jarvis Cocker z zespołem Pulp potrafi wykrzesać z koncertowych wykonań niesamowity teatr emocji. W tej wersji live czuć niesamowitą energię i zespołu, i ludzi, którzy zebrali się w jednym miejscu, by wspólnie przeżyć coś pięknego. Wersja live tej piosenki to zapowiedź kolejnego albumu. Po ubiegłorocznym, niesamowicie wspaniałym albumie Pulp zapowiada 28 sierpnia koncertowy album i do tego jeszcze film na temat tego albumu poprzedniego. No dobrze, oddychamy dalej głęboko. Wśród nowych piosenek znalazłem taką, która zaskoczyła mnie totalnie.
1: Niepotrzebnie czekasz, nie przywiozę zbawienia, co najwyżej błyski, dreszczyk podniecenia, coś jak komiks, serial, coś do jedzenia. Niepotrzebnie czekasz, nie będzie wiatru przemian, lata miłości Hendrixa. Rewolucji nie pokaże telewizja. Niepotrzebnie czekasz. Niepotrzebnie czekasz.

Trzeba było czekać. Miałem drzwi otwierać. Dźwięki klucza w zamku. Trzeba było czekać. Woda zapamięta.

0: czekać.
1: Co za blues. Prosto z trzewi, ale to ma power, pot, brud i masę emocji. Rewolucja w sercach. Tatiana Okupnik, Krzysztof Zalewski. Przypominają nam, że miłość to siła, która potrafi przetrwać każdą suszę. Znam Tatianę od lat. Uwielbiam ją osobiście, uwielbiam jej power i głos. Z muzyką było jednak inaczej. A tu szok. Niesamowite to było. I jest. Płyta 26 czerwca, więc od kilku dni jest już do posłuchania. Jeżeli cała taka jest, to z pewnością jej posłuchamy w kołataniu. A zatem to jest właśnie ten moment, żeby odkurzyć dla was pewną płytę CDR z głębi mojej prywatnej szuflady z pewnym totalnym archiwalnym nagraniem. Ciekawe, czy poznacie.

Nigdzie indziej tego nie usłyszycie. I nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze to usłyszycie. Chyba, że ukaże się jakiś butlek. Ni stąd, ni zowąd. Muzyka Marcin Romański, Mariusz Czernik. Wokal Tatiana Okupnik. 1998. Radio Łódź, Studio S1. Kontakt, menadżer Adam Kołaciński. Takie to były czasy. Z tym zespołem o nazwie Carpe Dream Tatiana debiutowała na antenie Radia Łódź w studiu muzycznym imienia Henryka Debicha. Zarejestrowali 10 utworów ostatecznie, czyli pełnoprawny album. No ale Tatiana dostała propozycję, żeby śpiewać jazz i przeszła do zespołu, który nazywał się Blue Cafe. Jazzu tam nie było, no ale tak to się potoczyło. Panowie Marcin i Mariusz szybko stracili chyba zapał, bo nigdy więcej o nich nie słyszałem i ich nie spotkałem. Takie to były czasy. Tatiana wróciła do naszego studia i zarejestrowała tę nową płytę. Więc pięknie koło nam się zamknęło. Carpe Diem. Kawał historii i wspomnień. W ten upalny wieczór tak sobie pozwalamy na dryfowanie w stronę wspomnień i marzeń. Spokojnie.

co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

Spokojnie, szepcze nam do usta trójmiejski zespół Miód w nowej swojej piosence. No lubię ich, mam do nich słabość. Jeszcze odnośnie Carpe Diem, moja siostra przypomina o tym, kto mi ten zespół przedstawił. Rzeczywiście to byli koledzy z Akademika siostry i Mariusz otworzył klinikę chirurgii plastycznej w Londynie. Proszę bardzo. A z Marcinem kontaktu brak. Pozdrawiam, jeżeli gdzieś w okolicy słucha. Miód wśród polskich gorących nowości, podobnie jak kolejny zespół, który kompletnie debiutuje w kołataniu. Nazywa się Tom Pigment.

0: Tom Pigment jak festiwal. Bardzo festiwalowa piosenka, więc życzę panom, żeby na dobrych festiwalach występowali Tom Pigment. Trochę jak Happy Set, ale to nie przytyk. Kiedy słuchałem nowych Stonesów pierwszy raz, pomyślałem o nich. Dziwne? Wcale. Francuscy bogowie elektroniki w kubowej siłce.
1: Kołatanie przedsionków.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Lekarze alarmują przed rosnącą liczbą zatruć tlenkiem węgla. Winne są upał i piecyki łazienkowe. Wiadomo, kto kieruje Wojskową Akademią Medyczną Łodzi. Pierwsza w Polsce broadwayowska produkcja musicalu Kraina Lodu wystawiona będzie w Teatrze Muzycznym w Łodzi. W nocy w regionie przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Temperatura spadnie do 20 stopni. Czad jest niebezpieczny także latem, zwłaszcza gdy jest upalnie. Kolejny dzień służby w całym kraju informują o przypadkach zatrucia tlenkiem węgla. To jest skala dotychczas niespotykana dla nas, mówi dr Małgorzata Piasecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.
7: Świadomie nie wychodzą na ulicę, żeby nie ulec przegrzaniu. Przebywają w domach, no i te tak zwane nieszczęsne piecyki łazienkowe, gdzie pacjenci się schładzają w wodzie, żeby łatwiej znieść ten okres podwyższonej temperatury przy zamkniętych oknach. Zjawisko, które kiedyś było niezmierną rzadkością.
6: Objawy zatrucia tlenkiem węgla to pulsujący ból głowy, ogólne osłabienie oraz zawroty głowy. Służby przypominają, że ochronić przed zagrożeniem może nas czujnik tlenku węgla.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Wiadomo, kto pokieruje Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi. Rektorem uczelni zostanie pułkownik profesor Marek Saracyn. Informacje w serwisie X opublikował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Pułkownik profesor Marek Saracyn jest lekarzem i naukowcem, specjalistą chorób wewnętrznych, a WAM powróci do Łodzi po 24 latach od zlikwidowania uczelni. Jeszcze do końca dnia można zdecydować o przyszłości swojego osiedla i całego miasta. Kończy się głosowanie w budżecie obywatelskim w Łodzi. Zgłoszone projekty dotyczą m.in. inwestycji drogowych, zwiększania terenów zielonych czy wydarzeń kulturalnych i społecznych, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
8: Mamy 725 propozycji przygotowanych przez samych łodzian i łodzianki. To mogą głosować wszyscy. Meldunek nie jest problemem. Wystarczy, że tutaj żyjemy, mieszkamy.
9: Głosujemy jak co roku na 5 projektów osiedlowych z maksymalnie 2 różnych osiedli, 5 projektów ponadosiedlowych. Pula środków przeznaczona w tej edycji to jest 34 700 000 zł.
6: Dodaje Agata Burlińska z Biura Aktywności Miejskiej. Głosować można przez internet na stronie Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, a zwycięskie pomysły poznamy 8 lipca. Pierwsza w Polsce broadwayowska produkcja musicalu Kraina Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Zakończył się właśnie drugi etap castingu do tej inscenizacji. Na przesłuchaniach na żywo pojawili się kandydaci wyłonieni spośród rekordowej liczby prawie 500 zgłoszeń wysłanych z całego kraju.
10: Każdy chyba chciałby. To jest piękny tytuł, to jest piękna historia disneyowska przede wszystkim, więc chyba każdy bardzo by chciał.
11: Księżniczka Anna
12: z Anny. Nie, księżniczka. Wasza
13: wysoka. W pierwszym etapie to była jedna piosenka i jeden monolog, a teraz na drugi etap to są 3 duety i jedna scena dialogowa, tak, 3-osobowa, więc no jest materiału trochę, ale to sama przyjemność śpiewać piosenki Disneya, więc bez problemu myślę, że przygotowałyśmy ten materiał.
14: Damy sobie radę, będzie super.
6: Próby do spektaklu rozpoczną się w grudniu, a premiera zaplanowana jest na marzec przyszłego roku. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
14: Norwegia awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W meczu pierwszej rundy fazy pucharowej Norwegowie pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, a ich rywalem w 1/8 finału będą Brazylijczycy. O 23:00 czasu polskiego Francja zagra ze Szwecją, a o 3:00 w nocy Meksyk zmierzy się z Ekwadorem w pozostałych dzisiejszych meczach 1/16 finału. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim tenisista pokonał w swoim pierwszym meczu w Londynie w tym roku Alejandro Tabillo 3-0. Majchrzak zrewanżował się Chilijczykowi za poprzednie dwie porażki w pierwszych rundach US Open 2022 i tegorocznego French Open, a w drugiej rundzie piotrkowianin zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą. W drugiej rundzie jest też Hubert Hurkacz, który zagra z Austriakiem Sebastianem Hofnerem, a u pań do drugiej rundy z Polek awansowała tylko Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka nie bez problemu pokonała Amerykankę Taylor Townsend 2-1, a dalej zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. Piłkarze Lech i Tomaszów Mazowiecki rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu trzeciej ligi. Na pierwszym treningu pojawiło się łącznie 28 zawodników, w tym gracze testowani i młodzi piłkarze Akademii Lechii. O przygotowaniach mówi rzecznik klubu Dawid Saj.
15: Równy miesiąc pracy pomiędzy tutaj zawodnikami i sztabem, aby jak najlepiej przygotować się do nowego sezonu, który rusza 1-2 sierpnia. Ale w trakcie tego okresu przygotowawczego będziemy rozgrywać mecze sparingowe i prawdopodobnie będą one rozgrywane u nas w Tomaszowie.
14: Lechiści mają zaplanowanych 6 meczów sparingowych. Pierwszy już w najbliższą sobotę 4 lipca z Wdą Świecie, a początek rozgrywek w grupie pierwszej trzeciej ligi w pierwszy weekend sierpnia. Tomaszowianie zagrają wtedy na wyjeździe z absolutnym baniaminkiem na tym poziomie rozgrywkowym, zespołem KTS Weszło Warszawa. Trudny wyjazd czeka w pierwszej kolejce spadkowicza z drugiej ligi, czyli rezerwę UKS Łódź, które zmierzą się w Suwałkach z tamtejszymi Wigrami. Pozostali trzecioligowcy z Łódzkiego zagrają u siebie. Warta Sieradze podejmie Mławiankę Mława, Widzew 2 Łódź zagra z KSC Katroszyn, a Beniaminek Pelikan Łowicz podejmie ŁKS Łomża. Pierwsze derby regionu zobaczymy natomiast już w drugiej kolejce. Wtedy to rezerwy UKS-u zmierzą się u siebie z Wartą Sieradz. W tym roku kalendarzowym zaplanowano rozegranie 19 kolejek, ostatnia w ostatni weekend listopada, a wznowienie po zimowej przerwie pod koniec lutego. Cały sezon zakończy się w ostatni weekend maja 2027 roku. Krzysztof Toporkiewicz przedłużył umowę z Unią Skierniewice. 24-letni pomocnik z Beniaminkiem pierwszej ligi podpisał kontrakt do końca czerwca przyszłego roku i jest tam też opcja przedłużenia o 12 miesięcy. W minionym sezonie w drugiej lidze Toporkiewicz zagrał w 24 meczach, zdobył 5 bramek i 10 asyst. A na koniec przypominam jeszcze, że jutro rozpoczyna się 37. Międzynarodowy Kolarski Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Pierwszy etap rozpocznie się w Łodzi, a więcej o trasie i utrudnieniach piszemy na radioloc.pl.
6: W nocy w regionie łódzkim przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, zwłaszcza na zachodzie. Temperatura minimalna 20 stopni. W środę też możemy zobaczyć grad. Nadal będzie upalnie do 32 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany zmienny. W czasie burz porywisty.

Drugą godzinę kołatania przedsionków rozpoczęliśmy, jakby słońce w naszej wyobraźni znów wschodziło, niosąc nową falę gorąca. Nie, to znowu on, Iggy Pop, z kultowym riffem perkusyjnym, który napisał wspólnie z Davidem w Berlinie. Żądza życia. Czy można znaleźć lepsze hasło na dzisiejszy dzień i mieć w sobie ten głód, tę pasję, tę wdzięczność za to, że krew pulsuje w żyłach? Ja mam masę energii, bo to chwila przed podróżą do Trójmiasta, ale o tym za parę chwil. Żądza życia. To mógłby być okrzyk sztucznej inteligencji na przykład. Albo manekinów.

To dla mnie kompletnie nie dziwne. Idealna artystka na takie właśnie muzyczne wykopaliska. Sama to mówi, że nie znała, a od razu pokochała. Mary z Polski śpiewa Kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Na pierwszy ogień poszły manekiny. Kontrola W, formacja legendarna, nowofalowa formacja pochodząca z naszych okolic, ze Zduńskiej Woli, z początku lat 80. Kasia Kulda i jej brat Darek Kulda dowodzili tą grupą i pozostawili po sobie zaledwie kilka nagrań, które przed laty zostały uwiecznione na składance Porzucona generacja, którą troszkę przy mojej pomocy wydał Krzysztof Lolita Lach i jego wytwórnia Pop Noise. Kontrola W później przekształciła się w Warszawie w kosmetyki Mrs. Pinky. Grali w dalszym ciągu nową, piękną falę z Kasią w roli głównej i też piosenki, które wydawałoby się, że zostały zapomniane. Wcale nie, bo odkurza je Meryskop Polski. No i ja, bo oto oryginał Kontrola W.

Niesamowity muzyczny pomost i taki wehikuł czasu, bo najpierw współczesna, bezkompromisowa Mary z Polski w swojej reinterpretacji, a teraz oryginalny, kultowy utwór nowofalowej formacji Kontrola W. Rok 82. Zarejestrowano w studiu Radia Łódź. O czym opowiadają te manekiny w kontekście naszej dusznej pogody? Czy o tym, by nie być bezdusznym plastikowym robotem, który narzeka tylko na mechaniczne życie? Wspomniałem o kosmetykach, no to jeszcze kosmetyki, czyli kolejne wcielenie kontroli. Miłość na polu minowym kiedyś przyczepiła mi się do języka i bardzo miałem ochotę posłuchać tej piosenki w oryginale. To posłuchamy jej razem.

I to już rok 86. Kosmetyki Mrs. Pinky. Czas na powrót do współczesności, ale nie takiej najgorętszej. I czas na dawkę amerykańskiego, gęstego jak smoła rocka z elementami soulu. I moje muzyczne rozczarowanie tego roku, że nie dojadą jednak do Gdyni.

Jungle Rule, Greg Dulli i Afghan Weeks zabrali nas w głąb parnej muzycznej dżungli. A za chwilę zaserwują nam brzmienie nocy w wielkim mieście, gdzie powietrze jest tak gęste, że można je kroić nożem. To idealny podkład do tego, by przytulić kogoś bliskiego i po prostu być obok. Downtown.

Greg Dewey i The Afghanu Weeks. Ich w końcu, no, pewnie, że nie będzie. Żałuję, bo uwielbiam. Będą za to oni i zagrają chyba między innymi

Oto mroczne, chłodniejsze rejony wyobraźni z Robertem Smithem i The Cure. I bardzo się cieszę, że na tej trasie grają między innymi tę piosenkę i jeszcze jedną z mojej ulubionej ich płyty, 17 Seconds. Jeżeli szukacie cienia, gubicie się między drzewami w ten upalny dzień, idealnie wejść w głąb ciemnego, gęstego lasu. Thank you.

Forest. Robert Smith napisał ten utwór, inspirując się koszmarami z dzieciństwa. Ale dla nas dziś ten las to metafora ucieczki przed słońcem w głąb własnej wyobraźni. No i płyta 17 Seconds. Kultowa. Dobra. No, na tegoroczny opener ponownie zawita pan Jaskinia.

Dawno go w Kołataniu nie było, a miał mieć swój stały kącik. No ale tak to bywa, jest tyle muzyki, a tak mało czasu. Live Gad ponownie na naszej antenie z utworami, które z pewnością zabrzmią w Gdyni. Od Frogs zaczyna tę trasę, a po drodze jest jeszcze między innymi Carnage.

0: Jego muzyka to modlitwa o deszcz, ale też wielkie podziękowanie za miłość, która uratowała go w najciemniejszych momentach życia. Nie mogę się doczekać, by posłuchać tych piosenek na żywo. Byłem na każdym polskim koncercie pana Jaskini, nawet na jednym tajnym. Będę i teraz.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Patrycja Wojsznic, Adam Kołaciński. Dziękujemy. Kolejne kołatanie we wtorek o 21:00. Zatoczymy jeszcze koło, bo wrócimy do Igiego. I na koniec prawdziwa wisienka na torcie. Dziękuję za ten wspólny gorący wieczór. Dobrej nocy.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Pogoda nie daje za wygraną. W nocy w Łódzkiem mogą być burze. Niewykluczony jest grad, a jutro znowu upał. Będą podwyżki paliwa na stacjach. Od jutra koniec z programem CPN. Wakacje. Jeśli jedziemy na wakacje, nie wyrzucajmy jedzenia. Jest miejsce w lodówce społecznej. Upały nie dają za wygraną. Ostrzeżeniami drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami objęte jest od popołudnia całe województwo łódzkie i tak będzie do jutra do godziny 20. O szczegółach reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
1: Po weekendowym apogeum ciepła upały dalej dają o sobie znać. Dlatego bądźmy ostrożni, bo temperatura powyżej 30 stopni będzie utrzymywać się w regionie jeszcze jutro. Poza tym dziś w nocy czekają nas burze, silne opady deszczu, a nawet gradu i mocne porywy wiatru, lokalnie do 90 km na godzinę. IMGW wydał alertę pierwszego stopnia na niemal całe województwo. Mocniej zagrzmi w zachodniej części regionu, gdzie dla 7 powiatów wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Obowiązują one dziś od 21 do 8 rano jutro. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: Więcej o pogodzie po wiadomościach.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Koniec programu osłonowego. Ceny paliwa niżej staje się faktem, a to oznacza drożej przy dystrybutorach. Wygaszanie programu CPN rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast jeszcze tylko do dziś obowiązuje niższa stawka VAT. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex już jutro spodziewa się w związku z tym pewnego wzrostu cen detalicznych.
3: Może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji stacji, od operatora stacji, ale co najmniej 30-50 groszy na litrze. Takich korekt cen w górę możemy się spodziewać.
0: Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. Jedziemy na wakacje, nie wyrzucajmy jedzenia, lepiej zanieść je do lodówki społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przypomina, że to wartościowa pomoc i wskazuje, że w Łodzi od dziś działa 12 takie urządzenie, które stanęło przy parafii świętego Andrzeja Boboli w Nowosolnej, mówi jej proboszcz ksiądz Damian Czerwiński.
4: W tej kategorii religijnej są to dary Boże, które trzeba wykorzystać. Dlatego w tym miejscu ta lodówka jest, myślę, bardzo ważna i bardzo pożądana.
5: Przed wyjazdem zajrzyjcie do swojej lodówki. Zobaczcie, co można wykorzystać przed wyjazdem, a co właśnie fajnie włożyć do lodówki społecznej. Jeżeli to są produkty, z których części już korzystaliśmy, a chcemy podzielić się resztą, dołóżcie karteczkę, kiedy to zostało włożone, co jest w środku.
0: Przypomnijmy, że do lodówek społecznych nie wkładamy surowego mięsa, jajek, żywności przeterminowanej czy produktów z zawartością alkoholu. W Pabianicach niektóre autobusy jeżdżą inaczej. Od wczoraj obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej na linii 2. W kursowaniu kilku linii wprowadzono korekty godzin odjazdów. Z kolei na czas przebudowy drogi w Kudrowicach dwie linie kursują objazdem, mówi Marcin Chmielewski z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Pabianicach.
6: Zmieniły się też rozkłady jazdy linii 3, 4, 6 i 7. Tymczasowo zmieniły się trasy linii 260 i 262. Autobusy do odwołania zawracają na tymczasowej pętli przy OSP w Piątkowisku.
0: Wszystkie zmienione rozkłady jazdy można znaleźć na stronie Pawianickiej Komunikacji Miejskiej. A po więcej informacji odsyłam na radio.łódź.pl. W nocy w regionie przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, zwłaszcza na zachodzie regionu. Temperatura spadnie do 20 stopni. W środę też możemy zobaczyć grad. Nadal będzie upalnie do 32 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany zmienny, w czasie burz porywisty.
7: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź, a dziś przed nami.
8: Gorąco za oknami, także przynajmniej rozmową będziemy próbowali się dzisiaj schłodzić. Przeniesiemy się w tereny zimne, w tereny arktyczne, zamieszkałe przez, no kiedyś powiedzielibyśmy Eskimosów, a dzisiaj powiemy Inuitów, dlatego że chyba oni sami wolą, żeby tak o nich mówić, ale to wszystko uda nam się wyjaśnić. Ich rdzenna religia jest pełna duchów, jest pełna wcieleń. ale to jest odległa historia. Dzisiaj zdecydowana większość to są chrześcijanie. Religię szanują, mimo że zostali przez nią, przez religię chrześcijańską, skrzywdzeni. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
7: Mocne nocne. Woda nie tylko święcona.
8: Naszym gościem jest Katarzyna Dąbkowska, reżyser, kulturoznawca, autorka filmów dokumentalnych, między innymi o Arktyce, w tym samobójstwach wśród Inuitów, miłośniczka Dalekiej Północy. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Czy ty lubisz chłód? Lubisz, jak ci jest chłodno?
9: Niekoniecznie.
8: Niekoniecznie. Czyli tak jak ostatnio było, to nie było troszeczkę za ciepło?
9: Ja lubię ekstremalne temperatury. I też chyba takie ekstremalne doświadczenia związane z podróżami, z przestrzenią. No też z temperaturami, ale nie mogę powiedzieć, żeby jakieś rejony północne, czy po prostu jakikolwiek były dla mnie ważne ze względu na temperaturę. Bardziej chyba przez to, jakie doświadczenia oferują i wywołują.
8: Bardziej ludzie, bardziej klimat miejsca, co cię właściwie ciągnie na przykład na północ?
9: No to jest bardzo dobre pytanie, bo takie przestrzenie polarne, właśnie jak Arktyka, są tak intensywnym doznaniem, że trudno byłoby tutaj ten krajobraz pominąć. Ten majestat przyrody, ta jego wielkość bardzo zaburza hierarchię, w których funkcjonujemy. Jest to doświadczenie w sumie duchowe, bo to nie chodzi o to, że tam jest po prostu pięknie. Nawet teraz, kiedy o tym mówię, mam jakąś skórkę, bo to jest dla mnie po prostu bardzo takie intensywne wspomnienie, ale też tęsknota, którą miałam od dzieciństwa, właśnie za takimi rejonami. I wiele osób, które doświadcza w ogóle rejonów polarnych, czy to będzie Arktyka, czy Antarktyka, no mówi, że to właśnie bardzo zmienia życie i pozwala też no, poczuć jakby w inny sposób też siebie. Siebie w kontekście pejzażu, krajobrazu. To jest
8: wpisać się jakby w tę przyrodę.
9: Tak, tak. Ta surowość i ta wielkość jednocześnie w pewnym momencie staje się ukojeniem, chociaż początkowo nie jesteśmy przyzwyczajeni w takim codziennym świecie ani do ciszy, ani do przestrzeni. Jesteśmy bardzo przebodźcowani i otoczeni wszystkim, co sobie stworzyliśmy, więc nagle takie pozbawienie się tego jest wrzuceniem nas w jakąś taką pustkę, no taką takie zdezorientowanie, a po chwili daje bardzo duże poczucie wolności i takie poczucie, które to nie jest też tylko moje zdanie, ale wielu osób znacznie bardziej doświadczonych w takich rejonach, że to bardzo uwalnia, wyzwala i daje takie poczucie, że to jest prawdziwa rzeczywistość. To wręcz nazywa się gorączką polarną i takim syndromem, który dotyka ludzi, którzy stamtąd wracają, którzy bardzo chcą tam wrócić. Ale właśnie a propos tego, co powiedziałaś, ludzie, no to Arktyka, w przeciwieństwie do Antarktyki, jest jednak terenem zamieszkałym. I tutaj ci Inuici, czy to będą właśnie Kanadyjscy, czy Alaska, czy Grenlandia, czy Syberia, no jednak tworzą tę społeczność, która tworzy to miejsce. Ja zawsze miałam taką tęsknotę do czegoś, czego w sumie nie znam, więc trudno to nawet mi jakoś opisać, ale właśnie do Inuitów, tych kanadyjskich, jakoś zawsze było mi blisko, chociaż trudno mi powiedzieć dlaczego. I rzeczywiście oni tak bardzo tworzą ten świat, że mówienie o Arktyce bez ich rdzennych mieszkańców, no jest właściwie niemożliwe.
8: No ale chcieliśmy się ich pozbyć w jakiś sposób.
9: No biały człowiek, czy tak jak oni nazywają nas ogólnie południowcy, no bo wszystko jest względem ich na południe.
8: Jasne.
9: Więc tu nawet nie mówią oni o, nie wiem, cywilizacji zachodu, to po prostu są południowcy. Na pewno wyrządzili im bardzo dużą krzywdę i według nich nadal w jakiś sposób ten kolonializm trwa. W taki sposób, że odebrano im prawo do bycia takim prawdziwym, rdzennym i głównym właścicielem tych terenów. I nawet to takie kulturowe ludobójstwo, które tam się dokonało, nawet jeżeli ono by nie dotyczyło masowych jakichś morderstw, ale po prostu wykorzenienia z kultury, jest dla nich rzeczywiście takim nadal odczuwalnym pozbawieniem tożsamości, czy taką traumą historyczną, która się dziedziczy z pokolenia na pokolenie i dopiero teraz tak naprawdę wśród tych najmłodszych pokoleń jest w jakiś sposób przetwarzana i no, dochodzi do różnych prób uleczenia. ale rzeczywiście takie ich zanikanie Inuitów było takim bardzo ciekawym zjawiskiem, po prostu związanym z wykorzenianiem ich także z ich kultury. Odbieranie im prawa do używania języka, do mówienia w Inuktitut, do celebrowania właśnie ich wierzeń, do celebrowania ich funkcjonowania, do życia na przykład w taki sposób jak polowania. I tutaj jakby te wszystkie zmiany historyczne, które się działy, no rzeczywiście powoli, ale bardzo skutecznie i bardzo boleśnie doprowadziły do sytuacji, kiedy dzisiaj mamy ludzi, oczywiście nie chciałabym generalizować, ale jednak bardzo okaleczonych, w wielu aspektach dysfunkcyjnych, uzależnionych od alkoholu, od narkotyków, od jedzenia, do którego ich ciała i organizmy nie przywykły, w jakiś sposób bezrobotnych, bezradnych, próbujących się odnaleźć w tej rzeczywistości, w której chcieliby przejąć kontrolę nad własnymi terenami, ale jest to bardzo trudne. Bo tu się jakby cały czas toczy taki spór między współczesnym rządem kanadyjskim a Inuitami, który polega na tym, że rząd przeprasza, rząd próbuje zrekompensować, wymyśla i tworzy różne programy, jakieś pieniądze przyznaje, rekompensaty, no ale dla Inuitów to jest jakby zawsze za mało, bo to, co się wydarzyło, ma zbyt duże konsekwencje.
8: Może za późno. Mówisz, rząd kanadyjski przeprasza, Kościół też przeprosił.
9: Tak, to jest też bardzo istotne i ciekawe, bo no warto podkreślić, że te wszystkie działania, które dotyczyły Inuitów związane z tymi słynnymi szkołami rezydencjalnymi, prowadzonymi przez Kościół, to nie był pomysł Kościoła, to był pomysł rządu. Kościół był tylko narzędziem, który nawet nie miał na celu pozbawić ludzi duchowości czy religii, ale bardziej przekształcić Inuitów na pewien rodzaj nowego mieszkańca Kanady, który będzie osiedlał nowe miejsca na północy, tworząc pewnego rodzaju zabezpieczenie, no chociażby w czasach zimnej wojny, że właśnie tam mieszkają Kanadyjczycy. Więc to jest taka skomplikowana sytuacja, gdzie rola Kościoła często jest taka uproszczona, a przede wszystkim różne kościoły.
8: Ale to sobie ustalamy. Tak, rzeczywiście pomysłodawcą tego systemu było państwo, natomiast wykonawcami byli księża, misjonarze, zakonnicy.
9: Tak.
8: No a jeśli mówimy o tym, co się wydarzyło, no to wydarzyło się dużo. No i tutaj Kościół też już w tej chwili mówi otwarcie 4 lata temu, chyba jeśli dobrze pamiętam, papież Franciszek oficjalnie przeprosił podczas wizyty w Kanadzie za to, co się dokonało w tych szkołach. No a przypomnijmy, dzieci były asymilowane od XIX wieku aż do lat 90. XX wieku, czyli całkiem niedawno skończył się ten proceder dopiero. Tak jak wspomniałaś, zabraniano im mówić w ich językach, zabraniano praktykować swoje tradycje. Nieposłuszeństwo było, no powiedzieć bardzo surowo karane, to chyba nic nie powiedzieć, bo tutaj były kary i fizyczne, i psychiczne. Wykorzystywanie seksualne również. No i w efekcie zmarło tysiące dzieci. Odkryto masowe, bezimienne groby. Ci, którzy ocaleli, właściwie nawet nie chcą o tym mówić, bo też i nie wiadomo, jak o pewnych rzeczach mówić. Zdarzyło się bardzo dużo i może konsekwencją tego, co się wydarzyło, jest to, co pobrzmiewa w twoim reportażu Między Światami. Ty pokazujesz tam taką skłonność tych ludzi, zgodnie z prawdą, do samobójstw. Może to jest jednak jakaś konsekwencja tego, że zabrano nam tak wiele z naszej tożsamości, że my w zasadzie nie potrafimy się odnaleźć.
9: Jak najbardziej. To jest to takie pokłosie tych wydarzeń. Żeby może sobie jakąś taką skalę tego wyobrazić, to jakby największy dramat, to samobójstwa najczęściej dotyczą ludzi młodych, wręcz dzieci. Kiedy ja tam byłam w 2013 roku, to tak naprawdę to był taki też tragiczny czas, kiedy nawet po moim wyjeździe jedno z dzieci popełniło samobójstwo, o czym się dowiedziałam od właśnie księdza Daniela, a to był chyba 12- czy 13-latek. Więc No tutaj jakby ten wskaźnik samobójstw w ogóle wśród rdzennych mieszkańców Arktyki jest wielokrotnie większy niż wśród pozostałej części populacji w danym kraju. Więc w ogóle ta rdzenna ludność, ale nawet w Australii tak jest. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. Ale przykładowo, jak tak odświeżałam sobie, jakie to są teraz dane, no to przykładowo wskaźnik samobójstw w Kanadzie to jest mniej więcej 11 na 100 tysięcy osób. No a w Arktyce to jest od 60 do 275 osób na 100 tysięcy. Czyli to jest od 6 do 25 razy więcej niż wśród pozostałych mieszkańców Kanady. To są przeważnie młodzi mężczyźni, młode kobiety, uzależnieni od alkoholu, uzależnieni od narkotyków, w których rodzinach ta trauma się w jakiś sposób dziedziczy. Ale też do tego dochodzi dużo takich współczesnych problemów, bo to jest też wszystko, co się wiąże z bezrobociem, z problemami związanymi z pracą, z wykształceniem, z, no w ogóle z pewnego rodzaju ubóstwem, z pomysłem na życie. To jest bardzo ciekawy i skomplikowany, no i niestety taki trudny do rozwiązania problem. Bo Inuici bardzo dążą do swojej niezależności, a w jakiś sposób, przynajmniej według rządu Kanady, jest ich i za mało, i są niewystarczająco gotowi, żeby przejąć to wszystko, co by chcieli przejąć. Na przykład być samodecydujący o sobie, jeżeli chodzi o nie wiem, surowce, gospodarkę, medycynę.
10: Ale wiesz, to jest bardzo podobny problem jak z Indianami Ameryki Północnej.
9: Tak.
10: Gdzie też właściwie też zabrano ziemię, zabrano tożsamość, też próbowano na siłę zmienić i też właściwie ci ludzie mają bardzo podobne problemy. Piją, używają narkotyków, bardzo trudno jest wprowadzić jakiekolwiek reformy, nawet im pomóc, bo jakby oni tej pomocy nie umieją wykorzystać albo nie chcą.
9: Tak, no i też mają cały czas poczucie, że i co z tego, że im się pomaga, skoro ostatecznym źródłem i przyczyną problemu jest właśnie biały człowiek, który im to narzucił. No narkotyki nie biorą się tam same z siebie, one przylatują. Wszystko tam musi jakby przylecieć, więc wszystko jest im dostarczone. No i to jest niestety smutna prawda, że ten biały człowiek dostarczył i broń, i alkohol, i cukier, i choroby, no i właśnie wszelkiego rodzaju używki. No ale to już się wydarzyło jakiś czas temu i tu cały czas jest dyskusja o taką odpowiedzialność tu i teraz za siebie. No a też właśnie ciekawym elementem jest ta sytuacja, kiedy Kościół, który tak bardzo zranił, jednocześnie cieszy się dużą sympatią, jeżeli chodzi o jednostki takie jak właśnie misjonarze czy księża. Inuici mają w tym swoim jakąś taką dużą mądrość i dojrzałość, że może mają świadomość, co zrobił Kościół, ale te osoby, które są dla nich dobre, absolutnie potrafią szanować, lubić i traktować jak swoich bardzo bliskich przyjaciół. Nie wykluczają księży, wręcz przeciwnie. A tutaj polscy księża no, stanowią jakiś ewenement, jeżeli chodzi w ogóle o zjawisko, jak jest polski himalaizm, to po prostu jest taki polski himalaizm misjonarski, można by powiedzieć.
10: Są też zakonnice chyba, prawda?
9: Tak. Oblaci tworzą no, od zawsze silną grupę i kiedyś właśnie ta ich straszna historia no, wydarzyła się i nikt tutaj jakby nie zaprzecza i oni sami też bardzo otwarcie o tym mówią. Natomiast teraz misjonarze oblaci, Polacy, stanowią główny trzon tutaj właśnie księży i zakonników w Nunawut, w tym rejonie właśnie Kanady. No a sam właśnie biskup diecezji Churchill Bay, Wiesław Krótki, no jest Polakiem, bardzo lubianym, bardzo już od wielu lat ma tę właśnie funkcję. I co jest ciekawe, to jest druga największa diecezja na świecie, a tam jest naprawdę kilkunastu księży, jeżeli nawet nie mniej. I tak jak sprawdzałam, to są naprawdę głównie Polacy i głównie misjonarze oblaci.
10: Ludzie przychodzą z problemami właśnie do duchownych?
9: Tak, ja mogę tutaj
10: mówić. Jakieś te relacje są troszeczkę inne niż w naszym kościele? Jeśli chodzi o kościół katolicki, to jest bardzo duża wspólnota. Więc zastanawiam się, czy w mniejszych na przykład takich wspólnotach nie jest tak, że one są bliżej ludzi, krótko mówiąc, że pomagają rozwiązywać na przykład jakieś problemy, bardziej się angażują.
9: Tak się zastanawiam, bo mam takie dziwne w sumie doświadczenie, bo z jednej strony należałam do kilkusetosobowej wspólnoty w Łodzi, gdzie było poczucie bliskości mimo tak ogromnej ilości osób, ale tutaj myśląc o Danielu, o ojcu Danielu Szwarcu, to jego parafia w Ripples Bay była malutką naprawdę wioską i on był tam traktowany jako taki swój kapłan, człowiek. Przychodzono do niego z takimi zupełnie codziennymi potrzebami, poradami. Bardzo szanowano to, że on właśnie uczestniczy też w tradycjach inuickich, że no, nie narzuca, nie krytykuje, bardziej wpisuje się właśnie taki synkretyzm w sumie następuje, że ta religia chrześcijańska bardziej uczestniczy w tym, co Inuici też mają w swojej kulturze. Czyli przykładowo, jeżeli jest Boże Narodzenie i jest nasza stajenka, no to tam Pan Jezus rodzi się w małym iglo. No takie właśnie elementy kulturowe, które w sumie są bardzo potrzebne. Ja się spotkałam z tym, że zarówno młodzi, jak i starzy Inuici przychodzili do Daniela właśnie czy poradzić się, czy wesprzeć na przykład jego jakieś też tematy, ale też słyszałam, że właśnie w takich sytuacjach dramatycznych, kiedy ktoś popełnił samobójstwo, to Daniel był tą pierwszą osobą, do której oni się zgłaszali, żeby czy się wspólnie pomodlić, czy po prostu, żeby pobyć razem. Tutaj jakby to takie zaufanie do tych instytucji rządowych, typu policja, było dużo mniejsze niż do księży. No ale właśnie to jest ten problem, że takie właśnie instytucje jak policja czy lekarze nie cieszą się tam dużym szacunkiem, bo to są właśnie południowcy, to jest ten kolonializm według nich, który ciągle trwa, czyli to jest coś, co jest im ciągle narzucone, czy nauczyciele. No oni po prostu nie godzą się na to, żeby o tym, jak żyć, mówili im ludzie z południa, którzy przecież nic nie wiedzą o Arktyce. I to jest taki temat, który ciągle się przewija, nawet w filmach współczesnych, w serialach, bardziej, mniej komediowych. No a Daniel jakby był cały czas tam takim jednym z nich. Może też właśnie dlatego, że on bardzo szanował ich duchowość. I takie...
10: On tam jest na stałe? Czy czasowo?
9: Daniel zakładał, że tam będzie do końca życia, że misja to jest misja. Natomiast wydaje mi się, że teraz już jest w innej wiosce, już jakby Ripples Bay opuścił i jest w kolejnych, chyba jeszcze bardziej na północ wioskach. I to była w ogóle jego pierwsza praca, tak można powiedzieć. On po prostu dostał powołanie na taką misję i on od urodzenia gdzieś czuł, że to będzie jego powołanie i po prostu tam trafił i myślę, że na zawsze tam zostanie, bo no to jest taki niezwykły zakonnik z takim ogromnym
10: powołaniem. Z dużą otwartością też, tak jak mówisz, na to też, co odmienne kulturowo.
9: On też nauczył się ich języka. To jest ogromna rzecz, żeby ktoś, kto tam przyjeżdża, właśnie nie narzucał kolejnych swoich rzeczy takich jak język, chociaż wiadomo, że mówią po angielsku i właściwie głównie już mówią po angielsku. Dzieci zapominają i nie uczą się Inuktitut. A Daniel czy odprawiał mszę, czy rozmawiał, czy pisał, czy uczył dzieci pisać w ich języku. Więc on, czy jeździł z nimi na polowania, czy też jadł to mięso surowe, które oni jedzą. Więc to jest bardzo ważne, żeby uszanować czyjąś kulturę i otworzyć się na nią, żeby od niej się czegoś uczyć.
10: A czy jeszcze pojawiają się szamani wśród tych społeczności?
9: Ja nic o tym nie słyszałam. Pytałam się.
10: Bo kiedyś byli, ale czy zniknęli całkowicie, czy też jeszcze po jakąś poradę się zgłaszamy również do szamanów?
9: Teraz jest taki ruch, który bardziej rzeczywiście nawiązuje do takiego odrodzenia się Inuitów i oni bardzo intensywnie, właśnie młodzi ludzie, sięgają do tych zamierzchłych czasów, właśnie do duchowości, do właśnie do takiej kultury jak muzyka, jak taniec, śpiew gardłowy, gry takie sportowe, bardzo charakterystyczne, inuickie. I to przeżywa taki swój renesans. Tatuaże na twarzach, moda. I to można zauważyć na przykład w przestrzeni mediów społecznościowych, że tam jest bardzo dużo młodych artystów, którzy bardzo odważnie z tego czerpią, co się wiązało z Inuitami i oni wiedzą, że to jest ich siła. Natomiast szamanie jako tacy nie istnieją chyba, ale na pewno pojawia się taka ich duchowość jako pewien rodzaj właśnie kultury, tradycji, takiego mentoringu, coachingu, takiego
10: no tak. Nawiązania. Mamy nowe nazwy teraz.
9: Tak, takiego coaching. Nawiązania do tego, że właśnie skąd na przykład czerpać siłę, w jaki sposób dana kultura funkcjonuje, ale to nie jest forma wiary czy jakiegoś wróżbiarstwa.
10: Twoim zdaniem w ogóle Inuici są religijni?
9: Inuici są bardzo duchowi, uduchowieni. I szczerze mówiąc, trudno w takich miejscach nie być uduchowionym.
10: Bo to ale jest ta łączność z przyrodą chyba przede wszystkim, prawda?
9: Jest ta łączność z przyrodą i przyroda tutaj rzeczywiście, no można powiedzieć, że decyduje o życiu i śmierci. I trudno byłoby tego nie uznać. Natomiast obecność Boga i takiej duchowości właśnie w znaczeniu religijnym, a nie właśnie przyrody, jest też bardzo, bardzo odczuwalna. I wydaje mi się, że trudno nie wierzyć w nic, będąc w takim miejscu. I trudno to zakwestionować. Wydaje mi się, że Inuici są bardzo wierzący, ale po prostu w inny sposób niż my to odczuwają. Myślę, że dużo głębiej i bez może dodatkowych rytuałów, bez takiej otoczki, to po prostu jest w nich. Natomiast oczywiście młodzi ludzie i taka świeckość mocno tam wkroczyła, bo to wszystko też jakby my im przynieśliśmy i te wzorce z południa no, są bardzo, bardzo silne. Ale tak z tego, co ja widziałam i nadal mam kontakt z ludźmi, którzy tam mieszkają, przyjaźnię się z Polką, która mieszka w Iqaluit od 20 lat i zaadoptowała Inuitkę, więc to w ogóle jest takie niezwykłe połączenie. Ja bardzo zazdroszczę takim ludziom, którzy żyją w takich miejscach, bo ta duchowość tam jest czymś, co nie budzi wątpliwości. To po prostu
10: takim
9: jest.
10: Takim naturalnym, takim wrodzonym.
9: Tak.
10: Mają też chyba inne podejście do zwierząt. Duży szacunek, mam wrażenie. Chociaż z drugiej strony na zwierzęta polują.
9: Tak, ale to polowanie jest takim doświadczeniem spotkania się z tym zwierzęciem, podziękowania mu za jego życie, podłożenia pod tę martwą fokę kostki lodu czy miseczki z wodą, żeby ta dusza się napoiła, zanim odejdzie. I ja mam taką trochę skłonność do idealizowania w ogóle tej kultury i oczywiście tutaj jest to takie moje, no, można powiedzieć, taki filtr, który mam nałożony na patrzenie na tamten świat, bo po prostu polowania się odbywają i to jest też po prostu bardzo ważne, żeby oni jedli to, co daje im Arktyka, bo ceny i ta niepewność żywieniowa, która jest tam, jest tak trudnym i dużym problemem, także dla ich organizmów, że polowania i jedzenie tego mięsa jest dla nich po prostu istotą przeżycia. I to nadal jest bardzo aktualny problem, że oni muszą to jeść, żeby przeżyć, ale też właśnie to jest ważne kulturowo i te umiejętności są ważne. Oni też to po prostu lubią, są w tym świetni, bo to są przez tysiąclecia wyuczone po prostu wyuczone sposoby na rozpoznawanie zwierzyny, chociażby po pogodzie czy po układzie śniegu. Więc te polowania z jednej strony są i tradycją, i potrzebą realną na funkcjonowanie, ale zawsze ten szacunek do zwierzęcia, i to widać i w ich mitologii, i w jakichś opowieściach, był bardzo duży. Ta dusza zwierząt też w jakiś sposób jest celebrowana, czczona, jej się dziękuję. Tam
10: tak,
9: nie ma okrucieństwa.
10: Wiara w duchy zwierząt jest charakterystyczna rzeczywiście. Ja bym jeszcze wróciła do twojego filmu na chwilę chociaż, bo film jest poruszający. Jeśli pozwolisz, to może damy szansę słuchaczom też, żeby go obejrzeli. Jeśli pozwolisz.
9: Jak najbardziej. Będzie mi bardzo miło, bo film jest dostępny na stronie Telewizji Polskiej, więc jest absolutnie do obejrzenia dla każdego i za darmo. Pewno jakieś reklamy trzeba po prostu
10: przeczekać. Chociaż jest smutny i to musimy chyba powiedzieć uczciwie, że ja nie wiem, czy twoim było zamysłem w ogóle zaraz na początku, żeby te samobójstwa się pojawiły.
9: Moim zamysłem była ta historia samobójstw, ponieważ takie pierwsze zdanie do mnie jako do dokumentalistki, które przyszło z jakiegoś artykułu, który gdzieś kiedyś przeczytałam ileś lat jeszcze wcześniej, ale tak przychodzą tematy, one po prostu przychodzą w tym jednym zdaniu. To było, że ponieważ nie rosną tam drzewa, to Inuici wieszają się w szafach. I to było
10: właśnie,
9: dla mnie
10: przerażające zdanie zaraz na początku.
9: Bardzo poruszające i rzeczywiście widziałam te szafy, w których oni popełniają samobójstwa i to są bardzo proste meble, gdzie jednak popełnienie samobójstwa jest ogromną desperacją, czy na przykład wieszają się na klamkach, na sznurówkach, więc jak sobie to wyobrazimy, że dziecko robi takie coś, to znaczy, że naprawdę bardzo, bardzo jest zdesperowane, czy się topią, czy się wieszają na jakichś cysternach, które gdzieś stoją, czy strzelają do siebie, czy zamarzają. Cały czas tam dużo osób pod wpływem alkoholu, wracając do domu, po prostu zamarza. Więc był moim...
10: No, to raczej by już w kategorii wypadek pewnie trzeba było kwalifikować.
9: Tak, ale te wypadki właśnie się dosyć często dzieją w taki głupi właśnie sposób. I ja wiedziałam, że jadę tam z tym tematem. Zaczęłam szukać właśnie, bo też chyba w tym artykule była mowa, że są tam polscy misjonarze, więc zaczęłam szukać kontaktu do tych polskich misjonarzy i tak się udało po prostu tam dotrzeć, a już wszystko, co się działo, co mogłam nagrywać, to była i taka uprzejmość tego świata, który mnie do siebie dopuścił, ale dopuścił mnie ten świat do siebie tylko dlatego, i to jest bardzo ważne, że ci ludzie tak bardzo lubili, kochali i szanowali Daniela, bo ja tam przyjeżdżając jako po prostu kolejna biała kobieta z południa, nie miałabym absolutnie szansy, żeby z tymi ludźmi rozmawiać w taki sposób szczery i otwarty, i chyba też byłoby to dla mnie dużo trudniejsze. Ale ponieważ ja byłam od księdza Daniela, to oni po prostu mnie od razu traktowali
10: jako... Taka byłaś namaszczona trochę.
9: Tak. I ja też mieszkałam u niego na parafii, w jego domu, gdzie cały czas przychodzili ludzie, więc miałam tak niezwykle otworzoną furtkę do tego, żeby... do tego świata. Ale to dzięki niemu.
10: Tak. Myślę, że to, co jeszcze zwraca uwagę w twoim reportażu, to jest kobieta z małym dzieckiem na ręku, która tak jakby nigdy nic, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak to jest. Kobiety mają dzieci, wiemy, jak to jest, kiedy się te dzieci urodzą, kiedy jest się o kogo troszczyć i nawet po prostu taka wewnętrzna potrzeba się pojawia. No u pani w reportażu się nie pojawia. Pani rozważa, w jaki sposób mogłaby popełnić samobójstwo. Z dzieckiem na ręku. I myślę, że to też przerażająca w gruncie rzeczy scena i to, że ona tak mówi o tym normalnie.
9: To była w ogóle dla mnie, jako dla reżyserki, niezwykle trudna sytuacja i też taka ciekawa, bo Teresa pojawiła się pod koniec mojego pobytu tam. Ja tam byłam chyba 3 tygodnie. I ja rozmawiałam z ludźmi, nagrywałam różne sceny, jechałam na jakieś polowanie, ale ciągle nie miałam takiego bohatera, takiej osoby, która oprócz Daniela byłaby tym dowodem na to, co tam się dzieje. Bo to, że tam każdy jest doświadczony samobójstwem, to było już w jakiś sposób wręcz naturalne, że jak kogoś pytałam, to każdy ten temat w rodzinie, wśród bliskich miał i znał. Dla mnie bardzo poruszająca była wizyta na ich cmentarzu na górze, która jest tuż nie dużo podal tej wioski, gdzie jest mnóstwo grobów, gdzie leżą zabawki, pluszowe maskotki, sztuczne kwiaty, no bo też jakie. I widać, jak to są młodzi ludzie tak naprawdę, młode matki, młodzi rodzice, którzy umierają i dzieci, skoro te groby są takie przybrane maskotkami właśnie. I pewnego dnia po prostu do Daniela przyszła Teresa, chyba odebrać dziecko tam po szkole, bo te dzieci okoliczne masowo przychodziły do Daniela bawić się, jeść, grać i oglądać filmy o historii Inuitów i różne inne też bajki. I ona po prostu płakała. I ja zapytałam się jej, czy chciałaby ze mną porozmawiać. Ona wiedziała, że ja nagrywam, że mam ze sobą kamerę. Zapytałam się, czy mogę nagrać i ona po prostu się zgodziła. To było dla mnie bardzo niezwykłe, że obca osoba tak się otworzyła i w sumie wszystko, tak żeby właśnie nie zdradzać, ale praktycznie cała nasza rozmowa jest w tym filmie. Ona po prostu się wypłakała, powiedziała to, co miała powiedzieć. Otarła łzy i wyszła, i poszła do domu. Ja już jej więcej nie spotkałam. Więc to nawet nie było jakieś otwieranie bohaterki. To po prostu był taki trochę cud, że takie coś się wydarzyło i mogłam to pokazać, że taka Arktyka w postaci tego i wyjącego płaczu, tego zawodzenia, mogła się też tak zamanifestować w taki tragiczny sposób.
10: Mam nadzieję, że jakieś takie dobre wrażenia, też pozytywne, jeśli chodzi o emocje ludzi, o jakąś chęć życia, też odnalazłaś.
9: Tak, to jest też taka społeczność bardzo młoda. Tam jest mnóstwo dzieci. Inuici się cudownie rozmnażają i to jest takie radosne, można powiedzieć. Oczywiście też tragiczne w jakiś sposób, bo to są bardzo młodzi ludzie, którzy po prostu bardzo szybko zachodzą w ciążę, zostają rodzicami, bardzo szybko się rozstają, bardzo szybko zachodzą znowu w ciążę. Niektórzy trafiają do więzienia, niektórzy umierają, niektórzy piją, niektórzy nie. No a dziećmi wychowują dzieci babcie i ciocie i inne siostry. Więc to są bardzo, bardzo patchworkowe rodziny i takie wspólnoty. I zawsze tak było, że starsze osoby zajmowały się dziećmi swoich dzieci. To były takie wielopokoleniowe wioski. Natomiast rzeczywiście tutaj no tak trochę tragicznie te adopcje wśród Inuitu są na masową skalę, no bo ci rodzice bardzo szybko się wymieniają, też odchodzą, umierają. Ale dzieci jest bardzo dużo. I ta przyszłość Arktyki wydaje mi się, że właśnie w tych młodych ludziach jest, bo oni coraz mają większą świadomość tego, kim są, po co są, jakie są ich korzenie. I to jest piękne widzieć, jak to się w jakiś sposób też odradza, jak oni mają coraz większą świadomość, że chociaż nie mogą zapuścić korzeni no, w miejscu, gdzie nie rosną drzewa i gdzie jest lód, to ich prawdziwymi właśnie korzeniami jest ich tożsamość kulturowa. I cudownie, że oni to zaczynają czuć i wiedzieć.
10: No rzeczywiście tak trochę między światami się znalazłaś. Tak możemy powiedzieć. Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ono tylko tak na poły religijne. Chociaż religii były chyba, dostarczyłyśmy co nieco takiej, tej prawdziwej religijności. Katarzyna Dąbkowska, reżyserka, była naszym gościem.
9: Bardzo dziękuję.
11: Radio

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję